0: Widziałam wokół mnie niesamowite cierpienie. 5-latków, 6-latków, 8-latków, którzy mieli chore nerki, układy moczowe, którzy zwijali się z bólu, którzy byli scewnikowani, a mimo wszystko jeszcze potrafili się śmiać. Mimo wszystko znosili to cierpienie. W tak młodym wieku. A później nowy świat. Świat tutaj na Czerniakowskiej. Ludzi, których los również mocno doświadczył. Zapalonymi twarzami przez prąd. Z rękoma, z urwanymi dłońmi. Kikutami, którzy również cierpią, mają wiele operacji. A zarazem te ich przypadki są widoczne na ulicy. A potrafią nawet żartować z tego, że nie mają ręki, nie mają palców. I uważam, że każdy z nas ma taką super wielką siłę i wiarę. I uważam, że najlepszym sposobem byłoby dla człowieka, który w końcu doszedł do wniosku, że nie ma po co żyć, albo nie potrafi znieść tego cierpienia, to wziąć go za frak i wrzucić właśnie do szpitala. By spojrzał na własne oczy, jak ludzie cierpią. Jak potrafią znieść to cierpienie. A ja przy tym wszystkim miałem 2 chore paluszki, i się śmialiśmy, że szkolna wymówka, byle po to, żeby nie być na sprawdzianach i w szkole.
1: Ile masz lat?
0: Teraz w tym roku skończę 22 lata.

0: Czyli miałeś kurs przyspieszonego dojrzewania.
1: Tak. Tak jak podejrzewam wielu, wielu z nas, tak naprawdę. Każdy w inny sposób, każdy w innym czasie, ale tak.
0: Powiedz mi, kim jest Pan Bóg?
1: Dla mnie? Czy w ogóle? Dla mnie? Ja tak uważam, że dla mnie w ogóle jest nie do zgłębienia, jest niesamowity. Poddaje nas wielu próbom, ale z miłości, które mają swój sens. Staram się zarazem i chciałbym, żeby on był moim przyjacielem i takim dobrym ojcem, który walnie twardą ręką w tyłek, a po tym, jak coś zrozumiemy, potrafi ciepło i gorąco przytulić do swojego ramienia. Dla mnie jest taką osobą Pan Bóg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był Daniel Galiewski, a teraz za przyczyną siostry Urszuli Leduchowskiej przez Uskreską pomodlimy się za wszystkich naszych słuchaczy, za wszystkich moich rozmówców w tej audycji. Prosimy Cię, Panie Boże, i siostro Urszulo, zanieść na ręce Najwyższego prośby nasze. Prosimy Cię o wszystkie łaski.
1: Tak, Panie.
0: Prosimy Cię, Panie, o to, żeby tak, żeby ludzie nawracali się, słuchając słów prawdy, słuchając o tym, w jaki sposób Bóg ingeruje w nasze życie, Panie. Prosimy Cię o to, żeby w tej audycji ludzie mówili z Twoją mocą, Panie, i zmienia ich życie. I Ciebie, Maryjo, prosimy i dziękujemy Ci za opiekę. Zdrowaś, Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: To była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje. I to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej, była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama, to był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie, co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku, w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, rwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia. I w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie, to był w ogóle drugi dzień, to był wtorek, bo ogólnie chciałem sobie zrobić wagary, ale kolega powiedział, że jest sprawdzana obecność, coś tam, i żebym przyszedł lepiej jednak na te rekolekcje, więc przyszedłem na drugi dzień, usiadłem sobie w ostatniej ławce i to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału i był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża. I ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem, z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżam już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi. I później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie. Co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych. I widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga. To ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak. Mhm, dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię... Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przychodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie. Po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tu sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś? Nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie. Jest powołana do ogromnych rzeczy. Przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej, to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne, środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działam, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i tą całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No, na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No, miałem takie doświadczenie, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie, no, spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co nam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy. Dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła. I też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść. I też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, to jest ta druga wiara, po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi, wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas, tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste. Co bym powiedział? No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od Niego to wszystko płynie. No ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu. To czuję to jakoś. Czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę. Po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. No, powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. mówię do niego, że przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz, nawet nie rozumiem ciebie, nie widzę ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają, to na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, w jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach, ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na to miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk czasami, jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń. No często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotykaj innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy i mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób, nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga. Tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrzucie lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i...

0: I wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
1: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
2: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ no, słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ no, ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim no, strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ no właśnie kiedyś też byłam no, w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło było takim rozgrzebaniem wszelkich ran, jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się... że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało chyba, nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia. A tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
1: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
0: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
1: stresującym, obciążeniem. Tak.
0: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
1: kwestiach duchowych.
0: Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
1: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, i tak dalej. No, Tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no, nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają namaszczenie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi. Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
3: Pani? Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
1: Dzięki za pytanie.
3: Czy z niej się powinno zrezygnować?
0: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona powiedziałbym uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
3: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
0: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
1: Zaraz tutaj,
3: że ona w trakcie
0: moment.
3: Myśli, tak, przekazuje,
0: bo,
3: tak?
0: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
3: Tak.
0: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
1: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
0: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, nie Bożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
3: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
1: Tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko, prawda?
3: Pod sobie, no.
1: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak. że ona jakby powodowana chęcią pomocy, prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
3: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
0: To znaczy, ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem, a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierzący i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
1: radykalny sposób.
0: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
1: nie zerwie relacji.
0: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
1: Otwarcie furtki.
0: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
3: No nic przekażę wobec tego, bo to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
1: I można szukać takich usług.
3: Bez wahadełka.
1: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
3: Są
1: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
3: Nie, pan wie, że trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
1: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
3: Szczęść Boże.
1: Witamy Pani Renato.
4: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
4: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
0: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. To mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
1: Jak rozumiem, intencją pytania pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
0: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak Reiki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
4: Tak, ale dla mnie tutaj jakby strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
1: Problem
4: rodzaju
1: polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy. I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
4: A na przykład, czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że jest nieświadome,
0: bardziej,
4: czemu się oddaje?
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
4: Jest to straszne.
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
1: psychicznym, emocjonalnym.
0: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
4: No to po prostu.
0: I też cierpi.
4: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
0: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
1: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda? Nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
4: Tak.
1: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
4: No tak, tak. I wiele innych.
1: Ale mówię o tych właśnie...
0: Jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
1: ćwiczeń fizycznych,
0: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
4: No ale to jest okropne. Jak się bronić w takim razie przed tym? No,
1: wiedzą.
4: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczyłam kilka razy takich sytuacji. Byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy. Ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda? I dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to. No i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
0: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
4: rozpoznam.
0: Słucham?
4: Tak? A jeżeli nie rozpoznam?
0: A trzeba pytać o takie rzeczy.
1: Tak. No, to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
0: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no, on nie odpuści.
1: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
0: Tak.
1: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
0: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam I one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Tak. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
1: I kolejny taki dzięki serdeczne.
4: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce. Dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
0: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie odtworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
1: Tak, witamy pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała pani czekać.
5: Nic nie szkodzi, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
5: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła się modli, to przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuje jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu ja tam chodziłam przez półtora roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie dwa dni mi się to udało. Natomiast trzeciego wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
0: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
5: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
0: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. No bo pani chce.
5: Rozumiem, bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
0: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
5: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
0: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy, tak, z tym, że w takiej sytuacji.
5: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
0: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle coś, ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny, to już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
5: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
5: tak,
0: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
5: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zawierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
1: Dzięki serdeczne za ten telefon.
5: Ja również dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
5: Dziękuję.
1: Witamy Pani Barbaru.
6: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
6: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja... prawda, no, uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
6: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami, napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy, i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
6: Tak, tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
6: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To też nie
6: to
0: są.
6: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej
0: to znaczy,
6: osoby
0: tak,
6: w kierunku tej, która
0: gdyby,
6: się modli, jest jeszcze
0: gdyby
6: większy.
0: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
6: nie,
0: to nie. reaguje w sposób...
6: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
0: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
6: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
0: A, to,
6: a agresja to w tym momencie nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
6: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
6: Aha, czyli tutaj
0: albo,
6: raczej mamy
0: albo.
6: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej czy ma miejsce obok, a nie ma
6: obok,
0: tego
6: nie
0: ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są
6: nie.
0: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
6: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Szczęść Boże. Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
0: może tak
1: wyjaśnień
0: dokładnie.
1: Duchowych. Tam, tutaj tak. jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Pani Ireno.
7: Dobry wieczór, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
7: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
1: A za jej życia była...
7: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
7: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej egzystencji, naszej doczesności.
1: Nic ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała prawda, swoje życie.
7: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Komunię spowiedź na komunię chorych. Święta.
7: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak za wszystkich zmarłych.
7: Rozumiem.
0: Wszystkie z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda. Tylko to potrzebne, nic więcej.
7: Dziękuję bardzo, że obecnie ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwona.
8: Cześć Boże.
1: Cześć Boże.
8: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: No ale to jest stan normalny.
8: Tak, ale to mnie też zastanawiam nad tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości, no ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
1: Stary Testament bardzo często na
0: ten temat.
8: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie.
1: No ale jakie to wyzwanie jest?
8: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
1: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
8: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
0: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
1: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie jest w stanie zagrozić.
1: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
1: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się da ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda, katechezy, które wprowadzają na drogę w naukatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No, tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
1: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na no na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
0: Ale na budowanie wiary.
1: Tak. Tak?
8: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
1: Tak, ostatnie.
8: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
1: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
0: Że to nie
8: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
8: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
1: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
0: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda?
1: Tak.
0: Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
1: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, krótkie pytanie.
9: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
1: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
9: Czyli to nie jest tak, że akupunktura...
1: Z definicji jest, jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
9: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
1: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc my nie jesteśmy w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy
1: to wtedy. Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, chcemy ten czas poświęcić tylko Tobie. Daj nam Twoje słowa, Twoją mądrość, Twoje światło, Twoją łaskę w nasze serce, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. I tylko Ciebie chwalić, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, do Ciebie. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Szpunar. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pan Bóg wchodzi w życie człowieka zawsze w efekcie... To jest dobre, ale czasami człowiek nie rozumie. Jakie jest Twoje doświadczenie? Czy Twoje bycie z Panem Bogiem to jest bycie zdziwieni, protestów, czy też raczej takiego akceptowania?
1: Ponieważ już żyję parę lat na tym świecie, więc mogę powiedzieć, że wszystko to, o czym powiedziałeś, dotyczy mojego życia i życia z Panem Bogiem. Bo jak byłam nastolatką, to czasami się buntowałam, czasami poszukiwałam sama i wtedy, kiedy była trwoga, to było do Boga. Czasami się kłóciłam i czegoś nie rozumiałam, nie akceptowałam, ale bardzo kochałam i poszukiwałam. I czasami było to na oślep, ale zawsze wiedziałam, że najważniejsze jest trzymać się za rękę Matki Bożej, ponieważ w mojej rodzinie był duży kult zawsze do Najświętszej Marii Panny. Moi rodzice bardzo kochali świętego Maksymiliana, którego osobiście znali. I zawsze ta Matka Boża była obecna w naszym życiu, więc kiedy już się coś waliło bardzo, kiedy nie potrafiłam znaleźć wyjścia z jakiejś sytuacji, no to wtedy uciekałam się do Matki Bożej. I zawsze... Powtarzam to z całą mocą, zawsze było rozwiązanie, wcześniej czy później. Teraz z perspektywy lat to już widać bardzo dokładnie, że bardzo korzystne dla mnie i dla mojego życia, i dla moich najbliższych i przyjaciół. I teraz jak jestem już troszkę bardziej dojrzała, oczywiście też pytam, staram się już bardziej świadomie dopytywać, jaka jest wola Boża w stosunku do mojego życia, ale też oczywiście są wątpliwości różne, też zadaję pytania, dlaczego tak. Czasami się buntuję, czasami się wykłócam, czasami, ponieważ Pan Bóg ma duże poczucie humoru w stosunku do mojego życia, więc jest to też takie radosne i śmieszne oczekiwanie. Także wszystkie te elementy w moim życiu występują nadal.
0: Powiedz, ta rodzina, to było jakie środowisko? Miasto, wioska? Czy ta pobożność była rzeczą oczywistą dla innych ludzi w tym otoczeniu, czy nie?
1: Dla mojego taty tak. Mój tato urodził się na wsi, ale urodził się koło Kęt, koło Wadowic, niedaleko, koło Bielska Białej. Moja mama z kolei urodziła się w mieście na wschodzie, koło Lwowa. Myślę, że obydwoje z domu rodzinnego wynieśli pobożność. Zresztą i bardzo była pobożna, ojca rodzinna i patriotyczna. I mój tato uczył się w Niepokalanowie i tam przez jakiś czas przebywał u franciszkanów. I stąd myślę też był taki

0: Tata, jak się ożenił, już był dorosłym człowiekiem, bo miał 40 lat, więc ta jego pobożność też była już bardzo dojrzała. I nam jako dzieciom bardzo to imponowało, że tato zawsze ma odpowiedź na wszystkie pytania, że wszystko wie, no i że zawsze do niego można pójść zapytać. No i też często żeśmy się buntowali, bo też dla nas chciał wybrać taką drogę. Na przykład chciał mnie wysłać do szkoły, do niepokalanek. A ja bardzo się buntowałam i oczywiście zbuntowałam się i inna była moja droga. Ale no, było fajnie.
1: Powiedz, czy ten czas podstawówki, czy z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, czy miałaś już relację z Panem Bogiem? Czy to była tylko uczestniczenie w pewnej formie?
0: Ja myślę, że zawsze miałam jakieś bliższe relacje z Panem Bogiem, ponieważ od czasu pierwszej komunii jakoś bardzo, bardzo kochałam Pana Jezusa Eucharystycznego i wiem, że może na początku podstawówki nie, ale później jak, ponieważ ta podstawówka była dłuższa, tak do 15 roku życia, to pamiętam, że starałam się modlić codziennie i starałam się przystępować do Komunii Świętej. No były takie momenty, kiedy nie mogłam, więc pamiętam, że właśnie jako nastolatka tęskniłam, cierpiałam. Czasami miałam kłopoty z pójściem do spowiedzi, bo to różne takie były przewinienia, które wtedy mnie blokowały i hamowały, ale wiem, że bardzo tęskniłam. I oczywiście miałam zakorzenione głęboko pewne zachowania, takie postawy, które po latach dopiero okazało się, że były zupełnie inne dla moich rówieśników, że oni mnie podziwiali na przykład za pewne stanowisko. Ja wiem, że byłam bardzo buntownicza, taka uparta w swoich różnych poglądach. Nie zawsze się to podobało, ale to było jakby nie tyle świadome, co właśnie wyniesione z domu, z rodziny i z postaw rodziców. I tak samo było później w liceum, gdzie spotkałam się z różnym środowiskiem, miałam przeróżne koleżanki i kolegów, bardzo sympatycznych, ale z różnych domów i zawsze starałam się jakoś tam też Pana Boga pytać, jaki jest dla mnie plan. I pamiętam jeszcze w podstawówce, nie, to był początek liceum, że zakochałam się i ten chłopak był jakiś taki niekoniecznie fajny i pamiętam, że właśnie na zakończenie 8 klasy była pielgrzymka do Częstochowy, do Matki Bożej w Podzięce za te 8 lat nauki. I pamiętam, że wtedy, ponieważ to była taka pierwsza moja miłość i pierwsze rozczarowanie, że bardzo się modliłam wtedy o to, żeby Matka Boża dała mi dobrego męża, żebym poznała takiego chłopaka, którego ona by chciała, żeby był moim mężem. No i rzeczywiście niedługo później okazało się w liceum, bardzo wcześnie, bo po drugiej klasie liceum poznała mojego męża. 2 lata pisaliśmy ze sobą. Później się bardzo cieszyłam z tego. I nie pamiętam, czy podziękowałam Matce Bożej, ale na pewno teraz to robię świadomie już, po 30 latach małżeństwa. Ale pamiętam, że wtedy polecałam tę sprawę bardzo. Jeszcze poznałam jednego człowieka, ale wiedziałam, że to nie jest ten.

0: myślę też, że właśnie moje koleżanki i koledzy w liceum byli troszeczkę inni. Nie miałam takiej przyjaznej duszy w klasie na przykład, która podobnie myślała jak ja, była z podobnego środowiska, ale w kościele, ponieważ wtedy na katechezę chodziło się do kościoła, do kaplicy, to było takie fajne środowisko i parę osób było takich, które pasowały do tego mojego sposobu myślenia, sposobu życia. Z tym, że wtedy jeszcze, myślę, nie wiązałam się z żadnym ruchem, przyglądałam się właśnie, jak to wygląda, ale nie znałam takiej możliwości bliższego kontaktu z ludźmi podobnie myślącymi. Raczej to wszystko się opierało na domu, na rodzinie, na znajomych takich rodziców, bo to już byli zawsze starsi ludzie ukształtowani, ale to takie były poszukiwania.
1: Nie zbuntowałaś się w liceum?
0: Nie. Ja byłam właśnie takim człowiekiem poszukującym, ale wiedzącym, że to wszystko, czego szukam, jest blisko. I nie miałam takich momentów, gdzie rzeczywiście bym się zbuntowała, odeszła gdzieś. Nie. To zawsze było. Ja mówię, chyba tata nas wszystkich oddał Matce Bożej Niepokalanej. Podejrzewam, bo wprawdzie moje rodzeństwo różnie żyje, ale wiem, że u mnie ta droga jakoś była taka jasna i prosta. I że ta Matka Boża zawsze, ja mówię, no były różne momenty. Czasami było mi bardzo trudno, to wtedy przypominałam sobie, że trzeba szybko do Matki Bożej się uciec, no i do Pana Jezusa przez nią. Ale ona była zawsze bardzo bliska i były trudne takie momenty, ale nie takie, żebym się buntowała. Tego nigdy nie było w moim życiu.
1: To środowisko, o którym mówisz, licealne, to już są ludzie, którzy mogą robić rzeczy, które kaleczą tak naprawdę samych siebie, prawda, już nie mówiąc o innych. Nie ciągnęło cię to takie pojmowanie wolności?
0: To znaczy, myśmy w domu mieli zawsze bardzo dużo wolności. Rodzice nam bardzo dużo wolności dawali i myśmy sami dokonywali wyborów. One były lepsze lub gorsze i na przykład ja paliłam papierosy. Już paliłam w liceum. I mój tata pozwolił na to. On powiedział, jeżeli chcecie, to palcie w domu, ale przy nas, prawda? Na przykład wszystkie imprezy taneczne, tak zwane prywatki w tamtych czasach, odbywały się u mnie w domu. Moi rodzice byli starsi, bardzo lubili młodzież. Ja miałam jeszcze starszą siostrę taką, o 9 lat starszą. Z tym, że ona jakoś nigdy nie miała takiego towarzystwa wesołego. A miałam dwóch młodszych braci o 2 lata, jeden, drugi, 4. I moje towarzystwo było właśnie takie bardzo wesołe, takie turystyczno-imprezowe, żeśmy to nazywali. I lubiliśmy robić prywatki, spotkania i to się wszystko u mnie w domu odbywało. I zawsze moi rodzice byli w domu. I ta młodzież bardzo lubiła, moich rodziców bardzo lubiła być z nami. I czasami teraz ten portal Nasza Klasa, gdzieś się tam odnajdują i na przykład widząc moje zdjęcie mówią, o, tak jakbym widziała twoją mamę, wspominam ją tak sympatycznie, chociaż już nie żyje dawno. Także to było takie bardzo ciekawe i myśmy się bardzo dobrze z tym czuli. I to towarzystwo, które nam w tej chwili mają różne życie, prawda? I różnych wyborów dokonali, nie zawsze najlepszych. Ale wiem, że na przykład teraz mi mówią, że bardzo się na mnie wzorowali, że im się podobało to, jaka jestem. Ja tego nigdy wtedy nie odczuwałam w ten sposób. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że moja postawa akurat tak wpływa na to. Ale jak powiadam, to było normalne, fajne towarzystwo, wesołe.

0: I rodzice, taka... którzy naprawdę dawali nam bardzo, bardzo dużo wolności.
1: Jaka siła się musi kryć na tym, żeby pozwolić 16-17 lat palić. No to w ogóle... No, niesamowite.
0: Teraz trochę żałuję tego, ale...
1: No, ale to... Konsekwencje tak tego były, myślę, pozytywne.
0: Jeszcze chcę powiedzieć, że rodzice nie palili papierosów. Teraz mam wyrzuty sumienia, żeśmy ich odymiali, no ale trudno. Pozwolili, to mieli.
1: I powiedz w tym czasie i później, no bo już się pojawił chłopak i coś trzeba z życiem zrobić. I jak Bóg miał wpływ, jaki Bóg miał wpływ na twoje decyzje? I co o jakim poziomie trudności mówisz? Bo mówisz, że były jakieś trudne sprawy i do Matki Bożej szłaś. Te rzeczy, jak to wygląda?
0: Więc pierwsze takie trudne sprawy to, no, to były egzaminy, różne takie potknięcia, gdzie wkradało się lenistwo, trzeba było później nadrobić i nie nadążało się za niektórymi sprawami. Takie drobne zupełnie sprawy, uciekający pociąg na przykład, na który nigdy nie mogłam zdążyć. Ale też już później w małżeństwie mnie się wydawało, ponieważ no, wychowałam się w takiej rodzinie, a nie w innej, więc wydawało mi się, że sprawa wiary to jest rzecz tak zupełnie normalna dla wszystkich, że ja jestem wierząca, chodzę do kościoła i zauważyłam, że mój wcześniej jeszcze przyszły mąż, czyli chłopak, wtedy narzeczony, jakoś tak stronił od kościoła, nie najchętniej chodził na nabożeństwa, ale było fantastyczne środowisko akademickie i kościół akademicki i fajne rekolekcje, więc go pociągnęłam troszeczkę i zaczęliśmy razem chodzić. Więc dla mnie to już był fajny moment. W jego rodzinie też raczej taka tradycyjna, normalna była postawa katolicka. Miał fantastyczną nianię, bardzo pobożną, która za nas się, myślę, modliła zawsze i wspierała i moich rodziców. I później myślałam, po prostu jesteśmy dobrym małżeństwem, myślimy w ten sam sposób. Tak trochę się modlimy razem, trochę nie. No tak tradycyjnie, prawda? I w pewnym momencie mój mąż zaczął poszukiwać odpowiedzi właśnie na temat wiary. Co to jest? Dlaczego tak jest? No i zaczęło mnie niepokoić to jego poszukiwania. A w tym samym czasie, bo to był czas, kiedy powstała Oaza, w ogóle ruch oazowy ojca Blachnickiego, i moja przyjaciółka właśnie z podstawówki bardzo żywo się zaangażowała. I to była niesamowita dziewczyna. Ona zawsze przebiegając wpadała do nas na chwilę. To ona była lekarką. Już wtedy marzyła o misjach i była bardzo, bardzo pobożną osobą. I zawsze jak przechodziła, to wpadła na chwilę i opowiadała o Panu Jezusie. Opowiada o żywym, o takim, który czyni cuda w życiu teraz, i to było takie niesamowite. I zawsze nas zachęcała na jakieś rekolekcje. No ale my zawsze mieliśmy jakieś wymówki. I to trwało chyba 10 lat. I właśnie tak koło 10 roku naszego małżeństwa Maciek miał takie poważne wątpliwości. I wtedy to był dla mnie największy kryzys, taki, gdzie naprawdę już sama sobie nie poradziłam, bo po prostu nie miałam wiedzy. Po babsku się nie dało go przekonać, nie potrafiłam znaleźć argumentów i oddałam to wszystko Matce Bożej, płacząc mocno, bo powiedziałam, ja już nic nie mogę.

0: zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze mało mam wiedzy, dwa, że znam Pana Jezusa bardzo powierzchownie, że ta moja koleżanka to go kocha i zna, a ja jeszcze nie. No i że trzeba coś z tym zrobić. I oczywiście ja czytałam sporo książek, bo tato zawsze nam podsuwał i o różnych świętych, o ich życiu i to wszystko jakoś tam było żywe we mnie, ale nie wiedziałam, jak pomóc sobie i mężowi. I wtedy padła propozycja od mojej przyjaciółki, takiej młodej nauczycielki. Mówi, słuchaj, gdzie chcesz jechać na wakacje? Wiedziałam, że ona też się troszeczkę kręci w tym środowisku ruchu Światło Życie, z tym, że myśmy mieszkali trochę w Rzeszowie, trochę w Józefowie i jakoś tak byliśmy lotni. A ona mówi, bo tutaj, wiesz, Aza organizuje rekolekcje takie dla rodzin, może byście chcieli pojechać gdzieś. Ja mówię, wiesz, no nie wiem. Ona mówi, a gdzie chcecie, w górę czy nad morze? Ja mówię, wiesz co, jak już mamy gdzieś, to nad morze. No i wysłała nas nad to morze, czyli do Lipia, które jest chyba 60 kilometrów od morza. I to były fantastyczne rekolekcje. 15 dni. Jechaliśmy tam syrenką z dwójką małych dzieci. A, w ogóle to był niesamowity rok, bo nasza starsza córka była wtedy, przystępowała do pierwszej komunii świętej. Była pielgrzymka Ojca Świętego, bo to był rok eucharystyczny. Było moje cudowne uzdrowienie z papierosów za sprawą Jana Pawła II. Kiedyś prywatnie powiem, dlaczego cudowne. Ta właśnie wyjazd na te rekolekcje. I to było 500 kilometrów od Józefowa. Jechaliśmy syrenką, zabłądziliśmy, mój mąż powiedział, wracamy. Nie będziemy po tej dziurze jeździć, wracamy. Więc łzy mi pociekły i już nie miałam innego wyjścia, tylko powiedziałam, Matko Boża, to jest Twoja sprawa. I jechałam na te rekolekcje po to, żeby mój mąż się nawrócił. A wyjechałam z tych rekolekcji nawrócona, ja. On też pewnie, ale dla mnie było to niesamowite, że ja doznałam naprawdę prawdziwego, głębokiego nawrócenia i takiego pełnego ofiarowania życia Panu Bogu i Matce Najświętszej.
1: Jak to się stało?
0: No właśnie, od pierwszego dnia zaczęły się różne wykłady, modlitwy i głód wiedzy. Głód wiedzy. Okazało się, że mamy mnóstwo pytań. I nie tylko mój mąż, ale ja. I tam znaleźliśmy odpowiedź. Te osoby, które były moderatorami i prowadziły te rekolekcje, i kapłan, i oni mieli dla nas czas i odpowiadali na te wszystkie pytania. Oprócz tego świadectwa innych ludzi, świadectwa życia, no niesamowite. Takie na żywo. Ludzie, którzy opowiadają o takich cudach, o takiej przemianie swojego życia, że dla mnie aż to było dziwne, bo nigdy się z tym nie spotkałam po prostu, że Pan Bóg naprawdę tak działa i uzdrawia. I pamiętam, że już nie pamiętam którego dnia, ale ja tak bardzo chciałam, żeby Maciek oddał swoje życie Panu Jezusowi i usłyszałam wyraźnie, a ty? To było, i to się zaczęło właśnie w tym momencie. A ty? I zaczęłam się głęboko zastanawiać nad tym, jakie prawdziwe są moje relacje. No i tak to się potoczyło.
1: Nie zdziwiło cię to, że gdzieś słyszysz, a ty?
0: Nie zdziwiło mnie to. Ja wiem, że moja relacja była zażyła z Panem Bogiem, ale nigdy nie słyszałam tego tak wyraźnie. I to było takie dla mnie jakby olśnienie.

0: Zresztą ja byłam wtedy młodą istotą jeszcze i pamiętam, że Maryja, którą dobrze znałam, objawiła mi się po prostu jako kobieta, jako żona i jako matka. I to też było dla mnie takie niesamowite przeżycie. Bo młode kobiety, młode mamy to zawsze gdzieś tam wojują, chcą uciekać z domu. Czasami sobie zadają pytania, czy to takie monotonne życie to dla nich. A ponieważ ja byłam zawsze takim bardzo żywym człowiekiem i ciekawym wszystkiego, to czasami było to dla mnie trudne. No i też dostałam odpowiedź właśnie, jaką powinnam być mamą, jaką powinnam być żoną. Już nie mówiąc o tym, właśnie o tych sprawach, relacjach małżeńskich głębokich. Jak powinno wyglądać małżeństwo? Gdzie po 10 latach wydawało mi się, że jestem dobrą żoną, że nasze małżeństwo jest bardzo dobre. Ale Pan Bóg tak nam pokazał, jest dobre, ale może być inaczej. No i rzeczywiście od tamtej chwili zaczęło się to inaczej.
1: Co się zaczęło?
0: Zaczęło się takie bardziej świadome życie, poszukiwanie już tego Pana Jezusa, poznawanie Go w Piśmie Świętym, właśnie z relacji innych ludzi i takie wyraźne szukanie i też głębsza modlitwa i też właśnie potrzeba była nam takiej wspólnoty, dzielenia się, więc zaangażowaliśmy się w takie kręgi kościoła domowego w naszej parafii. Troszeczkę żeśmy sobie nawzajem pomagali. I to takie było fajne, takie dobre. I okazało się, że no, życie jest nasze było fajne, ale może być fajniejsze i takie niesamowite. I pamiętam, że w następnym roku żeśmy pojechali znowu na rekolekcję, już sami świadomie, nikt nas nie musiał wysyłać. I w trzecim roku też, z tym, że jak pojechaliśmy na drugi rok do tej samej wspólnoty, bo to taka była wspólnota, która prowadziła rekolekcję, to się śmiali, że jak nas zobaczyli, to mówili, nie, szpunarowie, wy to z daleka od nas, bo my musimy spać, żeby być dla innych też. No ale śmialiśmy się, że już mamy mniej pytań, bo już się douczyliśmy, już teraz więcej wiemy. Także w trzecim roku już kazali nam być moderatorami. Ale to już było takie działanie ewidentne, nie nasze, tylko Ducha Świętego i tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I później jeszcze wspomagaliśmy dwa razy tę wspólnotę, prowadziliśmy rekolekcje dla rodzin. Też był to czas niesamowity. Poznaliśmy rodziny z całej Polski, różne problemy i widzieliśmy, jak Pan Bóg w namacalny sposób uzdrawia te relacje. No. I też dla nas objawiał się coraz to w nowym świetle. I za każdym razem ze zdziwieniem wielkim patrzymy teraz obydwoje w jednym kierunku. I, no, i staramy się, bo okazuje się, że ta i wiedza, i miłość, to wszystko codziennie od rana trzeba do wieczora i od wieczora do rana na nowo szukać Pana Jezusa, rozmawiać z Nim, obcować, oddawać Mu swoje życie i polecać wszystko i też pytać, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego małżeństwa. No i też miał dla nas dużo różnych niespodzianek jeszcze później.

0: No właśnie, czy trudne chwile były już w tym takim dojrzalszym, bardziej świadomym chrześcijańskim waszym życiu?
1: Mój Boże, teraz to się wszystko takie proste i łatwe wydaje. Na pewno były. Były, ale to już nie... Nigdy nie urastało do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nawet takiego wyszukanego. Bo wiedzieliśmy, że idziemy w jednym kierunku i że mamy Pana Jezusa w Eucharystii i że mamy Pana Jezusa w spowiedzi, w sakramentach. Zresztą to też, ja mówię, że my mamy tak niesamowite szczęście, bo żyliśmy w czasach pontyfikatu Ojca Świętego i on w zasadzie pokazywał nam wyraźnie w swoim nauczaniu. Co niedzielę ja bardzo lubiłam, zresztą też rodzinnie, audiencje i nie tylko, ale Anioł Pański, niedziela to było zawsze. I te krótkie słowa, które Ojciec Święty mówił, to były takie drogowskazy i wskazówki tego pielgrzymki i do Polski i jego nauczanie i później właśnie już takie bardziej świadomie poszukiwanie, prawda, i słuchanie jego głosu jako najwyższego autorytetu i następcy Pana Jezusa. I wiem, że no, tak jak mówię, były różne chwile, ale nigdy nie urastało to do rangi jakiegoś problemu, tak żeby to były jakieś wahania czy załamania. Jakoś tak Pan Bóg nas naprawdę prowadzi, że wszystkie trudne i łatwiejsze sprawy. Zawsze ta odpowiedź była. Ona może czasami w ciemności były takie momenty, kiedy było trudniej zrozumieć jakąś na przykład chorobę czy ból, bo rodzice byli starsi, więc zawsze się bałam tego, że odejdą za szybko, ale zawsze Pan Bóg jakoś tak dawał to umocnienie i prędzej czy później. Wiedziałam, że nawet jak poczekam, to będzie dobrze po prostu. Miałam zawsze tę pewność. I myślę, że zawsze będę ją miała, chociaż już nie bywa.
0: Ale kiedy się buntowałaś w takim razie?
1: Ja nie wiem. Czasami, ale to takie naprawdę przyziemne, zupełnie sprawy, zmęczenie gdzieś, a już nie mogę, już nie dam rady, prawda? Ale to tylko przez chwilę, że ojejku.
0: A prawdziwa trwoga w tym czasie?
1: Nie. Wtedy nie było. Ja jak byłam właśnie młodą dziewczyną, to były prawdziwe trwogi. Teraz myślę, że już nie. Że to już nie prawdziwa trwoga.
0: A kłóciłaś się z Panem Bogiem już w tym dojrzałym chrześcijańskim życiu?
1: O tak, czasami się jeszcze kłócę.
0: Na przykład?
1: Ale to już są takie sprawy, że ja nie rozumiem, dlaczego sobie nie radzę ze swoimi wadami na przykład. Że dlaczego to ciągle jeszcze powraca, chociażbym nie chciała, prawda? I na przykład już wiem, że się buduję na tych słabościach i że zawsze dostanę pomoc, że wyjdę z tego, ale czasami jest mi ciężko. Już bym nie chciała do tego wracać. Już bym, Panie Boże, po prostu chciała z tym skończyć raz na zawsze, nie? No ale i wtedy się buntuję i czasami się kłócę. Ale to właśnie dotyczy moich słabości, mojej walki takiej wewnętrznej z tymi moimi wadami przede wszystkim. Chciałabym na przykład mniej mówić, uważniej słuchać, nie? I to jest jedna z rzeczy tak trudnych, że ciągle to powraca i muszę bardzo walczyć. I tu się kłócę.

0: czy rozpoznawanie woli Bożej jest łatwe?
1: I tak, i nie. Czasami jest bardzo łatwe, a czasami trzeba troszeczkę poczekać i poszukać, i pomodlić się, i słuchać bardzo właśnie. Mniej mówić, bardziej słuchać. I przeczytać fragment Pisma Świętego, zastanowić się, co Pan Bóg chce powiedzieć. No, Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze takich ludzi, których potrzebowałam, że mi postawił, którzy mnie prowadzili do Niego i dzięki którym łatwiej jest rozpoznawać Jego wolę w stosunku do mojego życia. Chociaż to nie jest tak, że wszystko się wie. To jest na modlitwie, w Eucharystii, w dziękczynieniu, ten taki żywy kontakt z Panem Jezusem. I to też z wiekiem jest coraz inaczej, coraz bardziej taki dojrzały, troszeczkę inny, ale czasami bardziej wymagający, bardziej pod znakiem zapytania, czasami muszę bardziej zaufać, nie? Wierzyć, że tak ma być. Bo mam pewność, że z każdej sytuacji Pan Bóg wyprowadzi dobro. Wiem, że teraz staram się już po swojemu za bardzo nie walczyć, że muszę walczyć z pychą przede wszystkim i wsłuchać się uważnie, co mówią inni, bo oni też mówią to, co Pan Bóg chce, żebym usłyszała. I że czasami muszę być bardziej posłuszna, bardziej uległa. Najtrudniejsze to jest oczywiście w relacjach małżeńskich. Dzisiaj się śmiałam też, bo oczywiście ja bym gdzie indziej zaparkowała, może gdzie indziej. Ja mówię, no dobrze, no muszę się nauczyć ciebie słuchać. On mówi, wiesz, tutaj to nie ma co słuchać, tu ja prowadzę ten samochód. Ja mówię, wiesz, ale ja się już buntuję, więc... Bo ja bym to zrobiła inaczej. Muszę być bardziej uległa, bardziej posłuszna, nie? Także to są takie... Dużo jest takich rzeczy właśnie drobnych, ale wymagających walki, nie? Wewnętrznej, żeby jakąś wadę zwalczyć.
0: Co w życiu duchowym dla ciebie jest w tej chwili ważne? Co żywi cię duchowo?
1: Przede wszystkim Eucharystia i modlitwa. Ja mam bardzo takie głębokie od zawsze nabożeństwo do Matki Bożej i myślę, że ten codzienny kontakt, też modlitwa różańcowa, oprócz tego, że oprócz Eucharystii i modlitwy, to ta modlitwa różańcowa i taka rozmowa z Matką Bożą, to dają mi taką siłę wewnętrzną i też są jakby tą pokarmem dla mojego życia wewnętrznego. I już takie właśnie coraz bardziej świadome rozważanie tajemnic, coraz bardziej, ja myślę, że coraz lepiej rozumie to, co Pan Jezus mówi w Piśmie Świętym i jak On pokazuje mi siebie i swoje oblicze i swoją osobę, swoje nauczanie, swoje relacje z innymi ludźmi i właśnie tak przyglądając się w jaki sposób Matka Boża obcowała z Panem Jezusem, z bliskimi, z świętym Józefem i w jaki sposób Pan Jezus traktował swoich bliźnich, to dla mnie też jest taką wskazówką dla mojego codziennego życia, dla trudnych relacji czasami z bliskimi, z ludźmi, których spotykamy. I wiem, że właśnie i modlitwa różańcowa i przede wszystkim Eucharystia dają mi taką siłę wewnętrzną, której sama wiem, że sama nigdy bym od siebie nie miała, prawda? Że wielu spraw nie potrafiłabym pomóc innym rozwiązać sama sobie też, gdyby to nie było płynące z wnętrza właśnie z tego obcowania z tymi osobami, które są najważniejsze w moim życiu.

0: miał to przełożyć na konkret, bo ludzie
1: potrzebują konkretów. Oczywiście, że tak.
0: Po prostu.
1: To są takie drobne, drobne bardzo sprawy, ale właśnie tak jak mówiłam, że Matka Boża objawiła mi się jako kobieta, jako matka, jako żona. I właśnie jej służba jako żony na przykład w Nazarecie. I przez 30 lat z Panem Jezusem. Jako właśnie taka cicha, spokojna, ciągle obcująca z Bogiem, bo to też takie niesamowite, usługująca Panu Bogu, gotująca Panu Bogu. I czasami jak mam właśnie takie kłopoty, bo nie jestem zbyt dobrą kucharką i nie wiem, co ugotować. Mówię, Matko Boża, codziennie gotowałaś, pomóż mi. Muszę sobie z tym poradzić i muszę szybko, bo za chwilę rodzina wpada do domu, a ja mam pustkę w głowie. Święty Józef z kolei, no to jest patron i we wszystkich sprawach trudnych zawsze się do niego uciekam i wiem, że strzegł domu Pana Jezusa i Maryi i wiem też, że Maryja bardzo kochała świętego Józefa i tak czasami przyglądam się właśnie tej miłości tych małżonków i proszę, żeby mi też pomogli, jak czasami już mi się nie chce być dobrą żoną i patrzeć na potrzeby mojego męża. To sobie myślę, mój Boże, Maria nigdy na pewno nie odmówiła świętemu Józefowi, jeżeli ją o coś prosił. Ani nie odmówiła Panu Jezusowi, kiedy ją o coś prosił, czy chciał bułkę, po raz dziesiąty ją o coś pytał. Bo czasami właśnie też no, są takie trudne chwile, kiedy już mam dość wszystkiego i te dzieci przychodzą, jeszcze czegoś chcą, jeszcze czegoś chcą. Mówię, mój Boże, no Ty tego chcesz, żebym ja miała te dzieci, to daj mi siły, żebym jeszcze trochę cierpliwie z nimi pobyła. I daj mi też trochę czasu, żebym mogła porozmawiać z mężem o tych dzieciach. Także to są takie rzeczy bardzo konkretne. I też bardzo mi pomaga jedna rzecz bardzo ważna, którą kiedyś usłyszałam, że wszystkie sytuacje w życiu można ofiarować Panu Bogu w różnych intencjach, czy wynagradzających za grzechy, innych swoje. I że to są właśnie rzeczy najdrobniejsze. Obieranie ziemniaków, ścielenie łóżka. I żeby pamiętać o intencji, że ja to wszystko robię dla Pana Boga, że On dla mnie jest najważniejszy i że mogę to ofiarować, oddać, że to jest wtedy ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla mnie, ale również dla innych. I właśnie czasami jak mi jest trudniej, jak o tym pomyślę i ofiaruję Panu Bogu nie tylko rano, ale w ciągu dnia różne właśnie takie sprawy i te sympatyczne i mniej sympatyczne, to wiem, że to ma dużą wagę.
0: A kiedy choroba przychodzi do domu?
1: Choroba jest dosyć trudnym takim momentem. Zawsze zadajemy sobie pytanie, ja sobie zadaję pytanie, no dlaczego akurat na przykład to dzieciątko, prawda? Że wolałabym ja, chociaż, ale to też jest taka refleksja. No teraz jest czas Wielkiej Nocy, jesteśmy po czasie Triduum Paschalnego, więc to jest trochę łatwiejsze i łatwiej o tym powiedzieć. Ale też na początku jest to pytanie dlaczego, ale później jest zgoda, Panie Boże, skoro tak chcesz, niech tak będzie. Jest to trudne, bo to są zawsze trudne sprawy. Jak dowiaduje się o chorobie na przykład jakiejś większej czy mniejszej u przyjaciół, znajomych, czy nawet w swojej rodzinie. To pierwsze to jest dlaczego, a później jest modlitwa za tą osobę, za te osoby, które towarzyszą chorej. I wiem, że to jest jedyna możliwość, że jeżeli Pan Bóg tego chce, to ma jakiś sens. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czasami trzeba zapytać dlaczego i długo poczekać na odpowiedź, ale wiem, że zawsze ta odpowiedź będzie. No.

0: kiedyś moje dziecko, ja mówię, mój Boże kochany, no ciągle na tym świecie jest źle, a tak byśmy chcieli, tyle tego cierpienia, bo ktoś też ze znajomych był chory. I ja takie głośno rzuciłam taką myśl. I ona też mi dała takie świadectwo, mówi, mamo, ale przecież w nasze życie cierpienie jest wpisane. I tak ma być i musimy się z tym godzić. I to była dla mnie też taka niesamowita nauka. Ja mówię, no masz rację, dziecko, masz rację. Tak jest. I pomimo tego, że człowiek ciągle pyta dlaczego, to jak popatrzymy na krzyż i na Pana Jezusa, to wiemy dlaczego.
1: A jakiś klęski, no brak sukcesu, Pan Bóg chrześcijanom tego nie oszczędza. Co wtedy robisz?
0: No są, ale to też jest tak, że jeżeli na przykład, tak jak mówiłam, czy się zbuntuje, czy zadaje pytanie, to staram się przeprosić i później zastanowić się, na ile ja zawiniłam w tej klęsce, co mogę poprawić, na ile Pan Bóg chce coś mi przez to pokazać i na ile to będzie potrzebne. Wiem, że zobaczę to później. Już teraz to wiem. No bo już z perspektywy czasu widzę, że te wszystkie wydarzenia w moim życiu, nawet które ja nazywam klęskami, prawda, czy wynikające z mojej pychy, bo mi się wydawało, że tam powinnam zająć inne stanowisko na przykład, prawda, w pracy gdzieś tam, albo że coś nie tak poszło po mojej myśli, że nie tak się dzieje, jakbym chciała. No to myślę, no mój Boże, teraz już wiem, że muszę szybko przeprosić i poczekać.
1: Ale czy takie zgadzanie się na wszystko, takie wielkie tak, czy ono nie jest przejawem no tego, że los łamie karki ludzi i są tacy ludzie, którzy się zgadzają na to, co się dzieje po prostu jako niewolnicy. I czy tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma? Z definicji założyć, że wszystko, co przyniesie czas, jest wolą Pana Boga.
0: To znaczy tak, ja wiem, że ja muszę ze swojej strony po ludzku wykorzystać wszystkie te talenty, które Pan Bóg mi dał, przede wszystkim rozum, prawda, żeby starać się jak najlepiej wykonywać to, do czego zostałam powołana, czy zawodowo, czy właśnie będąc mamą i żoną, czy koleżanką, przyjaciółką, ale że nie wszystko zależy ode mnie, prawda? Chociażbym się starała jak najbardziej bym chciała, to nie zawsze to tak będzie wychodziło. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystko trzeba tak robić, jakby Pana Boga nie było, ale wszystko oddać, wiedząc, że wszystko zależy od Niego. Więc ja po ludzku muszę dać siebie wszystko, prawda? Wiedząc, że Pan Bóg jest moim najlepszym ojcem i że On wie, co mi jest potrzebne. I że nie zawsze jestem grzecznym i dobrym dzieckiem. A szczególnie to fajnie wygląda właśnie w rodzinie, kiedy jako mama się buntuję, że ten dzieciak jest niegrzeczny i coś mnie bardzo wkurza w tym zachowaniu. Chciałabym, żeby było inaczej. I później sobie zadaję pytanie, no tak jest. No, musisz z nim porozmawiać spokojnie, a teraz zobacz, jak ty jako dziecko Boże się zachowujesz. I też ja mówię, jest ta refleksja i przeproszenie.

0: I to jest takie właśnie fajne, że Pan Bóg pokazuje. I czasami myślę, że dopuszcza takie różne zachowania różnych ludzi, żeby pokazać mi, że no, ty musisz też o tym myśleć, o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ja zaprogramowałem i wszystko się będzie działo tak, jak ja będę chciał. Nie, ty masz rozum, ty masz wolę, ty możesz wybierać, ty możesz, nie musisz. I to rzeczywiście jest takie niesamowite, no. Że tak jak tato kiedyś dał nam wolność z mamą i to też jest, myślę, że skarb niesamowity, który teraz bardzo procentuje, że te wybory, mogłam tych wyborów dokonywać sama i nie zawsze one były korzystne dla mnie i po pewnym czasie to było widać, człowiek się mniej lub bardziej poparzył. Zawsze wiem, że już teraz wiem absolutnie, że Pan Bóg nade mną bardzo czuwał i że nigdy nie byłam pozostawiona sama sobie. Wiem, że przez wiele lat rodzice modlili się o to i inne osoby, żeby się nigdy nam nic nie stało jako dzieciom. No i że w pewnym momencie sama świadomie już podjęłam to, że modlę się, że proszę Pana Boga, żeby mnie nie zostawiał samej, bo wiem, że sama mogę narozrabiać po prostu. No i że będzie musiał mnie za uszy wyciągać. Tak to widzę. Także jeżeli ktoś bardzo szuka i myśli sobie, że Pan Bóg zaprogramował i ja tylko słucham, tak ma być, to nie. Pan Bóg dał ci rozum, dał ci wolę, musisz z tego korzystać. No. Czasami jest to bardzo trudne, ale nigdy nas nie zostawia samymi. To jest absolutnie pewne. Jeżeli gdzieś przywrócimy, tak jak ten syn marnotrawny, to nie poskąpi nam i szaty, i sandałów, i pierścienia, i przede wszystkim swojej miłości.
1: Czy miałaś okresy jakiegoś odejścia niewiary, ciemności?
0: To znaczy, to nie tyle niewiary. To jest tak, że czasami się po omacku do czegoś dochodzi, że człowiek nie ma takiej radości, prawda, z życia, z tego przebywania z Panem Bogiem, że chciałby, że jest bardzo trudno i że długo nie nadchodzi to pocieszenie. To się zdarzało i to się zdarza. I myślę, że teraz nawet częściej się to zdarza, że na to pocieszenie czasami trzeba poczekać dłużej, że modlitwa nie wychodzi, że nie zawsze się znajdzie od razu odpowiedź, że są ciągłe rozproszenia, chociaż się tego nie chce, że wydaje się, że jestem niezrozumiała przez najbliższych, niezrozumiana, prawda? I czasami to trwa dosyć długo, ale później następuje taka olbrzymia pewność. I tak ja mówię, że ja to czasami tak określam, że Matka Boża tak przytula do serca mocno, nie?

0: Albo teraz właśnie w tym okresie Wielkiej Nocy, kiedy tak patrzymy na krzyż, to że chciałabym się tak mocno przytulić do Pana Jezusa i podziękować, że po tej nocy, po tej ciemności takiej, gdzie po tej niepewności, to jest później taka olbrzymia radość, olbrzymi spokój. I chociaż czasami to krótko trwa, bo później no, życie codzienne niesie różne sprawy, prawda? Wystarczy włączyć telewizję i człowiek od razu jest jakby przerażony tym, co się na świecie dzieje, chociaż wiemy, że tylko dobro tak naprawdę ma sens, a że ludzie ciągle gdzieś tam błądzą po omacku, a tak blisko jest to, co jest dobrem. I czasami to jest takie męczące, że dlaczego? Dlaczego? To dobro jest tak spychane i dlaczego to zło ciągle zwycięża? I w zasadzie to jest jedyna rzecz, której ciągle się buntuje, że ciągle to nasze dobro się nie chce tak przebić wyraźnie. No ale też już rozumiem. Już to bardziej rozumiem, jest mi lżej. Jest mi łatwiej zrozumieć te momenty. I też ja mówię, no Pan Bóg poprzez najbliższych, poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, poprzez różne rzeczy, które się dzieją w moim najbliższym środowisku, mi daje tak dużą pociechę, że wiem, że z Nim, chociaż są trudności naokoło, ciemności, to warto.
1: Jaki masz dzisiaj obraz Pana Boga? Kim jest Bóg? Kim jest Jezus?
0: No dla mnie to On jest naprawdę takim kochanym ojcem, takim dobrym, takim jak był mój tato, który już nie żyje. I takim ojcem właśnie, który daje dużo wolności, ale który czuwa, który skarci wtedy, kiedy trzeba i pocieszy wtedy, kiedy trzeba. I że zawsze, w każdej sytuacji mogę do Niego pójść z prośbą, z podziękowaniem i wiem, że zawsze będę przyjęta. I tą pewność ma.
1: A za co jesteś Mu najbardziej wdzięczna?
0: Za Eucharystię. Za to, że został z nami w Eucharystii i za to, że pozwala mi odkrywać codziennie, jak to wielki skarb. I chociaż to jest tak wielka tajemnica, której nie da się absolutnie rozumem rozeznać, to wiem, że to jest tak niesamowite, że to jest ten największy skarb, a drugi, że dał nam swoją matkę. Że zawsze ona jest z nami.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że warto się pomodlić o to, żeby jak najwięcej ludzi poznało dobrze Pana Jezusa i Jego Najświętszą Matkę i żeby nieśli dobro.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa Szpuner. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bardzo dziękuję. Z Bogiem.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie, Panie, chwała i cześć, uwielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas, abyś Ty był teraz wszystkim we wszystkich, Panie. Abyś Ty, Boże, dawał nam swoje światło i Twoją moc w nasze serca, abyśmy potrafili najlepiej Ciebie chwalić, tak, żeby się to Jezu podobało Bogu Ojcu. Ciebie, Duchu Święty, zapraszamy serdecznie. Ty, Maryjo, bądź z nami, otoczaj nas swoim płaszczem, pod Twoją obroną.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Zofia. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy o Panu Bogu usłyszała Pani w rodzinie, czy też ktoś inny?
1: Tak, o Panu Bogu usłyszałam w rodzinie, właściwie od dziecka. Byłam w atmosferze domu katolickiego. No, raczej był to katolicyzm tradycyjny niż taki naprawdę autentyczny.
0: Jakie to było środowisko? Wokół byli ludzie wierzący, niewierzący, miasto, wieś?
1: Tak, urodziłam się w Płocku, ale to było środowisko jakby przedmieści z ogrodem, nawet z kawałkiem pola. Piękne miejsce. No i otoczona byłam ludźmi tradycyjnie katolickimi i prawymi. Oczywiście z różnymi wyjątkami, jak to zwykle bywa w rodzinach. Były również i bardzo ciężkie relacje wśród najbliższych. Ale generalnie o Panu Bogu słyszałam właściwie od dziecka i jakby w sposób naturalny wiara była mi zaszczepiona.
0: Ale czy te osoby, które Pani widziała, to byli świadkowie, czyli osoby, które doświadczały relacji z Chrystusem?
1: Chyba raczej nie. Za wyjątkiem babci, która zabierała mnie na nabożeństwa majowe. Ale teraz z perspektywy, zawsze mi się wydawała osobą bardzo wierzącą, jakby nawet walczącą z nami, wnukami, o to, żebyśmy byli bardziej praktykujący. Ale to nie była chyba taka wiara bardzo, ja wiem, tak jak teraz ja widzę ze swojego punktu widzenia, taka autentyczna, że to była relacja na zasadzie ja i Bóg. Bardziej chyba to była relacja ja i Kościół, który no, mam obowiązek postrzegać jako no, co niedzielne moją obecność, bardziej niż taką relację ja i Bóg. Aczkolwiek po śmierci babci znalazłam pewne jej zapiski, które jednak świadczyły, że no, to była trochę głębsza wiara, ale nie wiem, trudno mi oceniać. Czasami człowiek zupełnie nie ma pojęcia, co się dzieje w sercu najbliższej osoby. Ale od babci otrzymałam, mogę powiedzieć, wiarę taką no, głębszą niż mojej rówieśnicy. I później w moim życiu też zawsze ja byłam postrzegana jako osoba bardziej religijna niż moje otoczenie.

0: A jaką pani była dziewczynką w podstawówce? Taką, która przewodzi grupie?
1: Raczej tak, właśnie. Tak. Byłam osobą lubianą, wesołą. I właśnie przewodziłam grupie. Tak, nawet teraz się zastanawiam nad tym.
0: A czy Bóg w jakikolwiek sposób wtedy wpływał na pani decyzję? Świadomość tego, że On jest?
1: I tak.
0: W jaki sposób?
1: Właściwie to chyba konsultowałam z Panem Bogiem nawet takie drobne rzeczy w dzieciństwie. Zawsze się modliłam rano i wieczorem, a w ciągu dnia, jak były jakieś trudne sprawy, to zawsze prosiłam Pana Boga o pomoc. I nawet wtedy, kiedy po ludzku tej pomocy wydawało się nie otrzymałam, ja nigdy nie miałam do Niego pretensji. Zawsze uznawałam, że On tak chce. I teraz z perspektywy czasu to widzę, że ta moja relacja z Panem Bogiem była dla mnie nawet chyba ważniejsza niż relacja z rodziną.
0: I w jaki sposób On ingerował w Pani życie, tego dziecka?
1: Miałam bardzo trudne relacje z matką, która mnie odrzucała od urodzenia. Ja sobie rekompensowałam takie braki emocjonalne właśnie tym, że jakby zwracałam się cały czas do Pana Boga. Wisiał w domu portrecik Matki Bożej Częstochowskiej. Bałam się jej, bo wydawała mi się bardzo surowa. A też może ta moja trudna relacja z matką rzutowała na to, ale zawsze byłam jej posłuszna. I w takich najtrudniejszych momentach w dzieciństwie, a miałam bardzo dużo takich momentów, no to zawsze stałam przed Panem Bogiem. Tak sobie nawet teraz to uświadamiam, jak mi Pan zadał to pytanie, bo rzeczywiście tak było.
0: Czy to było szczęśliwe dzieciństwo?
1: I tak, i nie. W domu było koszmarnie. Atmosfera była koszmarna z tego względu, że matka była osobą bardzo niepogodzoną z sobą, z otoczeniem, taką pełną pretensji właśnie do Pana Boga, zarzucającą mu różne rzeczy. Ja go zawsze broniłam, jako mała dziewczynka. W domu było bardzo trudno, rzeczywiście. Ale ratowało mnie to, że zaraz obok naszego domu stał drugi dom i to był dom mojego wujka, gdzie miałam

0: pani życie jako nastolatki?
1: No fatalnie, byłam bardzo znerwicowana, ale z drugiej strony byłam osobą lubianą przez kolegów, niektórych nauczycieli. Taką osobą byłam wesołą, bardzo dużo się śmiałam, jakby odreagowywałam może tą trudną sytuację w domu, ale też w takich najtrudniejszych momentach właśnie szłam do kościoła. Teraz widzę, że to mnie ratowało chyba, bo tam się potrafiłam wyciszyć i nawet wtedy, kiedy babcia mnie czasami jakby nakłaniała, żeby pójść z nią na jakieś nabożeństwo majowe czy czerwcowe, szłam po to, żeby po prostu być z nią, bo chciała, żeby ktoś jej towarzyszył do tego kościoła. I nawet jak się buntowałam, to potem siedząc z nią w ławce w kościele, nagle odkrywałam, że tutaj jest tak spokojnie. I zawsze tęskniłam właśnie do takiej atmosfery. Chociaż moja natura często się buntowała i szłam sobie w odwrotnym kierunku, ale kiedy zaczynało mi być źle, to zawsze wracałam. Właśnie szłam do kościoła. Nawet teraz sobie to dopiero uświadamiam, że tak było.
0: I jakby pani siebie opisała jako nastolatkę? Że to była jaka osoba? Spokojna, grzeczna dziewczynka, zbuntowana osoba?
1: Bardzo nerwowa. Ale też taka bardzo towarzyska i lubiana w towarzystwie i lubiąca towarzystwo. I jakby żyjąca właśnie między domem i ludźmi, którzy mnie otaczali poza domem. I bardzo chyba jednak rozdarta między tą atmosferą straszliwie ciężką w domu i tą atmosferą, w którą wchodziłam na zewnątrz i chciałam się z tymi ludźmi jakoś być z nimi, ale przeszkadzały mi właśnie te rany z domu. Bardzo. Może dlatego byłam osobą znerwicowaną.

0: niewiele dzisiaj mi zostało, ale... Tak, ale... Ale generalnie to byłam osobą... No, lubianą.
1: Jak wchodzi pani w życie dorosłe? Czy jeszcze Bóg jest dalej ważny, czy też...
0: No teraz jest ważniejszy niż kiedykolwiek chyba.
1: Ale ja mówię o tym momencie wyjścia w życie dorosłe.
0: O nie, właśnie. Tu było kilka lat odejścia od Boga, ale nie w sensie takim, że jakoś się go wyrzekłam czy zapomniałam. Nie, ja zawsze przy nim byłam. Tyle, że weszłam w grzech. I ten grzech, nie przystępowałam do Komunii Świętej chyba przez 4 lata. Żyłam w grzechu ciężkim, w relacjach z mężczyznami, kolegami, kiedy poszłam na studia. I to był najtragiczniejszy czas w moim życiu.
1: A dlaczego tak się stało? Skoro on wcześniej był ważny i przestał być.
0: Myślę, że zupełnie nieświadomie szukałam, no moja natura szukała spełnienia w ludziach. Wydawało mi się, że jakby Pan Bóg się nie pogniewa, jeżeli ja będę szczęśliwa. Wydawało mi się, że będę szczęśliwa w tych relacjach. Nigdy nie byłam. Ale szukałam spełnienia właśnie w relacjach z ludźmi. No, w relacjach, które mnie od Pana Boga

odciągały. I był też taki kilkuletni epizod, teraz sobie to uświadamiam, może bardziej niż kiedykolwiek, jak pan mnie o to pyta, co mi bardzo zniszczyło moje życie duchowe wtedy. No oczywiście grzech, ale mieszkałam, wynajmowałam pokój u takiej kobiety, która wywoływała duchy. Ona miała talerzyk, planszę i ona mnie w to wciągnęła. Ja nie widziałam w tym nic złego. Mi się wydawało, że to jest zabawa.

0: Działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
1: No ten talerzyk latał, podjeżdżał do literek, odczytywałyśmy różne treści.
0: To były sensowne zdania?
1: Tak. To były sensowne zdania i co mnie jakby przyciągało do tego, to, że tam były sensowne odpowiedzi i nawet był taki epizod, kiedy jakoby przyszedł duch jej syna, który zginął tragicznie w obozie koncentracyjnym. No i ona rozmawiała z nim. Ja byłam przekonana, że to jest nadprzyrodzone, ale w sensie pozytywnym, że to jest jakiś związek ma z Panem Bogiem. Nie słyszało się wtedy, ani w ogóle nie wiedziało o magii i okultyzmie. I te dwie rzeczy właśnie chyba z mojej młodości zaważyły straszliwie na późniejszym moim życiu, czyli te relacje.
0: Ale dlaczego się skończył ten czas? Bo mówiła pani, że to kilka lat było tylko.
1: Tak, to był cały okres moich studiów, czyli w sumie to było 5 lat pewnie. A potem wyszłam za mąż. Wyszłam za mąż za ojca mojego syna. I to było tak zwane małżeństwo z przymusu, wtedy się mówiło. Czyli sakrament, który teraz wiem, że ma znamiona nieważności. Teraz już to wiem. Bardzo szybko się okazało, że ten człowiek jest zupełnie nieodpowiednim partnerem, czy kandydatem na męża, że tak powiem. Wykazywał zupełnie jakąś taką, może nie psychopatyczne, to jakieś charakteropatyczne objawy, zachowania zupełnie straszne. I już kilka tygodni po ślubie wiedziałam, że zrobiłam coś strasznego. Ale cały czas miałam świadomość, że to jest sakrament i że ja muszę to wytrzymać. Byłam wtedy w ciąży, chciałam urodzić to dziecko i żeby miało ojca. I to był jedyny motyw, dla którego z tym człowiekiem wytrwałam 25 lat do momentu, kiedy mnie opuścił. Czyli 6 lat temu. I właściwie cała moja walka w tym małżeństwie to było jakby walka o to dziecko. O syna, który się urodził i jeszcze też przed jego urodzeniem, bo tam była propozycja aborcji ze strony męża. Odrzuciłam to oczywiście. I potem walczyłam o to dziecko w różnych sytuacjach przedziwnych, które go atakowały. Tylko nie miałam wtedy takiej siły duchowej, żeby rozeznać właściwie wiele spraw. Więc popełniłam bardzo dużo błędów. Wyjechaliśmy za granicę do Australii, kiedy Kuba miał 9 lat.

0: O jakich rzeczach, które go atakowały, mówi pani?
1: Atakowały go no w jego bardzo takich pierwszych latach życia to atakowały go choroby, no to tutaj to no to już była rzecz zupełnie obiektywna. Walczyłam właściwie o jego życie biologiczne na początku, można powiedzieć, bo był bardzo chory. No i relacja z ojcem. Ojciec zupełnie nieodpowiedzialny, spędzający właściwie wszystkie wolne chwile przed telewizorem. Gdybym miała tę wiedzę co teraz, nie pozwoliłabym na to, żeby on w ogóle z nami mieszkał nawet. Nie wiedziałam, że Kościół dopuszczał separację. Nie wiedziałam, że można wyłamać się z takiego związku. To była patologia. No i Kuba był jakby ofiarą. Z jednej strony właśnie ojca, którego no, nawet nie wiem, czy można winić, czy on w ogóle wiedział, co robi. Taki po prostu był. I moją taką nieświadomością chciałam jak zawsze jak najlepiej dla dziecka, ale ponieważ duchowo byłam bardzo słaba jednak, mimo najlepszej woli, ale teraz widzę, że byłam bardzo osłabiona właśnie tym, że ten człowiek, mój mąż, ojciec mojego dziecka, że on w ogóle z nami był. A teraz jego zachowanie pokazuje, że są symptomy wręcz nawet opętania. To konsultowałam już z kapłanami, z spowiednikami. I myślę, że ten człowiek miał okropny wpływ i na mnie, i na naszego syna.

0: Nie miałam tej wiedzy. Nie wiedziałam, jak obronić i siebie, i Kubę. Ale to wynikało właśnie z tego, że weszłam w ten związek w grzechu. Dopływ Ducha Świętego do mnie był bardzo utrudniony. Patrzyłam na wiele rzeczy w sposób egoistyczny. Miałam swój scenariusz na życie i nie potrafiłam z tego wyjść.
1: O jakich faktach pani mówi, które... No, opętanie to jest bardzo
0: tak,
1: ciężki kaliber oskarżenia.
0: Zło, które ten człowiek wokół się tworzy, to już jest oddzielny chyba temat, jest straszne. To po pierwsze. Tu chodzi o relacje jego do mnie, właściwie do wszystkich, środowisko, w którym się obraca, którego ja dokładnie nawet nie znam, dochodzą do mnie tylko pewne sygnały. No, wszedł w ten świat biznesu, liczy się tylko pieniądz, kompletny brak sumienia, jakby niepoczytalność nawet w tym, co robi. To nawet jeden z adwokatów mi to na to zwrócił uwagę, że tam są problemy z poczytalnością. Był taki moment, kiedy przyszedł do domu po jakieś listy, które przychodziły jeszcze do niego. Już wtedy nie mieszkał ze mną. Ja mam taki lichtarzyk przed Matką Bożą, przed obrazem Matki Bożej na ścianie i paliłam tam świeczkę egzorcyzmowaną. Ksiądz Szymborski nakłada taką modlitwę egzorcyzmu na wodę, sól, olej, także na świecę. Modli się taką modlitwą, jakby nakazując, aby wszystkie złe duchy umykały z miejsca, gdzie te świece są palone, a nawet umieszczone. Tak się modli nad tymi świecami. Ksiądz Szymborski, egzorcysta, oczywiście. Ja te świeczki sobie palę w domu często i właśnie wtedy, kiedy mąż wszedł, tak jego wzrok padł na tą świeczkę, nawet nie zorientowałam się, o co chodzi, ale wpadł w jakiś okropny szał i w momencie, kiedy otworzył drzwi i wszedł, ja się przestraszyłam, chociaż wiedziałam, że to on wchodzi. Wyglądał strasznie, odwrócił się tyłem do mnie, przodem do drzwi, którymi wszedł, wyciągnął rękę i powiedział: dawaj listy. Ja te listy włożyłam mu w rękę, wyszedł, trzasnął drzwiami, szedł do bramy i pluł. Zachowywał się no diabolicznie, strasznie. Ja byłam przerażona. Za chwilę usłyszałam, ruszył samochodem, pisk hamulców, zadzwonił komórka, stek wyzwisk, gruźb. Już nawet nie pamiętam, co on mówił, to było straszne. Zadzwoniłam wtedy na policję. Groził mi. Nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero potem sobie uświadomiłam, że jego wzrok padł na tą świeczkę.

0: potem sprawa w sądzie o rozwód, absurdalne zupełnie oskarżenia pod moim adresem, no zupełnie horrendalne i tak jakieś pokrętne oskarżenia, w ogóle nie mieszczące się w głowie. No i jego adwokat. Zupełny diabeł. Inaczej chyba się tego nie da określić. To zresztą nie są tylko moje spostrzeżenia, ale również przyjaciół, którzy przychodzą ze mną do sądu, również jako świadkowie. Zupełnie absurdalne jego stwierdzenia w sądzie. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić nawet o takich rzeczach, ale powiem, żeby pokazać, do czego się człowiek potrafi posunąć. Człowiek, który chyba jest opętany, bo człowiek normalny by czegoś takiego nie wymyślił. Kiedy Marysia miała zeznawać na sprawie jako mój świadek, nasi przyjaciele od 20 lat, małżeństwo, bardzo prawi, szlachetni, dobrzy ludzie, przyjaciele od 10 lat w Australii, 10 lat w Polsce. Kiedy Marysia była wywoływana przez sędzię na świadka, zanim ją poproszono do sali, mój małżonek wstał, żeby oświadczyć, że pozwana, czyli ja, jestem w zmowie ze świadkiem, ponieważ ileś tam lat wstecz w Australii zmuszałam go do stosunków seksualnych z Marysią. No, zupełnie ręce mi opadły. No, nie wiedziałam, co mam mówić. Więc dlatego sądzę, że jest opętany ten epizod ze świeczką. Poza tym były takie momenty, kiedy modliłam się za niego w różnych sanktuariach. I właśnie w tym momencie, kiedy byłam przed Najświętszym Sakramentem, dostawałam właśnie telefony z pogróżkami, z wyzwiskami. Zabronił mi się modlić za siebie. Powiedział: zabraniam ci modlić się za mnie. Potem się dowiedziałam od jednego z kapłanów, że to może wskazywać właśnie na opętanie, że te opętane osoby tak reagują.
1: Może, ale nie musi. Tego oczywiście tutaj nie dowiedziemy.

0: jak ta sytuacja na syna wpływała?
1: No na pewno fatalnie.
0: Mówiła pani o jakiejś grze, która w dość istotny sposób zaciążyła na waszym życiu, tak?
1: Tak, Kuba miał wtedy 13 lat. Byliśmy w Australii. Zaczął grać w takie gry. Się mówiło, że to są gry strategiczne. Oni siedzieli, chłopcy, godzinami całymi nad tymi strategiami. Po kiluś tam godzinach Kuba był w innym świecie, zupełnie nie było z nim kontaktu. I po kilku tygodniach to już nawet mąż stwierdził, że coś z nim dzieje złego. I tam były książki, nie było wtedy jeszcze internetu. Takie stosy tych książek nosił z sobą do szkoły, po szkole u sąsiadów, godzinami całymi. I kiedy mąż już nawet reagował, to on w ogóle był gdzieś w innym świecie. W pewnym momencie zaczęli się spotykać w niedzielę w kawiarni. Tam pojawili się, to byli studenci filozofii miejscowego uniwersytetu u nas. Słyszałam, że również studenci filozofii się tym zajmują. Organizowali tych młodych chłopaków ze szkoły średniej.
0: Jak się ta gra nazywa?
1: Dungeons and Dragons.
0: Lochy i smoki.
1: Tak.
0: I polega na tym, że jej uczestnicy wcielają się w jakieś role.
1: Tak. Wcielają się w jakieś role.
0: Jest mistrz, który przewodniczy całemu temu, tej grze?
1: Tak, tego już dokładnie nie wiem, bo już nie miałam ani siły, ani czasu, żeby się w strukturę tej gry...
0: Te gry nazywają się RPG?
1: O, chyba tak.
0: I one polegają na tym, że to jest właśnie gra, w której przybiera się rolę.
1: Tak, tak. I właśnie nie pamiętam, w którym momencie ci chłopcy zaczęli być organizowani przez tych studentów filozofii i grupowani spotykali się w grupie. W niedzielę to było zwykle.
0: Czemu pani nie zabroniła 13-latkowi grać w taką grę?
1: A ja nie wiedziałam, że to jest coś złego. Ja się nawet cieszyłam, że ma jakieś zajęcie. Nie przypuszczałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak magia, okultyzm, że w ogóle publicznie książki dostępne mogą, to było ile, kilka, z 18 lat temu pewnie, mogą być niebezpieczne, a tym bardziej, że to były książki dostępne w szkole, w bibliotece szkolnej, w szkole katolickiej.

Kuba chodził do dobrej szkoły katolickiej. Ja byłam spokojna zupełnie o jego życie duchowe, że tak powiem. Zupełnie byłam przekonana, że jest pod dobrą opieką. Kiedy się dowiedziałam, że to są gry oparte na okultyzmie i że to prowadzi do kultu szatana, tak mi poinformowała moja koleżanka w pracy. Protestantka zresztą, ale oni chyba wtedy mieli lepsze wyczucie tych spraw niż my. To ja poszłam do szkoły i rozmawiałam z dyrektorem szkoły i on mi powiedział, że tak, to są bardzo złe gry, że oni również w szkole katolickiej mieli te gry w bibliotece. One były zamówione specjalnie dla uczniów takich uzdolnionych matematycznie. Miały jakby rozwijać intelekt matematyczny, tak on mi to powiedział, ale niszczyły kompletnie ducha. A jeszcze wtedy nie wiedziałam, co to znaczy. W każdym razie powiedział mi, zrób wszystko, żeby on to odłożył. Ale to nie było żadnej ani prośbą, ani groźbą. Nie można było go nakłonić, żeby to odłożył. I któregoś wieczoru weszłam do jego sypialni, on leżał w łóżku i patrzył na portret Pana Jezusa, który Pan Jezus otoczony dziećmi, sam sobie ten portrecik wybrał jakiś czas przedtem i patrzył na niego z nienawiścią i powiedział mi, co to za facet, zdejmij go ze ściany. No, tutaj się nogi pode mną ugięły. Już wiedziałam, że to nie są przelewki, tylko że jesteś straszliwie poważnego. Ale nie wiedziałam, co mam robić zupełnie, bo nawet nie wiedziałam, do kogo się zwrócić. Nasz ksiądz polski tam w Australii bagatelizował, w ogóle nie przypuszczał, że to w ogóle, myślałam, że ja sobie coś wymyślam, ale ja wiedziałam, że to jest jakieś straszliwe zło. I poszłam do kościoła w przerwie na lunch, tam jest godzina przerwy na lunch w ciągu dnia. I po prostu byłam w tym kościele i modliłam się. Nie wiedziałam, co mam zrobić, ale byłam załamana. Właściwie to nawet się za bardzo modlić nie mogłam. Wychodząc z tego kościoła, znalazłam książkę. Ktoś tę książkę tam zostawił do przeczytania. Taki tam był zwyczaj, że sobie ludzie zostawiali przeczytane książki w kościele. Gdybym wiedziała, że chodzi o Medjugorje, to pewnie bym nie wzięła do ręki, bo dużo słyszałam w telewizji złego na temat Medjugorje. Wydawało mi się, że to jest jakaś kpina w ogóle z kościoła w Jugosławii, Matka Boża. Ale nie wiedziałam, że to było Medjugorje, więc wzięłam to do ręki i otworzyłam. To były homilie ojca Sławko, które komentowały orędzia Matki Bożej. I otworzyłam na takim orędziu, jednym z pierwszych, gdzie Matka Boża... No, taki sens był tego orędzia, że przychodzę, powiedzi wam, że Bóg istnieje, ale również istnieje szatan. I że daje wam 5 kamieni przeciwko Goliatowi. Różaniec, post, o chlebie i wodzie siodli piątki najlepiej. Eucharystia, spowiedź, czytanie Pisma Świętego.

I bardzo to do mnie mocno przemówiło. Wróciłam z powrotem przed ołtarz i oddałam to wszystko Panu Bogu, bo wiedziałam, że po ludzku sama w tej sytuacji sobie nie pomogę. I to była łaska, bo jakby zobaczyłam, nagle to się stało, zobaczyłam, że po ludzku sobie nie poradzę, a jedna z tych analiz, które ojciec Sławko dokonywał, to była, dotyczyła właśnie pokoju. Matka Boża przychodzi tam jako królowa pokoju, a ja tego pokoju nie miałam sobie za grosz. Byłam po prostu w panice, umęczona w ogóle wieloma sprawami, ale tutaj to już w ogóle byłam zniszczona, można powiedzieć, wieloma sprawami, a tą już zupełnie, i już wtedy wiedziałam, że sobie nie poradzę, i dosyć moich kalkulacji, one do niczego nie prowadzą, właściwie to wszystko runęło w gruzach. Tyle lat mojej męki w tym małżeństwie, walki o to, żeby dziecko miało dom, którego właściwie nigdy nie było, atmosferę, która była straszna. I wtedy jakby dotarła do mnie taka treść, że mam zachować pokój, oddać wszystko Bogu i robić to, co Matka Boża prosi. I wiedziałam, że muszę zacząć mówić różaniec. Ja ten różaniec właściwie mówiłam całe życie, ale to były 10 zdrowaś dziennie, prawda? Albo jedna część, a tu Matka Boża prosiła o cały różaniec. Ja wiedziałam, że ja muszę ten cały różaniec odmówić. To było trudne, bo pracowałam w szpitalu, w laboratorium, brałam udział w dyżurach nocnych, byłam bardzo zmęczona, musiałam być bardzo skoncentrowana nad tym, co robię. Obcy język, to wszystko było bardzo trudne. I jeszcze cały różaniec odmówić w ciągu dnia, no to w ogóle było niemożliwe, kiedy. Ale pomyślałam sobie, że spróbuję, i odmawiałam ten różaniec w drodze do pracy, w przerwie, w przerwach, pracując wtedy, kiedy mogłam go odmawiać. Właściwie odmawiałam go cały dzień i wydawało mi się, że jakby mi Pan Bóg przymnożył czasu, bo mi się udało, że te trzy części różańca odmawiałam codziennie. I miałam pełen pokój w sobie od tego momentu, kiedy zdecydowałam, że będę to robić. I pewność, że Matka Boża mnie wysłucha. Już nigdy potem chyba nie miałam takiej pewności jak wtedy. I podjęłam posty. To było bardzo ważne. Wiedziałam, że Matka Boża musi te posty ode mnie otrzymać. Nie wnikałam, dlaczego tak to miało być. Po prostu wiedziałam, że mam się jej słuchać. Było to dla mnie na początku przerażające, bo wydawało mi się, że pewnie umrę 2 dni o chlebie i wodzie przy takim intensywnym trybie życia, który prowadziłam. Ale pomyślałam sobie, że jak to pochodzi od Boga, to nic mi się nie stanie. A jeżeli umrę, no to umrę, i tak nie chce mi się żyć. No i okazało się, że to jednak pochodziło od Pana Boga.

0: czy rzeczywiście ta obietnica się spełniła.
1: Tak, obietnica spełniła się po 4 tygodniach równo. Nie pamiętam, dlaczego pamiętam, że to były równo 4 tygodnie, ale były. 4 tygodnie takich praktyk pełnego różańca, codziennego, w pełnym zaufaniu, pokoju, który miałam w sobie, i środy i piątki chleb i woda. 3 kromki chleba, pamiętam, zjadałam i popijałam to wodą. Nie miałam czasu, żeby być na codziennej Eucharystii, ale w niedzielę, no to zresztą w niedzielę zawsze chodziliśmy do kościoła z rodziną. Zawsze ich pilnowałam, żebyśmy wszyscy, cała trójka, byli w kościele. Ale już wtedy zaczęłam czytać dużo takiej literatury duchowej. Łapałam, co się dało, i kupowałam, i chłonęłam po prostu. Przede wszystkim przeczytałam, co to jest magia i okultyzm, że to jest rzeczywiście autentycznie na rzeczywistość, że to nie jest jakaś bajka o panu Twardowskim, tylko to rzeczywiście istnieje. I widziałam to na własne oczy, jak syn był pod wpływem właśnie tych gier, tego okultyzmu, kiedy z takiego młodego dziecka jakby emanowała złość, jakieś potworne zachowania, uczucia i diaboliczne zupełnie. I widziałam po tych 4 tygodniach, kiedy Kuba stał się na powrót normalnym dzieckiem, z którym był normalny kontakt i no, ta awersja do sakrum, bo tak to się nazywa, potem się dowiedziałam, odeszła zupełnie. Choć może nie zupełnie. Były takie momenty, kiedy jeszcze wracały takie symptomy. Może nawet to do dzisiaj jest, nie wiem.
0: Przestał grać?
1: Tak, przestał grać w Dungeons and Dragons i nawet mąż w rozmowie ze mną mówi, czy on nie spotyka się już z tymi ludźmi, nie gra. Ja mówię, że nie. No to zapytajmy go, dlaczego. Ja mówię, broń Boże, nie ruszaj. Zostaw. Bałam się w ogóle dotknąć tego tematu. Ale on go zapytał. No co, Kuba, nie chodzisz na spotkania i nie gracie w Dungeons and Dragons, Kuba. Powiedział, widziałam, że zamarłam w tym momencie, ale widziałam walkę w nim. Chciał wyjść z taką swoją dumę jakby chciał obronić. Powiedział, nie gram w Dungeons & Dragons, no ale może kiedyś wrócę. Ja już wiedziałam, że on nie wróci. I tutaj też miałam taką pewność, że on nie wróci. I nie wrócił. Ale zaczęły się inne rzeczy potem. To się czepiało jego, ta sfera.

zaczęły się sporty takie bardzo wyczynowe, australijskie, godziny spędzone na plażach. W pewnym momencie zauważyłam, że z godzinami spędza, ogląda sobie wideo, fala się przerzucała i on tę falę kontemplował. W pewnym powiedział mi, jadę w wakacje do zachodniej Australii, tam są największe fale, będziemy kontemplować fale. Będziemy oddawać kult falom. A i tu się przestraszyłam. Zauważyłam, że zaczyna bywać na plażach, gdzie są sami mężczyźni, żadnej kobiety. I to mnie bardzo przestraszyło, bo już widziałam, co się działo w Australii wtedy. W środkach masowego przekazu parady homoseksualistów, to po prostu lawiną szło i bardzo się tego bałam. Kiedyś pojechaliśmy po niego na plażę, sami mężczyźni, żadnej kobiety. I wtedy pojechałam do Medjugorje, ale to już był mój drugi pobyt w Medjugorje. Pierwszy pobyt w Medjugorje był w 1995 roku, kiedyś tam wojna się już kończyła, więc mogłam pojechać, podziękować. Zobaczyłam to miejsce, zafascynowałam się tym miejscem. Po roku, kiedy wróciłam do Australii jeszcze, to był tylko wyjazd wakacyjny oczywiście, z grupą pielgrzymów z Australii. Po roku, 25 czerwca, rocznica objawień, zaczęło mnie ciągnąć do Medjugorje i pojechałam. Pojechałam i tam zostawiłam Matce Bożej intencje naszego powrotu do Polski. I znowu spłynął na mnie ten spokój. Jak wróciłam do Australii, wtedy z tej pielgrzymki drugiej mojej do Medjugorje, weszłam do domu. Kuba, który już zaczął wtedy studia, powiedział mi, że oblał wszystkie cztery egzaminy. To była jego pierwsza sesja. Ja się ucieszyłam. Nie wiedziałam, dlaczego, ale się ucieszyłam. Już tak odczytałam to jako robotę Matki Bożej. Powiedział, że przenosi się na studia do uniwersytetu w miasteczku, w którym myśmy mieszkali. Podjął studia w Melbourne, tam był bardzo dobry uniwersytet, najlepszy. Ale on powiedział, że on przeniesie się do Geelong, do tego naszego miasta, tam miał blisko te plaże. Mieszkaliśmy nad samym oceanem. A ja mu powiedziałam, wiesz, to jak masz się przenosić na taki kiepski uniwersytet, to dlaczego nie spróbujesz w Warszawie? Na Politechnice otworzyli anglojęzyczną gałąź informatyki. Przedtem nie chciał w ogóle o tym słyszeć. A on powiedział, dobrze, spróbuję. I za dwa tygodnie byli w Polsce, mąż i syn. Ja wiedziałam, że on został, po raz kolejny uratowany wtedy. I miałam znaki, ten pokój, który był we mnie.

0: I chcę jeszcze powiedzieć o tych postach, bo jak Kuba po tym miesiącu mojej modlitwy odszedł od tych ludzi, od tych gier, ja odłożyłam te posty, bo myślę sobie, no nie można tak długo pościć, przecież to się odbija na zdrowiu i odłożyłam, ale potem dostałam taką myśl, że nie, za taką łaskę to już trzeba do końca życia. I poszczę o chlebie i wodzie, środy i piątki. Czasami wtedy, kiedy jestem bardzo słaba, to nie, ale Matka Boża powiedziała, że prosi o posty wszystkich. Zwolnieni są słabi i chorzy, więc tutaj trzeba dobrze rozeznawać. Ale generalnie to poszczę już tych pewnie 20 lat. Nie, kilkanaście, może 17.
1: Jaki Bóg zza tej historii?
0: Słucham?
1: Jaki Bóg zza tej historii się wyłania? Kim On jest?
0: No, miłością. Niesamowitą miłością, miłosierną właśnie. Taką, że można Mu wszystko oddać. Można Mu wszystko oddać i On wszystko zamienia w dobro. Najgorsze zło. I daje taką wolność. Wolność od tego, co nam się wydaje takie ważne na tym świecie. A tak naprawdę to, co nam się wydaje ważne na tym świecie, ono tylko wtedy jest ważne, kiedy nas prowadzi do Boga. Wszystko inne jest nieważne.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji młodzieży może, żeby potrafiła rozeznawać i żeby była otwarta właśnie na Boga miłość. Na tę wolność, której tak szukają i tak bardzo błądzą.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Zofia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: i udzielił mi rozgrzeszenia bez większych reprymend, bez okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że to był taki przede wszystkim bunt młodzieńczy. Ja chciałem, przede wszystkim też brakowało mi ojca. Dzisiaj widzę to, oczywiście opisuję z dzisiejszej perspektywy, to co widzę sprzed lat. Moi rodzice rozwiedli się, jak miałem 4 lata. Nie było mojego taty, ja nie miałem takiego wzoru do naśladowania. Starsi kumple zawsze byli dla mnie jakimś takim towarzystwem, z którym przebywałem cały czas. To mnie inspirowało i jakby... Już zaczęły wchodzić właśnie takie klimaty, alkohol, narkotyki, które gdzieś tam po prostu nas zaburzały nasze myślenie i myślę, że to był przede wszystkim czynnik, że jak dzisiaj wychowuję swojego syna, patrzę, wychowuję, na razie tak naprawdę zapewniam mu opiekę, bo on ma 7 miesięcy i patrzę, już zaczynam na własnym przykładzie widzieć, jak ważny jest ojciec. Jak mojego ojca nie było w kluczowym etapie mojego wychowania, to po prostu człowiek naturalnie, dziecko zaczęło poznawać rzeczy, które no nie były dobre. Sytuacja wyglądała tak, że ja jak miałem lat 12, to pierwszy raz zapaliłem marihuanę. Wcześniej trochę, czyli jak miałem 9, to też troszeczkę wcześniej młody chłopak, który chciał gdzieś przy kolegach przyszpanować, zacząłem palić papierosy i po prostu gdzieś tak to wyglądało. Lat miałem 17, jak się nawróciłem i przede wszystkim to, co spowodowało zmianę mojego myślenia, to były problemy, które mnie przytłoczyły, w których ja narobiłem sobie potężnych długów, w których nie przeszedłem pierwszej klasy liceum, zacząłem handlować narkotykami. Moje życie zrobiło się takie bardzo nudne, bo z jednej strony niby robiłem wiele rzeczy, ale z drugiej strony cały czas towarzyszył mi lęk. Czułem się zalękniony i po prostu źle to wyglądało, patrząc z boku. Co chwilę moi rodzice, którzy nie mieszkali ze mną, znaczy mój tata, którzy nie mieszkali razem, spotykali się razem z moim bratem na rozmowy i próbowali coś tłuc mi, że tak powiem, do rozsądku, próbować przemówić, żebym ja coś ze swoim życiem zrobił, coś zmienił. Natomiast no ja jako młody chłopak nie chciałem zbytnio tego słuchać. Tak jak mówiłem, bardziej angażowali mnie koledzy, handlowanie, muzyka, chociaż już coraz rzadziej w pewnym etapie i tak dalej. I w końcu pojawił się na mojej drodze, który już zresztą mi towarzyszył, mój brat. Natomiast on w pewnym czasie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. Tam troszeczkę zarabiał pieniążków, kilka razy tam latał. I ja zauważyłem, że jak on wrócił, to był takim radosnym człowiekiem, takim, na którego wszyscy mogli liczyć, na który po prostu miał taką radość normalną i ludzie mieli o nim dobre opinie. Zawsze było z nami tak, ja mam 7 lat starszego brata, że sąsiedzi po prostu z niego byli dumni, wychwalali go, a ja byłem takim, a ten, co znowu wraca po prostu chwiejnym krokiem do domu i tak dalej. I mój brat, jak był w tych Stanach Zjednoczonych, on przez chwilę też poszedł taką drogą, która prowadziła go właśnie w palenie marihuany, trochę rzadziej niż ja to robiłem. Niemniej takie klimaty amerykańsko-gangsterskie i tak dalej. Tak to dzisiaj wspominam. Ale jak wrócił, to widziałem, że coś się zmieniało. I to jest cała taka jakby historia, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy poszliśmy na spotkanie do bierzmowania. On był moim świadkiem. Ja z swoimi kumplami z klasy siedziałem w bocznej nawie kościoła i jakby za bardzo nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, które było na mszy. I on... Pamiętam moment, kiedy poszedł do komunii, klęczał przed ołtarzem i wokół niego byli sami starsi ludzie. I on młody. Ja się zastanawiałem, o co mu w ogóle chodzi, czego on tam szuka i co on w ogóle robi. Było mi trochę nawet wstyd za mojego brata, bo sobie myślę, no czego on tu szuka, nie? To nie jest dzisiejsze, to nie jest atrakcyjne. Ja miałem wtedy kumpli i interesowały mnie właśnie tego typu klimaty. I ja tak go obserwowałem i w końcu końcu moje życie na tyle mnie przygniotło, te moje problemy na tyle mnie przytłuczyły, że zacząłem z nim rozmawiać na te tematy. Dochodziło do sytuacji, w których na przykład on znalazł woreczki mojej marihuany, którą handlowałem, i kazał mi przy nim wyrzucać je do śmieci. I później dawał mi pieniądze, żebym poszedł i oddał dealerowi, od którego to brałem, żebym raz na zawsze skończył z tym wszystkim. Ale ja byłem na tyle zaślepiony, że potrafiłem go nawet w takiej sytuacji oszukać i powiedzieć mu, że tam działka na przykład kosztowała 5 zł więcej i niby zarabiać na takiej transakcji. Tak bardzo narkotyki spowodowały jakby takie zaburzenie moich uczuć, że ja potrafiłem okradać, oszukiwać najbliższych. To była jedna z najbardziej tragicznych rzeczy i w końcu zaczęło się to we mnie budzić, jakieś wyrzuty sumienia, które powodowały to właśnie, ale przede wszystkim takie pozytywne nastawienie mojego brata, że on był radosny i mi tego brakowało. Mój dzień wyglądał tak, że ja szedłem i cały dzień skupiał się na tym, żeby coś skołować, żeby zapalić, nie? A właśnie mojego brata wynikała z tego, że żył z Panem Bogiem. Żył z Panem Bogiem i od jakiegoś czasu, właśnie też po swoim nawróceniu, cały czas widziałem, że on ma takie poczucie własnej wartości, swoją misję, zna swoją tożsamość, że idzie w tym kierunku z Panem Bogiem. I ja pamiętam taką kluczową rozmowę, w których byłem w najtragiczniejszym chyba momencie swojego życia, właśnie przytłoczony tym wszystkim, gdzie on mi powiedział, brachu, że mnie kocha, że od dłuższego czasu się o mnie modli, że po to te wszystkie spotkania w domu z mamą, z tatą, żeby coś się w moim życiu zmieniło, żebym ja zaczął wierzyć w swoje marzenia, w swoje pasje i talenty. I takimi, to była przełomowa rozmowa, po której ja poszedłem na taką modlitwę wstawienniczą. Po tej modlitwie zgniotłem swoje papierosy, wyrzuciłem je do śmieci i przestałem palić. Odciąłem się od narkotyków. Poszedłem do spowiedzi z całego życia po prostu spodziewałem się, że tam zostanę zmiażdżony, zbity z tropu i po prostu jak wyjdę stamtąd, to taki obraz jak pies z podkulonym ogonem, że za to wszystko, co zrobiłem, będzie po mnie. Wypisałem sobie swoje grzechy na kartce, a od kapłana usłyszałem takie słowa, wiesz co, dawno czegoś takiego nie słyszałem i widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego. I udzielił mi rozgrzeszenia, bez większych repryment, okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem. Po co są trudności w życiu? Myślę, że każda porażka czegoś uczy. Każda trudność jest pewnym zaproszeniem ze strony Pana Boga do tego, żeby iść przez życie z podniesioną głową i żeby te trudności zwalczać. Myślę, że trudności są częścią naszego powołania w ogóle, że tak naprawdę w jakiś sposób stajemy się doświadczani i te trudności, czym są większe, tym też większe są wyznania w życiu. Pan Bóg mówi, żeby w prostych rzeczach po prostu być odpowiedzialnym i radzić sobie w prostych, małych rzeczach, być może zostaniemy postawieni przed większymi. Więc myślę, że te trudności są taką codzienną lekcją do pokonania przede wszystkim własnych słabości. Myślę, że właśnie trudności też są pewnym miejscem, które staje się zaproszeniem do tego, żeby w tych trudnościach podejmować pierwsze kroki, bo metodą małych kroków możemy coś osiągnąć w życiu. Czasami nam się wydaje, że coś jest jakimś wielkim dziełem, a jak zrobimy pierwszy krok, to okazuje się, że Pan Bóg układa gdzieś te kroki i one składają się w jedną całość. I to był moment też jeden z późniejszych takich już po nawróceniu, gdzie byłem trochę załamany, moja narzeczona wtedy była w Nowym Sączu, ja byłem w Krakowie na studiach, tak jeszcze do końca nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie i w najtrudniejszym momencie właśnie swojego życia, najtrudniejszym drugim takim po nawróceniu, zacząłem pisać te teksty i pamiętam, jak zwróciłem się do Pana Boga i jak wykonałem te pierwsze kroki, to później zaczęły się nawiązywać różne ciekawe kontakty, na przykład z Tomaszem Adamkiem, na przykład z Frenchmanem. Zaczęły mnie różne kolejne historie inspirować. Napisałem na tej płycie utwór o Nikim Cruzie, o Brianie Welchu. Zaczęły mi się otwierać oczy, jak zrobiłem ten właśnie pierwszy krok w trudnościach, do czego zachęcam wszystkim o tym też mówię na swoich spotkaniach właśnie pod tytułem Rób to, co każesz, że pierwszy krok to jest coś, bez czego no tak naprawdę nic się nie zadzieje. Postacią, którą zaczerpnąłem źródło po prostu z internetu, gdzie zobaczyłem historię jego życia, a później trafiłem na książkę Davida Wilkersona, to jest pastor, który działał właśnie w Nowym Jorku, nawrócił Nickiego Cruza, który był szefem największego gangu w Nowym Jorku, Mau Mau. Później trafiłem na książkę, Nicky Cruz opowiada całą tą historię, którą sam Nicky Cruz opisywał i po prostu zauważyłem, że wielkim źródłem inspiracji nie tylko dla mnie, ale dla innych ludzi są właśnie ludzie, są postacie, postacie, które pokonały jakieś trudności w swoim życiu, jakieś słabości, nawróciły się i teraz jestem przekonany, że my nie musimy popełniać tych samych błędów, które popełniają inni ludzie. Tak się utarło w naszym społeczeństwie, że musimy na sobie sprawdzić, żeby coś wiedzieć. Ja też tak za młodu myślałem, że jak nie zapalę, no to nie będę wiedział, jak to jest, no to kiedyś muszę zapalić, żeby wiedzieć, jak to jest. No właśnie. Właśnie nie, bo możemy patrzeć na ludzi, którzy dają nam owoce takiego postępowania i po owocach poznać, że w tym nie ma sensu i wcale nie musimy tego próbować. Dlatego tak bardzo inspirują mnie właśnie inne postacie, choćby Nicky Cruz. Myślę, że jeżeli temat jest na tyle pociągający i temat jest taki, że dotyczy każdego, a naszym tematem, który głosimy, jest Rób to, co kochasz, w którym tak naprawdę zawiera się wiele rzeczy, ale nie znam człowieka i raz na spotkaniu dziewczyna podniosła rękę, kiedy zadawałem pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto nie ma marzeń, kto nie ma pasji, kto nie chce w swoim życiu żyć tak, jak mówi mu serce. Czasami ludzie nie wiedzą, co mówi serce. Okej, to jest też jeszcze krok wcześniej, to jest bardzo fundamentalne. I ta jedna dziewczyna raz podniosła rękę, ale okazało się na spotkaniu później, że jednak się nie zrozumieliśmy i zupełnie jej nie o to chodziło, że nie ma marzeń. Bo myślę, że ja takie miałem kiedyś poznanie, odpowiadając na to pytanie, czy łatwo jest rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, żeby do młodych ludzi trafiać przez pasję, przez marzenia, przez talenty i w ten sposób doprowadzać ich do Pana Boga właśnie tą drogą. Dlatego myślę, że jeżeli temat jest zaczepny, to nie jest tak trudno. Ja nie odczuwam takich jakichś kolosalnych trudności. To jest piękne, bo zdarzyło się sporo takich świadectw, zostaje mi przesyłanych. Po spotkaniach ktoś podejmuje konkretne decyzje. Nawet ostatnio, teraz jak wróciłem z rekolekcji, gdzie Ignacjańskich w ciszy, gdzie jest się samemu ze sobą, włączam telefon i odczytuję SMS-a, że właśnie rodzice pewnego chłopaka napisali, że były z nim cały czas problemy, cały czas nie mógł gdzieś tam dojść do tego, co chce w życiu robić i jakieś nie przeszedł klasy, coś tam, cały czas coś było źle i dostaję SMS-a, że właśnie po płycie i jeszcze później jak przeczytał książkę, to w jego życiu coś się zmieniło i zupełnie inny chłopak. Myślę, że jestem takim środkiem, przez którego działa Pan Bóg. No gdyby to moje działanie nie przynosiło owoców, to myślę, że zająłbym się czymś innym w życiu, bo no właśnie, po owocach poznamy. Myślę, że jest to naszym zadaniem do wykonania, bo jednym z naszych celów, dla których zostaliśmy stworzeni, jest życie, a życie najlepiej można wyrazić przez swój rozwój, a żeby się rozwijać, no to właśnie potrzebujemy poznać siebie. Wtedy możemy służyć drugiemu człowiekowi najskuteczniej, jeżeli poznamy siebie, jeżeli poznamy swoje pasje, swoje talenty i myślę, że taka służba dla Pana Boga jest najskuteczniejsza, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby na koniec oddać chwałę Panu Bogu właśnie swoimi pasjami, swoimi talentami i swoim życiem. Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że kryje się pragnienie. Ja odpowiem, co się kryje w moim sercu, bo też ciężko mi się wypowiadać za wszystkich mężczyzn, bo to będzie na przykład niezgodne, myślę, z zakonnikami, bo w moim sercu kryje się niesamowite pragnienie rodziny, niesamowite pragnienie budowania domu, budowania więzi, niesamowite pragnienie właśnie rozwijania się, zdobywania doświadczenia życiowego, dzielenia się tym doświadczeniem. Niesamowite też pragnienie, które jest tak naprawdę owocem właśnie, żeby ktoś przez moją historię życiową zrozumiał i zrobił jakiś pierwszy krok w kierunku swojej zmiany. W moim sercu siedzą takie rzeczy. No właśnie, była po to, żeby przez taki sposób, bym to określił, przebiegły, doprowadzić ludzi do Pana Boga poprzez rozwijanie swoich marzeń, pasji i talentów, żeby właśnie ktoś mógł się rozwijać i oddać ostatecznie chwałę Panu Bogu swoim życiem. Bo Pan Bóg mówi, że jeżeli owoc obfity swojego życia mu przynosimy, to on doznaje chwały. To jest dla mnie niesamowite. I w tej samej przypowieści właśnie o krzewie winnym pisze także, że to wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. Ja mam takie przeświadczenie i taki obraz życia, żeby pomimo wszelkich trudności tutaj na ziemi jednak żyć radośnie, żyć w radości, cieszyć się dniem, żyć z Panem Bogiem jako radośni ludzie. I też do tego przydatne nam są marzenia, pasje, talenty, czyli narzędzia, o których mówimy właśnie w akcji Rób to, co kochasz. Ta akcja jest nie tylko właśnie spotkaniami, nie tylko koncertami, płytą, ale także akcją społeczną, do której udało nam się zaprosić na przykład Kamila Bednarka, czy Cezika, czy Aleksandra Betek, który jest mistrzem Polski w judo, niesamowicie fajny chłopak, który bardzo dużo wartościowych rzeczy tam powiedział. Był konkurs na wysyłanie talentów, teledysk, no cały szereg działań i w ogóle najpiękniejsze jest to, że teraz ta idea, ta akcja przeniosła się na całą naszą firmę, która już w tym momencie liczy 13 osób i stała się w ogóle fundamentalną ideą firmy, czyli Rób to, co kochasz. Zrobiliśmy teraz serię Rób to, co Jezus, bo jeśli rób to, co kochasz, to właśnie rób to, co Jezus. Ja teraz tak się zafascynowałem, że też piszę o tym pracę magisterską. No, jest to częścią mojego życia po prostu. To jest pierwsza osoba, która przychodzi mi tutaj na myśl. No to jest niesamowity człowiek. Myślę, że wszyscy go znamy. Ja czerpię też z takich prostych rzeczy. No w tym momencie jestem na studiach etyka i coaching, na przykład u jezuitów, na Ignacjanum w Krakowie. I tam też są różne konkretne narzędzia. Byłem

0: postacie. Na przykład Michael Jordan robi ciekawe filmiki także takie motywacyjne i mówi, że musisz przegrywać, żeby wygrać. Takie proste, proste, ale nie tylko codzienne, a także na przykład biblijne czy historie ludzi świętych. Powiedziałbym, że warto go szukać, bo mi udało się w jakiś sposób go znaleźć. Nie pojmuję go do dziś, nieraz nie wiem, o co chodzi i czuję się małym człowieczkiem, który tak naprawdę cokolwiek próbuje robić. Uważam, że warto żyć z Panem Bogiem i po prostu pasjonować się życiem, bo chrześcijaństwo nie musi być nudne, nie musi być zaproszeniem do tak naprawdę nie wiadomo czego, tylko jest zaproszeniem do tego, żeby się spełniać i realizować w swoim życiu, a myślę, że każdy tego pragnie i jedyną drogą do tego, żeby się zrealizować w pełni, jest życie z Panem Bogiem. Myślę, że jest piękne i trudne, nie jest na pewno łatwe, natomiast jest prawdziwe. Też sami rekolektanci tam mówią, nie o to chodzi, żeby tutaj siedzieć przez rok zamkniętym na przykład i nie wracać do życia. Pamiętam jedno kazanie, które było właśnie gdzieś w połowie i jeden z ojców mówił właśnie o życiu, o miłości codziennej, że ludzie często przychodzą i go pytają, co ja jeszcze powinienem przeczytać, co ja jeszcze powinienem zrobić, żeby wiedzieć i tak dalej. I odpowiedź tego ojca była, żyj chłopie, wyjdź do ludzi, żyj, miłuj, kochaj innych ludzi. I to jest jakby pole do popisu, myślę. Nie tylko nasza wiedza i jakieś siedzenie też w ciszy, które jest potrzebne, ale tak naprawdę codzienność i życie. Proste uczynki. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę u Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, męcząc pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny. Świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymrożenie wiary, nadziei, miłości módl się do Ojca, do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza radosna. Zwiastowanie. Szczęść Boże Adalbercie, Marleno i Olu, Doroto, Basiu, Joanno, Anito, Kasiu, Gabrielo, Anno, Agnieszko, Sławku, Anno, Moniko, Robercie. Ja modlę się za Olgę, o dobrą relację, a dla niej o wszelkie łaski Ducha Świętego. Gabriela modli się za chrześniaków i ich rodziny, potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Boimy się powiedzieć Bogu

to ja. Niech się dzieje Twoja wola, Boże. Ale Bóg jest niezwykły, niesamowity, zupełnie inny. Nie jest człowiekiem. Jezus jest Bogiem i człowiekiem, ale Bóg nie jest człowiekiem i niczego nie tracimy. Trudno sobie to wyobrazić. Módlmy się o to, abyśmy sobie to wyobrazili i powtarzali za Maryją słowa oddania się Bogu. We wszystkich intencjach Anny, Dorota modli się za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski. Ja modlę się jeszcze za Wiolę i za uzdrowienie z choroby psychicznej i za jej rodzinę o wszystkie potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety o zdrowie dla Barbary, która jest po chemii. O uwolnienie Marty i o pełnię życia dla nas Zawartka, jego tatę i babcię. Za syna Kamila modli się ojciec. Za osoby, które zajmują się ezoteryką, modli się Ala. Zawartkę, jego tatę i babcię. To jest tajemnica druga. Ja modlę się za Janka o szczęśliwy powrót z Budapesztu, z meczu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga. Maryja szła w pośpiechu, nie ociągała się, myślała o Elżbiecie, zapomniała, nie koncentrowała się na sobie, abyśmy my też tak robili, abyśmy odrywali się od
tego, co nasz egoizm stawia na pierwszym miejscu. Więc o to się módlmy, bo w chwili, w której będziemy się odrywali od siebie samego, to będziemy zbliżali się do Boga. I wtedy będzie ta radość, z jaką biegła Maryja. Za osoby, które zajmują się ezoteryką, za grupę 5.30, czyli teraz tych, którzy się modlą, za przyjaciół niepokalanej, abyśmy wzrastali z Bogu, o zdrowie mojej córki oraz błogosławieństwo dla niej, o uzdrowienie relacji w rodzinie, za stawiennictwem świętego Szarbela, o pomoc dla wszystkich potrzebujących, w intencji uzdrowienia Wiesi, Wiery, Andrzeja, Wiesława. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bartosz się modli w intencji uwolnienia Celiny. Ja modlę się za Zosię i Piotra, za uzależnionych, o wyzwolenie i Boże prowadzenie. Modli się Gabriela o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, o nawrócenie męża i uzdrowienie psychiki. Modli się na Małgorzata, uzdrowienie z bólu wujka Henka i cioci Zosi. Mirosław modli się tak. Wyproś, no, Matko Boże, nieustającej pomocy, wyproś łaskę przemiany serca dla Renaty i Adrianki i łaskę uwolnienia z uzależnień dla mojego dobrego kumpla. Modli się Mirosław. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Bóg cały czas szukał dojścia do człowieka. Stary Testament jest właśnie świadectwem tego pragnienia Boga do zawarcia z człowiekiem przymierza miłości. Ale to się nie udawało. Co kilka pokoleń Izrael odchodził od Boga, więc ojciec posłał swojego syna. Słowo stało się ciałem po to, żeby nas ratować. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. O wszelkie potrzebne łaski dla Ani, Marka i Dawidka, za opuszczonych, upokarzanych i załamanych, za Błażeja, uzdrowienie psychiki i uzdrowienie z uzależnienia od alkoholu i internetu, za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich intencjach tej grupy, za Jagodę i jej bliskich, uwolnienie Celiny i Eweliny i innych objętych modlitwą, za moją daleką i bliską rodzinę, uzdrowienie relacji rodzinnych, za Kasperka, o przywrócenie równowagi psychicznej, modli się Mirosława. Ja modlę się za Marysię i Krzysia o bezpieczny pobyt na wakacjach i o bezpieczny powrót i o uzdrowienie nogi Krzysia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy Maryja i Józef są wierni, okazują się wierni prawu. Czynią to w wolności, jako przyjęcie obowiązku. Mogli przecież to odrzucić.
ale okazali wdzięczność Bogu, okazali posłuszeństwo Bogu. Wojna toczy się z nieprzyjacielem natury ludzkiej i o umysł, i o wolę, i o serce. Więc módlmy się o to, abyśmy mieli wolną wolę i abyśmy tą wolną wolą wybierali Boga. Jarosław w trudnej sprawie się modli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Frania, o relację dobrą z Nim, Edyta, za rodzinę się modli, o potrzebne łaski, o siłę i spokój w rodzinie, o uporządkowanie wszystkich spraw, o podjęcie wspólnej decyzji w sprawie sprzedaży mieszkania, za wrogów Kościoła katolickiego, o rozwiązanie trudnych spraw w mojej rodzinie i o bliskich za wstawiennictwem Józefa Tadeusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Kiedy tutaj jesteśmy, ponieważ im bliżej jesteśmy Boga, tym trudniejsze są wyzwania, tym pokusy są silniejsze, więc nic nas nie może zabezpieczyć przed upadkiem, więc musimy sobie uświadomić, że możemy Jezusa zgubić albo zgubić drogę do Niego dla tych, którzy jeszcze szukają, i możemy popaść w obojętność, i to jest gorsze od złości, od odrzucenia w ogóle Kościoła, zatem wkrótce Boga, bez sakramentów. To jest niemożliwe, żeby
żeby trwać w jedności z Bogiem, nie przyjmując sakramentów. Więc módlmy się o to, abyśmy nie przeceniali swoich możliwości, aby pycha nas nie, byśmy się nie przewrócili przez pychę. O siłę i wstawiennictwo Boże modli się Barbara. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica światła. Za Joannę dziękczynnie za dar życia, za Andrzeja, za Stanisława, Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka, za wujka Edka uzdrowienie i łaskę serca skruszonego, o siłę i przewodnictwo Boże modli się Barbara, za Pana Roberta, jego rodzinę i współpracowników o potrzebne łaski, o uzdrowienie z boreliozy Magdy i o wszelkie wsparcie, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, o podjęcie słusznej decyzji przez Renatę, o powrocie na stałe do Polski, za Joannę dziękczynnie, o zdrowie dla bratowej Martyny i o zdrowie dla Jasia i Łucji i Michaliny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za Klarę, o dobre jej relacje z mamą i o sakramenty, łaskę sakramentu i w ogóle o łaskę na jej życie. O
potrzebne łaski dla Asi, Magdy, Sylwii, Gosi i Graszyny. Jan Chrzciciel zdziwił się, kiedy zobaczył, że Jezus razem z grzesznikami wchodzi do Jordanu. Nie musiał przecież chrztu nawrócenia przyjąć. I w tym geście widzimy zaraz w pierwszej tajemnicy jego dorosłego życia, jego działania. W tej pierwszej tajemnicy już widzimy to, że Jezus chce być z grzesznikami i chce ich pomagać. Módlmy się, dziękując za to, że On się zniżył do nędzy człowieka i popatrzmy na nasze życie, z czego Bóg nas ratował, gdzie popadlibyśmy w rozpacz, gdyby nie Jego łaska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, cudkanie galilejskie. Módlmy się za przyjaciela. Piotr modli się, prosi o modlitwę za swojego przyjaciela Mateusza, który odszedł w ostatnich dniach nagle na tętniaka i prawdopodobnie jest w czyściu i potrzebuje modlitwy. O wszystkie łaski potrzebne dla małżeństwa Piotra i Kasi, za prezydenta Rzeczpospolitej Nawrockiego i o potrzebne łaski. Niech Pan Bóg ma go cały czas w opiece. Za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza za te najbardziej zapomniane, za wiktorię, nawrócenie i podejmowanie mądrych decyzji. Ja modlę się za Tosię o to, żeby te wakacje były Boże i żeby dobrze odpoczęła przed rokiem maturalnym.
jaka powinna być nasza relacja z Bogiem, nasza modlitwa. W Kanie Galilejskiej znajdujemy odpowiedź na te pytania. Chodzi o to, żeby Boga nie zarzucać prośbami, jakimiś pretensjami, tylko żeby się modlić pokornie, żeby Go wychwalać, żeby być posłusznym, żeby widzieć bliźnich. O to wszystko się modlimy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica Bożego głoszenia przez Jezusa miłości Bożej i wezwanie do nawrócenia. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże za kleryków oraz o nowe powołania, o wieczny odpoczynek dla moich rodziców, teścia, cioci Haliny i z rodziny, bliskich oraz za wszystkich zmarłych. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. We wszystkich intencjach Anny. Możemy z Bogiem się targować, tak jak to robiła część Żydów przed nadejściem Jezusa. Możemy zostawić sobie jakieś najdrobniejsze przywiązanie, czy też należałoby powiedzieć zgodę na takie przywiązanie, ale to jest absurd, dlatego że jesteśmy oszukani, oszukujemy samych siebie, bo z Bogiem jest albo 0, albo 100%, nie ma 99%. To po prostu jest
niemożliwe. I módlmy się teraz o taką wolność, z jaką Jezus chodził i mówił o Ojcu. O niebo dla mamy Piotra, pocieszenie dla bliskich, o wsparcie i opiekę dla męża i syna. Modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica, objawienie się boskości Jezusa na górze Tabor. O niebo dla mamy Piotra i pocieszenie dla bliskich, o wsparcie, opiekę dla męża i syna, za duszę w czyściu cierpiące, o pomyślne ukończenie projektu, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, o pokój dla Polski i na świecie. Ja modlę się o nawrócenie wuja Janusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy Bóg pokazuje, w jaki sposób będzie przychodził do ludzi. Apostołowie dostali zakaz mówienia o tej wizji, o tym, no, o tej niezwykłości, jaka się na tej górze Tabor, jaka miała miejsce. Dlaczego? No dlatego, że nie o te spektakularności chodzi i że ludzie będą po śmierci Jezusa podążali, jeśli tylko taka będzie ich wola, dzięki Duchowi Świętemu za Jezusem, i że Słowo wcielone, relacja z Nim wystarczy i dzięki niej, tej relacji,
będziemy zbawieni, jeśli tylko będziemy się do Boga zbliżać. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci oraz za Kasię i dzieciątko pod jej sercem modli się Dariusz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii o dobrych lekarzy i uzdrowienie dla Rafała. Za Marka, by odnalazł spokój. Ja modlę się za Marcina, o nawrócenie Ewy, Marcina, Ani, Ilony, Tomka, Magdy i Wiesława. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus w trakcie męki całkowicie się siebie pozbawił i już nie miał co zostawić tutaj, więc pozwolił na rozdarcie swojego serca tak, żebyśmy mogli mieć z Nim kontakt, relacje, kiedy będzie po tamtej stronie. Eucharystia jest wielkim darem, bo możemy dzięki niej cały czas zbliżać się do Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica bolesna, modlitwa Jezusa w ogródcu. Dziękczynię za opiekę nad nami, naszych aniołów, stróży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się za moich chrześniaków, a Sławek za siebie i za żonę Martę. Przez cały czas jest tak, że spotykają nas przeciwności, cierpienia. I one są na taką miarę, że nam się wydaje, że są nie do przejścia i cierpimy z tego powodu. Lęk nas ogarnia. One oczywiście, kiedy przyjmujemy łaskę Bożą, są do uniesienia, ale tylko i wyłącznie z Jezusem. I to jest jeszcze oczywiście ta subtelna różnica między tym, jak my sobie subiektywnie ten ciężar krzyża wyobrażamy, a tym, jaki on naprawdę jest. Ale właśnie w tę przestrzeń wchodzi taka myśl, że gdyby to były cierpienia na naszą miarę, no to byśmy Boga nie potrzebowali. Więc nam się wydaje, że nie ma możliwości, żeby to przeżyć, żeby dać radę. I zwracamy się do Boga, jeśli mamy taką łaskę. Gdybyśmy zostali sami, to z roku na rok te ciężary by nas po prostu przywaliły, dlatego że bez relacji z Bogiem byśmy grzeszyli i nie mogli tego oddawać w sakramencie pojednania i pokuty i po prostu bylibyśmy coraz bardziej zgorzkniali, coraz bardziej mieli coraz więcej pretensji do wszystkich, a niektórzy ludzie do samych siebie, ale to też jest niszczące. Nieakceptacja samego siebie. Uzdrowienie dla wnuczki Julki z choroby naczyniaka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Elżbieta modli się za mamę Irenę o błogosławieństwo dla niej, o uzdrowienie potrzebne łaski Bożego, miłosierdzia, za papieża i w jego intencjach na miesiąc sierpień, za wszystkie osoby konsekrowane, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę. O potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus wydany jest na pastwę nienawiści, potwornie katowany. Tym, który się do tego przyczynił, był Piłat, który wiedział doskonale, że Jezus jest niewinny, ale uległ i poszedł łatwiejszą drogą. Abyśmy my, szczególnie kiedy to dotyczy jakiejś osoby, mieli siłę przeciwstawić się opinii czy agresji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko

w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus był niepodobny do ludzi. Wszyscy opuszczali wzrok, chyba że ci, którzy się sycili jego katuszą. I my też jesteśmy tacy, że wolelibyśmy, żeby ten Jezusek był taki wypucowany, żeby jak posążek stał gdzieś w domu i żeby się nam nie wtrącał do życia. A to właśnie ta potworna postać, w jakiej Jezus był i w jakiej za chwilę pójdzie w drogę krzyżową, ona najlepiej świadczy, najmocniej świadczy o tym, że Jezus nie chce być idolem, którego bałwanem, którego od czasu do czasu czcimy fałszywymi wargami, ale chce wejść w to mięso, w tą rąbę, brud, smród grzechu, który nas toczy, i że on się tego nie brzydzi, bo to wszystko przeżył. I o takie postrzeganie Boga się módlmy. Za Boży dzień dzisiaj modli się Paweł. Za moje dzieci i wnuki o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za podopiecznych poradni się modlę w tej tajemnicy dźwigania krzyża. Bez wątpienia o łagodność i pokorę modli się Daniel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas

0: każdy złego. Amen. Błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i radio Niepokalane FM i otwarcie serc nowych darczyńców. Taka konstrukcja myślowa. Bóg na pewno chce naszego zbawienia. Nie ma innej drogi niż droga Chrystusowa przez cierpienie, bo potem następuje zbawienie. I wszyscy święci mówią, że droga cierpienia jest bezpieczniejsza. I ja modlę się o to, żebym nie tylko to zrozumiał, czyli umysł, nie tylko wiedział, że to oczyści moje serce, ale żebym się na to zgodził. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O uzdrowienie relacji rodzinnych modli się Barbara. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wszyscy uczniowie, może poza Janem, mieli poczucie absolutnej klęski. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu wydawała się im wszystkim po prostu zakończeniem działalności tej grupy. I absolutnie ich wyrzeczenie, wysiłek, byli przekonani, że poszedł na marne. I tak jest też w naszym życiu. Bóg dopuszcza sytuacje przerażającej ciemności. Słońce straciło swój blask. Ale to właśnie, bo można Bogu mówić, ufam Bogu, jak jest fajnie. Ale kiedy jest ciemna dolina, to jest niefajnie. Więc módlmy się o to, abyśmy zrozumieli zamysł Boży, bo oczyszczenie poprzez cierpienie polega na tym, żeby to cierpienie przejść, trzeba ufać Bogu, a zaufanie Bogu rodzi wiarę. I o to w całej tej historii chodzi. Wiarę, czyli zaufanie, zaufanie, czyli wiarę. O Ducha Świętego w sprawach urzędowych, o uzdrowienie z bólu biodra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, o uzdrowienie z bólu biodra, od świętego, o Ducha Świętego w sprawach urzędowych, Królowo Nieba i Ziemi, wstawię się za Agnieszkę, za Aleksandrem i Angeliką, aby się nawrócili. Za mnie samą modli się Marlena, ja modlę się za moich przyjaciół i wszystkich bliskich z rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ciemność jest czymś potwornym, czymś, co budzi przerażenie. I dlatego w tej relacji z Bogiem Bóg, dopuszczając do cierpienia, sprawia jednocześnie, żeby ono nie było długie. I pamiętajmy, że do Niego należy ostatnie słowo i że to nie jest koniec, że Bóg jest życiem i że daje życie i abyśmy Go nie zgubili za żonę i dzieci. O łasce. opaskę dla pani Eriki, aby nie wypadały jej włosów, o zdrowie fizyczne mamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Jezus w tych ważnych momentach dla historii zbawienia brał ze sobą wybranych apostołów. A teraz w tej tajemnicy, w tym czasie, który obejmuje tę tajemnicę, przyszedł do wszystkich. I abyśmy czuli się właśnie zaproszeni przez Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O światło Ducha Świętego we wszystkich sytuacjach modli się Dorota, o mądrość Bożą w trudnych sprawach dla Andrzeja i Marzeny. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, ofiarowaniem cierpienia i postem oraz za tych wszystkich, którzy wspierają nas finansowo. I proszę Cię, Panie, abyśmy mogli zamknąć miesiąc czerwiec. Jeszcze są dwie rzeczy do zapłacenia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy Ducha Świętego modlę się za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za ludzi brulionu. O łaskę zdrowienia dla Aleksandry i Angeliki modli się Ireneusz, Barbara. Modli się tak: za rodzinę pokaleczoną moją decyzję 20 lat życia niesakramentalnego, o pokonanie skutków grzechu, pokonanie podziałów i królowanie Maryi w naszych sercach, o mądrość Bożą, światu Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pragnieniem Jezusa, oprócz tego, żebyśmy kochali Boga, jest również to, abyśmy kochali siebie i kochali bliźniego. I na tę okoliczność posłał nam Ducha Świętego, aby poprzez nadzieję, którą On przynosi, poprzez radość, którą przynosi, abyśmy szli drogą wiary. Za przodków i wszystkich wątpiących w mojej rodzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica w niebo wzięcie Maryi Panny. Ja modlę się o niebo wzięcie dla Luśki, Andrzeja oraz Dominiki i za wszystkich zmarłych z mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Nie poszlibyśmy do nieba, gdybyśmy liczyli na siebie samych. To jest łaska, z którą musimy współpracować. I to jest w ogóle taki schemat, który mówi o życiu wiarą, że najpierw jest ruch Boga, potem jest nasza odpowiedź, a potem jest owoc. O dobrą pracę dla Aleksandra. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ukoronowania Maryi. Zmarłych rodziców i siostry, orzęsiste derzy i odejście tych strasznych upałów. Za Paulę, o dobrą pracę dla Aleksandra, o dobre wyniki mammografii modli się Ewelina. Ja modlę się za wszystkich, którzy tutaj kiedykolwiek się z nami modlili, szczególnie za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. My w czas demokracji zapomnieliśmy o tym, czym jest panowanie, czym jest królowanie. Maryja pokazuje, czym jest panowanie, królowanie polega na tym, że się służy tym, którzy są pod naszą opieką. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech w ten dzień przemienienia Pańskiego chroni nas Jezus i Maryja. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Ja się żegnam z widzami kanału, a w radiu za chwilę Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: czwartek, 6 sierpnia 2026 roku, święto Przemienienia Pańskiego. Czytanie pierwsze z Księgi Daniela. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Z psalmu 97. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Pan króluje, wesel się ziemią, radujcie się liczne wyspy. Obłok i ciemność wokół niego, prawie i sprawiedliwość, podstawą jego tronu. Pan wywyższony króluje nad nami. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Czytanie drugie. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga cześć i chwałę, gdy tak oto głos Go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I usłyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich, twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżywszy się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. Kogo słuchasz? Gdzie zazwyczaj przykładasz ucho? Jakimi słowami, jakimi treściami się karmisz? Uczniowie na górze Przemienienia w obłoku, który w biblijnym rozumieniu jest intymną obecnością Boga, usłyszeli: To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie, Jego słuchajcie. Bóg Ojciec daje nam najlepszy sposób na życie – słuchać Jezusa, wsłuchiwać się w Niego, przytulać ucho do Jego zakochanego serca, karmić się Jego Słowem i tym Słowem z tego Słowa żyć. Co mówi Jezus? A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Jakie to piękne. Przede wszystkim Jezus się zbliża. To On przychodzi do wszystkich naszych utrudzeń, które przygniatają nas do ziemi, które nas miażdżą. A On przychodzi i dotyka. Dotyka naszej nędzy, słabości, kruchości, grzechu i mówi: wstańcie. Wstańcie z waszego poniżenia, z lęków, ze wstydu, z braku wiary w siebie. Wstańcie z biedy, nędzy, słabości. Powstańcie z waszych upadków. Ja tu jestem. Ja mogę cię podnieść. Nie lękajcie się. Nie uciekajcie. Nie kulcie się w sobie. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Nie traćcie wiary. Nie guczcie się na przeciętność, na byle jakość. Nie dajcie sobie wmówić, że nie ma sensu, że nie warto. Przecież ja tu jestem. Jestem z tobą. Więc wstań. I nie lękaj się. To był komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. Widzenie z Księgi Daniela jest w tym widzeniu Syn Człowieczy. Jezus wielokrotnie używa tego sformułowania na określenie samego siebie. Wielka chwała Boża, która jest tutaj wyrażona w tym potężnym tronie, w tym 10 tysięcy razy 10 tysięcy, to znaczy nieskończona liczba. Więc mamy pewność, że Bóg jest Bogiem natury, że On wszystko stworzył i że nad wszystkim panuje. I Jezusowi poddają się wszystkie narody i to On będzie sądził świat, bo jest wywyższony, bo króluje nad ziemią. Abyśmy my potrafili się z tego cieszyć, obok ciemność wokół Niego, czyli Bóg Ojciec i Duch Święty, a stworzenie po prostu się rozpływa z radości. Jest taki obraz, że pagórki zapadają, a doliny się wznoszą, żeby mógł po prostej drodze przejść Syn Człowieczy. To ziemia tak się łasi, jak, nie wiem, koń czy pies, duży pies do właściciela, którego kocha. I tak samo to stworzenie, skały już nie podlegają prawom natury, tylko podlegają prawom Bożym, które mogą, Bóg może. Wszystko jest nieskończone i wyższe ponad wszystkich bogów. Drugi list Piotra przeciwstawia mowę mocy, której doświadczali ci, którzy się nawracali poprzez słowa apostołów, i wymyślone mity, bo przyjście Jezusa jest jedynym ucieleśnionym mitem. I te wszystkie zarzuty, które czynią ludzie, że Biblia to jest tylko powtórzenie 1000 lat po jakichś tam zapisach w Sumerze czy w Mezopotamii, one są absurdalne, bo to właśnie one świadczą o tym, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, że dawał przeczucie swojej obecności, swojej wszechmocy we wszystkich kulturach, że to On zesłał w serce wszystkich ludzi naturalne sumienie, i ojciec Pershon mówi o takim objawieniu Adamowym, tak, że gdzieś w najgłębszych częściach naszej istoty mamy taki drogowskaz na całe życie. Tak? On jeszcze nie jest tym drogowskazem, który dał Jezus Chrystus, ale wszyscy jesteśmy w tym właśnie połączeni. Więc w tej prorockiej mowie, mocniejszej mowie, jest nasze zbawienie, abyśmy przy niej trwali, bo ona jest źródłem światła, bo Jezus jest Synem umiłowanym i mamy Go po prostu słuchać. I nawrócenie nie dzieje się inaczej jak człowiek do człowieka, fizyczna obecność i głoszenie słowa. Wtedy jest możliwe prawdziwe nawrócenie. To, że tutaj się modlimy, to, że tutaj czytamy Pismo Święte, to jest tylko i wyłącznie zachęta. Prawdziwe rzeczy dzieją się w realu. Z Ewangelii chcę tylko zwrócić na jedną uwagę, że nie bądźmy dla siebie surowi, bo uczniowie byli w szoku i święty Piotr zaczął bluźnić. Nie wiedział bowiem, co czyni. Bluźnił w ten sposób, że chciał zbudować świątynię dla ludzi. Trzy namioty. Tam były trzy osoby, Jezus i dwaj ludzie tylko. Oczywiście wielcy, święci, ale tylko ludzie. Więc nie bądźmy dla siebie surowi, bo Boga nikt nie rozumie, nie zrozumie i można Mu tylko zaufać. Dobrego dnia z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętego Augustyna Szyflera, kapłana i męczennika. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. 1 maja, rok 1851. Son Tai, północny Wietnam. Plac przed urzędem mandaryna. Chrześcijaństwo jest tu zakazane. Jest zagrożeniem dla jedności i porządku w cesarstwie. Egzekucje są częste. Wczoraj 3 mężczyzn. Dzień wcześniej kobieta z dziećmi. Nie wyparli się. Dziś spędzono więcej ludzi niż zwykle. Mówią, że będą sądzić przywódcę katolików, kapłana z dalekiej Francji. Stoję z tyłu. Nie przeciskam się bliżej. Znam tego człowieka. Przychodził do nas, gdy zapadał zmrok. Zawsze sam, mokry od deszczu. Siadał między nami i opowiadał o wiecznym, niezmiennym Bogu, który stał się człowiekiem. Pamiętam jeden wieczór. Zapytałem go, czy się boi. Powiedział: boję się, że nie zdążę wam powiedzieć wszystkiego. Mój chrzest nie był początkiem rozmowy, był jej konsekwencją. Wyprowadzają go z cytadeli. Augustyn idzie powoli, ręce związane z przodu, twarz opuchnięta po jednej stronie. Na szyi ślad po sznurze. Nie rozgląda się. Widzę jego usta, modli się. Tak jak wtedy, gdy nas uczył, jakby nic się nie zmieniło. Cesarski urzędnik ogłasza wyrok: ścięcie mieczem. Za zdradę, zakazaną mu religię, za burzenie porządku. Ludzie słuchają bez uwagi, znają ten rytuał. Augustyn stoi spokojnie. Wodzi wzrokiem po tłumie. Nasze spojrzenia spotykają się na chwilę. Mógłbym przysiąc, że Augustyn się uśmiecha. Jakby cała ta sprawa dotyczyła kogoś innego. Urzędnik rzuca coś w piach przed Augustynem. To niewielki drewniany krzyż. Żołnierz popycha go bliżej. Czekają. Wszyscy wiedzą, co powinno teraz nastąpić. Nadepnąć na krzyż, wgnieść stopą w ziemię. Tłum cichnie. Augustyn patrzy na krzyż długo. Tłum zaczyna szemrać. Żołnierz popycha go jeszcze raz. Augustyn klęka. Powoli, jakby miał przed sobą cały czas świata. Pochyla się. Składa na krzyżu pocałunek. Nie spieszy się. Żołnierze odciągają go do pieńka. Urzędnik daje znak. Nie ma w tym emocji. Augustyn klęczy na piasku. Układa dłonie na kolanach. Głowę trzyma prosto. Wargi wciąż się poruszają. Ostrze opada. Niebo pęka nagle, jak zawsze o tej porze roku. Ludzie odchodzą w pośpiechu, rozmawiają już o czym innym. Zostaje chwilę dłużej.
Patrzę na miejsce, gdzie klęczał. Myślę o tamtym wieczorze, o mokrym od deszczu człowieku, który siadał na ziemi i mówił, że boi się, że nie zdąży. Zdążył. Odwracam się. Będę wracał tu wieczorami, tak jak on przychodził do nas, kiedy zapadał zmrok.

0: Kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już, świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy, u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. Mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też, no, świętej pamięci, już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też

Też odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, urodziłam się, w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas. I też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu, jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków, byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg uzdrowienie. Jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie, poprzez jej wstawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą Maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim, jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. Ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też i przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, zgadza się. Ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie.
bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do

0: tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej do pracy, żeby iść na mszę świętą. Trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą, więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, jak kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie, nawet fizyczne z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko obłudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości, dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, a nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu. Szukałam też miłości, ale no znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. Ono zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego rodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana i wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mi wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła i tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany. Rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła, ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co, mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia i wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest, ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga, tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać, że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam. Też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety, no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też, no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną, nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam. Że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągów do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągotu, może to brzydkie słowa, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości. Nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu, tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów. No naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować. To przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam, no niestety, odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz, no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to, no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na Różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle Różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko powyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, na tamten czas była to Róża Różańcowa za dzieci. I koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie, no chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił też, który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką, no, córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Medjugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje i żeśmy właśnie, kiedy żeśmy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co ja mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego. Nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest, więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy w nim, widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, kiedy zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków, też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie, mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach. Więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać się różne grzechy, naprawdę przede wszystkim te nieczystości, no różne, naprawdę no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę, i że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiedzać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam, gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie widziałam, że już nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić, o wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości, chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan też się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas, rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też, tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z tej z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, przyszła mi taka, mi przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. Ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu, też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński. Dzień dobry, Rafale.
0: Też bardzo chciałem gościć w otwartym niebie. Dzień dobry, Basiu. Cieszę się, że z Państwem możemy się usłyszeć. Znaczy, w każdym razie mam nadzieję, że Państwo nas słyszą, a my będziemy spróbowali się wsłuchać w bicie Waszych serc tak mistycznie.
1: Rafale, jesteś dziennikarzem, który sprawdził się już na wielu polach różnego rodzaju dziennikarstwa i piszesz, i można cię oglądać, i można cię słuchać. Tak, powiedz mi, najlepiej czujesz się w której z tych działów dziennikarskich?
0: W radiu oczywiście, w którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie, chociaż no, jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne, mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na miliard dolarów, więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie. Znaczy ja starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycję nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi?
0: Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać, ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach, jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potwornie jemy. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj, i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest ta cisza wtedy, no ma paść to, ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem, i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda, ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo skoszkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą, i tak być powinno. Natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe. Nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny, ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne, i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, a ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi, i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku sumienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Nie ma wrażenia?
0: No niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówię, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych. Jak my traktujemy religijność, jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny. Natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną, mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość, i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle jestem, bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo, z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła, no to wydaje mi się, że to są ci ateiści, tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
1: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relacje z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii. I ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to miejsce po Panu Bogu czymś zalepić, kupują takie kłamstwa i często treści, które nie przynoszą im żadnej korzyści.
0: Może jakąś przynoszą, może tłumią jakieś wyrzuty sumienia. Ja jestem bliski takiej koncepcji, że dzisiaj wytoczono walkę człowieczeństwu, że jesteśmy zachęcani do tego, by nie przeżyć swojego życia jako ludzie. Brzmi to może dosyć abstrakcyjnie, czy też może nawet wariacko, ale jestem przekonany, że tak jest, że próbuje nam się wmówić, że jesteśmy zwierzętami, to jedno, czyli że wszystkie nasze zachowania w warstwie takiej cielesnej powinny być pochodną naszych żąd, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobre, jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzysz w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się w warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek w cieleśnie, bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości, człowieczeństwa itd., itd. I jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne. Jestem w tym bardzo przekonujący. Tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynacje, totalitaryzmy. No, bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubię, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione. No bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie. No, kciuk podniesiony do góry z bagna, no, jest po prostu niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść. No bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać? Więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa Wolny Człowiek, Instrukcja Obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania, więc mam nadzieję, że tam coś Państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego, oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie tego kursu, to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
1: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
0: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
1: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu? I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
0: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze, nie wiem ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które nie są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i inne tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choć by smartfonoholina czy pracoholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie z świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracoholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił, to pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy, było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty, wykrzyczałem do Boga. I w zamian usłyszałem odpowiedź, gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę. No, że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które no, pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a co za tym idzie takim, no, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę ta świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
1: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens? Czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku, życiem takim świętym w takiej codzienności. Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to no, podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
0: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei na to pytanie.
1: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
0: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałaś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No, jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w Telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji zawodowych, ale też życiowych. Bardzo to lubię, jest to bardzo przyjemne spotykać się z osobami, które mają świadomość, co to znaczy odzyskać życie i naprawdę je odzyskali. Czy to było sensowne? Słuchaj, minęły 3 lata od ostatniego odcinka Ocalonych emitowanych w polskiej telewizji, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny ówczesnym zarządzającym i widzom, którzy oglądali to bardzo wiernie i mimo, że przesuwany był program na coraz późniejsze pory, to zawsze cieszyliśmy się bardzo dobrym wynikiem w tak zwanym pasmach, czyli to jakby w tym naszym paśmie. No, nie schodziliśmy nigdy niżej niż 3. miejsce oglądalności, czyli no, zdarzyło nam się tam 2 razy mieć lepszą widownię niż Kuba Wojewódzki, który równocześnie był emitowany, co jest to było w ogóle ewenementem. Oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie, jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tą barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś... szwagier pije, szwagierka coś tam. I każdy chce jakiejś rady. Najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi... Ocaleni. To jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mnie rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyzny i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o ranego, ocaleni! To było już tak nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie aż się po prostu zaśmiali.
1: Siła mediów.
0: No tak. Główna antena. Tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no wystarczy spytać pokolenia, nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach, Polakach. Oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych. Dla nich to mogłoby nie istnieć. Może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje i po co nam człowiek.
1: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie... Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna.
0: Nie, no, może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy,

0: za przeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową, ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami i zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów, no prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie te zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś no, w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę. W więzieniu. Po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywanym. Znaczy, jak jesteś stary, idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił. Zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział, panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić 5. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na 5, nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który da. Fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko. No i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to znaczy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zostawił i zarobiła na 5. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich mohikanów, teraz nie wiem, czy to się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim
1: Brawo.
0: Życiu. Bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk. I on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to

0: dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę no, niesamowitym. Takim, no, twórczość naturalna to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny. Taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony. Punkowa płyta z przesłaniem.
1: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
0: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. Właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
1: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
0: Ewę BM?
1: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
0: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
1: ale to nie będzie prawdziwe. Ale to nie będzie...
0: A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
1: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. Mhm. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
0: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
1: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
0: Ale to oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. Że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one no, nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, zapraszające, może naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. A w dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. Chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
1: ale
0: może
1: wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi, zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują go i są odcięci, być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. Tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
0: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
1: Przypomniałeś mi, teraz użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu
0: sprzedaży
1: alkoholu?
0: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem. I tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych. Na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych. To oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu. Więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
1: No, ciekawe, jaki miał, jakie intencje stoją za tym.
0: Wierzę, że dobre. Wierzę, że bardzo dobre.
1: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki?
0: No to była taka modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No doskonale. Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. I teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna i w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego Wielka Nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy, to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co no, beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to, dzisiaj budują to, co zdrowe w naszym naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać, nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy, czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus equo albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który, no, nie pamiętam jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku. Nie? Czyli 2 miliony małpek jest kupowanych przez ludzi idących do pracy. No to przecież nie jest to przypadek, że one się tak rozchodzą. Ten alkohol nie jest kupowany na prezenty, tylko po to, żeby spożyć to przed pracą. Więc to jest niesamowita po prostu plaga. Cóż, no czy to kiedyś się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast to przyzwolenie dobrze by się powolutku wycofywało. Tym bardziej, że spożycie alkoholu no nie tylko jest czymś, co wyklucza możność podejmowania w 100% trzeźwych decyzji, ale też naraża na różne niebezpieczeństwo innych, z których spotkamy po drodze. Bo nie trzeba wcale dużo alkoholu wypić, żeby bezmyślnie wyjść na ulicę pod koło jadącego samochodu. A co zrobi kierowca, któremu ktoś wychodzi? No nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można w sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku, rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
1: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą.
0: Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie. Ta dobrowolna abstynencja, modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach. Nieudawanie. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie 10-krotnie. Nie? Tam 1000 osób by powiedziały, a Jezus pił wino, a coś tam. Ja generalnie, nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski. Bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem. I tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w kanie galilejskiej wodę zamieniono w wino alkoholowe. Że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy. No bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy. Już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy no, mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale rozweselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
1: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, on zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
0: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. Bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium. Że im łatwiejsze... chciałem powiedzieć prawdę, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmiany sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być to niedaleko, tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów, w drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele, na osiedlu, na którym jest 5 innych kościołów, które mają podobną mapę zajętości. I oczywiście możemy narzekać, że coraz mniej ludzi w kościołach, ale nie porównujemy. Równywalnie mamy lepszą sytuację, jeśli chodzi o praktykowanie. Pytanie, jak głęboko, to jest dodatkowe pytanie, ale w ogóle praktykowanie i szukanie odpowiedzi na swoje rozterki w sakramentach i w kościele, no jest na czym budować, jest na czym budować. Boli tylko to, że jesteśmy tak zamknięci na życie i że rodzi się nas tak mało i to jest ogromny ból. I tutaj jesteśmy no, przewodnią w ogóle, znaczy maruderem Europy. Nie? Jesteśmy jedną z najgorzej rozwijających się, jeśli chodzi o dzietność społeczności, czy też narodów. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie rozumiem, skąd czego to się wzięło. Nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu, nie przekazywania życia dalej. Nie?
1: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
0: Na Ursynów najprawdopodobniej. To jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało zawsze ruszają te pylenia na ostro. Jestem strasznie uczuleniowy i zapożyciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. Nie, no niewielka, oczywiście niewielka. Bo lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, znaczy moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na jednego serca, jednego ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademiaocalenia.pl. Akademiaocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców. 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
1: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. I zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Pożyziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
0: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełen.

Adam rozmawiał z wilkami. Mógł włożyć rękę do rozgrzanego pieca, do ogniska. I nic mu się nie działo. Co zupełnie nieprawdopodobne, sprowadził deszcz, tańcząc kilkanaście godzin. Bartek słyszał myśli i intencje ludzi, z którymi walczył. Był adeptem Aikido. Natomiast Dawid, który ćwiczył capoeirę, kiedy już po nawróceniu, ale jeszcze przed uwolnieniem, gdy grał na takim charakterystycznym i kultowym instrumencie, który jest używany przy spotkaniu właśnie wspólnoty walczących i tańczących, kiedy próbował grać, to drętwiała mu ręka. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do wsparcia kanału i Radia Niepokalana FM. W tej chwili trwa zrzutka, w tej chwili można ustawić zlecenie w banku stałe, takie, które raz w miesiącu, nawet najdrobniejszą, a może kogoś stać na większe pieniądze, również większą sumę. To jest sposób, który można nas wesprzeć. Kiedyś prowadziłem eksperyment. Próbowałem przywitać się z 10 osobami przez próg. I o mało to nie skończyło się wyrwaniem mi ręki z barku. Jako społeczeństwo jesteśmy niesamowicie przesądni, mimo że o tym nie wiemy. Czarne koty, czerwone wstążki, miesiące, w których można i nie można zawrzeć małżeństwa. To są dalekie refleksy naszego rodzimego pogaństwa. Ale na tych dalekich refleksach naszego pogaństwa buduje się zupełnie inna rzeczywistość. Budują się przychodzące do Polski ze wschodu i z zachodu toksyczne duchowości. Ale jaki jest podglebie, już nie tyle duchowe, ale podglebie ideowe, ideologiczne tej niezwykłej podatności Polaków na toksyczne duchowości. 99% tekstów w polskiej prasie opiniotwórczej, w tygodnikach i gazetach codziennych zajmują kwestii polityki krajowej, polityki międzynarodowej, gospodarki, kultury, sportu oraz światu idei. Ten świat idei, myślę tutaj o ideologiach. Ale inteligencja, ludzie, którzy w Polsce decydują o tym, co myślimy, jakie mamy opinie, nie mają pojęcia o tym, że czasami oddalone w czasie, ale jednak nieuchronne, największe konsekwencje mają dla nas sprawy duchowe. I co się w tej kwestii dzieje? Otóż następuje zastępowanie wiary wierzeniami i ideologiami. I to ma miejsce od renesansu, ideologiami od oświecenia. Renesans pogaństwa to proces, który po stronie nielewicowej jest dość oczywisty. Jednak europejskie, konserwatywne elity nie mają absolutnie świadomości i głębi, jaką niesie wielka przemiana. Elity zarówno liberalne i lewicowe, w przeciwieństwie do tych konserwatywnych, przyklaskują zmianom, nie biorąc pod uwagę, że kapitał kulturowy i kapitał duchowy zachodniej cywilizacji właśnie się wyczerpuje. Czym jest kapitał kulturowy, czym jest kapitał duchowy? No, to jest suma potężnej pracy, którą wykonali najpierw ojcowie Kościoła, potem ludzie tacy jak święty Tomasz z Akwinu, czy wcześniej święty Augustyn, a potem również osoby rozwijające naukę,
rozwijające cywilizacje. I ten kapitał jest niszczony i my jesteśmy blisko wyciągnięcia tej ostatniej cegiełki z katedry i ta katedra się rozpadnie, bo kropla przepełnia czarę. To znaczy niszczenie każdej z tych instytucji, każdej z form życia duchowego, które wypracowaliśmy przez 2000, można powiedzieć przez 3800 lat, a niszczenie tego jest po prostu samobójcze dla cywilizacji. I ci ludzie progresywni, lewica i liberałowie, żerują na organizmie Zachodu i nie chcą wiedzieć, że nie można w nieskończoność rozbijać instytucji i form życia. Wiemy, co jest rozbijane. Rodzina, wspólnota, uniwersytet, szkoła, moralność, piękno, prawda, obyczaj. Na te formy cywilizacji, instytucje, tak, głównie, ale też sposoby życia, w ich istotę wymierzona jest progresywna działalność. I teraz zahołdowanie zasadzie rób co chcesz, niech twoja wola będzie najwyższym prawem, to jest hasło satanistów Crowley'a. Nie mamy pojęcia, że ten liberalny pogląd na świat jest właśnie u podstaw satanistycznych. I teraz ten alfabetyzm konserwatywnych elit jest zabójczy dla cywilizacji. Wielka duchowa przemiana, wielka duchowa podmiana podmyła fundamenty naszej rzeczywistości. Smutne jest to, że nawet większość ludzi Kościoła nie wie, niewiele wie albo w ogóle nie wie o naturze inicjacji chrześcijańskiej i demonicznej kontrinicjacji. Musimy pamiętać, że prawie 1/3 działań Jezusa Chrystusa była powiązana z wyrzucaniem demonów. Dziś społeczeństwa za pomocą popkultury uczestniczą w wyścigu, jak otworzyć duchowo kolejne nieświadome niczego pokolenia. Sądzę, że wiele osób widziało na kanale Discovery albo BBC taki obraz. Jest krąg ludzi, którzy tańczą. Pośrodku nich jest kapłan lub kapłanka, transowy rytm bębnów i nagle kapłan lub kapłanka padają. Wywracają im się białka oczu i całe ciało ogarnięte jest czymś, czego nie możemy zrozumieć. A to jest efekt tej transowej muzyki, to jest trans. Ci ludzie, kapłani i kapłanki, są bardziej podatni w wyniku kontrinicjacji, bardziej podatni na wpływ rzeczywistości demonicznej. I ktoś powie, całkowicie egzotyczna historia. Ale dziś to już nie jest prawdą. W Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób doświadczyło inicjacji szamańskiej i to w wydaniu importowanym. To już nie są te przesądy, tak? To już jest duchowość. Tak jak tam mamy do czynienia z kwestią intelektualną czy tego typu wierzeniami, to tutaj już mamy do czynienia z inicjacją, na użytek tego wykładu mówię o kontrinicjacji. I teraz jeden z przykładów. Jakiś czas temu jechałem przez Warszawę i zobaczyłem czarny samochód, bardzo fajny zresztą, amerykański, który na tablicy miał napisane WWD i tam coś jeszcze do tego, chyba WWD 666. I kiedy go mijałem, to zobaczyłem przy lusterku, tam gdzie zwykle ludzie umieszczają różańce albo jakieś inne gadżety, tam wisiał woreczek z kośćmi na przykład kurczaków, ale
to jest woreczek na fetysze. Ten człowiek jest szamanem czy też kapłanem. Tak? Z czym mamy do czynienia? Z karaibskim satanizmem traktowanym na poważnie. Teraz ta pierwsza historia, o której mówiłem, historia Adama. On, jak mówiłem, rozmawiał z wilkami. Był tęczowym wojownikiem, Rainbow Warrior. Przez kilkanaście lat, ta historia się w taki sposób zaczęła, że przez kilkanaście lat słuchał wewnętrznego głosu. Tak? Bardzo dużo przebywał w lesie. Głos ten uczył go, jak łączyć się z duchami drzew. On słyszał odczucia zwierząt, nawet z jakiejś odległości. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, ale poczytajcie historię Bruno Gröninga, takiego uzdrowiciela z połowy XX wieku. To dokładnie ta sama historia. Szkoła dla Adama była gdzieś obok, rodzina była gdzieś obok, a główną rzeczywistością, która go pochłaniała, to był wewnętrzny nauczyciel i te wszystkie rzeczy, które on mu podpowiadał. I już jako nastolatek mógł narzucać wolę dorosłym ludziom. Opisał taką sytuację, kiedy potrzebował pieniędzy i zasugerował człowiekowi dorosłemu, bo oddał mu portfel i tak się stało. Dla nas są to rzeczy zupełnie nieprawdopodobne, ale jeśli będziemy pamiętali, że za Adamem stał demon i ten człowiek musiał nie być własny sakramentalnej, musiał być otwarty na sprawy duchowe, to wtedy już nie będziemy mieli większych wątpliwości, że to jest po prostu możliwe. W pewnym momencie, kiedy właśnie już zaczął przynależeć do tych tęczowych wojowników, ta inicjacja, ta szamańska edukacja przyspieszyła. I teraz te najsilniejsze doświadczenia miały związek właśnie z ogniem. Adam mógł włożyć rękę do rozpalonego pieca bez szkody dla zdrowia. Ogień podążał za nim. Ogień łasił się do jego dłoni. Był po prostu szamanem. Jednym z tysiąca tęczowych wojowników w Polsce. Oni spotykają się na zlotach dwa razy do roku. Jeden z nich jest w Sobótkę, tak zwaną. W tych momentach, kiedy przełamuje się czas, kiedy dzień staje się równy nocy, kiedy jest najdłuższy dzień w roku. I jedno tych spotkań, ci starsi tej grupy nie zapanowali nad nim i ona przekształciła się w regularną orgię. Ale to są ekscesy, tak? A w rodzinnej miejscowości Adam sprowadził deszcz, tańczył przez kilkanaście godzin i przyzywał demona. Ja z nim spotkałem się w radiu i kiedy on o tym mówił, boleśnie się uśmiechał. I teraz, co on powiedział? On powiedział tyle, że będąc szamanem, miał poczucie całkowitej kontroli nad przyrodą, własnym ciałem. Ale w pewnym momencie okazało się, że to nie on włada tym wszystkim. Okazało się, że ta wewnętrzna obecność jest realnym kreatorem zjawisk. Zrozumiał, że jest opętany. Zaczął walczyć. Walka trwała 8 lat, zakończył ją egzorcyzmem. I teraz dla normalnego człowieka ta opowieść jest jakaś w ogóle nie do przyjęcia, jest ekscentryczna. Ale ten człowiek, konsument popkultury, nie łączy popularności Gwiezdnych Wojen czy Awatara, gdzie wprost przekazane są w Gwiezdnych Wojnach idea tłumacząca, skąd u ludzi nadzwyczajne zdolności. I tłumacząca to w taki sposób, który nie ma miejsca, w którym nie ma miejsca na duchowość, tylko
są tam jakieś pasożyty w krwi, które właśnie tę niezwykłość powodują. A w przypadku awatara mamy już pełnię symboliki szamańskiej. To wielkie drzewo, święte Gaje. Tak? To wszystko jest szamańskim instrumentarium. I w sferze symbolicznej i w sferze duchowej przekazywany jest raz, łamana jest wyobraźnia chrześcijańsko-naukowa, dwa, przekazywana jest elementy wyobraźni szamańskiej, tak? Czyli imaginarium katolickie jest, chrześcijańskie jest rozbijane jak lustro. A w to miejsce przychodzą idee politeistyczne. I teraz, jak przekazywane są te idee od tych kilku tysięcy ludzi nazywających się szamanami, bo oni szamanami absolutnie nie są. Kiedy do Polski trafiają, nie ja bezpośrednio rozmawiałem, ale osoba, do której mam zaufanie, jak trafiają prawdziwi szamani z Syberii, to oni nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może nazywać się szamanem. Ich doświadczenie jest bardzo ciężkim doświadczeniem. To jest doświadczenie cierpienia, chociaż dzięki temu cierpieniu mogą robić rzeczy nadzwyczajne. I teraz w jaki sposób ta inicjacja jest przekazywana, rozpowszechniana? Latem są dziesiątki, jest taki wysyp festiwali. One się nazywają różnie, czasami w ogóle nie ma to nic wspólnego z duchowością nazwa. Czasami są to festiwale właśnie, które ujawniają, że tam chodzi o jakieś idee. I w trakcie tych festiwali, które przyciągają młodzież ideami wegetarianizmu, samorozwoju czy radosnej wspólnoty bez alkoholu. Nawet rodzice chętnie dzieci puszczają na takie zloty. I teraz tam oprócz bardzo atrakcyjnych rzeczy, które są całkowicie neutralne duchowo, w kilku namiotach dokonuje się szamańska inicjacja. I ja zrobiłem taki research. I ci ludzie, którzy tam przedstawiani są jako mentorzy, jako coachowie, kiedy poczytać ich strony internetowe, okazuje się, że są oni szamanami. I to już dotyka nie tysiąca czy dziesiątków tysięcy ludzi, ale to dotyka setek tysięcy ludzi. I teraz druga historia, którą zapowiedziałem na samym wstępie. To jest Bartek, który ćwiczył aikido i słyszał myśli ludzi, przeciwników. Po prostu był w stanie odpowiadać na ich techniki, ponieważ on o nich miał ich odczucie w chwili, w której taka idea powstawała w umyśle tego człowieka. I po pewnym czasie zaczął wygrywać wszystkie walki. Wyczuwał te działania swoich przeciwników i miał poczucie nieludzkiej mocy. Ale atmosfera wokół niego była gęsta i przerażająca i ludzie nie chcieli z nim pracować, ponieważ w tych pomieszczeniach panowało jakieś niezwykłe napięcie. I teraz on, mając 2 metry, ważył 90 kilo i to go wewnętrznie wyniszczało. I teraz kiedyś zupełnie przypadkowo znalazł różaniec, który spadł za łóżko. On wcześniej w trakcie medytacji przed treningiem i przed walką uzyskiwał połączenie z jakąś nieuniknioną, nieokreśloną, zmuszającą go zewnętrzną wobec niego wolą i mocą. I to właśnie dzięki symbiozie z tą wolą i z tą mocą mógł osiągać takie efekty w walkach. I teraz, kiedy Bartek wziął do ręki ten
różaniec, nagle przez jego głowę przetoczyła się jakaś fala bluźnierstw. I on był pewny, że to nie on bluźni, ponieważ w tym potoku bluźnierstw padały słowa, których on nie znał. I musiał walczyć z tą wolą i odzyskał kontrolę nad swoim ciałem, nad swoim życiem dopiero w wyniku egzorcyzmów. I dla człowieka XXI wieku takie opowieści są całkowitą abstrakcją. Ale czy naprawdę są abstrakcją? Kiedyś przeprowadziłem taki eksperyment, próbowałem przywitać się z 10 osobami przez próg i o mało nie skończyło się to wyrwaniem ręki z barku. Jako społeczeństwo jesteśmy skrajnie przesądni. Czarne koty, czerwone wstążki, miesiące, w których można i nie można zawrzeć małżeństwa. To są dalekie refleksy rodzinnego pokaństwa. Czy macie wokół siebie małżonków, którzy zawarli związek małżeński w tych miesiącach, w których przesąd głosi, żeby małżeństwa nie zawierać? To doświadczenie jest bardzo, bardzo powszechne dla wielu osób. I to rodzime pogaństwo, ta atmosfera i przyzwolenie na... No bo jaki jest związek pomiędzy czarnym kotem a moim losem, tak? Jaki związek ma spływanie na widok czarnego kota trzy razy przez ramię? Żadnego nie ma związku, a mimo to dużo osób tak robi. I na ten grunt, który jest przygotowany przez ten sam proces zachowania pewnych pogańskich rysów w społeczeństwie, na to podglebie przychodzi w to przygotowane miejsce, przychodzą praktyki z Kalifornii, z Dalekiego Wschodu, różnorodne, nie będące elementem naszej tradycji, a zestawy technik inicjacyjnych, mówiąc najkrócej. Jedną z tych tradycji jest capoeira. Jest to taki sposób spędzania wolnego czasu, gdzie on jest postrzegany jako walka, ale nie tylko jest sztuką walki, bo kiedy wchodzą młodzi ludzie w ten krąg, spotykają się, to jest wspólnotowe, to jest miłe, sympatyczne, gra muzyka, ten właśnie instrument, po wzięciu którego drętwiała Dawidowi, drętwiały palce. I w tym kręgu można w zależności od nastroju albo tańczyć, albo walczyć. I to jest połączenie wśród niewolników. Było poczucie odrębności od tej rządzącej nimi warstwy białej i oni budowali różne sposoby na osiąganie odrębności kulturowej. I ta rozrywka, te zabawy pomagały zapomnieć o codziennej niewoli. I w wyniku połączenia tych szamańskich i magicznych tradycji szamańskich z Ameryki Południowej i magicznych z Afryki, tradycji inicjacyjnych, powstała właśnie capoeira. Najważniejszym zdarzeniem, bo nie każdy, kto uczestniczy w tym kręgu, będzie miał kłopoty duchowe, tak? Ale może spodziewać się, że intelektualnie i wolicjonalnie to ta ochrona właśnie rozumu jest, może zostać odrobinę starta, zniszczona, tak? Ale prawdziwe problemy duchowe mają ci, którzy przeszli przez taki rytuał inicjacyjny, on się nazywa batizato. I przed ludźmi, przed tymi tańczącymi, walczącymi młodymi ludźmi ukrywane jest, że to jest
że capoeira jest fizycznym aspektem religii candomblé. Czy candomblé. I o tym mówią mistrzowie, czyli mestre tych właśnie grup i tradycji capoeiry. A candomblé to jest religia afrykańska. To jest rzeczywistość bóstw Orixas i taniec to jest wołanie do duchów, by te wstąpiły w ciała tańczących i wprowadziły uczestników w trans. Co niesamowite i umykające jakby uwadze Europejczyków, candomblé ma w Brazylii 40 milionów wyznawców. Dlatego, że w tej religii mówi się, że ona nie jest sprzeczna z chrześcijaństwem. Tak? Jest to religia synkretyczna. Ale ten element katolicki jest tam zdominowany. On jest tylko na poziomie symbolicznym obecny. I on jest zdominowany przez te wierzenia i praktyki, tak? Mistrzowie mówią, że capoeira jest religijna, że pochodzi z religii candomblé, a to się ukrywa. Te wypowiedzi można znaleźć dopiero po tym, jak się poświęci mnóstwo czasu na przechodzenie przez te strony, szukanie tego, co jest przenośnie małym drukiem napisane i tak dalej. I co więcej, capoeira ma inny od candomblé, ma inne szaty, ale istota religijna jest taka sama. Praktykujący capoeira jest tym, który praktykuje taniec Orixa. A to jest taniec na cześć 50 bóstw. I teraz jednym z symboli tego synkretycznego podejścia jest fakt, że na początku rytuału jest wykonywany gest, który my znamy. Ci ludzie najpierw dotykają ziemi, a potem wykonują znak krzyża. Być może ktoś zauważył, że bardzo wielu piłkarzy taki gest czyni na początku przed meczem. I teraz capoeira jest obecna na polskich uczelniach. Może być praktykowana w miejsce WF-u, tak? Wychowania fizycznego. I ta nieświadomość Europejczyków na temat religijnego kontekstu capoeiry właśnie do tego prowadzi, że traktujemy to jako coś zupełnie nieszkodliwego. I teraz na moim kanale, tutaj na tym kanale, tylko w tej części jego, w której zawierają się wideo, nie to co teraz, gdzie teraz jesteśmy, tylko w części wideo, tam jest świadectwo Dominika Pałki, który został opętany na skutek praktykowania capoeiry. I to nie jest osoba, o której mówiłem na wstępie. Ta historia jest bardzo rozbudowana. To jest zupełnie nieprawdopodobne, do czego prowadzi tak lekceważona tak praktyka, której duchowe korzenie są tak lekceważone. I te wierzenia trafiają do Polski z różnych stron. Egzorcyści mają w związku z tym coraz więcej pracy. I teraz, jakie konsekwencje mają te wszystkie inicjacyjne tradycje? Więc po pierwsze, to są depresje, których nie da się leczyć farmakologicznie. Czyli one nie pochodzą z przestrzeni ciała. Po drugie, ludzie doświadczają statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu. Dalej, to są rozpadające się związki, które wcześniej te relacje były bardzo dobre i po rozpoczęciu jakiejś praktyki inicjacyjnej one się rozpadają. Dalej,
to mogą być paraliże okołosenne, to może być takie odczucie potężnego nacisku tutaj na klatkę piersiową, to mogą być problemy z modlitwą, problemy z wejściem do kościoła. Tych przejawów jest o wiele więcej. I teraz, jaka jest konsekwencja tego wszystkiego dla społeczeństwa? I co się stało? Co się stało w wyniku tego, że jesteśmy paszą dla demonów? Paszą dla demonów, ponieważ one, tak jak Bartka, wyniszczają ludzi. Wyniszczają ludzi, traktują ludzi jak coś, z czego się, czym się żywią. To zjawisko ma miejsce głównie w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce już 4 miliony ludzi przyjmuje leki psychoaktywne. Albo leki przeciwbólowe, ale w takiej ilości, że otępiają. Tak? I teraz psychiatria jest ateistyczna. Tam nie ma w ogóle mowy o przestrzeni duchowej, czyli to jest kaleki sposób poznawania świata. I kiedy ci ludzie mają te opisane przeze mnie przed chwilą

się coraz bardziej histeryczne, a ludzie wpadają w rozpacz. Ukuto takie pojęcie jak epidemia psychotropów. Skokowo wzrosło spożycie leków, antydepresantów, leków nasennych, uspokajających. Więc, a w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że od 30 do 50% populacji przyjmuje psychotropy. To dotyczy również 6-letnich dzieci. Ozempik kaleczy całe społeczeństwo. I teraz, jeśli patrzymy na to wszystko z pewnej perspektywy zewnętrznej, kiedy widzimy, że duchowość jest całkowicie pominięta w tej liberalnej i lewicowej formie kultury zachodniej, i kiedy jesteśmy tego świadomi, to próbujemy przeciwdziałać tym procesom. Ja robię to od 30 lat i oczywiście to działanie jest w przestrzeni społecznej nikłe. Ale sądząc po wielu przypadkach ludzi, którzy się ze mną komunikują, działalność kanału, na którym bronimy wiary, to znaczy pokazujemy duchowe konsekwencje dziesiątek zaangażowań różnorodnych, które są promowane przez kulturę, najbardziej wzruszają mnie takie telefony, w których ktoś mówi: odsłuchałam wszystkich pana audycji, filmów, tak? I tutaj następuje prośba o pomoc. Wiele z tych osób doprowadzam, najpierw im uświadamiam głębię tego ich zaangażowania, a potem doprowadzam ich do egzorcystów, ale do modlitwy o uwolnienie. I oczywiście jest to kropla w morzu tych toksycznych ludzi, którzy doświadczają skutków toksycznych relacji, no ale myślę, że warto to robić. I teraz najbardziej taką rzeczywistością, która pozwala ukrywać duchowy charakter wielu form życia, czy jakichś instytucji, przez instytucje rozumiem również psychologię czy psychiatrię, tak? Czyli formy życia, których możemy dotknąć. I my nie uświadamiamy sobie, że ten live będzie zapisany. My nie uświadamiamy sobie, że coś, co było do połowy XIX wieku doświadczeniem tylko garstki ludzi, od renesansu to się bardzo wśród tych elit rozpowszechniło, ale to były dziesiątki, może setki osób w danym narodzie, więc można ich policzyć nieomalże na palcach jednej ręki. Natomiast w połowie XIX wieku za przyczyną spirytyzmu, a spirytyzm jest konsekwencją działań lekarza, który nazywał się Mesmer, i on z jego tych działań wywodzi się właśnie to energetyzowanie ludzi, a finalnie bioenergoterapia. Jest też nurt inny, który wywodzi się z praktyk Mesmera, to jest hipnoza, ale o tym za chwilę. I teraz taki wybuch spirytyzmu, który był w pewnym sensie formą bierną, to znaczy ci ludzie, którzy byli mediami, czyli osobami łączącymi nas, ludzi z tym światem duchowym, one jedynie pobierały informacje i na początku traktowano te informacje jako fakty. I kiedy to się rozprzestrzeniło, to nagle okazało się, że to, co mówi jedno medium, jest sprzeczne z tym, co mówi drugie medium. Poza tym były tam skandale różne, no wiadomo, jak to jest z ludźmi, którzy próbują osiągać władzę nad innymi.

nad innymi ludźmi. I spirytyzm zaczął tracić na popularności, choć nigdy nie wygasł. Może ktoś ma doświadczenie na koloniach wywoływania duchów. Dziś przybiera to formy również takie nowoczesne. Jest Charlie Challenge, to się kładzie dwa ołówki na sobie, nieważne, i one się poruszają. Tutaj chodzi o to, żeby demon musiał jak najmniejszą ilość energii swojej przeznaczyć, mocy na to, żeby się one przesuwały, ale ten spirytyzm powoli wędrował z laboratoriów, bo traktowali go poważnie na początku naukowcy, aż właśnie w takie formy bardziej związane z maglem. Dziś nie wiem, gdzie spotykają się ludzie tacy mniej intelektualnie wykształceni, ale ilość tych osób, które czytają, w Polsce są gazety, miesięczniki z horoskopami i w ogóle wciągające ludzi w astrologię. I konsekwencją tego zamierania spirytyzmu była eksplozja w latach 60. i 70. kolejnej formy toksycznej duchowości, czyli okultyzmu. I teraz dziś pojęcie okultyzmu jest bardzo często używane do wszystkich form, w których są wiedzy tajemnej, w których są praktyki. A przeciwieństwem tego jest ezoteryzm, który spełnia się tylko i wyłącznie w poznawaniu tej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj przez chwilę będę używał określenia okultyzmu jako pewnej historycznej formy, która tam trwała 30 lat i też zakończyła się skandalami obyczajowymi związanymi z tymi ludźmi, którzy ten ruch promowali. I okultyzm ten historyczny różnił się tym od spirytyzmu, że jego praktycy mieli przekonanie, że to oni są sprawcami tych nadzwyczajnych rzeczy, które się wokół nich działy. Nie mieli świadomości, że to są manifestacje demoniczne. Potem były badania nad hipnozą. Trzeba wiedzieć, że seans hipnotyczny nie jest bezpieczny ani dla hipnotyzera, ani dla osoby hipnotyzowanej. I tak doszliśmy krok po kroku do New Age, czyli do tej formy, która w latach 60., 70., aż do początku lat 80. była zewnętrznym wyrazem dążenia do panowania nad rzeczywistością realną. I to było tak jak okultyzm i spirytyzm, które rościły sobie prawo do bycia czymś więcej niż nauka, bo łączyły wierzenia z wiedzą. A to były oczywiste uroszczenia i no to śmieszne po prostu jest, tak? Tak jak śmieszny jest Steiner, czy Jung, czy różni inni naukowcy. Oczywiście tutaj trzeba stopniować. Jung był kimś intelektualnie bardzo mocno obdarzonym, podobnie Steiner, ale żaden z nich, a przynajmniej Jung, nie miał świadomości, że te dziwne rzeczy, które się wokół niego działy, były konsekwencją inicjacji spirytystycznej, której doświadczył wcześniej i w ogóle nie łączył tego wszystkiego. On stworzył właśnie pewien rodzaj ideologii, która dziś wykładana jest w wielu seminariach katolickich. Księży uczy się właśnie biorąc za fundament myślenie Junga, które wynika wprost ze spirytyzmu. I teraz ta wiara w moc kryształów, te wszystkie różnorodne składające się na medytacja, to wszystkie te działania składające się na New Age,
One doprowadziły w pewnym momencie do załamania się tego ruchu, bo na przykład, no bo rzeczywistość weryfikowała absurdalne założenia, weryfikowała przekonanie, że ci ludzie mają wpływ nad rzeczywistością, wpływ na rzeczywistość. Oni na przykład tworzyli łańcuch osób wokół, nie wiem, Pentagonu i byli przekonani, że medytując uniosą Pentagon do góry, tak, ten budynek potężny. I to nie jest żart. Ci ludzie byli, bo rodzaj wiedzy tajemnej, ta wiedza tajemna w ogóle, ona sprowadza się do tego, że ludzie wchodzą w pewien irracjonalny sposób myślenia, nieświadomie, i pogrążają się w nim coraz bardziej, tracąc związek z rzeczywistością. I ci ludzie naprawdę byli przekonani, że tego dokonają. Kolejnym przeświadczeniem, tutaj oczywiście chodzi o idee takie, że myśl stwarza rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie byli przekonani, że jeśli wzrośnie ilość tych medytujących, tych wyznawców idei nowej ery, New Age, co ważne, mającej swoje źródła w takim towarzystwie teozoficznym, koniec XIX wieku, początek XX, to pojęcie nowej ery zostało wykute, powstało na użytek wydawnictwa Lucyfer, które nazywało się Lucyfer, tak? Ale ci ludzie o tym nie wiedzieli. I ich przekonanie o tym, że kiedy ta ilość tych ludzi inicjowanych przekroczy pewną, będzie ich jakaś określona ilość, no to wtedy świat się całkowicie zmieni, nie będzie wojen. A być może przejawem takiego myślenia była ta pieśń Lennona o tym, że nie chcemy granic, że ludzie są braćmi. Tak, są braćmi, ale w Chrystusie. I teraz zmierzamy ku finałowi. Polskiemu społeczeństwu niezbędna jest instytucja, która będzie przynajmniej certyfikowała, czy też opisywała wszystkie te ruchy, które do Polski przychodzą i są toksyczne. W ich łonie działają sekty i te sekty czasami prowadzą ludzi do rzeczy, które przekraczają normy prawne, ale tylko i wyłącznie oni są karani przez prawo. Natomiast należałoby w sposób systematyczny, należałoby po prostu opisywać wszystkie te rzeczywistości inicjacji, kontrinicjacji. A co robi polskie państwo? Polskie państwo certyfikuje wróżbiarstwo, bioenergoterapię, radiestezję. I to, co zdarzyło się w styczniu tego roku, to jest zupełnie nieprawdopodobna rzecz. Bo w tym katalogu zawodów i specjalizacji, który jest ogłoszony na stronach z dopiskiem .gov, czyli ma autorytet państwa, pojawiły się zawody i specjalizacje zupełnie nieprawdopodobne. Na przykład jest tam forma medycyny afrykańskiej, gdzie wiele chorób leczy się krowim moczem. Ja już nie wnikam w tę rzeczywistość, bo to jest horrendum, nieprawdopodobne. Są w Polsce też cechy, tak? Skupiają się rzemieślnicy, bioenergoterapeuci czy radiesteci. Ale tego nie ma sensu komentować, bo to się komentuje samo. My mamy w tej chwili do czynienia z sytuacją, kiedy naród jest zagrożony fizycznie, tak? Przy fatalnym układzie czynników zewnętrznych możemy mieć kolosalne problemy. I teraz polskie elity muszą zadbać o to bezpieczeństwo militarne, ale muszą też zadbać o bezpieczeństwo duchowe. Dlatego, że stosunek do tej rzeczywistości najgłębszej promieniuje na całe życie człowieka.
Jedną z moich idei, którą głoszę, jest to, że nowożytność, a szczególnie od czasów oświecenia, to, co promieniuje na kulturę i tak naprawdę w wieku XX ją całkowicie opanowało, jest instytucjonalizacja grzechu. Dziś aborcja jest wpisana do francuskiej konstytucji, teraz chyba Dania będzie to wpisywać. Dziś związki homoseksualne, które są z natury tak samo jak związki cudzołożne, są grzechem, bo tutaj nie mamy do czynienia z czymś nadzwyczajnym. Tu mamy po prostu do czynienia z czymś sprzecznym, z naturą ludzką. Tak? Więc instytucjonalizacja grzechu. I teraz ona przybiera również formy religijne. Zamordowano od 1917 roku, kiedy po raz pierwszy legalna stała się aborcja w Rosji, w Związku Sowieckim. Od tego czasu zamordowano 1,2 miliarda dzieci. 73 miliony dzieci co roku jest mordowanych pod sercem matki. Krwawe ofiary. Tak, wracamy do jakiejś formy pogaństwa, która jest nieprawdopodobna. Ale ta cywilizacja śmierci to również usypianie staruszków w imię jakichś szczytnych idei, ale tak naprawdę chodzi o ekonomiczną niezdolność państwa do utrzymywania tych ludzi. Chodzi o choroby i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest nieprawda, dlatego że wystarczy wrócić w tej dziedzinie do tej idei wielopokoleniowych rodzin. Kiedyś sobie z tym radzono. Zamknijmy temat. I teraz to autoryzowanie przez państwo rzeczy, które są sprzeczne z naturą, które są sprzeczne z prawem dotychczasowym, tak jak je zrozumiano, dopóki go nie zmieniono, tak jak we Francji, to rozbijanie obyczaju, który przecież prawo nie powinno regulować całej rzeczywistości, tak? To ma konsekwencje bardzo, bardzo konkretne. I my jako społeczeństwo powinniśmy zadbać o to, żeby ta inwazja obcych duchowości w Polsce się została powstrzymana. Bo jak powiedziałem na samym początku, konsekwencje tego są sięgające, one sięgają daleko. My widzimy konsekwencje dużo prostszych mechanizmów, takich jak mechanizmy polityczne, ekonomiczne czy kulturowe, tak? Ale nie rozumiemy, że sprawy duchowe sięgają głębiej, choć ich konsekwencje są oddalone bardziej w czasie. Niszczenie cywilizacji, ja to porównałem do katedry, oczywiście to nie jest moje porównanie, to jest porównanie, które ma pewnie ze 100 lat, ale wyobraźcie sobie państwo, że my od prawie 200 lat, czy ponad 200 lat, zależy jak liczyć, ale filozofia oświeceniowa zaczęła się kilkadziesiąt lat przed rewolucją francuską, że my mamy do czynienia z wielkim, potężnym budynkiem, katedrą, która składa się z miliardów cegieł. I duża część narodu politycznego zajmuje się kruszeniem tego budynku, tej nieprawdopodobnej budowli. I cegła po cegle wyjmują, niszczą, kaleczą tę cywilizacyjną spójność. Tak jak jest pojęcie kapitału społecznego, to ja mówię również o kapitale duchowym, tak? I ten kapitał duchowy jest
w zachodniej Europie chrześcijaństwo jest zniszczone, tak. Zostaliśmy pozbawieni tego kapitału duchowego. I wszystkie te wizje pesymistyczne widzimy dzisiaj, jak zamieniają się w rzeczywistość, tak? Ja myślę, że za kilka lat będziemy mieć w Polsce cenzurę. To, co mówię teraz, będzie karane. Tak jak społeczeństwa angielskie, czyli Wielka Brytania, tak? Aparat państwa brytyjskiego, aparat państwa francuskiego, aparat państwa niemieckiego karze nie za czyn, tylko za mówienie o tym, że ten czyn jest szkodliwy. Jeśli wprowadzą cyfrowy pieniądz, każdy człowiek, który mówi prawdę, będzie mógł być pozbawiony, zamkną mu konto. Pieniądz cyfrowy daje absolutną władzę nad ludźmi. Drodzy Państwo, to już zostało wykorzystane w Kanadzie. Tam był wielki strajk kierowców ciężarówek. I zmiażdżono to jednego dnia. Więc to nie są opowieści dziwnej treści, to jest nasza rzeczywistość. Nasza rzeczywistość, do której, którą poszczególne ekscesy my widzimy, ale mamy ciągle nadzieję, że ta katedra stoi. Ale w końcu i demokracja w Polsce, bo na Zachodzie już trudno mówić o demokracji, a w chwili, w której zostanie wprowadzony ten akt ustanawiający cyfrową cenzurę, nie przez przypadek prezydent Macron jeździł do Chin, żeby zdobywać doświadczenie i know-how, bo tam panuje totalitaryzm wprost. I to wszystko jest implantowane do Europy. Być może Polska będzie wyspą w tym szalonym świecie, być może nie. I myślę, że modlitwa, ofiarowanie cierpienia, ofiarowanie postu i ofiarowanie jałmużny na takie kanały jak ten, można go wesprzeć pod opisem na pierwszej stronie, tam jest taka możliwość. Zapraszam do wsparcia zrzutki, które właśnie trwa. Mamy jeszcze dwie pozycje nieopłacone z maja, a najbardziej nam zależy na tym, żeby ludzie, żebyście wy, drodzy Państwo, ustanowili na swoich kontach bankowych stały przelew. To mogą być drobne pieniądze. Ludzie oczywiście bogatsi mogą ustawić większe. Mamy osoby, które wpłacają 500 zł co miesiąc. Mamy osoby, które wpłacają po 1000 zł, ale 10 zł nawet się liczy. Bo jeśli tych po 10 zł będzie 100, to już są realne pieniądze i będę mógł zatrudnić kolejnych dziennikarzy. I być może urośnie to niepokalane FM i kanału Otwórz Oczy, urośnie to do takich rozmiarów, że będziemy mogli o tych niebezpieczeństwach i o toksycznych duchowościach z tą wiedzą dotrzeć do wszystkich Polaków, czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama ze Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile ono było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi. No, różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być no tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta, jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. to kontakt już był taki turystyczny z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. No ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no. Które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: I jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne, to również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i... No i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie, no był czas jeszcze wojska, był tak...
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, no nie, ogólnie nie było chyba tak źle, jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. I takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie no już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji no, zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Przecież można było młodego technika czytać, albo żołnierza polskiego.
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewne znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną. No i to...
0: Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: To że on dochodzi do człowieka.
1: Do końca, mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak, i wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich.
1: Było, tak, katolickich, w wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwanie, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne? Czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał, jak i w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego, porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład... Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie, nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek, prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działanie, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie
0: skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem, jakimi słowami?
1: Że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to były takie zdarzenia.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że Pan, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment,
1: tak,
0: kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne,

0: I, no i tak, kiedy to pisemko miało na, swój tytuł Apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy, nie dlatego, żebym się chwalił, tylko bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
1: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
0: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, no, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No, takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być

0: to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, takim z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
1: Taki moment, kiedy przez twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
0: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
1: Mm-hmm. A taki konkretny dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
0: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
1: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
0: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i to od razu się wyciszyło. Poza tym czasami z moim ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył i tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować, chociaż nie zawsze tak było słodko.
1: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
0: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać i tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. I myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak, wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray-le-Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mnie wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście. Oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować, tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak.
0: I powiedz mi,
1: to prawda.
0: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaranowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie i to ja byłem głównym narratorem. Miałem oczywiście obok eksperta świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I, no i wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu. Więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu Otylii Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak, bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby a vista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w spływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, i jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
1: Tak.
0: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter a roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam, czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej stowarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu, no to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami i to papaż tam jest wynoszony na rękach z hali gwardii, no takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę, prawda? To też był taki moment,
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju. Wcześniej Królak wygrał w 1956 roku. Tak, tak jest. Wreszcie w hokeja. Słuchaj, mamy teraz 70. W tym roku przypadają nam dwie rocznice 70, czyli 70. rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami. Wtedy absolutnie najlepszymi na świecie. No może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak. Uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim jego ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż, no to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
1: tak, tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk, no. W każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal, nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia, to znakomity polski sprinter, pan Czernista, łyżwiarz Szczypki, startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął czwarte miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
0: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą. Mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować, tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej, i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? Nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich, głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, nie wiem, no, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie. Natomiast i inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem, jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie. Przyjęcie innego języka, takiej swoistej nowomowy, jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza, że często to przyjęcie języka odbywa się w sposób taki nieuświadomiony. No jeżeli w przestrzeni publicznej stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
0: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś wiesz, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą, Agnieszką, i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
1: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz, jak ja to przeżywałem. Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą, i towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do, Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to, no to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tym, przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie no, bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli, że ja byłem cały czas przy niej, także córka. I ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz udzielił sakramentów, absolucji, więc jakby mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję przede wszystkim. Nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie jej tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie... Rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym o tym opowiedział.
0: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna to mnie podszedł i mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak, że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na nim, na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. I jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak, całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
1: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo, że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej. Modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności, no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
0: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
1: roku? Ale rzeczywiście zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających, to znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później.

0: kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo, że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no, taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ domyślasz się, że ja... No teraz, mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, no często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no to jest, no jest to wielka, wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest, no,

0: coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej, twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara.
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć. No, mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego powodu, że nie chciałbym, raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym, a też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni, więc wiesz, wolałbym pozostać, no, na pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegóławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no, zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? No, najlepiej by było planować, jak zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać. Ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy nie do końca. Czyli, bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no, ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność, tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest no, esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz, i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to, no to jest, to nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że no w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizacji, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne. Niemniej no, wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem. Ojcem, przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc no w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. To znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama ze Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju no, doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo, że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem wierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70., to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Tak żeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać? Albo żołnierza polskiego?
1: To też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, natchnienie Ducha Świętego do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy, to było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, wspólnota katolicka.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie pomału stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli, że się tym zajmuję. Kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasiniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład... Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek, prosiłem kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: Potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak, tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem, jakimi słowami?
1: Że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. Niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. Potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dojść, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że... No bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach. I osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i te pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie... jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no myślę, że to miało wiele takich powiedzmy gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to był jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakiś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale, no, ale to też tak, nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. No, takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, taką z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że te Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe, to ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tę miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje i to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
0: Mm-hmm. A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie

0: wobec Boga, który się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
1: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
0: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać i tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. I myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą, kiedy indywidualnie, i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak, wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań, dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial, i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku, i jest mi dane tam być, i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje, i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że w intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Tożsamość jest punktem dojścia okresu dojrzewania, a nigdy punktem wyjścia. Większość tego typu dzieciaków wyrasta z tych problemów. Większość to, mamy tu na myśli 80%. Masz prawo się bać zmian w swoim ciele, masz prawo jeszcze zmieniać zdanie, masz prawo nie wiedzieć, kim jesteś, masz prawo sobie zadawać różne pytania, masz prawo się czuć jak brzydkie kaczątko. Więc nie ma kogoś takiego jak młodzież, dzieci LGBT. Właśnie z racji tego, że te osoby, które się deklarują dzisiaj, tak, co jakiś czas jest zdecydowane prawdopodobieństwo, że już będą się określać zupełnie inaczej.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, psycholog, dziennikarz, współzałożycielka i prezes Fundacji Instytut Ona i On, autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych na temat rodziny, płci i seksualności. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Mówimy sobie po imieniu, ponieważ troszeczkę się już znamy, rozmawiałyśmy kilka razy. Ja postanowiłam zaprosić Cię dzisiaj do naszego studia z myślą o jednym temacie, chociaż wiem, że tych tematów mogłabym poruszyć bardzo wiele, bo w wiele kwestii jako psycholog się angażujesz, ale dzisiaj chciałabym porozmawiać o tranzycji.
2: Ważny temat, trudny temat, myślę, że niestety coraz bardziej aktualny.
1: No więc właśnie, 30-40 lat temu temat tranzycji i w ogóle tego, że potrafimy nazwać to, że czujemy się kobietą, czujemy się mężczyzną, a jeszcze wcześniej czujemy się chłopcem i dziewczynką, nie podlegał żadnej dyskusji. To było coś zupełnie naturalnego. Od pewnego czasu poddajemy w wątpliwość to, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, i najbardziej niepokojące wydaje się to, że pojawia się pytanie, czy dzieci, które rodzą się w rodzinach, czy rodzice mają informować się o tym, o ich płci, czy są dziewczynką, czy są kobietą, bo jest wiele takich środowisk, które poddaje to w wątpliwość. Jaki jest Twój komentarz na ten temat?
2: To, o czym wspomniałaś, to jest tak zwane wychowanie neutralne płciowo, ono ma swoją nazwę. I niestety jest coraz bardziej popularne na Zachodzie. Ja znam przykłady kilku nawet osób znanych z mediów, wśród nich nawet polityka pewnego, który właśnie zadeklarował, że w ten sposób będzie wychowywał, wydaje mi się, że to był syn. Natomiast to jest właściwie prosta droga do tego, żeby zaprosić problemy z identyfikacją płciową. Dlatego, że żeby wykształciła się identyfikacja płciowa zgodna ze swoją płcią biologiczną, to dziecko musi po pierwsze usłyszeć, jakie jest płci. Musi ten komunikat dostać z zewnątrz. Potrzebna jest tak zwana stałość również płci, kontynuacja tej płci, czyli to, żeby dziecko miało pewność, że z małych dziewczynek wyrastają kobiety, a z małych chłopców wyrastają mężczyźni. Więc na takich krokach, na takich szczeblach oparte jest to budowanie właśnie identyfikacji płciowej zgodnej z płcią biologiczną. Jeśli ktoś zaniecha tych kroków, to wręcz zaprasza, tak jak już wspomniałam, tego typu problemy.
1: Jak uważasz, dlaczego dzisiaj poddaje się w wątpliwość naszą identyfikację płciową? Czy za tym stoi... No właśnie, co za tym stoi?
2: Problem, myślę, że jest złożony. Tutaj sięgamy do genezy. Przepraszam za to oklepane słowo, problem złożony, ale niestety tutaj się to definitywnie sprawdza. Na pewno przyczyniły się do tego media społecznościowe. Ja zaczynam tak troszeczkę od tyłu, bo to jest kanał, który umożliwia dzieciom zapoznanie się z treściami transseksualnymi. To jest coś, czego nie było wcześniej, nie było w poprzednich pokoleniach. Wcześniejsze pokolenia po prostu nie zadawały sobie tego typu pytań, bo nie spotkały się nigdy z takimi osobami. Statystycznie, tak? No pewnie niektórzy się spotykali, ale generalnie przeciętny Polak nie miał do czynienia z tego typu problemem, ani egzemplifikacją tego problemu. Natomiast współcześnie o tematyce LGBT jest tak głośno, mamy tego tak dużo wokół siebie, że siłą rzeczy młody, dorastający człowiek, chłopiec czy dziewczyna po prostu zadają sobie takie pytanie, a może ja jestem trans, tak? A może ja jestem homo? I pierwszy krok, którego dokonują, to jest wpisywanie tego w wyszukiwarkę. A wyszukiwarka, która działa na zasadzie karmienia algorytmów, podpowiada treści z coraz większą częstotliwością określonego rodzaju. I wiemy, że tutaj szczególnie agresywne są algorytmy TikToka, ale nie tylko oczywiście jego, bo można podawać tych przykładów więcej. I więc im bardziej się ktoś interesuje, tym więcej tego rodzaju treści otrzymuje. Natomiast to może samo w sobie nie byłoby jeszcze takie zgubne, gdyby nie fakt, że na różnych mediach społecznościowych pojawiają się takie komunikaty. Jeśli zadajesz sobie tego typu pytanie, to prawdopodobnie jesteś trans. Większość osób nie kwestionuje swojej płci, więc jeśli ty sobie zadajesz takie pytanie, to już oznacza, że jesteś trans, co jest kompletną bzdurą, dlatego że młody człowiek, będący w okresie dojrzewania, poszukuje swojej tożsamości, potrzebuje potwierdzenia swojej tożsamości, tu konkretnie płciowej, bo kiedy mówię o poszukiwaniu tożsamości, to bardziej odnoszę się do tożsamości w takim rozumieniu ogólnym, czyli części osobowości, tak? Odpowiedzi na pytanie, kim jestem, a tutaj pewną częścią składową jest właśnie potwierdzenie tej identyfikacji płciowej, która się dokonuje w okresie dojrzewania. No więc jeśli taki młody człowiek usłyszy komunikat, skoro zadajesz sobie takie pytanie, to pewnie jesteś trans, no to co robi? Jest zaniepokojony i szuka jeszcze mocniej tych treści. I to jest jedna przyczyna. Druga jest taka, że mamy też badania, dane, które pokazują bardzo taki bezpośredni związek właśnie zainteresowania się, czy występowania najpierw wcześniej tych treści trans w internecie, a powiązania z częstotliwością liczby zgłoszeń do klinik specjalistycznych właśnie w zakresie zaburzeń identyfikacji płciowej dla dzieci i młodzieży. Więc ewidentnie ten związek istnieje, nie mówiąc o jeszcze takich badaniach na temat zespołu ROGD z rodzicami. Natomiast czy to jest jedyna przyczyna, właśnie te treści medialne, sposób komunikacji? Na pewno nie, dlatego że w tle mamy bardzo dużą liczbę zaburzeń psychicznych, która akurat tak się zadziało, że po prostu te dwie fale jakby się na siebie nałożyły, zwłaszcza po pandemii młode pokolenie po prostu drastycznie spadło, jeśli chodzi o właśnie liczbę, rodzaj zaburzeń psychicznych. No i gdzieś tam jeszcze za tymi blendami, nazwijmy to, no są takie klasyczne przyczyny, czyli problemy z rówieśnikami przede wszystkim, z relacjami z rówieśnikami, ale też problemy w relacjach w ramach rodziny, kwestia też psychopatologii ze strony rodziców, ale samych dzieci. Więc tych przyczyn, bo tu nie wymieniam wielu, wielu mniejszych przyczyn, które mogą wystąpić, mniejszego kalibru, tych przyczyn jest dużo, dlatego mówię jeszcze raz, to podkreślam, że jest to problem złożony. Ale zasadniczym nośnikiem w tym współczesnym pokoleniu są treści medialne, tak bym to określiła.
1: Ja przygotowując się do tego wywiadu i do spotkania z tobą, odsłuchałam wywiadu z Łukaszem Sakowskim, który jest ofiarą, niestety jest ofiarą tranzycji, potem detranzycji. Jest ofiarą właśnie tego, o czym ty mówisz, tych kontaktów z osobami gdzieś w internecie, pewnych swoich problemów psychicznych i próby poszukiwania odpowiedzi na te problemy psychiczne właśnie w internecie. Przyznaję, że trudno mu było zadać te pytania i szukać odpowiedzi na te swoje pytania w rodzinie, dlatego wykorzystał do tego internet. I on przyznaje, ponieważ jest też naukowcem, jest biologiem, że jedne z badań opisują aż 97, że w 97% przypadków zaburzenia związane z z tą płciowością są konsekwencją innych zaburzeń psychicznych, typu na przykład borderline. To jest ogromny procent, a o tym się nie informuje. Zresztą o tym, o czym się informuje, o czym się nie informuje w przypadku tranzycji, będziemy również rozmawiać. Ja cię chciałam zapytać właśnie, skąd taka ogromna nagonka na osoby, które zaczynają mówić prawdę na temat tranzycji, na temat złych skutków takich decyzji?
2: No tutaj musielibyśmy sięgnąć z kolei do korzeni po prostu rewolucji seksualnej. Myślę, że powinniśmy nazywać rzecz po imieniu. Polska przechodzi po prostu intensywnie w tej chwili falę rewolucji seksualnej, która przetoczyła się przez kraje zachodnie, począwszy od końcówki lat 60. My dopiero wchodzimy bardzo mocno, tak, na pewne etapy, które Zachód już przeszedł. Te etapy można wprost prześledzić, a te treści LGBT są bardzo ważną częścią po prostu pewnej ideologii, która jest coraz bardziej popularyzowana. Natomiast ja mam tutaj, myślę, że nie będę mieć przestrzeni, bo gdzieś tam przygotowuję pewną publikację, tak się tutaj odsłonię troszeczkę na ten temat. Mam nadzieję, że się może ukaże na jesieni. Dotarłam po prostu do takich dowodów, bo pewne podejrzenia nie tylko ja, ale inne osoby też miały wcześniej. Myślę, że za tym stoją po prostu tendencje depopulacyjne, powiem wprost. Dlatego, że osoby o skłonnościach transseksualnych w procesie tranzycji są ubezpładniane. Podobnie jak osoby homoseksualne są z definicji, pary homoseksualne są z definicji bezpłodne, tak? Chyba, że skorzystają, nie wiem, z pomocy, przepraszam, koleżeńskiej oczywiście w cudzysłowie, na przykład lesbijki. Generalnie pary homoseksualne są bezpłodne, więc to sprzyja tej ideologii, ale ta ideologia, myślę, że ma też taką postać po prostu ideologii zbawczej, tak bym to określiła. Jeśli zabieramy Pana Boga, jeśli zabieramy miłość bliźniego jako centrum, tak, jako pewną prawość, dekalog, jako środek regulacji relacji społecznych, to tą pustkę duchową coś musi wypełnić. I właśnie ta szczytna walka z wszelkimi dyskryminacjami, z postaci inkluzji, włączania wszystkich, nie wiem, grup defaworyzowanych, jak to się mówi, zastąpiła właśnie tendencję, skłonność, w którą my realizujemy w ramach chrześcijaństwa, tak? Tylko jest jedna zasadnicza różnica, że chrześcijaństwo operuje na ziemi, ale przy pomocy środków nadprzyrodzonych, tak? My rozdzieliliśmy w chrześcijaństwie to, co przyrodzone, a to, co nadprzyrodzone. I rozum i wiara to są dwa skrzydła, tak? Natomiast w tych ideologiach zbawczych, współczesnych, marksistowskich, pewnych, które działają w obszarze przede wszystkim kultury, one próbują osiągnąć niebo, próbują osiągnąć raj na ziemi, co jest po prostu utopią, z definicji utopią. Nigdy się to nie uda, chociażbyśmy nie wiem, jakie wdrażali środki prowadzące do super doskonałej równości i uznania wszelkich możliwych inkluzji, to nigdy to się nie uda. Zawsze ktoś będzie wyłączony, zawsze ktoś się poczuje gorszy, nie mówiąc o tym, że to dążenie do równości tak naprawdę defaworyzuje inne grupy społeczne, ale to już jest może temat na dłuższą rozmowę.
1: Opowiedz trochę, proszę, czym jest transpłciowość i na czym polega tranzycja, ale proszę cię, żebyś opowiedziała też o tych negatywnych skutkach, o których się tak naprawdę nie mówi. Jeszcze jedna rzecz. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że terapia zmiany płci jest tak naprawdę terapią eksperymentalną, której skuteczności nigdy nie dowiedziono. Co więcej, dowiedziono natomiast negatywne skutki tranzycji, a jednak próbuje się forsować teorię, że jest to, tak jak mówisz, osiągnięcie jakiegoś nieba na ziemi tutaj, w tym momencie.
2: Płci zmienić się nie da. Nie da się sprawić, żeby mężczyźnie wyrosła macica i jajniki. Nie da się sprawić, żeby kobiecie wyrósł penis. To, co można zrobić, to można przy pomocy zaawansowanej medycyny i przy bardzo dużych ryzykach medycznych i okaleczaniu sfeminizować wygląd mężczyzny i zmaskulinizować wygląd kobiety. I ta tak zwana tranzycja, to jest też takie słowo, które tak brzmi troszkę technicznie, składa się z kilku etapów. Pierwsza to jest tak zwana tranzycja społeczna, tak to się mówi, czyli obejmująca zmianę imienia, zaimków, stroju, dostępności do toalet czy innych pomieszczeń przynależących do płci przeciwnej. Potem mamy tranzycję hormonalną, która się składa z dwóch podetapów, blokerów dojrzewania płciowego i przyjmowania hormonów płci przeciwnej. Blokery można, ale nie trzeba przyjmować, ale dlaczego jest taki nacisk na przyjmowanie blokerów? Ponieważ wtedy te efekty, na przykład feminizacji chłopców, są znacznie bardziej widoczne, może powiem tak, tak? Oczywiście z tym się, jeśli przyjmujemy i blokery, i hormony, od razu mamy trwałą bezpłodność, to chcę zaznaczyć. Potem jest tranzycja chirurgiczna i ona obejmuje tak zwaną górną chirurgię, czyli obcięcie piersi, mastektomię lub wszczepienie implantów piersi. Chirurgia dolna, czyli stworzenie sztucznej waginy albo sztucznego penisa. No i jeszcze gdzieś tam jest tranzycja prawna, czyli zmiana imienia w już dokumentach takich państwowych. Ta tranzycja chirurgiczna, czym się może nie mówi, to nie jest jedna operacja, to jest cały zespół operacji, bo w przypadku mężczyzn trzeba na przykład jeszcze usunąć jabłko Adama, skorygować kości policzkowe, tak, nie wiem, usunąć owłosienie w pewnych częściach. No to do tego się jeszcze dołącza jakiś rodzaj takiego treningu głosowego, żeby ten głos, nie wiem, czy chodzenia na przykład wręcz, tak, sposobu chodzenia. Ale to, co jest może najważniejsze, to fakt, że hormony, to chcę podkreślić, przyjmuje się płci przeciwnej do końca życia, a te narządy płci przeciwnej, które są tworzone, to są dysfunkcjonalne atrapy. One nigdy nie działają, nie są w stanie działać tak, jak prawidłowo biologicznie wykształcone narządy, które ma płeć przeciwna. Więc jest to pewien rodzaj iluzji, bardzo ryzykownej, bardzo kosztownej i to nie jest, nie wiem, jak to się często przedstawia, taka bułka z masłem, nie wiem, tutaj, prawda, tu wezmę sobie jakąś tabletkę, przycisnę jakiś guziczek i hop, wyskakuje, tak, z dziewczyny robi się chłopak. Tak to jest często przedstawiane, ale to absolutnie nie jest prawda. Ja na swoich szkoleniach pokazuję zdjęcia z takich operacji, które no, są bardzo drastyczne. To nie jest takie proste, jak to się przedstawia. O wiele prościej jest podjąć to ryzyko zidentyfikowania się z kobiecością w przypadku dziewczyn, niż odkręcać negatywne skutki właśnie tej tranzycji medycznej.
1: Mamy do czynienia właśnie dzisiaj z sytuacją, sama o tym wspomniałaś, z którą kilkanaście lat temu miał do czynienia Zachód. I dziwi to, że patrząc właśnie na Zachód, który odstępuje w tym momencie od tego eksperymentalnego programu zmiany płci, widząc jak ogromne są skutki, złe skutki tego programu, jednak w to wchodzimy. I no, właśnie pytanie, dlaczego? Czy są organizacje, które przestrzegają przed tymi negatywnymi skutkami?
2: Ja miałam, powiem ci, Basiu, taką nadzieję, dużą nadzieję, że nam się uda jako Polsce, Polakom przeskoczyć pewien etap historyczny. Bo my jesteśmy na etapie, kiedy się rozkręca ta społeczna fala tranzycji, a Zachód jest na fali schodzącej bardzo wyraźnie.
1: O jakich krajach możesz podpowiedzieć?
2: Ja znam 13 krajów, w których, ale myślę, że to nie są wszystkie, w których zostały przedsięwzięte bardzo wyraźne kroki wstecz. Wszystkie kraje skandynawskie podjęły tego rodzaju kroki. Mam tu na myśli zmiany i USA na przykład, czy Wielka Brytania, więc to nie są, nie wiem, jakieś malutkie kraje gdzieś na antypodach. Mam do czynienia ze zmianami prawnymi, ze zmianami w ramach Narodowej Służby Zdrowia. A w kolejnych krajach, tak jak mówiłam, w sumie jest ich 13, swoje opinie negatywne wydały wiodące stowarzyszenia naukowe, czy medyczne, czy psychologiczne. Więc ten trend jest bardzo, bardzo wyraźny. Wspomniałaś na początku, że nie ma dowodów na to, że ta tranzycja w przypadku dzieci i młodzieży działa. I rzeczywiście tak jest, bo raport zamówiony przez szwedzki rząd dobitnie to wykazał. W konkluzjach widnieje, że nie ma długofalowych dowodów na skuteczność, brak ryzyka przyjmowania blokerów dojrzewania płciowego wobec dzieci i młodzieży. Taki sam wniosek, konkluzję wydał Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii. A do takiego samego wniosku przychyla się raport CAS. To jest tak się oględnie o tym mówi, ale to jest właśnie taki też formalny raport zamówiony przez właśnie brytyjską służbę zdrowia. Do takiego samego wniosku dochodzi taki duży też raport właśnie medyczny z kolei i formalny w USA, który się ukazał w końcówce zeszłego roku. Więc to są dane, których nie możemy pominąć, nie możemy zignorować. Natomiast kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Niestety ze smutkiem obserwuję, że właśnie w tej dziedzinie w Polsce to kłamstwo działa, tak? Bo większość kadr specjalistycznych w Polsce nie ma zielonego pojęcia, jak się zajmować tymi problemami. Taka jest niestety brutalna prawda. Są nieprzeszkoleni, to jest wszystko dla nich nowe. A ja się w sumie nie dziwię, dlatego że ten problem wybuchnął na zachodzie Stanach Zjednoczonych dopiero około 2015 roku. U nas w ogóle zainteresowanie tą tematyką wybuchło po 2020 roku. Więc mamy co najmniej takie 5-letnie przesunięcie. Specjaliści, którzy przeszli taki ideologiczny trening i są aktywistami, kopiują w naszym kraju pewne treści, pewien sposób podejścia do tematu, lobbują po prostu w wielu gremiach i są jakby z tym skuteczni, tak? My w ramach Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, gdzie byłam akurat wtedy w zarządzie, ale też jestem nadal takim szefem zespołu do spraw płci i seksualności w ramach właśnie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, opracowaliśmy standardy, wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej. To są drugie tego typu standardy na świecie. Naprawdę tutaj wykazaliśmy się dużą pionierskością i taką też odwagą, ale też rozeznaniem naukowym, tak to wprost powiem. My jakby nie mamy ani wsparcia, nie wiem, polskiego rządu, nie mamy wsparcia polskiej służby zdrowia, nie mamy wsparcia NFZ-u. Po prostu to wszystko się odbywa takimi kanałami po prostu partyzanckimi. Oddolnie, tak. Jak mnie zaprosi, nie wiem, jakaś parafia, zaprosi mnie jakieś stowarzyszenie katolickie, zaprosi mnie pani Basia do audycji, to ja jestem i mówię, tak, ale brakuje osób, brakuje po prostu gremiów, które by otwarcie stanęły w obronie prawdy, ale też prawdy naukowej, katolickiej. Też mamy stowarzyszenie lekarzy w Polsce i ono też wiem, że jest tutaj odważne, ale nasz głos jest o wiele słabiej słyszalny niestety.
1: To, co mówisz, potwierdza trochę słowa Jordana Petersona, który wypowiedział się w książce Zagubieni w krainie trans, Miriam Grossman, i powiedział takie słowa: żyjemy w czasach, które charakteryzują się haniebnym brakiem odwagi wśród pracowników medycznych i odpowiedników w dziedzinie psychologii. I coś w tym jest, że brakuje nam odwagi, żeby sprzeciwić się temu, co jest nam narzucane, a widzimy to jakby na każdej płaszczyźnie. Ty wspomniałaś o tym, że ten problem z identyfikacją, to usłyszałam z jednym z twoich wywiadów, są takie dwa momenty, kiedy człowiek ma problem z tą identyfikacją. To jest ten bardzo młody wiek, 2-4 lata, i potem nastolatek. I moment, tak. Kiedy rodzic decyduje, że nie będę nazywać swojego dziecka zaimkiem, który mu się należy z racji urodzenia, tylko dziecko sobie samo potem wybierze w wieku 18 lat, czy jest chłopcem, czy dziewczynką, generuje potem lawinę problemów. Czy zgadzasz się z tym, że problemem jest też brak odwagi w tych środowisk, o których wspomniałam, z tym, żeby przeciwstawiać się temu narzucaniu pewnych standardów, które już teraz, od których już teraz Zachód odchodzi?
2: Myślę, że no jest w tym dużo prawdy, chociaż ja nie siedzę, że tak powiem, w sercach poszczególnych osób i to myślę, że Pan Bóg najlepiej wie. Ale na pewno jest tak, że jeśli my sobie po prostu uprzytomnimy, wiesz, ja Basiu, tutaj widzę zasadniczy problem. W tym, że my ciągle sobie nie zdajemy sprawy, że my jesteśmy poddawani określonej rewolucji, która ma określony program, określone strategie i jest bardzo skutecznie realizowana przy pomocy bardzo dużych środków finansowych. Gdybyśmy się cofnęli, nie wiem, no my mamy Polacy doświadczenie w walki z komunizmem, prawda? Więc to jest dla nas taka chyba najbliższa rzeczywistość historyczna. I tam ci adwersarze byli bardzo widoczni, można było nazwać ich metody, sposoby, w jaki sposób, jak represjonowano tak ogół społeczeństwa. Natomiast w przypadku rewolucji seksualnej to się odbywa trochę na zapleczu, a trochę przy pomocy, i to jest właśnie zwodniczość tej rewolucji, przy pomocy takich komunikatów, które bardzo szlachetnie brzmiących. I my potrzebujemy takiej pracy, która odkoduje ten język, odkoduje też metody tej antykultury. I myślę, że chociaż jest sporo osób świadomych, że dopiero na tej bazie tak naprawdę może powstać jakiś taki ruch społeczny, także musimy się chyba jeszcze bardziej zmobilizować. Natomiast jeśli byśmy już byli na tym etapie, to absolutnie jedną z rzeczy, którą możemy zrobić, nawet jeśli państwo nam nie pomaga, to rzeczywiście być odważni. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo mądre zdanie, że odwaga jest jedną z najważniejszych cnót, dlatego że ona uruchamia wszystkie inne. Nawet jeśli jesteś świetnym specjalistą, świetnym ekspertem i jesteś szanowany w swojej profesji, a zabraknie ci odwagi, tak, a w jakiejś tam dziedzinie, to ta twoja eksperckość będzie milcząca, będzie nieużywana. Więc rzeczywiście na pewno jest tak, że potrzebujemy odwagi i w swoim najbliższym środowisku, nie wiem, nauczyciel w szkole, rodzic na zebraniu klasowym, ksiądz, który jest, nie wiem, gdzieś zaproszony albo wobec swoich parafian na przykład, tak? To są wszystko te miejsca, gdzie my musimy podjąć inicjatywę, a mało tego, musimy się zorganizować.
0: Rzeczywiście potrzebujemy takiego zbiorowego wysiłku, takiego stanięcia na barykadach. A to jest ten czas, to miejsce, jeśli my, rodzice, tak nie zawalczymy o przyszłość nowych, kolejnych pokoleń, to po prostu ta rewolucja połknie nas, mówiąc krótko, i jeszcze sobie po prostu wytrze tylko usta. Jest potrzebna ewidentnie taka mobilizacja społeczna.
1: Jak możemy walczyć tak bardzo indywidualnie właśnie jako rodzice? Pytam o to dlatego, ponieważ spotkałam się z jednym takim przykładem. To jest ten przykład protestu wobec używania innych zaimków niż te, które zostały nam przyznane w momencie narodzenia. Na przykład przychodzi dziewczynka i mówi swoim nauczycielom: od tej pory nie nazywajcie mnie Marysią, nazywajcie mnie Wojtkiem. I co ma zrobić w tym momencie nauczyciel?
0: Myślę, że nauczyciel może się, najprostsza rzecz, którą może zrobić, to po prostu powołać się na funkcjonujące w Polsce prawo. Na prawo cywilne. Jest taki poradnik, który wydał Ordo Iuris. Ja na swojej zakładce Tato, mamo, chcę zmienić płeć. Można tą zakładkę znaleźć na naszej stronie onaion.org.pl, onaion.org.pl. I tam państwo znajdziecie konkretne pasmusy z prawa, które można wykorzystać. Ale myślę, że jest dobre, żeby jakoś uargumentować tą swoją postawę i uświadomić rodziców tego konkretnego dziecka, ale też innych rodziców w klasie, grono pedagogiczne, dlaczego akurat tak, a nie inaczej postępujemy. Przygotowałam na naszym YouTubie też właśnie mojej organizacji, jest dostępny film, który opowiada o 10 argumentach, dlaczego nie należy dzieciom zmieniać imion i zaimków. Jest też dostępna ulotka, która dokładnie o tym również mówi, więc tych argumentów jest sporo, tak jak tutaj wspomniałam, ale ten argument prawny, on się wybija chyba na punkt pierwszy, dlatego że no, często ucina dyskusję i być może nie jest dalsza dyskusja potrzebna. Natomiast warto się zapoznać z tym, jak szerzej argumentować, co możemy powiedzieć i takiej mamie, ale też innym rodzicom, dlatego że tutaj stroną są dzieci w klasie, a jeszcze często ich rodzeństwo, dzieci z podwórka, bo w takich mniejszych miejscowościach ten temat się bardzo, bardzo gdzieś tam roznosi. I to, co może jeszcze chciałabym podkreślić, jeden z tych 10 argumentów, kolejny, to fakt, że zapraszamy tego rodzaju problemy do klasy, dlatego że jest możliwe tak zwane zarażenie rówieśnicze. Wiemy o tym, mamy już na to badania, że jeśli jedno dziecko się tak po prostu ogłosi w klasie, dokona takiego coming outu, to takie właśnie zaburzenia identyfikacji płciowej pojawiają się pęczkami. Więc to jest jeden z argumentów, dlaczego nie można tego robić. To nie służy na pewno dobru dziecka i z wielu różnych względów. Ono się dopiero rozwija. Rozwija się jego mózg, rozwija się cała jego osobowość. Przede wszystkim to chcę powiedzieć, że tożsamość, to jest może taki jeden z też ważnych argumentów dla mnie osobiście, że tożsamość jest punktem dojścia okresu dojrzewania, a nigdy punktem wyjścia. W punkcie wyjścia mamy pewien chaos. To jest naturalne. Dziecko dopiero szuka siebie, próbuje nazwać pewne swoje oczekiwania, nie jest w pełni ukształtowane.
1: My tutaj dotykamy takiego bardzo ważnego tematu odpowiedzialności dorosłych za dzieci, za młodych ludzi, które są trochę jak takie samotne stateczki gdzieś na wzburzonym morzu. Wiemy, jak wygląda dorastanie. Ja tego doświadczam bardzo boleśnie w tej chwili. I to wskazywanie właściwej drogi nie jest proste, ale właśnie oczekuję ze strony szkoły wsparcia w tym temacie i takiego dowartościowania właśnie tego, dlaczego mam dobrze się czuć jako dziewczyna, dlaczego powinienem się dobrze czuć jako chłopak. Wydaje mi się, że gdyby to zostało bardziej zaakcentowane, zamiast wprowadzania jakichś tęczowych piątków i innych okazji do podkreślenia tak zwanej inności, na pewno przyniosłoby o wiele lepsze efekty, prawda?
0: Skoro rozmawiamy o profilaktyce, to ja tutaj zarysowałabym, podkreśliłabym kilka obszarów, które moim zdaniem są kluczowe. Po pierwsze, możemy rozmawiać o stereotypach dotyczących płci. A proszę mi wierzyć, że to często jest tak, co dla nas dorosłych może się nie mieścić w głowie, że młody chłopak czy dziewczyna, jeśli widzą siebie jako odstających od jakiejś średniej statystycznej dookoła, nie wiem, widzą siebie w sposób nietypowy, jeśli chodzi o płeć, to często wyciągają taki mylny wniosek, że ja nie jestem kobietą lub mężczyzną, tak? Czyli jeśli chłopak na przykład nie lubi grać w piłkę nożną, w ogóle nie interesuje się sportem, a wszyscy dookoła albo najbliższe znaczące osoby są zagorzałymi kibicami, to on często może gdzieś tam w swojej głowie nieświadomie dojść do wniosku, że ja nie jestem chłopakiem, tak? Pode mną jest coś nie tak. I tak samo dziewczyny, jeśli widzą, że one wolą jednak, nie wiem, może spodnie bardziej, nie ciągnie ich makijaż, że lubią tak zwane wspinanie się na drzewach, są tak zwanymi typami dziewczyn chłopczyc, tak? To też często określają siebie jako chłopców, jako mężczyzn, właśnie tylko na takiej błahej podstawie. Drugi ważny obszar to kwestia okresu dojrzewania. Tutaj zwłaszcza dotknęłabym dziewczyn, dlatego że ta warstwa fizjologiczna, jeśli chodzi o dziewczyny, jest może taka bardziej znacząca, bardziej no, trudna, czyli wszystko, nie wiem, co się wiąże z miesiączkowaniem, wczesne oznaki dojrzewania, nie wiem, za duże piersi, za małe piersi. Może chłopcy tutaj ta kwestia też, kwestia mutacji tak na przykład też wchodzić w grę, ale bardziej tutaj jednak skupiałabym się na dziewczynach. Więc warto o tym porozmawiać, że nie wykrwawisz się na śmierć. Poród jest do przeżycia. To jest czas, żeby tak no po prostu przyjść razem z młodym człowiekiem, pokazać mu także, że jeśli chodzi o kwestie w ogóle tożsamości, dojrzewania osobowości, to masz prawo czuć się niepewny, niepewna. Masz prawo nie wiedzieć, kim jesteś, masz prawo sobie zadawać różne pytania, masz prawo się czuć jak po prostu brzydkie kaczątko tak zwane. Zobacz tutaj moje zdjęcia, jak ja wyglądałam, jaką miałam fryzurę, nie wiem, przeczytam gdzie kawałek mojego pamiętnika, jak rozdzierające serca tam były wyznania, tak? Więc też ta zmienność nastrojów, do tego się można odnieść. To wszystko chodzi w ramy profilaktyki w obszarze zaburzeń identyfikacji płciowej. i no, skutecznie może zapobiegać jakimkolwiek problemom. Natomiast to, co jest istotne, co jest niezmiernie ważne, bo wspomniałam o tym, że większość młodych osób wyrasta z tego rodzaju zaburzeń wręcz w 80% i więcej, jeśli nie dokonują tranzycji społecznej, to jest ważny warunek, to absolutnie nie oznacza, że my mamy być bierni. Dlatego, że bierność nie jest neutralna. Bierność zdaje młodego człowieka na przypadkowość i właściwie tak. Otwiera go na wszelkie możliwe presje, skądkolwiek one by mogły płynąć. Więc jeśli widzimy, że młody człowiek jest jakiś taki zagubiony, nie wiem, nie odzywa się, ma obniżony nastrój, to trzeba pytać, trzeba zadawać wprost pytania na przykład też o tendencje samobójcze, do tego też namawiam, tak? Pytać, nie wiem, jak się czujesz, nie tylko jak minął dzień, co dzisiaj robiłeś w szkole, czy robiłaś w szkole, ale jak ci dzisiaj było, jak się czujesz jako, nie wiem, no, nastolatek, tak, który przechodzi przez okres dojrzewania. Więc taki ogólny kontakt z dzieckiem, dobra relacja, w tym czasie szczególnie prezentuje. Trudniej jest o wiele, no niestety to jest też bolączka wielu rodziców, którzy muszą nadrabiać te zaległości w relacjach w tym czasie. Gdy się pojawiają już tego rodzaju problemy, wtedy jest znacznie trudniej, więc jeśli mamy dobry kontakt z dzieckiem, to jeśli pojawią się te problemy, czy jakiekolwiek inne, to ta dobra relacja tutaj będzie nas na pewno wspomagać. A jeśli nie mamy takiej dobrej relacji, no to trzeba wskoczyć, że tak powiem, do tej rzeki i płynąć. No, nie da się tego inaczej zrobić, krótko mówiąc.
1: Opowiadasz tutaj o kwestiach, które powinni poruszać rodzice, ale są to również kwestie, które prawdopodobnie są poruszane w podstawie programowej nowego przedmiotu wychowanie zdrowotne. Czy nie wiem, czy czytałaś program tego nowego przedmiotu i czy można się spodziewać, że to, o czym mówisz, pojawi się na tych zajęciach, które z tego, co zapowiadają ministrowie, pojawi się jako przedmiot obowiązkowy już w przyszłym roku w szkołach.
0: Spodziewam się, że tak, absolutnie tak. Znaczy tam niby teraz, prawda, są takie, zostało to ogłoszone, że ta seksualność gdzieś tam będzie jako nieobowiązkowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest mowa o niedyskryminacji, gdzie jest mowa o różnorodności, gdzie jest mowa o tolerancji, to jest to zaproszenie do indoktrynacji dzieci i młodzieży. Co więcej, to umyka również tym gronom, które walczą o powrót na przykład do wychowania, do życia w rodzinie, czy którzy przeciwstawiają się właśnie tej edukacji zdrowotnej, tego rodzaju treści pojawiają się też na tak zwanym edukacji obywatelskiej. Tam też jest mowa o różnorodności, o inkluzywności, o tolerancji, niedyskryminacji i tak dalej.
1: Dodatkowa okazja do wprowadzenia ideologii w szkole.
0: Tak, i ja bym tutaj absolutnie nie ufała, tak naprawdę bo jestem jedną z osób, która pisała taką ekspertyzę i bardzo dokładnie się pochyliłam nad tym przedmiotem. Tam zostały dokonane pewnie w trakcie jakby procedowania tej podstawy programowej pewne korekty, ale nie zostało zmienione jądro, to znaczy ono się opiera na tym, że seksualność jest wyjęta poza ramy, naturalne ramy funkcjonowania człowieka. Seksualność powinna być przedstawiana jako element życia człowieka, do której się dojrzewa, która jest osadzana w ramach relacji małżeństwa, rodziny. Natomiast tam jest realizowany tak model, który ja znam z takiej zagranicznej edukacji. To jest takie fachowe określenie, ale ważne, żebyście Państwo ją doznali. To jest tak zwany model CSE, czyli Comprehensive Sexuality Education, który opiera się na przyjemności i zabezpieczeniu. To są dwa podstawowe warunki podjęcia aktywności seksualnej. Zabezpieczasz się przed ciążą i kierujesz się własną przyjemnością i uzgodnieniem jeszcze, tak, wzajemnym. Więc widzimy, że tu nie ma, ja często zadaję takim rodzicom takie pytanie, czy tutaj znajdziecie gdzieś w tej podstawie programowej odpowiedzi na podstawowe pytanie, kto jest tą osobą, którą młody człowiek ma podjąć współżycie seksualne, kim jest ta osoba, w jakim ona jest wieku, a ile jest tych osób? Tam nie ma żadnych ram, to nie zostało określone, tak? I to jest takie okienko, w które wpycha się młode osoby. I ja przewiduję niestety, jeśli rzeczywiście nie będziemy temu oponować, że w Polsce pojawi się, tak jak na Zachodzie się pojawiła, fala Nie chcę być tu złym prorokiem, ale niestety no, to ma już miejsce, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ja znam statystyki. Po prostu fala chorób przenoszonych drogą płciową. Tak? Zakażeń. Częściowo one są nieuleczalne, to też trzeba powiedzieć. Tak? Skutkują też wtórną bezpłodnością. I bardzo dużo kosztują państwo. Mówiąc o nieszczęściu, o, nie wiem, o takiej defraudacji też wartości rodziny, małżeństwa. Więc jest to zaproszenie wielu, wielu, wielu różnych problemów i wcale to nie jest bezpieczna seksualność, wcale to nie jest seksualność, która służy młodym osobom, no ale no brzmi to wszystko znowu, tak jak już wrócę do tego wcześniejszego fragmentu naszej rozmowy, jest to wszystko brane w takie szlachetne hasła, właśnie, nie wiem, różnorodność seksualna, tak, tolerancja, tylko trzeba patrzeć zawsze, co się pod tym wszystkim kryje. Natomiast rodzice muszą być świadomi jeszcze jednego, że być może w szkole nam się uda ochronić te młode osoby, czy częściowo nam się uda ochronić. Natomiast na etapie szkolnictwa wyższego następuje pełna indoktrynacja. Znaczy, ja kiedyś zadałam sobie trud i sprawdziłam wiodące uniwersytety, ale również uczelnie techniczne w naszym kraju i na wszystkich tych uczelniach funkcjonują albo wydziały, działy różne różnorodności, równości, niedyskryminacji, to się bardzo różny sposób nazywa. Są całe poradniki na ten temat, są szkolenia nawet personelu administracyjnego, tak? Są wytyczne, jak się zachowywać, to czasem jest wrzucone do worka takiego ogólnie niedyskryminacji. Są wytyczne europejskie dotyczące zatrudnienia pracowników naukowych, dotyczące przyznawania funduszy dla uczelni, które mają ten paradygmat respektowania różnorodności seksualnej, tak? Co się tam różnie nazywa, ale generalnie tak to wygląda. Więc ta indoktrynacja się odbywa na uczelniach wyższych, zwłaszcza, powiedziałabym, na wydziałach humanistycznych czy społecznych. Tam jest tego więcej. Panuje po prostu cenzura naukowa. To mogę powiedzieć prosto. Tak? Tutaj odsyłam państwa do książki, która mam nadzieję, już wspominałam, że się ukaże, gdzie po prostu mówię o tym szerzej. Dokumentuję nie tylko jeśli chodzi o właśnie tę dziedzinę seksualności, ale w ogóle jest wiele gremiów na świecie, bardzo zacnych gremiów, bardzo zacnych placówkach uniwersyteckich. Bije na alarm, że mamy do czynienia z po prostu cenzurą naukową. Tak to, jak to wygląda.
1: No to są informacje zastraszające. Ja mam nadzieję, że właśnie ta nasza odwaga społeczna, żeby się sprzeciwić tym trendom, sprawi, że dojdzie jednak do jakichś zmian, choćby tej, której rodzice domagają się w sprawie wychowania zdrowotnego. O czym nie powiedzą nam edukatorzy seksualni na tym przedmiocie wychowanie zdrowotne?
0: Czego nie powiedzą edukatorzy seksualni? Po pierwsze nie powiedzą, że skłonności homoseksualne czy transseksualne w przypadku młodych osób są zdecydowanie przejściowe. Bo tak jak wspomniałam, nie tylko jeśli chodzi o tą literkę T, ale również literkę LGB, tak, tego typu deklaracje są przejściowe. Również w większości, tak, również tutaj się mówi o 60-80% i więcej. Więc nie ma kogoś takiego, ja uczę tak, nie wiem, na swoich szkoleniach, nie ma kogoś takiego jak młodzież czy dzieci LGBT. Właśnie z racji tego, że te osoby, które się deklarują dzisiaj, tak, co jakiś czas jest zdecydowane prawdopodobieństwo, że już będą się określać zupełnie inaczej. To jest po pierwsze. Po drugie, nie powiedzą, że te skłonności są w zdecydowanej większości nabyte. A że podlegają skutecznej psychoterapii. Pisałam na ten temat oddzielny artykuł naukowy, więc tutaj duży. A nie powiedzą także o ryzykach związanych z takim stylem życia. Tak? To się wszystko przedstawia, ten wizerunek tęczy, taka radość, wesołkowatość, tak? Bo gayness właśnie się wywodzi, jeśli chodzi o etymologię, od słowa angielskiego i to dokładnie oznacza. Natomiast ta rzeczywistość wcale nie jest różowa, wcale nie jest tęczowa. I związki czy homoseksualne, czy związki trans są zupełnie inne niż związki heteroseksualne. Mam tu na myśli i mniejszą trwałość, i inną zupełnie, zdecydowanie mniejszą trwałość, i inną dynamikę, jakieś ceny zazdrości, i większą przemoc, tak? I fakt, że na przykład no, wcale pomimo prawa, zmienionego prawa, większość osób nie garnie się do zawierania tych małżeństw, tak, jeśli nawet taka możliwość istnieje. Ale nie mówi się przede wszystkim o ryzykach medycznych. No akurat w przypadku mężczyzn są to choroby przenoszone drogą płciową. Te ryzyka związane z tranzycją, bo o tym nie powiedzieliśmy, one dotykają zwłaszcza układu kostnego, tak? O tym Łukasz Sakowski wprost mówi, pokazuje dowody tak na swoim blogu, to tylko teoria, jaki ma ubytek masy kostnej, jaką ma osteoporozę, tak? I to tutaj badania są chyba najsilniejsze, jeśli chodzi o właśnie o to ryzyko ubytku masy kostnej. Mamy bardzo duże ryzyko chorób żylnych, chorób krążenia, które, co chcę podkreślić, narasta wraz z każdym rokiem przyjmowania tych środków, tych hormonów. Mamy ryzyko zaburzeń wątroby, mamy zaburzenia seksualne, o czym się nie mówi, w przypadku właśnie tranzycji. Tutaj są pewne dane, natomiast one są bardzo niepokojące, jeśli chodzi o wpływ na rozwój intelektualny. O tym też się nie mówi. No i właśnie też tą strukturalną w przypadku par homoseksualnych, a w przypadku właśnie tej tranzycji medycznej, bezpłodność, tak? W większości, bo tam też tutaj pewne, nie chcę się zaraz, o tym mówiłam wcześniej, jak przebiega ta tranzycja. Więc jedną z przyczyn, dla których niektóre osoby dokonują detranzycji, to są właśnie problemy fizyczne, ze zdrowiem fizycznym, narastające, tak? Chemiczna menopauza, zmiany emocjonalne, które są często nie do wytrzymania. Przyjmowanie testosteronu, które ma wiele skutków ubocznych, właśnie na przykład ten ubytek masy kostnej, tak? Czy nie wiem, musienie androgenowe na przykład, jako antydepresanta, no to jest, no, są inne sposoby, powiem tak. Natomiast w przypadku mężczyzn, którzy przyjmują estrogen, no to rzeczywiście jest większa skłonność do zaburzeń nastroju, która jest często bardzo, bardzo uciążliwa. Ja znam takie przykłady.
1: Czy jesteś często zapraszana do szkół, żeby opowiadać o właśnie choćby o tym, o czym przed chwilą powiedziałaś, o tych skutkach ubocznych?
0: Ja więcej pracowałam zdecydowanie z osobami dorosłymi, z rodzicami, czy z gronem na przykład pedagogicznym, no, czy nie wiem, no, z osobami z danego obszaru, tak, ze społecznością lokalną nazwijmy to. Zdarzyło się mi być w szkołach, ale myślę, że tutaj dużą rolę do odegrania mają profilaktycy, bo jest też taki problem, że co należy komu mówić. Inaczej się rozmawia z dziećmi, które już u siebie rozpoznały taki problem, a inaczej się rozmawia z dziećmi, które się z tym nie zetknęły. Więc jeśli powiemy im, znaczy zagłębimy się to w szczegóły w przypadku młodych osób, które nie zadawały sobie nigdy takich pytań, tak, bo to też może być zróżnicowanie wiekowe, to może też to działać w jakiś sposób zachęcająco. To może być taki rodzaj inicjacji. To takie szkolenia dedykowane może już organizować dla pewnych grup docelowych, które nie wiem, gdzie tam, gdzie zaistniał taki problem, tak? Gdyby ktoś chciał mnie zaprosić do szkoły. Tylko bardziej bym chyba się skłaniała, bardziej chętnie bym to robiła, że wobec rodziców, wobec grona pedagogicznego, a już w ręce właśnie ich oddawała sposób tego, jak mają rozmawiać właśnie z młodymi osobami.
1: Poruszę jeszcze jeden temat, który ciekawi mnie osobiście. Ty jesteś osobą wierzącą. Chodzi o rodziców również wierzących, którzy spotykają się z takim problemem dziecka, które w pewnym momencie informuje ich o tym, że chce dokonać tranzycji. Istnieją organizacje, które próbują łączyć decyzję o tranzycji z wiarą, co moim zdaniem jest dosyć karkołomne. Istnieje taka organizacja Wiara i Tęcza. Wiem, że są tam ludzie, którzy wprost mówią o tym, że można to połączyć.
0: Tak, oczywiście się spotkałam. Na naszym YouTubie jest taki cały mój wykład sprzed kilku lat, ale on myślę, że nic nie stracił z aktualności, może nawet jeszcze jej zyskał, pod tytułem Tęczowe chrześcijaństwo. Tak bym to określiła. I rzeczywiście próbuję ten temat w Kościele często przedstawiać poprzez pryzmat dwóch skrajności, powiedziałabym. Albo usiłuję się młodym osobom mówić, że nie szukaj zrozumienia w Kościele, odejść od Kościoła, albo próbuję się ożenić rzeczywiście tą tęczowość, tą tęczę z krzyżem, tak to nazwijmy. I obie te skrajności są niewłaściwe, to znaczy myślę, że my potrzebujemy takiej mądrej ścieżki w ramach Kościoła, w ramach chrześcijaństwa, która pokaże, że jest możliwe współczucie, jest możliwa miłość, taka bliźniego, tak, którą powinniśmy praktykować jako chrześcijanie, jest możliwy szacunek, jest możliwe co więcej uznanie prawdziwości odczuć, bo ja też chcę to podkreślić, że nie neguję odczuć, które może mieć młody człowiek, ale jako rodzice, czy jako chrześcijanie, jako środowisko, nie powinniśmy afirmować tożsamości, to są dwie różne rzeczy, tak? I ta ścieżka, taka wąska ścieżka, którą znamy w chrześcijaństwie, jest możliwa, czyli miłość, ale połączona z granicami.
1: No właśnie.
0: I tutaj mówiłaś o organizacjach i no mamy trochę tych, no ja wspomniałam o Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, które zabrało głos, mówiłam o Stowarzyszeniu Lekarzy Katolickich w Polsce, które też zabrało głos, no na Zachodzie jest sporo też tych organizacji, ale mamy też stanowisko Komisji Episkopatu Polski z 2024 roku, konkretnie w tej dziedzinie. Można, tutaj ma nawet, zerkam, mam zapisaną stronę 252, bo to jest taki duże jakby akta z 2024 roku na stronie 252, polecam Państwu. Myślę, że jest takie bardzo wyważone stanowisko, bardzo mądre. Musimy się tego uczyć, musimy się na to przygotowywać. Oczywiście w Słowie Bożym też znajdujemy pewne wskazówki i możemy po nie sięgać. I to nie jest tak, że Pan Bóg się pomylił, nie wiem, Biblia jest starożytnym źródłem, które się nie zna na współczesności, bo wręcz przeciwnie, ja im bardziej znam współczesne badania, im bardziej znam statystyczne trendy, tym bardziej widzę, jaką mądrość Pan Bóg wykazywał już wiele lat temu. Bo te problemy się zdarzały w przeszłości, ale bardzo, bardzo rzadko, w tej chwili o tym też nie mówiliśmy, Basiu, mamy do czynienia z tsunami takich przypadków, zwłaszcza wśród nastoletnich dziewcząt. I właśnie pod wpływem tutaj w dużej mierze internetu i takiej inicjacji, powiedziałabym, internetowej, to się zbiegło z tym, ale też z tą falą zaburzeń psychicznych, to też o tym opowiedzmy. Także jest tutaj, mamy jakąś pewną lekcję do odrobienia jako chrześcijanie, tak bym powiedziała rzeczywiście.
1: Jeżeli 80% przypadków to są takie przypadki, z których można wyjść, jeśli chodzi o te zaburzenia identyfikacji płciowej, to co z tymi 20%? Czy Pan Bóg się pomylił?
0: Pan Bóg się nie pomylił. Ja tutaj mówię o spontanicznej zmienności, tak? Takiej, że tak pokazują badania, że dzieci jakby naturalnie wyrastają, młode osoby z tego. To, co jest istotne w podawaniu tych liczb, to jest to, że my, ale myślę, że nikt nigdy w przyszłości nie będzie w stanie pokazać, które to są osoby. My nigdy nie będziemy w stanie wskazać, do jakiej grupy będzie się zaliczać młoda osoba. I tutaj, jeśli chodzi o zróżnianie tych dwóch grup, to mamy jakieś bardzo pojedyncze badania, które są bardzo takie, no powiedziałabym, początkujące, wskazujące pewną ścieżkę. I to, co mogę odczytać z tych badań, to jest to, że te osoby, które mają jakby wcześniej, u których wcześniej wystąpił ten problem, z większą siłą, że to być może są te osoby. Natomiast nie jest to połączone z taką perspektywą psychoterapeutyczną, to znaczy moglibyśmy domknąć te statystyki, gdybyśmy połączyli to z profilaktyką, tak? I zadali sobie pytanie, co jeśli, co by się stało,

0: z takiej opcji. Natomiast gdyby zapytać takie osoby po 10 latach, na przykład Walt Heyer, który też sam jest takim detransitionerem, osobą po detranzycji w wieku dorosłym, pomaga takim osobom, mówi, że często ta taka czkawka tranzycyjna pojawia się właśnie po 10 latach, po już takim bardzo długim okresie. Badania też pokazują, i to znowu mamy to wszystko rozproszone, więc ja badania też pokazują, może dokończę myśl, że część osób wypada na przykład z tej ścieżki leczenia, tak? I to są duże liczby, często 30, albo nawet tam widziałam w jednych badaniach, 50% osób nie kontynuuje tego leczenia i my nie wiemy, co się dzieje z tą grupą. Prawdopodobnie oni też gdzieś tam lądują w takiej szalej strefie i nie są zadowoleni z tych doświadczeń, tak, tranzycji, bo trudno im się już wycofać, nie wiem, znowu potrzebują pieniędzy, może z różnych względów tutaj, no są jakieś też żartujące badania. Więc nie jesteśmy w stanie w taki sposób jednoznaczny, jeszcze raz to podkreślę, przewidzieć, u kogo się te skłonności utrwalą, a u kogo nie, a ten poziom detranzycji jest też bardzo wysoki i szkody psychiczne, ale też medyczne są bardzo wysokie, tak? Możliwość pomyłki jest wysoka. Więc bezpieczne podejście to jest takie podejście psychoterapia najpierw. Najpierw zlikwiduj swoje różne problemy psychiczne, bo zazwyczaj tam jest kilka, a nie jedna. Odbuduj swoje relacje z rówieśnikami, bo o tym też nie powiedziałam, to jest jeden z głównych powodów w przypadku takich dzieciaków. One mają, to jest, ja doradzam często rodzicom, prawie 100% mi się tutaj jakby sprawdza to, że po prostu wiem to od rodziców, tak, że te dzieci mają problemy, nie mają kontaktu z rówieśnikami z różnych względów, albo ograniczony jest ten kontakt, albo są odrzuceni przez rówieśników, albo są, no nie wiem, jakoś mają traumy w tej dziedzinie, więc nie mają po prostu, krótko mówiąc, przyjaciół. Więc zajmij się tym, zbuduj swoje takie otoczenie społeczne, zajmij się swoją higieną cyfrową i wtedy zobaczymy, ale co się z tobą zadzieje. Więc takie podejście, myślę, że ostrożne, przestronne i takie zdroworozsądkowe i też przyczynowo-skutkowe po prostu staram się reprezentować. I również w tych naszych standardach SPH, bo takim hasłem możecie Państwo ich szukać, w sieci, te standardy wytyczno-diagnostyczno-terapeutyczne, o których mówiłam, właśnie też takie podejście reprezentujemy.
1: Chciałam zapytać na sam koniec o te rady, co byś radziła rodzicom, samym dzieciakom, które zaczynają widzieć taki problem, że gdzieś nie pasują, a być może właśnie nie pasuje dlatego, że nie jestem dziewczynką, nie jestem chłopcem, a chciałabym nim, czy chciałbym nim być.
0: Powinniśmy jakby świadomie kształtować ten proces dojrzewania właśnie w zakresie płci. Jeśli zaniechamy tego typu rozmów, bo wspomniałam, że badania pokazują, że większość dzieci z tego wyrasta bez tej tranzycji społecznej, ale to nigdy nie oznacza, że mamy być bierni, że mamy zostawić jakby sprawy swojemu biegowi. Wręcz przeciwnie, wtedy tym bardziej trzeba się zainteresować, pytać młodego człowieka, jak najwięcej pytać, dowiedzieć się, jak on przeżywa, jak on doświadcza siebie, nie wiem, jakie ma komunikaty z zewnątrz i skąd płyną te komunikaty, czy ze strony internetu, nie wiem, z jakiejś mangi, na przykład anime, czy może te komunikaty płyną od innych koleżanek, kolegów, albo może płyną z jakichś szkoleń w ramach edukacji, bo tak też może być, tak? Że dzieci są już coachowane w stronę tych właśnie identyfikacji nie ze swoją płcią biologiczną. Więc rodzice na pewno obecnie powinni jak najwięcej z młodymi osobami rozmawiać, przysłuchiwać się im, a dopiero potem jakby delikatnie ich naprowadzać na ten obszar, który, no, który jest tak naprawdę jedyny możliwy, jeśli chodzi o szczęście, o taką realizację pełni potencjału. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić, rodziców konkretnie, na webinar, który organizuję 30 maja, w sobotę. On jest dostępny, informacje są dostępne na naszej stronie onaion.org.pl w zakładce aktualności. Tam Państwo znajdziecie nabiary, informacje bliższe i możliwość zapisu. Jeszcze raz polecam na koniec zakładkę Tato, mamo chce zmienić płeć, też na naszej stronie. Tam zamieszczam wszystkie możliwe pomoce i no, podpowiedzi, jak się można edukować. A jeszcze, jeśli pozwolisz, Baciu, na koniec, to tak chciałabym troszeczkę zareklamować się z zupełnie innej strony, ponieważ no, mam też jakieś doświadczenia, to jakieś stypendium też Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym obszarze, ale troszeczkę w innym aspekcie pozyskane i napisałam taką powieść, pierwszy chrześcijan,

0: Czyli chrześcijanie z bliska. Tutaj bardzo Państwa serdecznie zachęcam i prowadzę też taki blog z Biblią przez świat na YouTubie, wideoblog, więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany i zechciał sięgnąć w taką historię właśnie chrześcijaństwa, taką pogłębioną historię, ale też właśnie z odniesieniami do współczesności, to zapraszam jeszcze właśnie i tam. Dziękuję bardzo.
1: Kochani, jak widzicie, spotkaliśmy się z kobietą wielu talentów. Rozmawialiśmy tylko o jednej z dziedzin, która interesuje Agnieszkę Marianowicz-Szczygieł. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać o pozostałych w następnych spotkaniach. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.

0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, Ty jesteś Panem naszego czasu, naszego życia. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie. Daj nam z taką świadomością mówić o tej historii Twojej opieki nad nami, Twojego miłosnego z nami bytowania, Panie. Pokazuj nam Twoje drogi, pokazuj nam to wszystko, co chcesz, żeby zostało dzisiaj powiedziane dla zbudowania innych i ku Twojej chwale. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddalaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radek Kiszewski. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Pan Bóg prowadzi ludzi na różne sposoby. Czasami tak, że to wiedzą, czasami tak, że dopiero po jakimś czasie dostrzegają to prowadzenie. Czy Bóg w Twoim życiu jest obecny od zawsze?
1: W to nie wątpię, bardzo, bardzo w to wierzę. Może nie zawsze miałem tego świadomość i nie zawsze ta wiara w Jego obecność była we mnie obecna, jeśli tak można powiedzieć, ale śledząc jakieś takie ważniejsze wydarzenia z mojego jeszcze nie aż tak długiego życia, bo mam dopiero 34 lata, to absolutnie z pełną świadomością mogę powiedzieć, że jest obecny w każdym dniu mojego życia.
0: A dzieciństwo, czy wiedziałeś o tym, że on jest obecny, czy wychowano cię w taki właśnie sposób, żeby przekazać taką wiedzę?
1: Nie, to było tak, że znaczy nie, nie mam na myśli, że nie wychowywano mnie, nie byłem nigdy ministrantem, nigdy mama nie kazała mi iść rano w niedzielę do kościoła. Wręcz dziwiła się, choć popierała absolutnie, jeśli sam chciałem iść, ale nigdy nie było przymusu. Mój dom nigdy nie był domem jakimś wyjątkowo religijnym. Każdy mógł po prostu wybrać, czy chce, czy nie chce.
0: A rodzice co wybrali? Na co patrzyłeś jako kilkulatek?
1: Patrzyłem na babcię, która gdy jeszcze mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, a gdy już nie mogła, to siedziała rano w kuchni i słuchała mszy świętej z radia. I to jest taki bardzo silny obraz i piękny. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc nie za bardzo miałem szansę oglądać dwoje rodziców. Moja mama była bardzo zapracowana i bardzo przejęta tym, żeby zapewnić mi warunki do rozwoju.
0: Byłeś jedynakiem?
1: Mam siostrę, ale siostra jest starsza ode mnie o 15 lat, w związku z czym, że tak powiem, troszkę na tamtym etapie dzieciństwa nasze drogi były różne. Siostra była już mężatką w momencie, kiedy ja kończyłem 15 rok życia, także. A 15 rok życia dlatego, że to był rok, w którym tak naprawdę jakby wyszedłem z domu. Zacząłem takie dorosłe życie wcześniej.
0: Ale powiedz mi, jakim byłeś dzieckiem? Kto wchodzi właśnie w ten wiek buntu? Czy też odcinania się od domu? Uzyskiwania osobowości, osobności. Jakim byłeś dzieckiem? Czy byłeś liderem grupy, czy raczej tym zahukanym chłopcem?
1: Byłem dzieckiem dość niesubordynowanym i sprawiającym chyba mojej mamie sporo zmartwień, bo po pierwsze szkoła, do której chodziłem, nie była jakby najważniejsza w moim życiu. Ja jestem muzykiem, w związku z czym od samego początku, od pierwszej klasy wiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest nauka muzyki, a nie nauka różnych innych przedmiotów, oczywiście niezbędnych, ale jakby nie w moim przypadku. Nie zawsze oczywiście nauczyciele potrafili to zrozumieć, chociaż jestem wdzięczny Panu Bogu i również tym, którzy to rozumieli, za to, że mnie wspierali, kibicowali mi i dopingowali. Nawet jeżeli w niektórych momentach mi przeszkadzali, to dzisiaj z perspektywy też jestem im bardzo wdzięczny, bo to tylko wzmacniało moją decyzję i drogę.
0: Mhm. Czyli byłeś osobnym dzieckiem?
1: Tak można powiedzieć.
0: Mhm. Ale czy to było powodem podziwu kolegów, czy też raczej takich uszczypliwości?
1: Znaczy to jedno i drugie wydaje mi się być tożsame, bo oczywiście grałem na skrzypcach wtedy, tam, prawda, Pszczółka Maja i Pajęczyca bodajże Tekla, więc wszystkie te takie przydomki tego typu otrzymywałem. Kompletnie sobie to lekceważyłem, gdyż mam szczęście mieć bardzo mądrą matkę. Pan Bóg jednym z największych darów, jakie mi obdarzył, to jest właśnie moja matka, która w doskonały sposób, bez jakby kreowania jakichś negatywnych emocji, wytłumaczyła mi, dlaczego mogą się ze mnie śmiać. Koledzy dość szybko pogodzili się z tym, że nie gram w piłkę, tylko siedzę w domu i ćwiczę na skrzypcach. Nie było to, jakby nie było to dla mnie nigdy bolesne. Ja po prostu kochałem granie na skrzypcach.
0: I ten czas jest czasem, no powiedzmy sobie, podstawówka. Jest czasem, w którym zupełnie nie ma Boga? Jest tylko muzyka?
1: Nie, jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, dlatego że w pewnym momencie to Pan Bóg tak tą drogę mi ułożył, że najpierw przyszła muzyka, a potem przyszła potrzeba wykonywania tej muzyki w kościele. Zostałem nie przypadkiem, bo w takowe nie wierzę, ale zbiegiem okoliczności bardzo, bardzo korzystnym, zaangażowany do zespołu oazowego. Co za tym idzie, wyjechałem na rekolekcje i tam rzeczywiście pierwszy raz spotkałem tak personalnie Pana Boga w Jego Słowie. Niewiele sobie wtedy zdawałem z tego sprawy, ale wiedziałem, że On tam jest.
0: Co to znaczy wiedziałem, że On tam jest? Dotychczas miałeś kontakt z świadectwem babci, czyli zachowywała się w sposób, który wskazywał, że musi istnieć coś jeszcze, skoro ona zachowuje się tak.
1: Tak, to raz, a dwa, może to są zabawne sytuacje, ale wydaje mi się, że byłem dzieckiem dość wrażliwym i pierwszy pacierz, jaki mówiłem, oczywiście tego nauczyła mnie mama. Miałem, pamiętam, taki obrazek okrągły ze Świętą Rodziną i modliłem się do niego i zawsze, jak to powiedzieć, rozumiałem i wierzyłem, może bardziej wierzyłem niż rozumiałem, że istnieje pojęcie sakrum, że istnieje świętość, że istnieje taka przyczyna, która jakby uzasadnia wszystko, prawda, co się dzieje. Oczywiście prowadziło to jak do jakichś dzieciństw. Ja ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, wymienialiśmy się z takimi spostrzeżeniami. To były zabawne sytuacje. Wtedy przynoszące jakby dość kłopotliwe, ale bzdura polegająca na tym, że nie mogłem spać odwrócony tyłem do świętego obrazka, prawda? Czy też mam nadzieję, że to zostanie wycięte do naszej teraz rozmowy, że jak puściłem bąka w stronę świętego obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
0: Nie zostanie wycięte.
1: Nie zostanie wycięte, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właściwie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
0: 16 lat, 15, 17?
1: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
0: Ojciec synów marnotrawnych.
1: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
0: Wchodzi w lukę.
1: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę. No i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
0: złudzeń.
1: Złudzeń, tak. Takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem już tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał, i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Działo się to było w ogóle jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem już w tej chwili, nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź, to była jakaś iluminacja, znałem odpowiedź na każde pytanie. Mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda? Bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna. Jest tylko On, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi. A dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane. Jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga. Poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
0: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki wcześniej? Jakieś praktyki?
1: Nie, absolutnie.
0: Wróżenie?
1: Nic.
0: Jonogoterapia?
1: Nigdy. Ekscesy? Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
0: było. Czyli co? Opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
1: W sposób
0: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
1: Tak.
0: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie, nie? Wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
1: Tak. Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
0: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej prawda, noty
1: że sam.
0: Dyplomatycznej, tak, że sam, nota została wycofana i Pan Bóg przyszedł. I to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
1: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
0: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
1: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu i myślę, że ona to przez to przepuściła, przez to narzędzie poznawcze. Nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Zasadniczo ja, chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać, znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak, rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
0: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
1: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
0: To inaczej zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy wtedy, że się modliła bardzo?
1: Z dziś.
0: Okej.
1: Z dziś.
0: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opiszę jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
1: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. To były... Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał. Tak powiem.
0: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
1: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było strasznie, mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: عشر هللوه برقيع عذر هللوه بقبرتاف هللوه كروف مدلو هللوه بالتاكع شفار هللوه بالنفل بخنور هللوه بالطف ومحول هللوه بمنيم وعقاب هللوه بتلتلي شماع هللوه بتلتلي تروعه كل هنشماع تهلل ياه هللويا.
1: Czyli uważałeś siebie za normalnego człowieka? Byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relacje tak. Do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że taka ohyda zalęgła się we mnie. Wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu. I te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby, ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie, że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I no był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clou tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą. I chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest. Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko, a ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam, że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram, że moja dusza po prostu kurczy się i nie wiem, która to ma być, ale wiem, że on wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny. W depresji.
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinien być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować, a nie jestem w stanie się zebrać, prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji, a po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być z tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: I w czym się przejawiała ta ręka Boga opiekuńcza?
0: Bo w tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, gdyby mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała. Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, a potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest... Ona dlatego teraz żyje, dlatego nie umarła, dlatego jest tutaj, bo ja ją miałem spotkać. Więc to, z tym się wiązała, znaczy z tego wynikała ta świadomość obecności Pana Boga. Potem nadszedł czas próby. Kasia wyjechała na 4 miesiące do Nowego Jorku na stypendium. Oczywiście wcześniej były zaręczyny i te rzeczy, dość szybkie kroki. Zdecydowane i pozbawione jakiejkolwiek wątpliwości.
1: A mieliście siłę na to, żeby odpowiedzieć jakby Panu Bogu na to, na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
0: Nie mieliśmy takiej siły. Nie.
1: I 4 miesiące próby?
0: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i Ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, zrobiono biopsję, okazało się, że tam nie ma nic złego.

0: Po czym lekarze stwierdzili, że mimo, że nie ma tam nic złego, to znając historię Kasi, byli zresztą ci sami lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją ratowali, to powinno się to po prostu usunąć, w związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje, ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, prawie przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć, wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem, bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Ja zrozumiałem, że bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji i poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich, żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło, a jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to to, że Pan Bóg dał mi dar Kasie, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co 2 tygodnie siedzieliśmy przez 3 dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest? I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: Ty oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być,
0: tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

0: Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść. Czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara, i teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej i że On to poprowadzi, że Jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś, co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.
1: A czy możemy pominąć w tej sytuacji zło i powiedzieć to w ten sposób, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro? Czyli, że tak naprawdę cierpienie, lęk, niepewność jest warunkiem miłości i radości na wyższym poziomie niż był dotychczas. Czy tak to można powiedzieć?
0: Powiedzieć można tak naprawdę wszystko, tylko nie wiem.
1: Ale czy to dobrze oddaje, jakby na tym polega pytanie, prawda?
0: Ja rozumiem. To jest. Wydaje mi się, że to jest taka. Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to nie. To jest taka generalizacja, której ja chyba nie do końca. Z którą się nie do końca zgadzam. Oczywiście bo Pan może wyprowadzić.
1: Bo ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
0: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, prawda? Jakby daję świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i no, walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No ale właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Jak bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że, bo on jest kompletnie nieistotny jakby, to znaczy cokolwiek by nie zrobił, jeśli to jest Bóg, kąsa się sam w ogon, nic nie jest w stanie zrobić.
0: Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: pozwolimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, tak, dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu, absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść, on się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna. Moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy... To jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe...

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak, tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Teraz powiem, dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Robimy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. No więc plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. Najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I no i co? I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, i jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, organizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest. Zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I no właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy, to był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć dlatego, żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. W ogóle jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby nas, się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem. Szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania. Kupiliśmy bilet do Madrytu. I tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej. I rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę. Że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą. A to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary

0: No i mieliśmy tą szansę. Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień w ogóle na jakąś konferencję. No więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom. Że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mówię, no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy, ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Stelmaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. I koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś tę całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też, że właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chce, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak się raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcje Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. W ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej. I znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca. I dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki i my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, chcą was słuchać jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tę mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek, 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszam Was do wspólnej koronki, ponieważ właśnie wybiła godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i jak zwykle na początku przeczytam dzisiejszą Ewangelię oraz krótki komentarz do tej Ewangelii, zaczerpnięty ze strony Mateusz.pl, a autorką dzisiejszego komentarza jest Katarzyna Eysmont. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Przemienienie Pańskie na górze Tabor ukazuje fundamentalną prawdę o naturze ludzkiej wiary. Tajemnicy bliskości Chrystusa nie da się pojąć wyłącznie rozumem. Trzeba jej najpierw doświadczyć i ją przeżyć. Uczniowie próbowali zrozumieć zapowiedź o męce i zmartwychwstaniu, jednak ich ludzki intelekt okazywał się bezradny wobec tak wielkiej tajemnicy. Dopiero gdy Jezus wprowadza ich na górę osobno i pozwala im doświadczyć rzeczywistości sakrum, ujrzeć blask Jego twarzy i usłyszeć głos Ojca, ich wiara zyskuje nowy, trwały fundament. W naszym codziennym życiu duchowym mechanizm ten działa identycznie. Usilnie, czysto intelektualne starania zrozumienia dogmatów czy pojęcia Bożych tajemnic często kończą się frustracją. Prawdziwe poznanie Boga nie rodzi się z teoretycznych rozważań, ale z osobistego przeżywania Jego obecności. Dopiero gdy otworzymy serce, pozwolimy sobie na głębokie doświadczenia relacji z Nim w modlitwie i sakramentach. Zaczynamy naprawdę wierzyć i rozumieć. Wiara to nie zbiór definicji, lecz przeżyta i przemieniająca nas rzeczywistość. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych
obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patroni, patroni dnia, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę w święto Przemienienia Pańskiego. Chciałam Wam podziękować za wszystkie Wasze intencje. Ja modliłam się dzisiaj za... Dziękowałam za rok prezydentury Karola Nawrockiego i prosiłam o miłosierdzie Boże dla Polski, dla Karola Nawrockiego, dla jego rodziny, o opiekę Boga nad naszą ojczyzną. Pamiętajcie dzisiaj w swoich modlitwach o naszym prezydencie. Pamiętajcie też o tym, że spotykamy się codziennie na Koronce do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15. Ja Was zapraszam już jutro. Zapraszam również do Radia Niepokalana codziennie na Różaniec Święty już od 5.30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Konrada z Parcam. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Z Ewangelii świętego Łukasza. 3:30 nad ranem. Altötting, Bawaria. Konrad nie budzi się. On po prostu wstaje. Bęzeł sznura na habicie. Ten sam ruch od 40 lat. Kościół świętej Anny jest jeszcze pusty. Zimny, ciemny. Konrad zapala świecę przy ołtarzu. Klęka. Służy do pierwszej mszy, potem do drugiej. Podaje ampułki, przesuwa mszał. Robi to z precyzją zegarmistrza. Dla niego każda msza to ta sama Golgota. 6 rano. Konrad chwyta klamkę furty. Metal jest wytarty od jego dłoni. Otwiera drzwi. Zaczyna się napór świata. Biedni po zupę, pielgrzymi po błogosławieństwo. Dzieci, które chcą go tylko zaczepić. Brat Konrad to, brat Konrad tamto. Tysiące pytań, tysiące rąk wyciągniętych po chleb. Konrad nie wygłasza kazań. On podaje jedzenie. Mówi w imię Boże. Nic więcej. Furta to jego chór. Między jednym a drugim dzwonkiem 10 sekund przerwy. Konrad odwraca się do małego okienka w ścianie furty. To jego sekret. Okno wychodzi prosto na tabernakulum. Jedno spojrzenie, głęboki wdech. Konrad jest jak nurek, który na moment wystawia głowę ponad lustro wody. I dzwonek. Znowu. Konrad wraca. Nie jest poirytowany. Wie, że Chrystus jest po obu stronach ściany. W chlebie i w drugim człowieku. To nie jest dzień. To jest pół wieku. 41 lat w tym samym korytarzu. 2 kroki do furty. 2 kroki do okienka. Ten sam zapach kwaśnej zupy i mokrych płaszczy pielgrzymów. Konrad staje się przezroczysty. Jego ja starło się o tysiące ludzkich potrzeb, jak kamień w potoku. Ale nie znika. Zostaje to, co twarde i prawdziwe. Upór, wierność, te same spracowane dłonie. Na furcie stoi ktoś, kto nie zasłania Chrystusa. Ludzie pukają. On otwiera drzwi. 18 kwietnia, rok 1894. Dzwonek dzwoni, ale Konrad nie wstaje. Klucze leżą obok niego, są ciężkie. Przez te wszystkie lata nosił na sobie ciężar całego Altötting. Już nie pójdę, mówi do gwardiana. To nie jest skarga, to raport. Wartownik melduje, że jego warta dobiegła końca. 3 dni później, 21 kwietnia, Konrad leży w celi. Słyszy daleki dźwięk dzwonka u furty. Inny brat go teraz zastępuje. Inny brat podaje chleb. Świat się nie zawalił. Konrad uśmiecha się w ciemności. Całe życie uczył się znikać. Teraz proces się dopełnia. Nie musi już patrzeć przez małe okienko w murze, bo mur właśnie pęka.

0: I pamiętam, że podszedłem do niego. Nie znałem regułki, bo wcześniej do kościoła nie chodziłem. Jako małe dziecko od młodych lat przestałem chodzić do kościoła, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. I pamiętam, gdy podszedłem do tego księdza, do niego na ty, słuchaj, że czuję się w śmieć, chciałbym opowiedzieć o sobie. I w momencie, gdy on zaczął mnie słuchać, a ja zacząłem wyznawać moje życie, moje grzechy. I tak naprawdę bardzo szczerze, prosto z mostu, tak jak potrafiłem, że nie dam rady żyć, że świat mnie przytłacza, że jestem złodziejem. Pierwszy raz w prawdzie. Dzisiaj już wiem, że jednym z pierwszych takich darów Ducha Świętego to jest to, że pozwala nam, pokazuje nam prawdę o nas samych. I ja wtedy naprawdę jakby poznałem siebie, jaki ja naprawdę jestem. Że nie jestem taki wspaniały, jak mi się wydawało, ale jestem słabym, zrujnowanym człowiekiem, nie? I po wyznaniu moich grzechów nastąpiła cisza. Nastąpiła długa, 20-sekundowa cisza. Trochę byłem, nie wiedziałem, jak się zachować w tej ciszy. Czemu on milczy? Tak sam siebie pytałem. I w pewnym momencie ksiądz mówi zdanie, jak się nazywasz? Ja od razu pomyślałem, co to komisariat, nie? Zaraz jeszcze imię ojca spyta. Ja byłem bardzo nieufny. Dobra, odpowiedziałem, nazywam się Piotrek. I on na to odpowiedział, wiesz co, Piotrek, całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem i za pokutę zmów litanie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja nazywam się Piotrek, tak wypada się przedstawić na początek. Wraz z Jackiem tworzymy grupę ewangelizacyjną Wyrwani z niewoli. Naszym mottem przewodnim jest takie hasło, takie zdanie z listu do Galatów: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Także to zdanie zawiera wszystko tak naprawdę, że Chrystus nas wyswobodził ku wolności i mieliśmy takie doświadczenie grzechu, wręcz kąpania się w grzechu. Ten grzech nas bardzo mocno zniewalał. Doprowadziło to do całkowitej destrukcji, nie? Destrukcji na każdej płaszczyźnie życiowej, można powiedzieć, nie? Ale to wszystko było pod pozorem szukania miłości, szukania szczęścia. Od młodych lat, ja powiem za siebie, że jestem osobą, która doświadczyła wiele cierpienia, które nie były jakby zawinione przeze mnie. Po prostu, gdy byłem małym dzieckiem, byłem ofiarą molestowania seksualnego. I to doświadczenie sprawiło, że po prostu zamknąłem się bardzo mocno w sobie. To doświadczenie sprawiło, że ktoś mi odebrał moją godność, odebrał moją wartość. I ja tak naprawdę przez całe swoje życie szukałem potwierdzenia, że ja to znaczę, że jestem kim, że nie jestem zerem. I pamiętam, jako dziecko, gdy chodziłem na lekcje religii, w podstawówce widziałem księdza, który mówił, Bóg cię kocha, Jezus jest miłością. Dla mnie to wydawało się takie slogany puste, bez żadnego przekonania. I pamiętam, bardzo się na to buntowałem, na te słowa. I zadałem sobie takie pytanie, że to dlaczego Bóg pozwolił, że ja tak cierpiałem, jeżeli tak kocha, jak mówią ci księża? I pamiętam, że wtedy miałem taki ogromny bunt w sobie i powiedziałem, Bóg nie istnieje. I automatycznie, gdy odrzuciłem Boga, w moje życie zaczęło wkraczać zło. W jakiej postaci? Szukałem po prostu. Szukałem jakiejś akceptacji, żeby mnie ktoś przygarnął. I właśnie w taki sposób wszedłem w kradzieże, w dragi, w alkohol, w różne motywy, bójki. Wszedłem w pewną grupę ideologiczną. I już to wiadomo, nie chcę się w to wszystko zagłębiać, ale był pewien moment, gdzie moje życie bardzo mocno legło w gruzach. Te życie, które budowałem po swojemu. I był pewien moment, gdy wyjechałem do Gdańska. Kolega mi załatwił pracę. I będąc w tym Gdańsku, dowiaduję się wtedy strasznych dla mnie informacji, że wszyscy moi koledzy, którzy byli do tamtej pory całym moim światem, całym moim życiem, odwracają się ode mnie. I to było dla mnie straszne. Poszła pewna plotka, miałem problemy u nich i po prostu się ode mnie odwrócili. Ale co jest ważne, to, że do tamtej pory koledzy byli moimi bogami. Ja byłem takim manekinem. Oni mówili, zrób to, ja to robiłem. Ukradnij, ja kradłem, naćpałem. I tak to wyglądało. I wtedy zrozumiałem, że ci koledzy, którzy zawsze byli przy mnie, od dziecka na dobrą sprawę, mnie opuścili. Pamiętam, że dzwonili do mnie z pogróżkami i powiedzieli, że jak wrócę, to zrobi mi to. I wtedy pamiętam, wtedy świat mój legł w gruzach. Ja to tak nazywam, że ten świat, który ja po swojemu budowałem, legł w gruzach. Ten mój świat, który budowałem oczywiście na piasku. I pamiętam taki zrozpaczony, będąc w tym Gdańsku, wsiadłem do pociągu. Z Gdańska do Białegostoku. I do przedziału wszedł pewien człowiek. Usiadł naprzeciwko mnie, wystawił rękę, przedstawił się, że nazywa się Paweł. I ja tak sobie pomyślałem, no fajnie, że się nazywasz Paweł, nie? Ale co mnie to obchodzi? I pamiętam, siedzieliśmy w tym przedziale i po pewnym czasie on mówi do mnie, że słuchaj, jestem zakonnikiem. I ja w tym momencie wielki śmiech, bo od razu skojarzyłem sobie z tym księdzem z podstawówki, który teraz będzie mnie nawracał, mówił mi te puste slogany, jak mi się wtedy wydawało. Ale co było ciekawe, ten gość mnie nie nawracał. Po prostu on ze mną rozmawiał. Ja na początku się bardzo jego potraktowałem lekceważąco, wręcz wyśmiewałem go, jego poglądy i to, że jest zakonnikiem, nie dowierzałem nawet temu. Ale w pewnym momencie, siedząc w tym przedziale, zobaczyłem dwie rzeczy. Jechaliśmy przez 5 godzin, no, zwyczajnie rozmawialiśmy i zobaczyłem dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, to było to, że ten chłopak był zupełnie inny niż ja. Całkowity przeciwieństwo mnie. Ja tylko przyjemności świata, a ten człowiek w jakimś zakonie, bez w ogóle, dla mnie się wydawało, bez żadnych perspektyw, jakiś zakon, bez dziewczyny. A drugą rzeczą, którą zobaczyłem, to było to, że on był szczęśliwy. A ja patrzę na swoje życie, jestem nieszczęśliwy. I to był taki pierwszy moment w moim życiu, pierwszy moment, gdzie zobaczyłem pewne światełko. I pamiętam, po powrocie do mojej miejscowości, 3 dni później trafiam do kościoła, w bardzo nieoczekiwany sposób. Nie ma czasu na to, aby teraz wchodzić w szczegóły, jak to się stało. Myślę, że to nie jest istotne. Ważne, że trafiłem do kościoła. I pamiętam to jak dziś, to był 17 listopada 2008 rok. Ja przyszedłem w dresach, łysy taki, jaki byłem, ze swoim bagażem życiowym, ze swoim ciężarem. Ja w tamtym czasie mówiłem, że nie wierzę w Boga. Więc pytanie, po co przyszedłeś? Przyszedłem po to, aby szukać jakiejś ostatniej deski ratunku, nie? Bo tak naprawdę już nie widziałem za żadnego sensu, że nie wiedziałem, gdzie mam szukać pomocy, totalnie moje uzależnienie już wtedy bardzo mocno postąpiło, że już nie dałem rady żyć bez ćpania tak naprawdę. I pamiętam, gdy szedłem do kościoła, zobaczyłem spojrzenia ludzi. Ludzi, którzy patrzyli na mnie takim trochę potępiającym wzrokiem, nie? Bo nie wyglądałem na takiego, co by się modlił. I pamiętam, ale nie zrażałem się tym i siedziałem w tym kościele. I w pewnym momencie poszedł kapłan do konfesjonału i zaczął spowiadać ludzi. I pamiętam jak dzisiaj, że miałem wielkie takie pragnienie pójścia do tego księdza i odpowiedzenia mu swojego życia. Miałem takie wielkie pragnienie stanięcia w prawdzie. Całe życie w kłamstwie, całe życie w udawaniu, w oszustwie, w zmyślaniu, w wyolbrzymianiu. A wtedy pierwszy raz zapragnąłem stanąć w prawdzie. I mówię, to jest ten moment. I pamiętam, że podszedłem do niego. Nie znałem regułki, bo wcześniej do kościoła nie chodziłem. Jako małe dziecko od młodych lat przestałem chodzić do kościoła, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. I pamiętam, gdy podszedłem do tego księdza, do niego na ty, słuchaj, że czuję się w śmieć, chciałbym opowiedzieć o sobie. I w momencie, gdy on zaczął mnie słuchać, a ja zacząłem wyznawać moje życie, moje grzechy. I tak naprawdę bardzo szczerze, prosto z mostu, tak jak potrafiłem, że nie dam rady żyć, że świat mnie przytłacza, że jestem złodziejem. Pierwszy raz w prawdzie. Dzisiaj już wiem, że jednym z pierwszych takich darów Ducha Świętego to jest to, że pozwala nam, pokazuje nam prawdę o nas samych. I ja wtedy naprawdę jakby poznałem siebie, jaki ja naprawdę jestem. Że nie jestem taki wspaniały, jak mi się wydawało, ale jestem słabym, zrujnowanym człowiekiem, nie? I po wyznaniu moich grzechów nastąpiła cisza. Nastąpiła długa, 20-sekundowa cisza. Trochę byłem, nie wiedziałem, jak się zachować w tej ciszy. Czemu on milczy? Tak sam siebie pytałem. I w pewnym momencie ksiądz mówi zdanie, jak się nazywasz? Ja od razu pomyślałem, co to komisariat, nie? Zaraz jeszcze imię ojca spyta. Ja byłem bardzo nieufny. Dobra, odpowiedziałem, nazywam się Piotrek. I on na to odpowiedział, wiesz co, Piotrek, całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem i za pokutę zmów litanie. I jak gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie, po pierwsze, jaka litania, skoro ja nawet podstawowych modlitw nie znam, jakim szczęściem, skoro ja przeżywam, odkąd pamiętam, nieszczęście, I tak się wkurzyłem, że chciałem wyjść w ogóle z kościoła. I gdybym wtedy wyszedł, jestem pewien, że dzisiaj nie dawałbym świadectwa, nie dzieliłbym się tym, czym się teraz z wami dzielę tutaj w radiu, bo to, co się stało pod koniec tej spowiedzi, zaliczam do najpiękniejszych chwil mojego życia. I pamiętam każde zdanie tego księdza podczas tej spowiedzi. W końcówce, gdy mówi regułkę odpuszczania grzechów. I mówi ostatnie zdanie. Bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. Które większość z was, jeżeli jesteście katolikami, słyszycie bardzo często na spowiedzi. Gdy ksiądz powiedział do mnie: ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I gdy zakreślił nade mną znak krzyża, ja pamiętam, że wybuchnąłem płaczem. Nie potrafię opisać tego, jak to się stało, ale ja wiem jedno, że wybuchnąłem po prostu płaczem. To była eksplozja. I wiem, że nigdy tak nie płakałem. I poczułem się, jakbym pierwszy raz był prawdziwy. Od dawna, od wielu lat. I pierwszy raz szedłem przez kościół, zapłakany jak małe dziecko, ale czułem się z tym dobrze, czułem się wolny, jakby ktoś mnie wypuścił z klatki. Jakby ktoś mnie wyszedł z niewoli właśnie. I po tym doświadczeniu spowiedzi przyjąłem komunię świętą. Pierwszy raz po kilkunastu latach na dobrą sprawę. I po tym doświadczeniu zaczęła się największa przygoda mojego życia. Największa przygoda bycia z Chrystusem. Ale to nie było łatwo. Od tej pory zaczął się proces. Ja byłem uzależniony fizycznie. Pierwsze pół roku mojego życia spędziłem na pewnej wiosce. I tam jakby zacząłem się odbudowywać w ogóle pod względem też psychicznym, nie mówiąc już o duchowym, duchowość zaczęła wkraczać w moje życie.

z niewoli. Z niewoli grzechu, z niewoli uzależnień, wszelkiej niewoli, w której byliśmy spętani. I Bóg dał nam nowe życie. Mimo, że jestem słabym człowiekiem, grzesznym, ale Bóg mnie chce takiego i przyjmuje mnie takiego. A ja ze swoim grzechem rzucam się właśnie w ten ocean Bożego miłosierdzia w powiedzi. I tego doświadczam. Doświadczam mocy Boga w moim życiu i myślę, że dlatego nazywamy się wyrwani z niewoli, nie? To jest moja odpowiedź. Jak teraz wygląda moje życie? Wygląda dosyć szalenie. Myślę, że dla większości ludzi, którzy są w społeczeństwie, moich znajomych, moje życie jest bardzo szalone. Wiele osób mnie zadaje pytanie, czemu nie zaczniesz żyć normalnie, a robisz jakieś dziwne akcje, że ewangelizujesz, jeździsz po Polsce. No właśnie, od 4 lat ewangelizujemy. I w pewnym momencie mieliśmy takie zjawienie ewangelizacji, z tym, że Jacek jeszcze pracował. Pracował Jacek z zawodu ślusarzem i spawaczem, pracował w firmie. Ja też dorywczo gdzieś pracowałem, ale w pewnym momencie mieliśmy takie wielkie pragnienie, by wyjść i dzielić się, bo jeśli nie my, to kto? No i tak się to wszystko bardzo mocno rozwijać. Do tego stopnia, że jeździliśmy po całej Polsce, zaczęliśmy, jeden ksiądz nas usłyszał, drugi ksiądz nas usłyszał i tak nas z miejsca do miejsca zabierali, że tak powiem. Umożliwiali nam danie świadectwa. I to się wszystko zaczęło rozwijać, zaczęliśmy się konkretnie formować przy wspólnocie jednej. I od pół roku temu były pewne znaki, że powstaje właśnie fundacja i ta grupa Wyrwanie z Niewoli. Dostaliśmy też błogosławieństwo księdza biskupa Henryka Ciereszko, który też jakby opiekuje się nami. Sam powiedział, że możemy się powoływać na to, że jesteśmy pod jego opieką. Dał nam błogosławieństwo, akceptację na nasze działania. No i Jacek również zajmuje się muzyką hip-hopową. Staramy się właśnie w taki sposób, przez muzykę, trafić z Ewangelią do młodych ludzi. Także już niedługo będzie wydawana nowa płyta, bo pierwsza płyta była nagrana z takim judoką. Ksywka judoka, też chłopak z ulicy, można powiedzieć, gość, który był bandytą i doświadcza nawrócenia. Także jest 4 lata szaleństwa, ewangelizujemy, jeździmy po całej Polsce. Będziemy 2 miesiące nieustannie w drodze, tylko z miejsca do miejsca. Trafimy do, myślę, kilkudziesięciu, nawet tysięcy ludzi, szczególnie młodych, bo działamy w szkołach. No i jest niesamowite szaleństwo, no. Jestem szczęśliwy, tak powiem. Czuję się spełniony, czuję, że odkryłem w swoim życiu misję i idę za głosem serca. Skąd pomysł na taką nazwę? W sumie ta nazwa została wymyślona jakiś czas temu. To znaczy, przetestowaliśmy nazwę tych rekolekcji już w Adwencie, w ubiegłym roku, czyli w 2013. Prowadziliśmy rekolekcje akademickie w Białej Podlaskiej. I ksiądz, który tam organizował rekolekcje, prosił nas, żebyśmy dali mu hasło na rekolekcji, bo chciał zrobić plakat. No więc od razu tak podczas modlitwy w sumie wpadła myśl, żeby właśnie w taki sposób nazwać. Dlaczego? To jest, myślę, hasło bardzo takie prowokacyjne, wręcz kontrowersyjne, ale myślę, że potrzeba dzisiaj takich kontrowersyjnych haseł, aby móc przyciągnąć ludzi do Chrystusa. I widzimy na tych rekolekcjach, mamy wiele świadectw, na tych rekolekcjach akademickich, gdzie ludzie powiedzieli nam, po samych rekolekcjach, że ze względu na ten plakat, bo na plakacie była łysa głowa i właśnie te hasło, ze względu na plakat przyszli na rekolekcję. I na przykład jedna dziewczyna pisała, że po 8 latach przystąpiła do spowiedzi. Jeden chłopak napisał, że po 10 latach przystąpił do spowiedzi. Także jak widzimy, są owoce tego. I myślę, że powinniśmy być bardzo chytrzy dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Powinniśmy szukać sposobów, aby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Bo dzisiaj nie jest łatwo. Tak, no, na czym polega ewangelizacja? Myślę, że ewangelizować nie można, gdy się nie doświadcza osobistej relacji z Bogiem. Podstawą ewangelizacji jest to, żeby ewangelizacja wypływała z modlitwy. Dlatego tak bardzo ważne na przykład w życiu codziennym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta, czytanie Pisma Świętego, medytowanie. W naszym przypadku z tego wypływa ewangelizacja. Bo skoro jeżeli ja bym nie spotykał Jezusa na modlitwie, to co ja mogę głosić? Mogę głosić tylko zwykłą jakąś teorię, jakąś ideologię. Mogę mówić wiedzę.
a ewangelizacja to

przede wszystkim mówienie o żywym Bogu, który działa w Kościele, który jest żywy, obecny. I tym, to co my robimy, to dzielimy się żywym Bogiem, jakiego my doświadczamy. Ale również prowadzimy rekolekcje, czyli nasze rekolekcje to są rekolekcje kerygmatyczne, nie? Czyli poruszają podstawowe prawdy wiary. Wychodzimy od miłości Bożej, grzech, zbawienie. I doprowadzamy, staramy się doprowadzać osoby do konkretnej decyzji, żeby pod koniec rekolekcji mogli wyznać Jezusa jako swojego Pana, przyjąć Go. Miłosierdzia Bożego doświadczamy w każdej spowiedzi, bo tam się to miłosierdzie dokonuje. Bo teraz pytanie, doświadczacie miłosierdzia Bożego? To może nie jest tak uczuciowe, tak emocjonalne, jakie było na początku, bo już nasza droga, moja i Jacka, trwa już ponad 5 lat przy Kościele, przy Chrystusie. I tak naprawdę na początki były bardzo emocjonalne, że tak można powiedzieć, doświadczaliśmy miłosierdzia. Ale ja tak uczuciowo, ale mi się wydaje, że doświadczyć miłosierdzia Bożego, to trzeba na każdej spowiedzi. Na każdej spowiedzi jest to doświadczenie. Na każdej spowiedzi świętej Bóg obmywa nas swoją krwią. I ta wiara w to, że mimo, że nawet nie ma czasami uczuć, nie ma czasami już takich uniesień, ta wiara nas trzyma. Ten akt woli, że tak, ja wierzę, Panie, że doświadczyłem Twojego miłosierdzia w tej spowiedzi, gdy wyznałem dla kapłana moje grzechy. I mimo, że nie czuję, to doświadczam. W jakich okolicznościach? To było w Białymstoku na pewnych rekolekcjach. Rekolekcjach ojca Jamesa Maniakala. Nie wiem, czy jest znana ta postać. Jedyny kapłan katolicki, głoszący Ewangelię, właśnie w taki sposób, gdzieś tam oficjalny w krajach Zatoki Perskiej, nie? Historie z nim są niebywałe, ale to myślę, to nie temat na to. Z Jackiem poznałem się na jego rekolekcjach. I pamiętam, że to były rekolekcje, gdzie było około 1500 ludzi. Ja siedziałem, to było na hali gimnastycznej, takiej dużej w Białymstoku. Ja siedziałem na górze, na balkonie. I na dole widziałem łysą, świecącą się głowę. Jak pewnie domyślałem się, to był Jacek. Patrzę, łysa, świecąca głowa, ja też mam łysą głowę. I tak było śmiesznie, bo za bardzo łysych tam nie było, tylko my we dwóch. I patrzę, jakieś tatuaże na plecach on ma, kurczę, myślę sobie, ręce złożone niesamowicie, oczy zamknięte. I pomyślałem sobie, podejdę do niego i z nim zagadam. Bo ja wtedy nie miałem wspólnoty, byłem sam przeżywałem swoją wiarę. To znaczy, moją wspólnotą były kilka starszych kobiet, z którymi odmawiałem różaniec. Ale nie miałem takich rówieśników, z którymi mógłbym się dzielić. No i podchodzę ostatniego dnia do Jacka, podaję rękę, mówię, siema, co tam u ciebie? On, siema, nic, no, jestem nawrócony, ja też. I to było ciekawe, i zaczęliśmy się poznawać. Parę dni później po lekcjach poznaliśmy się u niego w mieszkaniu. No i zaczęła się przygoda, od tamtej pory zaczęliśmy ewangelizować, nie? Dzięki tym rekolekcjom trafiliśmy na siebie i już 4 lata razem ewangelizujemy. Maryja jest naszą matką, matką Kościoła. Bardzo mocno doświadczamy wstawiennictwa jej, nie? I tak samo jak Jezus przyszedł na świat przez Maryję, wierzę w to głęboko, że chce przychodzić do nas też przez nią. Doświadczałem bardzo mocno też modlitwy różańcowej, nie? Ja byłem takim... Jestem bardzo maryjnym człowiekiem. Od początku mojej drogi z Bogiem odmawiałem różaniec. I zawdzięczam tej modlitwie bardzo dużo, bo tak naprawdę przede wszystkim wyjście z nałogu. Były chwile, gdzie naprawdę miałem wielkie ciśnienia, chciało mi się ćpać, chciało mi się wrócić do nieczystości, bo byłem mocno uzależniony od pornografii, od tych spraw. I zawsze, gdy chwytałem za różaniec i z pokorą modliłem się przez Maryję tak naprawdę do Jezusa, to zawsze Bóg zabierał ode mnie pokusy, nie? I dla mnie Maryja jest taką mamusią moją, nie? Ja się do niej uciekam, a ona zabiera mi pokusy. Ja się do niej uciekam, a ona przedstawia moje prośby dla Jezusa, nie? I dlatego 3 lata temu kupiła nam pewna kobieta figurę Matki Bożej. I jeździmy po całej Polsce, nie? Czyli nie mamy na razie samochodu, być może niedługo będziemy mieli, ale póki co jeździliśmy przez 3 lata z tą figurą pociągami, autobusami. Także są niesamowite sytuacje też. Idziemy przez dworzec centralny, to wszyscy ludzie po prostu patrzą się na nas.
myślę sobie, o kurczę, ja sam powiem osobiście, ja nigdy nie widziałem osób młodych, chłopaków, którzy by nieśli jakiś znak, taki symbol katolicki czy religijny, to się nie spotyka, dlatego reakcje ludzi są bardzo, bardzo śmieszne, podchodzą do nas, gdzie ukradliście tę figurę, często nas policja zatrzymuje, spisują, bo myślą, że buchnęliśmy z kościoła, także, ale widzimy, że to jest taka trochę prowokacja. Prowokacja do tego, aby móc rozmawiać na tematy wiary. Aby móc dać światło. Wielokrotnie w ciągu ktoś podszedł do mnie, do nas, ze względu na tę figurę i zapytał, po co wam to? Co wy robicie? Zwariowaliście? I my w tym momencie mieliśmy okazję podzielić się świadectwem. I jedna dziewczyna po takiej ewangelizacji pisała do nas maila, właśnie, że wróciła do kościoła, nie? Mimo, że wiele lat nie była. No i to pokazuje, że są owoce tego, nie? Że warto dzisiaj. Dzisiaj niestety tak jest, że my katolicy boimy się, lękamy się. Widać to jadąc na przykład autobusem w Białymstoku, jak ludzie, którzy przyjeżdżają przy kościele, próbują zrobić znak krzyża. To zanim robi taka osoba znak krzyża, to na początku się ogląda na prawo i lewo, czy nikt nie widzi, nie? Żeby przypadkiem nikt nie zobaczył. A dzisiaj, zobaczmy jak jest niestety. Niestety, tego się powinniśmy uczyć od muzułmanów, którzy, która by nie była godzina i, to znaczy, oni mają określone godziny, w jakim by nie byli miejscu, rozkładają dywaniki, walą dzięcioły w podłogę, prawda? A niestety, katolicy wstydzą się, boją. Dlatego my słabi prosimy Ducha Świętego o odwagę i On nam daje tę odwagę, żeby się do Niego przyznawać publicznie. I dzięki temu mogą się dziać wielkie rzeczy. Myślę, że tak. Myślę, że to jest skuteczny sposób. Szczególnie Jacek, bo Jacek nagrywa muzykę, on pisze teksty. Jego pseudonim artystyczny to ZY. ZY, skąd to pseudonim? To są, z tego co wiem, to są Jacka inicjały. Tak mi się wydaje, bo to on nazwisko ma na Z. Jakoś tak to. Ale myślę, że nie wchodźmy w szczegóły, bo to tam mało istotne. Ale to tak mi się wydaje, że to jest jego też ksywka sprzed lat, nie? Taką miał ksywkę i po prostu tak się przyjęło, że ona została. Odpowiada na pytanie, czy jest przez muzykę, czy można mówić o Jezusie przez muzykę hip-hopową? Myślę, że można. Myślę, że można trafić do ludzi, którzy są przysiągnięci w tej kulturze hip-hopowej i tak naprawdę to jest czasami jedyny sposób do dotarcia do ich serca. Właśnie z takimi wartościami, z takim przesłaniem ewangelicznym, nie? Także gdybyśmy nie wierzyli w to, że to nie jest skuteczne, to byśmy tego nie robili. Takie sprawy już trzeba oddawać Panu Bogu, bo tak naprawdę czasami można dzielić się, głosić i nie widzieć żadnych rezultatów. To znaczy, powiem jak wygląda to zewnętrznie. Zewnętrznie jest tak, że gdy prowadzimy jakieś spotkanie, jest ogólnie takie zewnętrzne poruszenie, że ludzie słuchają, są skoncentrowani, skupieni, ale do końca nie wiemy, co się dzieje w ich sercach, nie? Jesteśmy świadomi tego, że są i zwolennicy tego, co mówimy, ale są też i przeciwnicy. Bo wiadomo, mówiąc o tych sprawach, o Jezusie, staramy się mówić bardzo radykalnie o Jezusie, bo chcemy też żyć radykalnie, a co za tym idzie mówić radykalnie o Jezusie, dlatego to się niektórym nie podoba, bo to nie jest wygodne, szczególnie w dzisiejszym świecie. Co chcę powiedzieć jeszcze, że widzimy najbardziej po listach, które osoby do nas piszą. Rzucamy zawsze takie hasło, że można napisać do nas list, napisać do nas maila, odezwać się na Facebooku, bo prowadzimy na Facebooku też naszą stronę. Wystarczy wpisać wyrwani z niewoli. I po takich rekolekcjach, na przykład w ubiegłym roku przez Wielki Post dostaliśmy kilkaset listów, maili. To niesamowite, nie? Niesamowite takie dla nas, budujące bardzo. No tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszych odpowiedziach, że osoba po wielu latach do spowiedzi poszła, tu ktoś dostał nową nadzieję. Niedawno napisała do mnie osoba, która, gdy przyjechaliśmy do niej do szkoły, chciała popełnić samobójstwo. Miała już przygotowane wszystko i napisała 2 miesiące temu ta osoba, i napisała, że to się stało
rok temu, gdy byliśmy u niej w szkole i mówi, że celowo nie odpisywała tyle czasu, bo chciała poczekać, czy to nie jest tylko chwilowe. I ona mówi, że od momentu, gdy byliśmy u niej w szkole, zaczęła chodzić do kościoła, zaczęła przyjmować komunię świętą i wszystkie myśli samobójcze odeszły, że Bóg ją uwolnił od tego. A mówiła, że w momencie, gdy przyjechaliśmy do niej do szkoły, to bardzo zlewała to sobie, bardzo sceptycznie też do tego podeszła, kto to jest, co oni będą nam mówili, nie? I jak sama napisała w tym liście, że daliśmy jej nadzieję, że Jezus jest w stanie zmienić jej życie, nie? I ona uwierzyła w te słowa po prostu i podjęła konkretną decyzję. Poszła do spowiedzi i teraz jest w kościele, nie? Także imienia nie będę ujawniał, bo ta osoba prosi o anonimowość, myślę, że nie o to chodzi, żeby wymieniać, ale no widzimy owoce tej posługi. Myślę, że Pan Bóg celowo nam pokazuje te owoce, daje nam takie cukiereczki, bo wie, jak słabi jesteśmy i wie, że gdyby nie dawał nam tego, być może byśmy już się załamali, bo czasami nie jest łatwo. Czasami jest też ciężko, czasami człowiek jak to, też jest słaby, czasami przychodzą wątpliwości, po co to wszystko, po co ewangelizować. I tak przecież ludzie się nie zmieniają, nie? Ale wierzymy, Bóg daje nam właśnie takie owoce tej naszej misji, działania, poprzez to ciągle mamy zapał do tego, aby iść dalej, aby głosić Chrystusa, który nas wyrwał z niewoli, który zmienił nasze serca. I chcemy, by każdy tego doświadczył, by cały świat tego doświadczył. Dlatego to robimy. No to jest czasami bardzo trudne, bo bardzo trudne. Ja chcę dać przede wszystkim nadzieję, bo jest nadzieja. I chcę ci powiedzieć, jeżeli teraz toniesz w swych brudach, toniesz w syfie życiowym, chcę ci powiedzieć, że Jezus jest nadzieją. Że Jezus kiedyś, 2000 lat temu, wziął na siebie swój krzyż, wziął na siebie cały twój grzech, całe wszystkie twoje uzależnienia, nałogi, wziął na siebie. I odkupił się na krzyżu. I myślę, że jeżeli otworzysz swoje serce na Niego, na maksa, to On jest w stanie zmienić twoje życie, jakiekolwiek by nie było. W dzienniczku świętej Faustyny jest napisane takie fajne zdanie, które zawsze moje ulubione wręcz. Chociażby dusza była jak trup rozkładająca się i po ludzku nie było już nadziei, nie takie jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego jest w stanie dotknąć tą duszę w całej pełni. I myślę, że to jest nadzieja. Chrystus jest nadzieją. Ale czasami ciężko jest, to prawda. Ja mam wielu kolegów, którzy też tkwią w nałogach i pytają mnie: Piotrek, dlaczego ci się udało, a dlaczego mi się nie może udać? Dlaczego ja nie mogę z tego wyjść? Ośmielam się powiedzieć brutalnie, ale myślę, że prawdziwie te osoby po prostu nie chcą. Te osoby nie chcą zaufać Bogu do końca. Kiedyś słyszałem na kazaniu bodajże księdza Pawlukiewicza, jak mówił o tym, że żeby mógł Bóg zadziałać w naszym życiu, on dał takie porównanie osoby, która wchodzi do wody i zanurza się tylko do kolan. A tutaj trzeba zanurzyć się całkowicie. Wejść pod wodę całkowicie. Dlatego ośmielam się powiedzieć, że wiele osób, które mówi, że chcą zmienić się, chcą oddać Bogu swoje życie, chcą, żeby On im pomógł, to wchodzą po prostu do wody po kolana. A potrzeba całemu wskoczyć do tej wody. Wręcz utonąć w tej wodzie. A wtedy Bóg jest w stanie nas przemienić. Potrzeba dzisiaj radykalnych kroków. Czyli odrzucam świat. Umieram na świata, by żyć z Chrystusem. I wtedy Chrystus zadziała. A dopóki my mówimy troszkę z Bogiem, a troszkę po swojemu, to tak naprawdę widzę z doświadczenia, obserwując to, co się dzieje od 5 lat w moim życiu, w życiu wielu moich znajomych, którzy próbowali, to widzę, że właśnie tak to wygląda, nie? Że na maksa nie oddają swojego serca. Za wszelką cenę chcemy sobie troszkę zatrzymać, ale nie całe serce Bogu. A potrzeba całego oddać całe serce Bogu i wtedy On uczyni cud. I wtedy jest w stanie wyzwolić z narkotyków, wyzwolić z alkoholu, wyzwolić z seksoholizmu, z hazardu i bądź czegokolwiek innego. I ja wiem, że w swoim życiu oddałem całe serce swoje Bogu. Całą swoją słabość, cały swój ciężar i się dokonał cud, który trwa już 5 lat. I ty, bracie, siostro, jeżeli teraz czegoś takiego doświadczasz, to oddaj całe swoje serce Bogu, a dokona się cud. Nic nie zostawię dla siebie.
I myślę, że to jest moja recepta. Myślę, że to jest recepta na przemiany. I to jest przede wszystkim recepta na szczęście, bo często się wydaje, że gdy osoba zaufa Bogu, to jego życie się stanie bardzo smutne. Jego życie będzie takie ponure, że będę teraz takim lamusem, który chodzi do kościoła, że będę taką dziewczyna, rozmawiam z dziewczynami, myślę, jedna dziewczyna mi powiedziała, że wydawało mi się, że będę taką

0: To jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne wielkich firm produkcyjnych, ani państwa. Tam ponad 500 000 osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że no zakazano reklamy, zakazywano pokazów, powołując się na francuską świeckość. Po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację. Pisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała. Koleżanka wyciągnęła ją do kina na film. Tak? I ona po obejrzeniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie i za moje dziecko.
1: Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej odsłonie audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, autor książek, producent.
0: Popełniłem jedną małą książkę dla dzieci. Jest to nadużycie. Zdecydowanie duże nadużycie. Nazwanie mi autorem książek. Jestem dystrybutorem i producentem filmów.
1: Może to też taka zachęta na przyszłość, jeżeli działamy już tak ewangelizacyjnie.
0: Może
1: warto byłoby rozszerzyć trochę teraz działania. Umówiliśmy się na rozmowę na 13. Widzę, że biegł pan z jakiegoś spotkania. Co nam przygotowuje Rafael Studio?
0: W tym momencie w kinach jest film Najświętsze Serce, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce. No jesteśmy, oczywiście spodziewaliśmy się i liczyliśmy na jak najlepszy wynik otwarcia, ale zainteresowanie publiczności przerosło nasze oczekiwania. Zresztą to jest trochę tak, że ten film no, powtarza w Polsce to, co się wydarzyło we Francji. Czyli właśnie nadspodziewane zainteresowanie publiczności we Francji dołączyło się do tego też zainteresowanie z tej drugiej strony, której kino religijne przeszkadza. Jak wiadomo, Francja ma dużą tradycję. No, jednocześnie jest najwierniejszą córką Kościoła i pierwszą córką Kościoła, ale z drugiej strony to, co się stało podczas rewolucji francuskiej, no tak naprawdę do tej pory jest aktualne, więc we Francji walczy się z katolicyzmem. I ten film jest taką historią.

0: znaczy jego dystrybucja też w kraju pochodzenia we Francji jest taką historią, jednocześnie właśnie nadspodziewanie dużego zainteresowania tą Francją, która budzi się w sytuacji, w której jest no jednocześnie laicyzowana na siłę, a z drugiej strony zalewana wpływem innych religii, które z tej laickości niewiele sobie robią. Więc ta tradycyjna katolicka Francja na film poszła, że tak powiem, nadspodziewanie dużej ilości, tam ponad 500 000 osób przyszło do kina. I to właśnie mimo tego, że no zakazano reklamy, powołując się na świeckość przestrzeni publicznej, zakazywano pokazów, na przykład w Marsylii też powołując się na francuską świeckość przestrzeni publicznej. Więc rzeczywiście ten film no, tą Francję, można powiedzieć, przebudził, jest na pewno częścią tego katolickiego przebudzenia Francji, ale w Polsce, gdzie na szczęście no, aż takiego, no, tak może tak otwartego konfliktu nie ma, choć oczywiście w sposób
1: na razie
0: i w sposób też nieoficjalny i nieskodyfikowany, on istnieje jak najbardziej. No w Polsce ten film też widać, że no, może to zabrzmi zabawnie, co powiem, jakby w kontekście tytułu i tematyki, tak? To jest film o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. No ale ten film rzeczywiście zdobywa serca polskiej publiczności i te serca się bardzo otwierają na tą historię. Zresztą to też tak jest, że my musimy sobie przypomnieć i myślę, że dzięki temu filmowi przypominamy sobie w Polsce, że kult Najświętszego Serca, który jest jakby takim prekursorem też w pewnym sensie, takim krokiem na drodze, która doprowadziła nas póki co ostatecznie do kultu Miłosierdzia Bożego. Do objawienia siostry Faustyny, to jest ze sobą powiązane. To jakby święta Maria Małgorzata, powiedzmy, że jakby na tej samej drodze była przed siostrą Faustyną. Tak? Więc ten kult Najświętszego Serca w Polsce tradycyjnie był zawsze bardzo mocny, równie mocny co we Francji. To są takie dwa miejsca na ziemi, gdzie ludzie i kościół instytucjonalny i jako wierni, no właśnie te 350 lat temu już zdecydowali, że chcą no jakby przytulić się do tego płonącego serca Pana Jezusa. Tak? Więc to jest ten najważniejszy temat, którym my teraz w Rafaelu żyjemy. Oczywiście kolejne projekty przed nami. Najświętsze Serce jest filmem dystrybuowanym przez nas. Zresztą mieliśmy tutaj twórców filmu też. Twórcami jest małżeństwo ludzi, których wiara jest też bardzo mocna, bardzo silna, motywuje ich do działania. Jest to wiara ludzi dojrzałych, ponieważ jakby ich historia życia to są ludzie, którzy na katolicyzm musieli się nawrócić, którzy musieli drogę do Pana Boga odnaleźć już jako dorośli ludzie. Więc my ten film dystrybuujemy we współpracy z nimi. No ale jesteśmy też cały czas w trakcie produkcji, no i nadal też zbierania funduszy na naszą, jak do tej pory, największą produkcję, czyli Znak Sprzeciwu.
1: Słyszałam, jeszcze wracając do tego filmu Serce Jezusa, że wspomniał Pan o tych problemach, które pojawiły się w związku z pokazami we Francji, ale podobno były też poważne problemy podczas samej produkcji tego filmu. Mógłby Pan o tym coś opowiedzieć?
0: Powiem szczerze, że nie jestem tutaj ekspertem. Myśmy film nabyli już w momencie, kiedy był wyprodukowany. Twórcy wspominali, no ale nie chciałbym opowiadać tego z drugiej ręki, tak?
1: Jasne.
0: Zupełnie prosta droga ta nie była, no ale to tak jest, kiedy robi się filmy katolickie.
1: No właśnie, dlaczego tak musi być, że świat nam nie sprzyja, kiedy chcemy pokazać dobrą historię, pozytywną historię?
0: Ja nawiążę, ale to nie żebym na siłę jakby przechodził do kolejnego tematu, ale nawiążę właśnie do tytułu naszej produkcji. No chyba dlatego, że stajemy po stronie i sami jesteśmy trochę tym ewangelicznym znakiem, któremu wielu będzie się przeciwić. I to jest wpisane w naszą wiarę, w historię Kościoła i jego apostolstwa, że krocząc śladami Pana Jezusa, podążając jego ścieżką, to musimy się liczyć z tym, że nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie i świat, to co oferuje świat, ten sekularny świat, ten żyjący tu i teraz i próbujący nam wszystkim mówić, że oprócz tu i teraz niczego więcej już nie ma i wszystko, co istnieje, skazane jest na śmierć. To trochę tak od początku jest i zawsze będzie, że będziemy mieli z tą dobrą nowiną pod górę.
1: Ja mam taką świadomość, że wszystkie osoby, które decydują się na wejście w tego typu produkcje, są świadome tego, że wcześniej czy później czeka je wykluczenie i to dotyczyło aktorów biorących udział w dużych produkcjach typu Pasja. Podejrzewam, że podobna sytuacja jest też z tymi mniejszymi, może mniej znanymi produkcjami. I dochodzi do tego, że ci aktorzy mają zamkniętą drogę potem do aktorstwa takiego szerokoformatowego. No nie są zapraszani, są niechętnie widziani w innych produkcjach, w których mogliby zabłysnąć jako doskonali aktorzy, ale ta etykieta osoby, aktora wierzącego, chrześcijańskiego, nie sprzyja im. To jest smutne.
0: Jest to smutne i potwierdzam, że tak, to są jakby liczne świadectwa i w zasadzie trudno znaleźć przykłady, które jakoś bardzo by przeczyły tej tezie, że to tak jest, że dokonując tego wyboru, żeby stanąć po stronie kina z wartościami, i mówiąc może tak szumnie, no ale jakby żeby stanąć pod krzyżem, to rzeczywiście jest tak, że to niestety tak jest, że to jest wybór. Tak? To znaczy wybiera się albo to i ten przemysł rozrywkowy absolutnie no, zamyka się i odrzuca osoby, które i swoją wiarą, i swoją działalnością zawodową stają po stronie wartości. Tak? No, pocieszające jest to i jednocześnie zachęcające, że kino religijne ma się nieźle. Chyba mniej niż to kino mainstreamowe cierpi na spadek zainteresowania publiczności, przynajmniej w kinach. Wiemy, że publiczności w kinach jest coraz mniej, ale z drugiej strony coraz większym udział procentowy jest tej publiczności, która chce iść na filmy z wartościami. Więc tak to wygląda w tym momencie. A mówię to dlatego, że to jakby jako taki promyk nadziei, tak? Że na każdego twórcę, który się na to decyduje, to zapotrzebowanie jest. Ludzie chcą oglądać takie filmy. No i przede wszystkim są to dobre dzieła, tak?
1: Więc no właśnie.
0: Coś się traci, ale może coś większego się zyskuje.
1: Tak jest, bo ja też nie spotkałam się nigdy z taką opinią ze strony aktorów, którzy dokonali tego wyboru, tak jak pan to ładnie ujął, że żałowali tej decyzji. Oni wiedzieli, co tracą, ale wiedzieli, że to, co zyskują, jest o wiele bardziej wartościowe od tego, co stracili od tego błysku na ekranie. I, no i żyją. Nie są to być może takie pieniądze, jakie mogliby zarobić w Hollywood, w tych wielkich produkcjach, ale wiedzą, że to nie o to chodzi. Wspomniał pan właśnie o tym, że powstają dobre produkcje. Jak radzi sobie Rafael? Być może spotkaliście się z takimi zarzutami, że produkcje religijne nie należą do najlepszych gatunkowo pod względem wykonania, aktorstwa, produkcji filmów. Czy spotkaliście się z takim zarzutem?
0: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I to jest, jakby myślę, że źródło jest tutaj co najmniej dwojakie. I częściowo jest to, no jest to kwestia zarzutów rzeczywiście wynikających z tego, że po prostu coś, czego ten przemysł nie toleruje, no to trzeba to zobrzydzić. Z drugiej strony jest tak, że z tych względów, o których rozmawiamy od samego początku tej rozmowy, to jest kino, które musi radzić sobie samo. Nie może i nie liczy na wsparcie instytucjonalne, na wsparcie wielkich firm produkcyjnych, ani państwa, tak? które
1: no właśnie,
0: państwo wspiera.
1: Powiedzieć.
0: Jakby wszystkie państwa wspierają sztukę filmową, bo ona często, filmy są produkcjami tak kosztownymi, że często nie są rentowne jako takie, tak? Bez wsparcia instytucjonalnego. Więc kino religijne jest pozostawione samo sobie w tym sensie, że jeżeli ci, którzy chcą takie kino robić i ci, którzy chcą je zobaczyć, no, chcą, żeby tak było, to muszą sami znaleźć środki na to i dlatego te środki no są ułamkiem tych środków, które są przekazywane, które są dostępne dla twórców kina mainstreamowego. No Rafael jest przykładem producenta, który swoje produkcje bazuje na wsparciu społeczności, która została zbudowana i która cały czas się rozrasta, bo ludzie chcą widzieć takie filmy i chcą, żeby te filmy powstawały. Więc jest coraz lepiej, ale nadal jest to ułamek środków dostępnych dla takiego, powiedzmy, no, cywilnego twórcy filmowego i my tymi środkami gospodarujemy naprawdę, no, jakby wybitnie, wybitnie oszczędnie, tak? Wyciągamy ogromną wartość z każdej złotówki i te filmy robimy też coraz lepsze, tak? Na coraz wyższym poziomie. Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że to się sprowadza do pieniędzy, ale niestety trochę tak jest, dlatego że czas, środki techniczne, kostiumy, dekoracje i mówię czas też fachowców po prostu kosztuje, więc trochę przekłada się ta jakość, ona się bierze z ilości pieniędzy, które się ma, żeby to stworzyć, więc tak jak mówię, trochę jest w tym twierdzeniu prawdy, trochę jej nie ma. Staramy się, żeby było coraz lepiej i te filmy po prostu dzięki temu, że jest publiczność i że jest społeczność, która wspiera, są po prostu technicznie i artystycznie coraz lepsze.
1: Mm-hmm. To jest sytuacja podobna do tej, która kilka lat temu stała się głośna przy okazji tworzenia serii The Chosen, kiedy zwykli ludzie tak naprawdę wpłacali pieniądze po to, żeby powstała seria o losach Jezusa i jego uczniów. No i to był hit. I myślę, że jest wciąż takim filmem, który staje się moim zdaniem takim punktem startowym dla wielu osób, które do tej pory z Kościołem nie miały bliskich kontaktów. Nie wiem, jaki jest pana pogląd na ten temat, bo my mamy świadomość, że w Biblii jest jasno napisane, że wiara rodzi się ze słuchania i potrzebujemy kontaktu z liturgią, potrzebujemy sakramentów i formacji, wspólnoty i to jest to miejsce, które kształtuje nas jako chrześcijan. Ale i film nie może stać się takim zastępnikiem tej naszego sposobu przeżywania wiary. Czy ma pan podobne spostrzeżenia i w takim razie jaką rolę pełni dzisiaj film religijny na naszej drodze do rozwoju duchowego?
0: Nie jest zastępnikiem wyznawiania wiary we wspólnocie Kościoła. Nie jest, broń Boże, zastępnikiem sakramentów, które mamy w Kościele. Natomiast bez wątpienia jest bardzo silnym narzędziem i środkiem przekazu, które, no jak to narzędzie i środek, jest trochę neutralne, tak? To się tak mówi, że no jest, nie jest ani dobre, ani złe. Natomiast jest tak potężne, że musi być w dzisiejszym świecie używane do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby nieść dobrą nowinę.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że jest potężnym środkiem przekazu, dlatego, że dociera do ludzi i dociera do tych ludzi w sposób, w który inne środki przekazu, książka, malarstwo, nawet słowo właśnie głoszone na homilii, nie dociera w sposób tak sugestywny i tak skuteczny do umysłu, do duszy, do serca człowieka. Więc skoro to narzędzie jest i skoro też świat decyduje się, żeby do tych naszych umysłów docierać z przekazem antyewangelicznym, tak? To, no bo to tak jest. No większość tej papki, która nas otacza w popkulturze, ona nie jest aideowa, ona niesie ze sobą konkretne idee, takie bardzo światowe. I nawet patrząc ponad politycznie, no jednak obserwujemy, że często bardzo niszczące i jakby i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Więc no, mając to powołanie, tak, mając powiedzmy pewną smykałkę do tego i czując to, że jesteśmy wszyscy powołani do apostolstwa, no to my Rafael Film, to nasze apostolstwo podejmujemy, robiąc to, co jakoś potrafimy robić, używając właśnie tego narzędzia. To jest narzędzie ważne ze względu na swoją potęgę.
1: Tak. Ja trochę pana prowokowałam z tym obrazem. To jest naturalne, że dzisiaj w świecie, który żyje obrazem, nie wolno rezygnować z takiego narzędzia, bo tak jak pan wspomniał, atakuje nas obraz z każdej strony, z telefonów komórkowych, z kin, laptopów i ten obraz niestety często jest krzywdzący i wręcz raniący. Ja tu myślę głównie o dzieciach, tym najmłodszym pokoleniu wlepionym w ekrany. Tylko tak sobie myślę, że mam takie wrażenie, że jesteśmy i chyba zawsze byliśmy takim pokoleniem niewiernych Tomaszów, który musi zobaczyć, musi włożyć ten palec do rany, żeby uwierzyć. No i to...
0: Tak. Ja powiem jeszcze tak od drugiej strony patrząc na to, że tak jak no, w tych też ewangelicznych słowach, że po prostu zło dobrym zwyciężaj, I prawdą, która z tego wynika, że najskuteczniejszym, jedynym sposobem na walkę ze złem jest po prostu, które dociera w każdą pustą przestrzeń, jest wypełnianie jak największej ilości otaczającej nas przestrzeni dobrem. Nie ma innego sposobu na to, żeby wypierać zło. Więc skoro ta przestrzeń medialna jest zdominowana przez treści niszczące, to naszym zadaniem jest wypełnienie jej tak bardzo, jak tylko damy radę, jak potrafimy, ile nam starczy talentu i siły, treściami dobrymi.
1: Czy zna pan takie świadectwa, które potwierdzają tezę, że wasza praca nie jest syzyfową pracą, że na przykład ktoś obejrzał film
0: tak. I
1: przyszedł tak. Do was i powiedział: słuchajcie, to zmieniło moje życie.
0: Tak, mamy takie świadectwa i to jest rzecz, którą ja bardzo sobie cenię w swojej pracy i to jest satysfakcja, którą myślę mało kto jakby w linii produkcji i dystrybucji filmów ma, jeżeli nie robi kina misyjnego. Mamy świadectwa takie, to jest po każdym filmie ktoś się odzywa. teraz po Najświętszym Sercu dostajemy świadectwa, że ludzie no, po prostu jakby wychodzą z kina i zastanawiają się, gdzie jest najbliższy kościół, żeby pójść na adorację, tak? Bo bardzo tego pragną, odczuwają tą potrzebę, ale dwa takie filmy, które jakby w naszej dotychczasowej działalności jakoś tak najmocniej mi zapadły w pamięć, świadectwa po nich, to jest Opiekun. To jest film, który opowiada, to jest nasza produkcja, która opowiada o problemach współczesnej rodziny i o tym, jakby co da się osiągnąć, jeżeli zaprosi się Pana Boga i świętego Józefa do rodzenia sobie z tymi problemami. Myśmy dostali kilka świadectw takich bardzo podobnych do siebie, jednobrzmiących, ale z zupełnie różnych stron, od ludzi, którzy mówili nam o tym, że w ten czy inny sposób znaleźli się ze swoim współmałżonkiem albo już prawie, że eks-współmałżonkiem w kinie i odkryli, że mimo tego, jakby, że są przekonani, że już mieliśmy świadectwo takiej jednej rodziny, czwórka dzieci i to, co sobie postanowili, że ze względu na czwórkę dzieci oni jakby rozstaną się w najbardziej cywilizowany sposób, jak to się da zrobić. I po seansie, gdzie pani zaprosiła swojego męża, żeby jednak jak za dawnych lat poszedł z nią do kina, bo są jej urodziny, tak? Jakby wyszli oboje po prostu głęboko wstrząśnięci. Ona napisała w liście, wysłała do nas list wprost do nas, że ona po prostu w tej kobiecie odnalazła siebie, a w tym mężczyźnie swojego męża. I postanowili, że mimo, że już byli chyba po pierwszej rozprawie rozwodowej, że robią krok wstecz, że to wcale się nie musi tak skończyć, nie może się tak skończyć, że muszą spróbować sobie wybaczyć, spróbować to naprawić, jakby uświadomili sobie to, czym jest ten sakrament, który ich połączył, kim są dla siebie, tak? Dzięki filmowi Opiekun. I powiem jeszcze jedną rzecz, świadectwo takie najbardziej poruszające. W 2019 roku wprowadziliśmy do polskich kin film Nieplanowane, film poruszający tematykę aborcji, film fabularny amerykański opowiadający prawdziwą historię kierowniczki, dyrektorki placówki aborcyjnej w Stanach, która się po prostu nawróciła. I myśmy dostali list też od pani, która wysłała nam bilet. Wysłała nam bilet, to był bilet do Czech, nieważne już. I napisała, że to jest bilet, który ona miała na autobus chyba, z tego co pamiętam, do Czech, na umówiony zabieg aborcji, na który nie pojechała, dlatego że jakby między jednym a drugim koleżanka wyciągnęła ją do kina na film, tak? I ona po obejrzeniu Nieplanowanych napisała: wysyłam wam, mnie to już niepotrzebne, ja urodzę swoje dziecko, módlcie się za nas, za mnie, za nas, za mnie i za moje dziecko, tak? Więc tak, to jest odpowiedź na pani pytanie. Dostajemy takie świadectwa. Jest to niezwykle, niezwykle motywujące, tak? Daje to niezwykłą satysfakcję i poczucie tego, że dzięki Bogu jakby znajdujemy się w takim miejscu, w którym możemy odmienić czyjeś życie, tak? Robiąc to, co robimy.
1: Mogę się tylko domyślać, że Pan Bóg wam przygotowuje takie znaki swojej obecności, takie potwierdzenie, że jesteście na dobrej drodze w sytuacji, w której tracicie nadzieję, że po co ja to robię.
0: Może tak jest. Każdy czasami potrzebuje tego pogłaskania po główce, tak, że robisz dobrze. Może tak należy na to patrzeć. Mówię, jest to ogromna wartość dodana do czegoś, co jest naszą pracą zawodową, tak, sposobem na życie. Są w tym wartości właśnie, których nie da się kupić.
1: Co zrobiliście z tym list, z tym biletem?
0: Zachowaliśmy go i opowiadamy każdemu tą historię.
1: Myślę, że warto zbierać takie pamiątki, bo one opowiadają też historię tego, co się dzieje w firmie i pokazuje też taką waszą drugą stronę, bo mam wrażenie, że oprócz tego, że jesteście firmą, która produkuje i dystrybuuje, to jeszcze przy okazji pełnicie rolę terapeutyczną w wielu sytuacjach i wyciągacie ludzi z różnych trudnych doświadczeń. Wspomniałam o tym, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No ale jesteśmy na takim etapie rozwoju świata, że to, co widzimy, jest takim wiodące. No, przez to, co widzimy, budujemy siebie. Nie chciałam dopytać o tematy, które poruszacie, ponieważ one często stają się taką pożywką dla

0: po prostu robimy swoje, tak? Jest trochę tak, że jakieś po jakimś przeczytaniu pierwszych recenzji, kiedy tam te 12 lat temu zaczynaliśmy, po przeczytaniu ich z zaciekawieniem, jakby zorientowaliśmy się, że one jednak za każdym razem, cokolwiek by nie było w filmie, to one są z grubsza te same. I że jakby no nie jesteśmy w stanie zrobić nic dla państwa, którzy tak pojmują i tak się chcą wypowiedzieć. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic, żeby ich zadowolić. I nie staramy się, tak? Robimy to, w co wierzymy i co jest dobre. No mówiąc no wprost, jednak nie przejmując się za bardzo tym, że mainstreamowi programowo, bo tak trzeba na to spojrzeć, to i tak się nie będzie podobało, tak? Bo tutaj chyba jednak problem leży dużo głębiej niż w kwestii tam jakiejś wrażliwości artystycznej, która może być różna u każdego. To nie jest kwestia gustu. To jest jednak kwestia programowa i chyba głęboko ideologiczna. Mamy świadomość tego, że robimy rzeczy ważne. Jedno to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o świadectwach, ale też o świadomości tego, po prostu tego, że podejmujemy tematy, które są ważne. W zeszłym roku najbardziej popularnym filmem dystrybuowanym przez nas i w ogóle filmem religijnym był film Triumf Serca o świętym Maksymilianie Kolbe, o którym jakby myśmy tutaj w Polsce, o którym pamięta się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby jego postać jest taka dosyć centralna w formacji młodzieży katolickiej, gdzie w Polsce pamiętano o nim przez całe lata reżimu komunistycznego, który jakby nie śmiał, może tam nie mówiąc, że święty, ale nie śmiał jakby nie zwrócić uwagi na to, że jednak bohater wojenny i taki bohater nawet z takiego czysto humanistycznego punktu widzenia, nawet oni jakby nie podnieśli ręki na to, żeby go wymazać z historii, a w tym momencie to się robi, tak? Usuwa się raz, że po prostu się robi wszystko, żeby nie pamiętać, z drugiej strony usuwa się z muzeum w Gdańsku, z muzeum II wojny światowej jego postać, żeby nie wiem, żeby że tak powiem, nie poruszała uczuć jakiś tam w narodzie jego oprawców. I wiedząc, że powstaje taki film w Stanach, widząc jaki ten film będzie, że to jest dobry, głęboki, mądry film, my po prostu niezależnie od tego, co by kto nie powiedział, wiemy, że to jest bardzo ważny temat, o którym my musimy się upomnieć o świętego Maksymiliana i to robimy. I na szczęście okazuje się, że no 200 tysięcy osób, które kupiły bilet do kina i poszły zobaczyć ten film, uważa tak samo jak my.
1: Czy pokazywaliście ten film w Niemczech?
0: Nie, jeszcze nie było okazji.
1: Są takie plany?
0: Gdzieś jakieś plany się pojawiają. Film jest produkcji amerykańskiej, więc to też producenci, oni się starają jakby na własną rękę. Myśmy to robili w Polsce. Jakieś nieśmiałe próby są. Zobaczymy, czy się uda.
1: No właśnie. Podejrzewam, że to jest pierwszy kierunek, w który należałoby się udać, bo z tą znajomością historii naszego zachodniego sąsiada nie jest najlepiej. Kto ogląda filmy Rafaela? Czy macie jakieś, no badania to jest za dużo powiedziane, ale czy macie świadomość, kto przychodzi na filmy przez was dystrybuowane?
0: Bez wątpienia większą grupą są ludzie, którzy aktywnie przeżywają swoją wiarę. Dużą częścią publiczności Rafaela są grupy, które się organizują przy parafiach. Tak? To nie są grupy jakoś tam skodyfikowane, ale tak naprawdę w polskich kinach istnieją dwie poważne grupy, to znaczy dwie poważne kategorie grup. Tak? Są szkoły, które się przyprowadza, jakby dzieci się przyprowadza do szkoły, no bo to tak zawsze było i te dzieci nie do końca, że tak powiem, mają prawo wyboru tego, na co chcą być wyprowadzone. I druga poważne źródło grup w kinach to są grupy

0: nazwijmy to parafialne, tak? To znaczy one często jakby nawet, bywa często tak, że nie, w organizacji takich grup nie są bezpośrednio zaangażowani nawet przy pasterze, co po prostu bardziej aktywne osoby z parafii. Te grupy widzimy, że kiedy raz się zawiążą, to jakby trwają i na ogół robią się coraz większe, a nie coraz mniejsze, więc to jest też dobry przykład tego, ale jakby trochę w zależności od filmu widzimy, że tak naprawdę przekrój osób, które przychodzą na nasze filmy, potrafi być bardzo szeroki. To często są osoby starsze, ale to też często, tak jak w przypadku Triumfu Serca, są osoby bardzo młode, które, tak powiem, możemy narzekać na młodych, że ich nie interesuje czy coś, ale po prostu to jest nieprawda i to jest niesprawiedliwe. Oni też są ciekawi, oni też chcą wiedzieć, uczyć się, widzieć. I też chodzą na filmy religijne, więc no nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, kto jest odbiorcami. Nie? Jakby wszyscy którzy chcą zobaczyć film z wartościami, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, być może pogłębić swoją wiarę, ich wszystkich widzimy na naszych filmach.
1: A w jaki sposób poszukujecie filmów, które będziecie dystrybuować, albo jak szukacie tematów do produkcji nowych filmów? Czy to jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, czy burza mózgów, czy jedno i drugie?
0: Bywa, że jest to modlitwa i burza mózgów. No, staramy się też trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o zagraniczne produkcje. Gdzieś tam już istniejemy w tym świecie. Ponad dekada działalności minęła, więc znamy się też z ludźmi, którzy zajmują się podobną działalnością co my na świecie. No i jesteśmy wszyscy w kontakcie i wypatrujemy, i oni często też informują nas o tym, że taki film powstaje. No i w trochę taki naturalny sposób, tak? To jest trochę tak, że tych filmów nie powstaje bardzo dużo. Ale z drugiej strony ostatnio powstaje coraz więcej i my też musimy jakby dokonywać selekcji, nawet nie zawsze opartej na tym, że coś jest kiepskie, ale na tym, że jest 12 miesięcy

0: jakoś nie bardzo się zmienia. Już od dekad czas szybko mija, więc owszem, trochę powiedzmy, że nie zmienia się bardzo, tak? To jest mały zespół, tak naprawdę to jest kilkanaście osób, zależy jak liczyć, które w tym się w Rafaelu zajmują. I trochę jakby odpowiedź na to pytanie, w zasadzie chyba już rozmawialiśmy o tym, tak? Jakby z czego wynikają urojone i nieurojone niedostatki kina religijnego. Więc to jest trochę to samo, że po pierwsze jest to kwestia subiektywna, że ktoś, nie wiem, dziennikarza czy twórcę filmowego, który działa w oparciu o wartości i zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, jakby pojmuje jako gorszego, tak? Z drugiej strony jest to mimo wszystko nisza, tak? My nigdy nie będziemy mainstreamem. No tak mi się wydaje, że nigdy tak nie będzie.
1: Może i lepiej.
0: Więc no nigdy nie będziemy, jakby ja się z tym godzę, tak? I prawdą jest też, że przy tych wszystkich zastrzeżeniach, że jest to i kwestia funduszy i tak dalej, to też tak jest, że nasze filmy mają przede wszystkim wartość ewangeliczną. I to jest najważniejsze, tak? I tak jak czasami się spotykamy, jakoś w ostatnim roku strasznie dużo było takich osób, które zwracały uwagę na piórko. My w naszej czołówce, a teraz też w logotypie, w czołówce filmów Rafaela jest tak, że pojawia się napis Rafael Film i takie piórko anielskie, które tak swobodnie opada. Ja słyszałem od paru osób takie prawie, że jakby jednobrzmiące stwierdzenie, że kiedy jestem w kinie albo tam na serwisie VOD i widzę to piórko, to już wiem, że będzie dobry film, tak? Więc ja sobie zawsze tak myślę, że coś, co jest dla nas wszystkich tutaj ważne, to jest to, żebyśmy nigdy naszej publiczności nie zawiedli, że zawsze, kiedy to piórko jakby będą widzieli, to mogą zobaczyć film długi, krótki, dokumentalny, dynamiczny, zrobiony lepiej albo gorzej, ale na pewno zgodny z Ewangelią i zgodny z nauczaniem Kościoła i takim, który mogą być jednego pewni, że ten film zbuduje ich wiarę i wpłynie na ich życie, jakby to życie będzie lepsze, a nie gorsze po tym filmie.
1: Mhm. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że aby pokazać innym Chrystusa, najpierw trzeba go odnaleźć we własnym życiu. Ja chciałam zapytać, jaki obraz sprawił, że znalazł pan Chrystusa w swoim życiu? Czy był taki obraz?
0: Taki obraz, tak? Ale w sensie filmowym też, tak?
1: W sensie filmowym.
0: A czy wie pani, nie mam w życiu dramatycznej historii nawrócenia, tak? Ponieważ wyrosłem w domu, zostałem wychowany w wierze katolickiej i trochę jako dorosły człowiek musiałem jakby już sam podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. No, trafiło mi się to, że przyszedłem pracować w Rafaelu, więc to pomogło. Trafiło mi się to, że związałem się z niezwykłą kobietą, moją żoną. Tak, i założyliśmy rodzinę i moja żona jest osobą, zawsze była osobą i jest osobą jakby głębokiej wiary. Więc to, że tak powiem, w takiej sytuacji trudno nie pogłębiać swojej własnej wiary. Powiem tak, jakby... Ja ostatnio wprowadziliśmy taki film Niedzielę. I zadziwia mnie to, że

0: Bardzo lubię ten film. Bardzo, odkąd pierwszy raz go zobaczyłem, odkąd nam go zaproponowano, to jakby wiedziałem, że bardzo chcę, żebyśmy ten film wprowadzili do kin w Polsce. Publiczność na niego nie za duża. Jest to film, jest to ciekawy przypadek o tyle, że to jest film zrobiony przez hiszpańską panią reżyser, która jest osobą niewierzącą, mówi o tym jasno. Robi filmy o kobietach, to jest jej główny cel, to jest jej trzeci taki coraz, no to już jest bardzo głośny film. Pierwszy poruszał jakby tematykę kobiet w innych sytuacjach. Tutaj zdecydowała się podobno na podstawie tego, że usłyszała anegdotę o znajomych, których córka po prostu nie spodziewali się tego, że w wieku 17 oświadczyła, że chce zostać, że chce wstąpić do zakonu klauzurowego. I to ją zainspirowało, żeby nakręcić film Niedzielę. I muszę tej pani oddać to, że ten jej obraz jest bardzo uczciwy, taki bardzo obiektywny. Ona tak stanęła z boku i opowiedziała historię o współczesnej rodzinie, jak ona wygląda na Zachodzie. I nie oceniając, próbowała pokazać też to, jak młody człowiek, czyli tutaj główna bohaterka Ainara, przychodzi i mówi do tej rodzinie, która naprawdę wszyscy ją tam bardzo kochają, ale mówi coś, jakby oni chcą dać jej wolność i ona mówi, że ona ma pomysł na tą wolność i tym pomysłem jest zakon klauzurowy i oni nie potrafią, że tak powiem, robią wszystko, żeby ją uratować przed tym jej wyborem, tak? Jednocześnie pokazując to, jak sami są nieszczęśliwi, niespełnieni, jakby żyjąc w świecie. I odpowiadając właśnie na pani pytanie, ten film i też niektóre sceny w tym filmie, scena kiedy ta Ainara modli się, prosząc Pana Boga o jakby ostateczną odpowiedź, co ma zrobić, tak? Otwierając się na wolę Bożą wobec siebie. To ten film zrobiony z zewnątrz, ale właśnie takim bardzo uczciwym okiem, jest dla mnie głęboko poruszający. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów wiary, tego starcia się właśnie tych dwóch perspektyw, właśnie tej ziemskiej, tutaj światowej, z perspektywą Bożą, jakie w życiu widziałem, tak?
1: I to zrobione przez osobę, która nie deklaruje się jako osoba wierząca, prawda?
0: Tak, to prawda. Nie deklaruje się, więc deklaruje się jako osoba niewierząca. Natomiast właśnie w tej uczciwości wychodzą piękne rzeczy, tak?
1: A nie ma pan wrażenia, że to właśnie jest dowód na to, że każdy człowiek nosi w sobie taki pierwiastek duchowy i po prostu jego dusza tęskni za Panem Bogiem, chociaż czasami nie potrafi tego nazwać, za czym tęskni. I to wychodzi w takich sytuacjach, tak jak właśnie
0: tak, myślę, że tak jest. Tak, myślę, że tak jest. Myślę, że jakby o ile nie damy się zakrzyczeć właśnie rzeczom takim przyziemnym i marnym, to wszyscy tęsknimy za prawdą, tak?
1: Tak, takich
0: nawet przykładów. Jeżeli nie potrafimy tego jakby połączyć z Panem Bogiem, to tęsknimy za prawdą, tęsknimy za życiem.
1: Wystarczy takie uczciwe podejście do tematu, bo no to jest właśnie tak, jak cały czas wracam do tych zarzutów, że te filmy katolickie są czasami takie przesłodzone, nie do końca prawdziwe, nie pokazujące całego takiej drugiej strony, tej takiej prozy życia, tej walki o to, żeby pozostać wiernym tym swoim ideałom, takiej zwyczajności. Ja się trochę z tym godzę i właśnie cieszę się, kiedy mogę zobaczyć film autora, o którym wiem, że nie jest osobą wierzącą, ale udaje mu się uchwycić to coś. I na przykład dla mnie takim filmem, który miał dla mnie no, bardzo, bardzo, bardzo mnie dotknął. To był film Calvary o irlandzkim księdzu, który próbuje jakoś duszpasterzować tej swojej wspólnocie. Nie wiem, czy pan widział ten film. Nie potrafię powiedzieć teraz, kto był autorem tego.
0: Tak, oczywiście znam.
1: No właśnie. Więc to było dla mnie takie też wzruszające i odkrywcze z drugiej strony. Mam też kilka takich swoich ulubieńców. Nie wiem, czy Wyspę, to stary film rosyjski, czy...
0: Tak, Ostrow.
1: Mhm. Ostrow. Czy to robił człowiek wierzący? Myślę o reżyserze, bo wiem, że główny bohater przeżył takie doświadczenie mistyczne odgrywając tę główną rolę, więc to jest też ciekawe, że przyjmując zaproszenie do takich filmów, które wy produkujecie, też mogłabym o to zapytać, kogo prosicie, kogo zapraszacie.
0: Może się zdarzyć, że życie się odmieni, ale...
1: Dokładnie.
0: Ale na plus.
1: Ale na plus. No, no mamy, znamy tę historię przecież też z Pasji, kiedy myślę, że więcej niż jedna osoba, nawet grając rolę epizodyczną, doświadczyła dużej zmiany w życiu i nawrócenia.
0: Tak, ale to też zresztą Jim Carrey doświadczył tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. I o tym, że jego dobrze zapowiadająca się kariera hollywoodzka no, musiała się zakończyć, tak? Telefony przestały dzwonić. Doznał na planie też no, wedle relacji no, tego, że doznał zawału serca, tak? W momencie ten. Ale no, jest szczęśliwym człowiekiem, który żyje od tamtej pory blisko Boga, tak? A to też, że tak powiem, nie, tak nie było. Więc dostał od Pana Boga za to coś najwspanialszego.
1: Proszę powiedzieć, jak zaczyna Pan dzień przed pójściem do pracy? O co Pan prosi Pana Boga?
0: Proszę Pana Boga przede wszystkim o to, żeby ten kolejny dzień dał nam się coś dobrego zbudować, skupić się na tej pracy, nie dać się przycisnąć jakby prozie tego że dużo się dzieje i zawsze mamy dużo do roboty. I żeby ta nasza praca, przynosiła z jednej strony nam satysfakcję, ale z drugiej strony, no zabrzmi to może bardzo górnolotnie, ale to jest prawda, no, że po prostu była głoszeniem dobrej nowiny i budowaniem Królestwa Bożego.
1: Wasze filmy możemy zobaczyć i w kinach, ale też w internecie, prawda? Bo to jest taka zasada, że wykupujemy sobie dostęp do filmu i możemy sobie każdy z waszych filmów obejrzeć.
0: Tak, prowadzimy serwis usługi TVOD, czyli płatnego dostępu do filmu. Nazywa się on rafaelkino.pl. Jesteśmy też na innych platformach, które umożliwiają albo abonamentowo, albo właśnie transakcyjnie obejrzenie filmów. Można nasze filmy, nie wszystkie, ale też zobaczyć w telewizjach. Film 21:37 zeszłoroczny można zobaczyć na Netflixie w Polsce. Więc tak, nasze filmy są dostępne w szeroko rozumianym internecie.
1: Co planujecie na ten rok? On się dopiero zaczął.
0: Już w kwietniu film twórców powołanego Maryja Matka Papieża, no takie więzi łączące, no jakby tytuł mówi wszystko, tak? Maryja Matka Papieża o tej niezwykłej więzi i roli, jaką Matka Boża odgrywa w życiu Jana Pawła II, też jako ta mama, tak? Po stracie tej mamy ziemskiej. Ale też jakby dla nas wszystkich i wiernych, patrząc uniwersalnie, i dla Polaków, tak? Bo jakby Jan Paweł II no, po prostu wyrasta z Polski, Polska wyrasta z maryjności, która jest tym czymś niezwykłym tutaj, co my mamy, niezwykłym skarbem. Jesień zaczniemy po wakacjach od filmu Mistyczka o Alicji Lęczowskiej. To jest taka niezwykła postać, no, bliska, tak, bo zmarła niedawno, ale niezwykła postać, która miała właśnie, no, niczym siostra Faustyna, ten dar tego, że Pan Jezus do niej przemawiał. Ona to notowała. Alicja Lęczowska, no, staje się taką postacią coraz bardziej rozpoznawalną, ważną jakby w polskim kościele.
1: Tak, to prawda.
0: Więc tutaj, że tak powiem, liczymy bardzo na to, że to spodoba się publiczności. To też jest to robione z Fundacją Powołany, więc zapowiada się bardzo, bardzo dobry i fajny film. Fabularny. Mhm.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już teraz będą wiedzieć, będą się czuli pokierowani.

0: danym kinie nie jest grany w repertuarze, a nawet na ten film, który się wydaje, że się przegapiło, bo był w repertuarze rok wcześniej. Wszystkie te filmy są dostępne i tak jak mówię, tak naprawdę każde kino poza repertuarem zagra film Rafaela dla grupy.
1: Mm-hmm. To jest doskonała wiadomość. Zapraszamy w takim razie do kin. Zapraszamy też do współtworzenia repertuaru w tych kinach studyjnych, o których wspomniał pan Przemysław. I cóż, życzymy sukcesów, może ja wiem, czy sukcesów można życzyć. One czasami przewracają w głowie. Życzymy pięknych obrazów, pięknych historii, opieki Pana Boga, żeby ta praca, którą wykonujecie, po prostu była kontynuowana i żeby ten Rafał, którego sobie przyjęliście za patrona, żeby cały czas miał was w swojej opiece i tymi piórami was tam obsypywał.
0: Towarzysz Archanioł Rafał, Rafael, czyli towarzysz podróży i lekarz. Tym jest w Piśmie Świętym i właśnie dlatego jest naszym patronem, ponieważ jakby tym chcemy służyć naszej publiczności. I sukcesem dla nas jest to, żeby ludzie dalej chcieli oglądać nasze filmy i żeby nawet jeżeli nie chcą do nas pisać, to żeby każdy z nich miał jakieś małe, większe albo wielkie świadectwo tego, że film, który zobaczył, który nam się udało sprowadzić, choćby nawet trochę zmienił ich życie.
1: Amen. Niech tak się stanie. I pamiętajcie, filmy o przesłaniu religijnym to są dobre filmy. Dobre filmy, które zmieniają życie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo
1: do
0: dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili

do chwili mówić to, czego ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochranij nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że ty nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było, w twoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakona, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc krótko. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się jak się utrzymać. Zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: To zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście, i co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne. Depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie zmęczona. Właściwie zdałam sobie sprawę, że to jakieś takie są depresyjne objawy. Dopiero kiedy na studiach miałam psychologię kliniczną i dowiedziałam się o tym.
0: Byłaś na pedagogice specjalnej.
1: Tak.
0: I dowiedziałaś się, że to są być może objawy depresji.
1: Tak, dokładnie. I wtedy zaczęłam się sobie przyglądać, tak od tej strony. Zaczęłam szukać pomocy psychologa, psychiatry. I było tak, że to specjalnie nie pomagało. Znaczy, leki raz działały, raz nie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. Generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem. I właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
0: To niemożliwe. Tego.
1: A jednak, no naprawdę szczerze nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
0: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
1: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek. A też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po 2 próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
0: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
1: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
0: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
1: To było... Właśnie, to było takie...
0: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
1: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszule, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
0: I co zrobiłeś, żeby się zabić pierwszy raz?
1: Pierwszy raz przechodziłam przez... Szłam od znajomych przez nasyp kolejowy. I chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tu kogo będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą samą już tam wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była sama, prawdopodobnie już byłoby po mnie.

0: Drugi raz było, zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów. Tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, tu no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. Na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było. To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkań. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten. Ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam. Pojechałam do Dominikanów i też taki głos. W konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był, tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział przez do rana, o tak to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była drzwiami.
0: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem, o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle. Tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach, jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec
0: ciebie. To były rzeczy zewnętrzne. To jakby no dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne? To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: Ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn o potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.

0: zaczęłam żyć zmartwychwstaniem i zdawać sobie sprawę z siły zmartwychwstania, z potęgi Boga, potężny Królu Chryste. To było jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też na były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia? No.
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba.
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie no gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie po prostu.
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby tutaj jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: I jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element twojej historii, ten jakby konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi. Ty, próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki...
0: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w tym. Gdzieś uzależniła się.
1: I broni tego swojego.
0: I broni, tak. Znaczy utrzymuje, że się modli, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Ale gdzieś dalej pełna jest nienawiści, goryczy. Jest zniewolona.
1: I poprzez tę relację z matką on miał do ciebie dostęp fizyczny. Co jest już szokujące samo w sobie, prawda? Czyli została rzucona na ciebie klątwa poprzez matkę, jakby, prawda? Czy też no, jakieś działanie maleficjum, no nieważne. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I cierpiałaś fizycznie, na każdym planie, cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I on ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych, znaczy uzdrowił cię.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
0: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
1: Kiedy była ta modlitwa?
0: 2005, 2009, to tak właśnie...
1: Czyli 3 lata jeszcze trwało wychodzenie
0: tych
1: konsekwencji. Raz w twojej historii życia,
0: tak,
1: dzieciństwa.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tego na dodatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
0: To znaczy od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki no, dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
1: Modlisz się o męża?
0: Modlę się.
1: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
0: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby no nie rezygnuję z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm. Nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
1: Nosisz medalik.
0: Tak.
1: Co za medalik? No,
0: cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddała mi życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
1: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
0: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam maryjna. Kult maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się, zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce. Nie dość, że z kamienia, jeszcze całe jakieś dziurawe. To w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
1: W jakiej intencji się modlimy?
0: Oto

grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Witam serdecznie. Dziś mikrofon wyjątkowy znów, bo mikrofon o jodze. Dziewczyna wchodzi do drugiego pokoju. Tam ktoś jest. Mówi, przepraszam, wychodzi. Po chwili, Boże, ja przecież jestem sama w tym mieszkaniu. Chłopak siedzi, zaczyna medytować. Dziewczyna ma na imię Agnieszka. Chłopak siedzi, Maciek, zaczyna medytować. Ma dziwne poczucie i nagle słyszy dźwięk. Takie hinduskie korale, które w tańcu wydają piękne dźwięki, zaczęły się poruszać na nim. Nie było żadnego wiatru. On siedział w absolutnie statycznej pozie. I trzeci obraz to był Maciek. Trzeci obraz to jest Robert, który leży, trzyma w ręku różaniec. W jego życiu zdarzyły się bardzo dziwne rzeczy. Z materialisty zamienił się

nagle w katolika, a ma za sobą ćwiczenia z Sadguru, medytowanie, yoga i nagle coś przyciska go do łóżka i słyszy potworne warczenie. Zaczyna modlić się Zdrowaś Mario i z każdym Zdrowaś Mario to warczenie, on pisze, że to był jakby krzyk przez zaciśnięte zęby i ten ucisk maleje, warczenie cichnie. I to był ostatni raz, kiedy miał manifestacje związane z atakiem złego ducha, który uważał go za swoją własność. Ale okazało się, że Maria jest silniejsza. Napady agresji i manifestacje, napady agresji nieadekwatne do bodźca, to są wskaźniki, oczywiście nie decydujące, ale ważne przy opętaniu. Napisany tekst ukaże się w poniedziałek o klasztor w Czernej. Tam jest Karmelita Niebosi, tam jest dom pielgrzymkowy, a na stronie domu pielgrzymkowego zdjęcie Karmelity Bosego w kwiecie wieku i obok tekst o tym, że ten dom jest dla pielgrzymów, którzy tutaj przyjeżdżają bardzo licznie, ponieważ jest tam cudowny obraz Maryi i sarkofag świętego błogosławionego Rafała Kalinowskiego. A ja na stronie tej właśnie od Roberta, stowarzyszenia tego właśnie od Roberta wciskanego w materac, stowarzyszenie Kriya Yoga. I na tej stronie czytam. Zapraszamy na dzień odosobnienia do domu pielgrzymkowego przy klasztorze. Część z nas będzie mieszkała w pomieszczeniach, które wynajmują karmelitanki świeckie. Jakie jest wrażenie? No, że yoga jest akceptowana przez karmelitów boskich. Oczywiście zrobił się szum i już w tej chwili zaproszenie jest do innego miejsca, niedaleko, ale do innego. Karmelici zorientowali się, że jednak medytacje hinduistyczne nie powinny być obdarzone ich autorytetem. Albo w ogóle nie wiedzieli, co dzieje się w ich domu pielgrzymkowym. Ja też to dopuszczam. Ale jak często zwiedziony jest Kościół? Byłem dyrektorem programowym Radia Józef i co jakiś czas były podchody pod nas, różne sekty. Zapamiętałem taką sektę chrześcijańską, bardzo toksyczną, ale wtedy o tym nie wiedziałem, bo oni się nie przychodzą. Proszę pana, dzień dobry, jesteśmy z sekty, chcemy wykorzystać Radio Józef do autoryzacji swoich własnych spotkań. Tylko przyszli i powiedzieli, o, cześć stary, ty wierzysz w Chrystusa, my wierzymy w Chrystusa. Tutaj taki świetny zespół przyjeżdża, taki genialny zespół. Będzie chwalił Boga, będzie mówił o Jezusie. Co było celem tego spotkania? Papier z pieczątką Radia Józef, że oni współpracują z katolickim radiem. Skąd o tym wiem? No wiem o tym stąd, że widziałem takie papiery przynoszone mi przez ludzi, którzy mówili, ale czemu, o co ci chodzi? Ta grupa współpracuje z proboszczem z parafii XYZ, tak? I przynoszą mi pismo, gdzie jest jaki mechanizm. Przychodzi sekta do proboszcza. Oczywiście nie mówią, że są z sekty, tylko mówią, o księże proboszczu, tutaj ta odnowa to tak słabo działa, my tutaj mamy jakieś fajne pomysły, my tutaj to zanimujemy, będzie gitara, będą śpiewy i tak dalej. Wszystko jest okej, okay. Mnóstwo ludzi zaczyna chodzić na spotkania odnowy. Po 5 miesiącach zaczynają źle mówić o Maryi, że może to niekoniecznie i tak dalej. Po 7 miesiącach mówią, że ciało przyjmowane w komunii Jezusa Chrystusa to tylko jest wafel i wyprowadzają 70% dziewczyn i 30% facetów do swojego
kościoła protestanckiego. Więc znam ten mechanizm, wtedy go przejrzałem, więc nie dziwię się, że sekty przyklejają się do takich instytucji kościoła jak wspaniałe klasztory, wspaniałych zakonów. Ale istnieje bardzo cienka granica pomiędzy medytacją chrześcijańską a niechrześcijańską. I bardzo często w klasztorach mnisi, których założyciele bądź bardzo rozwinięci duchowo poprzednicy docierali w miejsca, w których komuś z niewprawnym okiem mogłoby się wydawać, że jest bardzo blisko od medytacji chrześcijańskiej do niechrześcijańskiej. Otóż nie jest blisko. Tam jest przepaść. To są dwie kompletnie różne rzeczywistości. Mam doświadczenie, kobieta, ćwiczenia ignacjańskie i ona siada i zaczyna medytować, bo są medytacje chrześcijańskie, naprawdę medytacje chrześcijańskie. Tam chodzi o uruchomienie wszystkich zmysłów, żebyśmy byli pod krzyżem, żebyśmy sobie wyobrazili tego Jezusa, ten krew, że krzyż jest chropawy, że powietrze drga, że jest cisza. Żebyśmy weszli emocjami w emocje Jezusa Chrystusa, który wtedy umierał. Żebyśmy zrozumieli, jak potworna była to ofiara. Tak? I ta kobieta mówi, że ona nie jest w stanie medytować w ten sposób, dlatego że medytacje niechrześcijańskie służą ku temu, żeby wytworzyć w umyśle pustkę. I nie są skierowane ku osobie, tylko trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem. Jeśli ktoś ci mówi medytuj i musisz siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem, to nie jest modlitwa, czyli nie jest medytacja chrześcijańska, tylko to jest technika, medytacja naturalistyczna. I to odrzuć, jeśli jesteś katolikiem. I teraz benedyktyni. No i chodzi o to, że w tych zakonach ci, którzy naśladują swoich poprzedników, bardzo rozwiniętych duchowo, którzy doszli do pewnych granic, jak patrzą z boku, to im się wydaje, że, i to jest ze strony klasztoru w Tyńcu, że tam promowano medytację chrześcijańską metodą Freemana i jak pogrzebałem, to na trzecim poziomie, no bo jak jest główna strona, potem są odnośniki, potem odnośniki do odnośników. I nagle tam znalazłem przy medytacji chrześcijańskiej metodą Freemana na stronie klasztoru benedyktyńskiego zobaczyłem tekst faceta, który pisze Guru Srimara Puchara, który pisze, no chrześcijanie muszą wreszcie poznać moc energii kundalini i wtedy ich modlitwa będzie wreszcie pełna. Tak? No, mamy do czynienia z absolutną herezją i ze zwiedzeniem tych benedyktyńskich zakonników. Tematem jest yoga, ale yoga jest jedną z form otwarcia na stany nadzmysłowe, na rzeczywistość transu, na rzeczywistość duchową, ale otwarcia takiego, w którym nie ma bariery racjonalności i sumienia. I teraz, jaką miałem przygodę z benedyktynami? Klasztor w Lubiniu promował medytacje, które ojciec Jacek Bereza świętej pamięci proponował i mieliśmy bardzo taką mocną kontrowersję, dlatego że ja mówiłem, że to jest po prostu herezja, że to jest wprowadzenie ludzi w błąd, bo nie idą ku duchowości katolickiej, a prowadzi ich tam były technik zespołu Manam, który został benedyktynem, a potem przeorem bodajże. I teraz tyle na temat tych przykładów. Co się stało z Agnieszką, co się stało z Maćkiem, co się stało z Robertem? Dlaczego Agnieszka wchodziła do pokoju, gdzie była jakaś obecność bezcielesna, ale odczuwalna absolutnie? Dlaczego? Kto poruszał koralami Maćka? Kto wciskał Roberta w materac, próbując go zastraszyć, żeby on nie zrezygnował z medytacji, na której się otworzył, z rzeczywistości, na którą się otworzył poprzez medytację na stronach, medytację z Sadguru. I teraz, czym jest yoga?
Dlaczego są takie dla ludzi Zachodu katastrofalne skutki? Musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest joga. Otóż joga jest techniką psychosomatyczną, niezwykle potężną i mającą bardzo konkretne konsekwencje. I joga działa dla ludzi Wschodu, jest neutralna, może być dobra. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mają pierwszego przykazania. Bo joga jest zestawem pozycji ciała, które wywodzą się jeszcze sprzed aryjskich wierzeń hinduskich. I to są pozycje ciała, które są oddaniem czci duchom. I joga to zinternalizowała. I niektóre pozycje ciała jogi są oddaniem czci niebogu. I teraz dla ludzi Wschodu, jak powiedziałem, nie ma pierwszego przekazania, więc oni go nie łamią, więc nie narażają się na te negatywne konsekwencje. I teraz warunkiem przyjęcia do ashramu, do praktyki jogi jest to, że uczniem może być tylko mężczyzna. Chodzi o stabilność psychiczną, brak tej sinusoidy kobiecej. Po drugie, mężczyzna, który ma ze sobą udane życie, miał dzieci i te dzieci są normalne. Chodzi o stabilność, tak? Bo joga jest potężnym narzędziem psychosomatycznym. I teraz guru jest w stanie, bo jest Bogiem dla uczniów. Oni muszą robić, to nie jest porada księdza nawet w konfesjonale, tak? Tylko to jest robisz, bo guru powiedział. Tak? I teraz guru są w stanie przeprowadzić adeptów jogi poprzez dziesiątki, no powiedzmy, przez kilka głębokich pułapek na drodze do czegoś, co nazywają oświeceniem, czyli otwarciem się na umysł kosmiczny, czyli otwarciem się na kosmos. Tak? Ja doświadczyłem tego, mam to doświadczenie, wiem czym to jest, wiem z jaką ekstazą to się wiąże, jak to jest nieprawdopodobnie pochłaniające. Ja na szczęście miałem firmę 700-osobową i nie miałem czasu penetrować tego doświadczenia. Ale na tej drodze są pułapki. I teraz ktoś, kto wejdzie w te pułapki i korzysta z mocy, które tam się pojawiają, staje się guru sekty lewej ręki. I to są sekty toksyczne. Sai Baba na przykład. Będę jeszcze o nim mówił. Natomiast to, czego uczy guru o prawej sekty hinduistycznej, to jest, żeby być całkowicie obojętnym wobec wszystkiego, co się dzieje w naszym umyśle. I w ten sposób doprowadza adepta do cnót. Tak? Na końcu tej drogi, co prawda, jest rozpłynięcie się tożsamości człowieka, no ale jest to droga poważna, jest to droga religijna, jest to droga wymagająca wielu, wielu poświęceń. Tak? Natomiast na czym polega joga? I obwarowane to jest z wieloma warunkami. Tak? Trzeba pracować nad moralnością, trzeba pracować nad empatią. Ale te punkty w jodze zwesternizowanej, w jodze przyniesionej tutaj na zachód, nie istnieją. Tam od razu się robi punkt trzeci i czwarty, czyli pozycje ciała i ćwiczenia oddechowe. Które to pozycje ciała i które to ćwiczenia oddechowe rodzą bardzo konkretną, uruchamiają bardzo konkretną chemię neurotransmiterów, hormonów. Wszystko, co jest w człowieku, jest poruszone dzięki temu, że układamy ciało w bardzo konkretny sposób, naciskając coś, skręcając coś i tak dalej, ale dalej to jest tylko i wyłącznie chemia w obrębie ludzkiego ciała. Cały czas to jest tylko chemia w obrębie ludzkiego ciała. I teraz, kiedy przychodzi moment, tak? Opiszę to na przykładzie Claudii Pingott, jej strona na YouTubie, 450 000 subskrybentów i ona przedstawia tam dziesiątki różnorodnych medytacji i kobieta pisze.
Przez pół roku siadałam, ćwiczyłam nic. I nagle wczoraj usiadłam, poczułam pstyk. I ta kobieta opisała swoje własne opętanie. Jako coś, do czego dążyła przez pół roku. Bo wtedy mówi o cieple, o mrówkach wędrujących po ciele i tak dalej, i tak dalej. Joga jest potężnym narzędziem, niegroźnym tam, dlatego że większość guru to guru prawej ręki, ci lewej ręki jak Sai Baba, czy ci, którzy przyjeżdżają na zachód, to są ludzie zdolni robić krzywdę innym ludziom. Ale też, jak zaczynają działać niemoralnie, te dary się wycofują. Ale to zupełnie inna sprawa. I teraz, do czego dążymy w trakcie ćwiczeń medytacyjnych, również w jodze? Dążymy do tego, żebyśmy wyłączyli sumienie i rozum. I to jest to, ten pusty umysł, to jest z dziesiątków stron do tego się podchodzi, ale chodzi tylko i wyłącznie o jedno. O to, żeby się otworzyć na rzeczywistość duchową. I teraz hipnoza do tego też służy. I czasami przychodzą z tej rzeczywistości duchowej istoty nieprzyjazne nam. Ludzie, którzy ćwiczą wychodzenie poza ciało, wiedzą, że niektóre przedstawiają się jako dobre, a niektóre jako złe. I te to są demony. Tylko metoda dobrego i złego policjanta tutaj działa, tak? Ale skupiajmy się. Joga. Otwarcie się na świat duchowy. I kto przychodzi? Świadectwo Kasi ćwiczy z Klaudią Pingot i medytację. I mówi, no zawsze tylko jakieś relaksacyjne, jakieś takie. Nigdy nie tam na górę, na jakieś takie absolutnie tych pozostałych nie, bo wydawało mi się to niebezpieczne. Ale tutaj była medytacja z intencją i dała się prowadzić wspaniałą doliną, gdzie zwierzątka, sarny, zielona trawa, wspaniałe góry i tak dalej. I za tych gór wychodzi słońce i Klaudia mówi, i teraz otwórz się na to światło z intencją. O co chodzi? No, chodzi o to, że jeśli człowiek się otwiera i podejmuje decyzję, że zapraszam cię, to jest ten moment, w którym może nastąpić związanie duchowe bądź opętanie. To jest klasyczna sytuacja, idę do bioenergoterapeuty, potrzebuję czegoś, czego nie mogę dostać na normalnej drodze, czyli medycyna mówi mi nie, nic nie mamy dla ciebie do zaoferowania. I ja nie wiem, kogo i o co proszę, bo przychodzę do bioenergoterapeuty, otwieram się na jego autorytet, bo proszę go, tak? Bardzo mi na tym zależy. On wykonuje różne dziwne działania, ale tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o zdobycie władzy nade mną, tak żebym się otworzył na niego. Często pyta, czy chcesz być uzdrowiony, tak? I ja mówię, chcę, ale do kogo to mówię? Do demonów, które za nim stoją. I im jest obojętne, czy to jest wymanipulowana zgoda, czy płynąca z serca. Im to wystarczy. Świat złośliwych duchów jest uświadomiony przez wszystkie religie, przez wszystkie kultury. Jedynie materialistyczny świat zachodu doszedł do wniosku gdzieś w czasach oświecenia, że nie ma rzeczywistości duchowej, że świat jest monistyczny, tylko materialistyczny czy jakiś inny. Oczywiście te pomysły były już w filozofii greckiej, ale one się nie sprawdziły jako opis rzeczywistości, bo wszystkie tradycje mówią o tym, że istnieją bezcielesne inteligencje, które mogą zrobić nam krzywdę. I teraz, czym jest opętanie? Zły duch działa tak, jak działa. Są dwa sposoby jego działania. Pierwsze to są pokusy i one są dla nas tutaj nieistotne, czyli z zewnątrz nas mamy obrazy, mamy myśli, ale one przychodzą z zewnątrz, skłaniające nas do tego, żeby przekroczyć jedno z przykazań, tak? I my się, będąc własną święcającej, możemy temu oprzeć bez żadnego wątpienia. Natomiast kiedy byliśmy u bioenergoterapeuty, kiedy
otwarliśmy się na medytację w trakcie medytacji jogi czy medytacji naturalistycznej, jakichś innych typów medytacji, na rzeczywistość duchową i to zło do nas przyszło, to ono działa już wtedy od wewnątrz nas i są już dręczenia, są myśli, których nie da się odepchnąć i tak dalej, i tak dalej. I to są sytuacje Agnieszki, Maćka i Roberta. Agnieszka otworzyła się w trakcie praktyki jogi na guru, na mistrza, który był człowiekiem związanym duchowo. Maciek w trakcie swojej bardzo długiej, proszę zajrzyjcie, świadectwo Maćka Sikorskiego, chyba są dwie czy trzy odmiany tego świadectwa na kanale, na którym jesteście. On również poprzez bardzo długą praktykę doszedł do miejsca, w którym chciał się zabić, bo demon już wiedział, że traci władzę nad nim i jedyną rzeczą, którą mógł zrobić, to po prostu dopełnić swoich pragnień, czyli zniszczyć, bo to jest jedyne pragnienie demona. Dopóki się da, to korzysta z tej symbiozy, jest pasożytem, który czerpie z człowieka, a jak już się wie, że będzie tracił władzę, no to przynajmniej ten ostateczny akt i on się tym aktem nasyci, bo na śmierci zależy mu najbardziej. I teraz o co chodzi w opętaniu? Najbardziej prymitywną metodą jest podpisanie cyrografu. Tak? Można to wymanipulować i tutaj też na tym kanale o tym mówię, jak pewien jasnowidz mówił, że rozsyłał wśród ludzi takie kupony i tam ci ludzie wyrażali zgodę na ekspertyzę jasnowidczą. Oni podpisywali cyrografy. Tak? Kasia oddała się demonowi na przystanku autobusowym po wyjściu z jednego z dyskontów. Wcześniej z głupoty poszła do szeptuchy, miała potem napady paniki. Nieważne, opowiedziałem tę historię również tutaj. Chodzi o to, że otwarcie się na zło tą metodą całkowitą, czyli po prostu deal, zawarcie układu. Kasi chodziło o narzeczonego, bo uznała, przepiękna kobieta uznała, że była jako nastolatka zbyt puszysta, że nie znajdzie narzeczonego i już otwarta, dotknięta tym demonicznym poprzez praktykę te babskie praktyki tak zwanych wiedźm, bab wiedzących, wiedząca baba, czyli wiedźma, tak? W tradycji prawosławnej to wszystko jest zanurzone, ale nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. I poprzez to dotknięcie potem przyszło jej łatwo zrobić taki akt. Ale najczęściej jest to wymanipulowane oddanie czci, otwarcie się na autorytet, po prostu otwarcie się na złego ducha. I teraz ci guru lewej ręki w hinduizmie, tak? Bo do czego prowadzi skuteczna i wytrwała praktyka jogi? Do stanów kataleptycznych, do dysocjacji, do rozszczepień osobowości. I przez to wszystko prawowierny guru przeprowadza swoich adeptów. Przeprowadza po prostu. Tak? Uczy ich, jak nie reagować na to. I dochodzi do jakiegoś miejsca tak zwanego rozwoju duchowego w tej tradycji, wysokiego miejsca. Tak? Natomiast są tacy guru, którzy po prostu z tych mocy, na które się otwierają, tak zwanych CD, otwierają i zaczynają z nich korzystać. Oni wtedy doświadczają ingerencji demonicznej i rzeczy nadnaturalne, które się wtedy dzieją. Miałem kontakt z sektą Sai Baby, widziałem jak kobieta, zresztą nieważne. Chodzi o to, że można z tych mocy korzystać i ludzie opętani, ale jednocześnie uważający, myślący o tym, że oto oni to kontrolują, a zły duch daje im takie, pozwala im mieć to przeświadczenie i oni są w stanie robić rzeczy nadzwyczajne. Tak? Co robi wróżka? Mówi o rzeczach, o
o których nikt inny nie może wiedzieć. Co się dzieje w moim życiu? Ja przychodzę do wróżka, ona mi mówi rzeczy, które znam tylko ja. Idę na seans Berta Hellingera. Ludzie obcy mi wiedzą rzeczy na temat mojej rodziny i na mój temat. Skąd? Od złego ducha. To wszystko jest jedna zabawa. Od początku do końca. Ale joga. I teraz konkluzja. My mamy do czynienia z praktyką tam na wschodzie neutralną duchowo, która może pójść w dwie różne strony. To przyniesione do Europy zawsze jest toksyczne. I teraz to wdarło się również do seminariów katolickich. Ten sposób myślenia, otwierania się na różnego typu duchowości, na przykład wschodu, ale nie tylko, bo Czarna Afryka, Polinezja, Huna, jest tego mnóstwo, Capoeira, jest tego mnóstwo. I teraz tak, zaczyna się od tego, że jezuici nie zgadzają się, że de Mello jest heretykiem. Tak, nieposłuszeństwo. Dalej promują jogę, a przynajmniej promowali jogę w swoich centrach. Tak? Wiele lat z nimi rozmawiałem, nie byli gotowi przyjąć informacji, czym jest zwesternizowana joga. W seminariach jezuickich mamy wykładany jungizm. W wielu seminariach katolickich rozcieńczoną formę jungizmu mamy wykładaną. Gurdjieff, to Azja, bliska nam Azja, tak? Sufi, różnego typu enneagram, tak? Chodzi tylko i wyłącznie o intelektualne zainfekowanie zdrowego myślenia racjonalnego od ojców Kościoła przez świętego Augustyna i świętego Tomasza. A tutaj nagle rozjeżdżamy się i przyjmujemy jakieś rzeczy za prawdziwe, a to tak naprawdę jest zmieszanie, zaprzeczenie istnienia granicy pomiędzy religijnością naturalną, naturalistyczną, a religijnością objawioną. Tak? Religie darmiczne to jest jedna rzeczywistość i religie objawienia to abrahamowe to inna rzeczywistość. Jest jedyną prawdziwą religią jest katolicyzm, ale z tego źródła abrahamowego wywodzą się również inne religie i one jako całość różnią się całkowicie od tych darmicznych. I teraz do czego prowadzi takie umysłowe pomieszanie? Tak jak byłem w sporze z ojcem Berezą świętej pamięci, tak byłem w sporze z ojcem Jackiem Bolewskim, który był rektorem Bobolanu. Ja byłem dyrektorem programowym Radia Józef i mówiłem o tych swoich doświadczeniach. Audycja nazywała się Encyklopedia New Age dla chrześcijan i tam. No i ojciec Bolewski wysyłał swoich uczniów, żeby mnie przekonali, że jednak można medytować na sposób wschodni. No ja nie dałem się przekonać i kiedy oni mnie przekonywali, że to jest modlitwa, to ja pytałem się, ale czy ja mogę tą metodą, o której ty mówisz, medytacji, czy mogę leżeć, czy muszę mieć... No i okazywało się, że oni milkli wtedy, tak, bo okazywało się, że uczą techniki, a nie modlitwy, tak, czyli czegoś całkowicie odmiennego, mimo pozorów zewnętrznego podobieństwa. I teraz na jednym z jakiś u dominikanów z jezuitą występowałem na jakiejś konferencji naukowej, tak? Mieliśmy swoje wykłady i ja, wiedząc o tym, że ojciec Bolewski jest, nie zaatakowałem go. I on potem z wdzięczności chyba podszedł do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy 40 minut, ja mu wyłożyłem całą rzecz i on powiedział, okej, to ja już tego nie będę promował. Po czym po 4 latach niepromowania wrócił do tego. Zaczęła się nasz spór od tego, że napisałem list do miesięcznika List. Był taki miesięcznik, który był dla mnie kiedyś bardzo ważny. I w tym miesięczniku ukazał się artykuł ojca Bolewskiego o tym, jak dobrze jest ćwiczyć zen. Że to jest neutralne, duchowo i dla chrześcijan rozwijające. No więc ja napisałem, czym jest pomieszanie buddyzmu z chrześcijaństwem i postawiłem warunek, który jest oczywisty dla każdej
szanującej się redakcji, że odpowiedź na mój list może być, bo wiedziałem, że oni są po jego stronie, więc na pewno będą chcieli prosić go o odpowiedź, ale żeby była w następnym numerze. Ale tak się nie zdarzyło, zrobili to w tym samym numerze i on napisał potężny tekst do mojego listu, który miał dwie części. Kiedy on mówił o teologii, mówił jasnym, bardzo obdarowany intelektualnie facet. Naprawdę potężny umysł. I on, kiedy mówił językiem teologii, mówił wspaniale, klarownie, jasno. Kiedy zaczął mówić o medytacji, zaczął bełkotać. Ten bełkot, on był i logiczny, i semantyczny, ale mniejsza. Chodzi o to, że jedno zdanie ogniskowało w sobie cały ten wywód. Bo co, pisze ojciec świętej pamięci, ojciec Bolewski. To, co ja mam wyrzucić 17 lat życia do kosza, tak powinieneś to wtedy zrobić. Dzisiaj już o tym wiesz. Dlaczego? Dlatego, że byłeś człowiekiem zniewolonym i nie byłeś w stanie widzieć rzeczy jasno, bo miałeś zniewoloną wolę i zaciemniony umysł. I dlatego ten tekst tak się rozpadał na dwie części i dlatego ten tekst był po prostu nieprawdziwy, był herezją. I dlatego ojciec nie był w stanie dotrzymać uroczystej obietnicy. Tak, dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem zniewolony. Część jego woli nie należała do niego. I teraz innymi słowy, człowiek zachodu jest w efekcie medytacji naturalistycznej, jogi, zen i tak dalej, staje się człowiekiem uzależnionym. Dlaczego? Bo uzależnia go zły duch od przyjemności. Jak ktoś ma doświadczenia z wychodzeniem poza ciało, pierwsza część jest bardzo przyjemna. Tak? I zawsze tak jest. Gdyby w wyniku grzechu było od razu źle, nikt by nie grzeszył. Tak? Grzech najpierw ma pozory dobra. Czyli czym jest opętanie? Pokłon, oddanie czci. I to mamy właśnie w jodze. I dlatego Agnieszka, dlatego Maciek, dlatego Robert mieli potworne problemy duchowe. I możecie o tym posłuchać. Ich świadectwa są na kanale. Nie wolno korzystać z mocy. I teraz tak. Wiele osób pyta, i to jest dobra analogia, i dlatego chcę o niej teraz powiedzieć. Ojciec Klimuszko, no skoro mówię, że jasnowidzenie jest nie od Boga, no to dlaczego on nie wyszedł z zakonu? Tak? Odpowiadam na to w ten sposób. Być może ojciec Klimuszko mógł być człowiekiem świętym. Jego formacja zakonna była tak silna, że on używał tego otwarcia demonicznego, jakim jest jasnowidzenie, tylko i wyłącznie z pozytywną, z dobrą intencją. Nie dał się skusić władzy, jaką obiecuje zły duch ludziom, którzy są otwarci demonicznie i mówią, że my wiemy, znamy przyszłość, wiemy, gdzie można kopać i tam będzie woda, znamy odpowiedzi na wszystkie pytania całego świata i tak dalej, i tak dalej. Tak? I dlatego ojciec Klimuszko nie wyszedł z zakonu, ale mógł, być może był świętym, jak zakonnik, który pali. Dla mnie jest to papierosy, dla mnie jest to zawsze sygnał ostrzegawczy. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że to dokładnie ten sam mechanizm jest w buddyzmie, że pojawiają się pewne możliwości i możesz z nich skorzystać albo nie skorzystać. Bo te możliwości są systemową pokusą, tak to powiedzmy najogólniej. Tam zabronioną i tutaj zabronioną. Ojciec Klimuszko wstrzymał się. Tak. I nie poniósł życiowej klęski całkowitej. A tam mamy dwa nurty. Ten prawowierny hinduizm i ten hinduizm lewej ręki, który przyjeżdża na zachód, proponuje medytację transcendentalną, proponuje różne formy jogi uśmiechu i tak dalej. To wszystko jest rozcieńczanie i to wszystko jest soft power hinduskie, ale o tym za chwilę. Dobrze. I teraz tak. Jeszcze muszę powiedzieć o mechanizmie straszenia, tak? Bo czym jest świat złośliwych inteligencji, powiedziałem. Czym jest opętanie, powiedziałem.
Nasza cywilizacja zamieniła wiarę na wierzenia i dziś ten nurt, który był pomiędzy wiarą a nauką, ten nurt wiedzy tajemnej, tak zwanej ezoteryzmu, okultyzmu, spirytyzmu, nekromancji i tych różnych innych niegwarantowanych przez rozum i niegwarantowanych przez Kościół form istnienia intelektualnych pomysłów i praktyk, on był zawsze na marginesie. Dziś stał się mainstreamem. I dziś wszystko, co przychodzi do nas i jest duchowe, jest absorbowane. Dlaczego? Bo mainstreamem, uniwersytetami, mediami, szkołą rządzą ludzie wrodzy cywilizacji wywiedzionej z objawienia. I czy to są ludzie wywodzący się z tradycji oświecenia, czy to są ludzie wywodzący się z innych tradycji, wszystko byle nie chrześcijaństwo. Są w stanie wszystko zaakceptować. Tak? I teraz popkultura wymieniła już wodę w akwarium. Nasze dzieci oddychają toksyczną duchowością. Tak? I ona jest promowana, nie wiem, film Avatar. To jest światopogląd czysto pogański. Drzewo w centrum. Komuś się może wydać wspaniały i kolorowy. Tak? I o to w tym zabiegu chodzi. Jak Gwiezdne Wojny, to jest jeszcze religijność New Age, jak Gwiezdne Wojny autoryzowały nadnaturalne fenomeny takie jak telepatia czy telekineza. Tak? To są rzeczy zawsze demoniczne. Pytanie o źródło mocy zawsze jest, nie jest to Bóg. A jeśli nie jest nauka, to jeśli coś działa i jest skuteczne, to jest demoniczne. I wyciągnięcie ręki po miecz, tak? I ten miecz przelatuje, podniesienie statku i tak dalej, bo jakieś symbionty we krwi i są ludzie o nadzwyczajnych mocach, tak? To są okultyści, magowie i to są ludzie zdemonizowani. Ale dzięki temu firmowi ten nurt wiedzy tajemnej rozszerzył się na całą popkulturę. Avatar to jest dopełnienie wymiany imaginarium katolickiego, chrześcijańskiego, wywiedzionego z objawienia. Imaginarium, wyobraźnia Zachodu została zgwałcona. I teraz wymiana wiary na wierzenia. Bo to tylko i wyłącznie chodzi o to. I to ludzie nienawidzą, osobiście wrogowie Pana Boga, którzy zagładali sekty, którzy zakładali różnorodne stowarzyszenia tajemne, zawsze gloryfikowali grzech. W sektach satanistycznych aż po zabójstwa, gwałty, a w innych na różnych poziomach akceptacji. Ale ilość zresztą nieważna. Dobrze, i teraz westernizacja tych praktyk duchowych Orientu, Czarnej Afryki i Polinezji jest po prostu zagrożeniem. Czyli zeświadczenie ich. To są normalne praktyki religijne. Pozbawianie ich kontekstu duchowego, sprowadzenie ich do technik prowadzi do tego, że otwieramy się na demony nie wiedząc, że one istnieją i nie wiedząc, że robimy coś, co je przyzywa. I teraz cały ten pakiet wierzeń, ideologii, który jest związany z używaniem słów czakry, czakramy, energię, wibracje. Ja nazywam to selfizm energetyczny, herezję energetyczną. To jest herezja energetyczna. To wchodzi w miejsce chrześcijaństwa. I to jest niebezpieczne, dlatego że jeśli przejdziemy od teoretyzowania do praktykowania, to zawsze będziemy mieli problem duchowy. I teraz zwiedzenie kultury europejskiej nastąpiło właśnie dzięki rozprzestrzenieniu się tych nurtów wiedzy tajemnej. To rozpoczęło się w XIX wieku od spirytyzmu, który wybuchł w społeczeństwie amerykańskim, przez okultyzm, przez różnego rodzaju inne sekty, aż po channeling i kontakty z inteligencjami z kosmosu. Czym jest świat złośliwych inteligencji? Mieliśmy do czynienia z nim zawsze.
I ludzie wiedzą, ludzie na Zachodzie, że jeśli cokolwiek z takich rzeczy się dzieje, to trzeba uciekać się do Kościoła katolickiego. I chociażby poprzez to opis tej rzeczywistości złośliwych inteligencji warto o nim wiedzieć. I ostrzegają przed nim wszystkie tradycje religijne. Wszystkie tradycje religijne. Niektóre z nich, jak szamanizmy, próbują kolaborować. Ale to nie jest propozycja społeczna. To jest propozycja dla jednego człowieka w społeczności, który potem nie ma dzieci, jest dziwny, cierpi bardzo, ma jakieś odloty, ale potrafi zobaczyć, że 30 kilometrów dalej jest stado mamutów, tak? W tym celu spożywało się trujące grzyby, w tym celu wprawiało się płyny mózgowo-rdzeniowe w pewien określony rytm częstotliwości, która sprawiała to w muzyce techno, tak samo chodzi o otwarcie. I to następowało w szamanizmie. I teraz ten świat złośliwych inteligencji istnieje obok nas. I kierując się heroicznym materializmem, nie dotkniemy go. Ale jeśli coś będzie się działo dziwnego i my nie pójdziemy po wyjaśnienie do księdza, a do psychotronika, maga, ezo-coacha czy innego mentora, który nam powie, o to jakaś bogini, a to jakieś energie, o to kwantowe wibracje, a to manifestowanie pragnień, a jak wymyślisz to w równoległym świecie kwantowym, to się po prostu stanie i to będzie w naszej rzeczywistości. Ale to wszystko jest magia. Magia to jest oczekiwanie czegoś niemożliwego z intencją taką, jakby się już stało. I do kogo my kierujemy tę prośbę, żeby to się stało? Do demona. Bo w świecie duchowym nikt inny nie odpowiada na nasze wołania. Możemy modlić się do Boga, ale to jest Bóg konkretny, z konkretnej tradycji. To jest Bóg Starego Testamentu, to jest Bóg Nowego Testamentu, to jest bardzo konkretny Jezus Chrystus z Nazaretu. Jezus Chrystus z Nazaretu. I On gwarantuje bezpieczeństwo duchowe. I teraz, co robią celebryci dzisiaj? Tak? Jak się ta kultura napędza? No, celebryci mówią, że a to robiłem, tamto robiłem, tu przypalałem, tu jakieś psychodeliki brałem i to tak było niedobrze, ale potem wyszedłem, bo poszedłem na kurs Berta Hellingera, a potem coś innego, a ci mówią, ja w ogóle nic nie brałem, tylko medytowałem. I teraz ci ludzie są autorytetami dla młodych osób, które słuchają, no widzą ludzi sukcesu, którzy mówią o ważnych sprawach z potężnym napięciem, bo oni mówią o walce o życie. I teraz coś, czym jest religia, jest zakorzenionym w tradycji, to znaczy w powtarzalnych seriach pokoleń, to jest próba dojścia do bezpiecznych duchowo praktyk. I my możemy to sprawdzić, patrząc na owoce, czy w zakonach rzeczywiście ci ludzie opiekują się niepełnosprawnymi. Czy ich miłość przekłada się na działanie ku dobru bliźniemu? Tak? Na co się przekłada? Na pragnienie władzy, na pragnienie rozgłosu? My możemy rozdzielić te rzeczy. A ci ludzie, którzy narzucają dziś w popkulturze wierzenia, oni robią eksperyment własnym życiem. Oni nie wiedzą, jaki będzie finał. Te religie, my wiemy, co się dzieje z szamanem po jego śmierci, co się dzieje z okultystą po jego śmierci. My to wszystko wiemy. Zastygłe ich twarze w chwili przerażenia śmiertelnego o tym nam mówią. Zdjęcia okultystów, tak? Z szamanami jest sprawa troszkę inna, ale na Zachodzie nie ma prawdziwego szamanizmu. Jest tylko i wyłącznie neoszamanizm. Jest tylko i wyłącznie zwesternizowana forma otwierania się na demony. Syberyjscy szamani, jak słyszą o tym, że ktoś tutaj, biały człowiek, praktykuje szamanizm, to oni albo się śmieją, albo mówią debile, no debile. Oni wiedzą, z kim współpracują, oni wiedzą, na czym to polega, jakie są zagrożenia. Niektórzy z nich ponoszą klęski życiowe, inni nie ponoszą klęsk życiowych. Ale przeniesienie tego tutaj, niefrasobliwe, jest po prostu zbrodnią na ludzkości. Do tego, jak się dołoży jeszcze zwiedzenie ludzi kościoła, no to mamy miszmasz, który jest trudno posprzątać. I jeszcze jedna rzecz, tantra.
Te wszystkie praktyki, do których są zapraszani ludzie, mówiąc, no rozluźnisz się, tutaj orgazm przeżyjesz, tutaj można machając rękami wywołać orgazm u osoby, nie dotykając jej. Tantra umieszczona w religijnym kontekście, wierzę zapewnieniom ludzi, którzy to poznali głęboko tam, nie jest satanizmem. Jest jakąś formą rozwoju. Z trudem to przyjmuję, ale przyjmuję. Zrobię badania na ten temat kiedyś i wypowiem się tutaj ostatecznie, ale tantra przyniesiona tutaj jest zawsze demonizm. Ktoś, kto mówi, że ma orgazm na zawołanie, skrzywdzi cię i to wcale nie chodzi, że w tej sferze seksualnej, tak? Tylko w sferze duchowej. Nie ma możliwości przeniesienia technik duchowych do rzeczywistości świeckiej. One zawsze będą skuteczne, ponieważ do tego służą i pokolenia stwierdziły, że te techniki są skuteczne. Inne odrzucili, ale te, które przyjeżdżają tutaj, one są po prostu duchowo skuteczne. I teraz przeszczep tych rzeczy na zachód kończy się tak, jak w historii Agnieszki, Maćka i Roberta. I jeszcze muszę powiedzieć o tym mechanizmie zastraszania. Bo w historii Roberta jest tak. Był człowiekiem wierzącym. Potem młodość. Wszedł we wszystkie grzechy. Kościół olał. Potem zaczęły się dziać po prostu nuda. Zaczął jeździć na rowerze ekstremalnie. Miał wypadek, potrzaskał się. To poszukał w buddyzmie. I zaczął ćwiczyć z Sadguru. Praktykować medytację. Gdzieś z tyłu cichy głos prowadzący i tak dalej. Po czym na koniec Sadguru coś mamrocze. Jakieś mantry, jakieś wypowiada słowa. I kiedy wreszcie Robertowi się udało, to były dwa etapy. Za pierwszym razem to było mrowienie lekkie w głowie, tak? I ekstaza. I to trwało przez dwa miesiące, ale po tym czasie wszystko wróciło. Te deficyty, które skłoniły go do szukania ekscytacji, czy też jakichś duchowych podniet, tak? No Kościół katolicki wszystkiego zabraniają, a tutaj jest wolność w buddyzmie, no to ćwiczymy buddyzm, tak? No i to wszystko, co uznawał za pozytywne, zniknęło. I on zaczął mieć napady agresji takie, że po prostu potrząsał swoimi dziećmi, które zaburzały mu na przykład medytację. On widział, że dzieje się z nim coś złego i to jest coś gorszego niż to, co było wcześniej. I pojechał na wakacje i tam w domu teściów miał nocne doświadczenie, w którym po prostu ta inteligencja do niego przyszła, przeraziła go. I on wtedy, to nie wiem, na Facebooka to wrzucę, tę jego historię. Miał potworny lęk i próbował się modlić Ojcze nasz, zdrowaś Mario i nie miał słów. I dopiero w telefonie znalazł i zaczął czytać po prostu te modlitwy, tak? Bo mu umykały z głowy, tak? Bo był człowiekiem zanurzonym w grzechu totalnie, zniewolonym umysłowo, zniewolonym wolicjonalnie, człowiekiem zniewolonym duchowo. A do tego jeszcze dołożył praktykę okultystyczną, jaką jest, jaką są te medytacje z Sadguru, tak? I to przeszło, zaczął szukać, znalazł nasz kanał, zrozumiał, że pomoc jest tylko w Kościele katolickim, udało mu się przejść całą drogę uwolnienia i ostatni moment to jest właśnie z tym wciskaniem w materac, z tą potworną nienawiścią, opresją i agresją, ale to, co przeżył, kiedy już mógł się normalnie modlić, z różańcem w ręku, w łasce uświęcającej, po modlitwach o uwolnienie, okazało się, że zły duch przychodzi do niego z zewnątrz.
I tylko im wyłącznie mógł wyć i warczeć i wciskać jego ciało, na którym jeszcze gdzieś jakąś część władzy miał. Ale wraz z kolejnym Zdrowaś Mario po prostu odchodził, musiał przyznać się do porażki. Demony odsyłane są w miejsca pustynne. Tak. Tracą. My, napisałem kiedyś, jesteśmy paszą demonów. Nie będę rozwijał tutaj tego wątku. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie atakowani w trakcie wychodzenia z opętań, ze zniewoleń, czyli zniewolenia, czyli manifestacje, opresje, czyli nie do końca pełne opętania, no bo nieświadomie w to wchodzili, tak? Ci ludzie czasami dają się zastraszyć. Robert się nie dał zastraszyć, ale ci ludzie dają się czasami zastraszyć i przestają szukać pomocy w Kościele, przestają praktykować, przestają się spowiadać, przestają otwierać się na Jezusa, który ich uzdrowi, jeśli pójdą drogą taką, jaką poszedł Robert. Cierpliwości, zaciśniętych zębów i po prostu walki duchowej. Są ludzie, którzy cierpią od dziesiątek lat, bo dali się zastraszyć i przekonać demonowi, że po pierwsze, nie ma dla nich nadziei, po drugie, że Jezus jest słabszy od demona i ten demon temu człowiekowi to w cudzysłowie demonstruje, tak? To znaczy, że wpływa na jego wolę, zmusza do grzechów. No, to są rzeczy obrzydliwe, tak? Walka duchowa wcale nie jest piękna. Staram się trzymać od niej z daleka, od tej praktyki, tak? Po kilkunastu latach pomagania. Chodzi o to, że jeśli wejdziesz na tę drogę, to po prostu się tej drogi trzymaj, bo istnieje uwolnienie na jej końcu. Nie dajcie się zastraszyć demonom. Jezus jest wszechmocny. Demony tylko i wyłącznie stwarzają takie wrażenie. One chcą was przekonać do tego, ale z demonami walczy Michał, Archanioł i wygrywa wtedy, kiedy Bóg dopuszcza to, tak? Jezus Chrystus nie jest przeciwnikiem dla złego ducha. Jezus Chrystus jest w zupełnie innej sferze. Ja zawsze opowiadam tutaj taki obraz, że to jest tak, jakby rysownik Kaczora Donalda bał się swojego rysunku, tak? Bóg nie boi się swojego stworzenia, bo to stworzenie jest w innym wymiarze. Bóg jest w kolejnych wymiarach, mówiąc językiem, mam nadzieję, działającym na wyobraźnię. I teraz nie podejmuję już wątku, na ile jest to sekta stworzona przez wywiad. Mamy do czynienia z cywilizacją, która jest imperium. Indie w tej chwili są najludniejszym krajem świata i walczą o swoje miejsce. Yoga jest soft power hinduski, nie Bollywood. Yoga. Hollywood jest amerykańskim, ale kiedyś może rozwinę ten temat. Nie róbcie eksperymentu z życia. I nie dajcie się przekonać ludziom, którzy są w trakcie jakiegoś procesu duchowego, że oni posiedli wiedzę. A w Kościele katolickim ta wiedza jest pewna. Biskupi i ludzie, kapłani, którym oni delegują tę władzę, mają władzę nad demonami. I egzorcyzmy w dobrej wierze przeprowadzone przez rozsądnego i cierpliwego egzorcystę zawsze prowadzą do wyzwolenia. Trzeba szukać po prostu tylko swoich słabości, bo one opóźniają moment uwolnienia. Zatem mam nadzieję, że przedstawiłem wam z grubsza taki istotny obraz tej rzeczywistości i czas odpowiedzieć na potrzeby ludzkie. Jeśli nie wierzysz w Boga, a cierpisz, powtórz za mną. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź mi z pomocą. Proszę.
Bądź moim Panem i Zbawicielem, uzdrów mnie, ulecz mnie, napraw mnie, uwolnij mnie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, módl się do dobrego Boga, który oddał życie za mnie i za ciebie. Niewinne życie. I który ma dziś moc,

którą ma nad Jezusem. Maryja może przekazywać Bogu swoje intencje i swoje pragnienia i Bóg te intencje realizuje. Dlaczego? Bo ona całym życiem wykazała, że nigdy nie działała z przyczyn egoistycznych, z powodów egoistycznych. Więc nie dajcie się nabierać, nie dajcie się zwodzić albo autorytet nauki, albo autorytet wiary. Każdy inny autorytet to jest po prostu coś zwodniczego. I życzę wam na tej drodze, jeśli jesteście na drodze do uwolnienia, abyście spotkali Jezusa, w którego sercu jest nasze szczęście i nasze uwolnienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci za wszystko, Panie Boże. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci, Boże, za Twojego Syna, który oddał za nas życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś nam siłę

0: byśmy potrafili szukać Twojej obecności w naszym życiu. Szczególnie Ci, Boże, dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się, by Twój Syn w tak potworny sposób za nas cierpiał, dla naszego zbawienia. Tobie, Jezu, za to szczególnie dziękuję. A Tobie, Duchu Święty, za to, że chcesz przebywać z nami, że chcesz nam pomagać, że jesteś cały czas, że dajesz nam światło i moc. Dzięki Ci, Panie Boże. Maryjo, Ciebie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Synowi swojemu nas polecam. Swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem naszym jest Maciej Skupiński. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kto jest na tym tatuażu?
1: Moja mama.
0: Twoja mama. No nieźle. A jakie jeszcze tatuaże masz?
1: To jest podpis św. Joanny d'Arc.
0: Joanny d'Arc?
1: Tak.
0: Sama ci się podpisała?
1: Czy... Nie podpisała się, no bo nie umiała pisać.
0: Aha, ale to jest jej imię i nazwisko. Znaczy to jest...
1: Podpisałeś tak, jak umiała.
0: Aha, aha.
1: Tu mam krzyż.
0: Na dłoni?
1: Tu mam... Tak, dalej się nie będę już prze...
0: No ale to powiedz, co masz jeszcze. Na dłoni masz krzyż?
1: To, co ważne chciałem powiedzieć, to jeszcze jest honor i ojczyzna tutaj.
0: Honor i ojczyzna, lewe
1: tak,
0: ramię.
1: I życie jest walką.
0: Życie jest walką i ryba.
1: Tak.
0: A o nieważnych rzeczach nie mówisz? Kiedy widać,
1: o mniej ważnych.
0: Kiedy widać te tatuaże w pełni? Jak jesteś na ringu?
1: No te, które są takie do pokazania, bo jeszcze mam na nogach, to te, które są tak, na ringu podczas walki.
0: Walczysz na poważnie?
1: Tak, no, to znaczy, jeżeli tak to nazwać, że bez ochraniaczy i z taką świadomością, że może stać się krzywda, to tak. Mhm. Tak można nazwać na poważnie.
0: Bierzesz udział w turniejach?
1: Tak.
0: Walczysz z kim?
1: No różnie.
0: Mhm. Ale teraz... to jest specyficzny boks, ten twój.
1: Tak, no. No na tym poziomie to już trochę nie mam czasu, żeby walczyć z ludźmi, którzy są takimi potencjalnymi ofiarami i raczej trzeba wysoko stawiać sobie poprzeczkę. Czyli z dobrymi zawodnikami.
0: Mhm. Jaka to jest dziedzina sportu?
1: Boks tajski.
0: Boks tajski.
1: Muay thai, tak.
0: Muay thai. Czyli bijecie wszystkim oprócz głowy. Kolanem, stopą,
1: tak.
0: Ręką, łokciem.
1: Tak.
0: Dusić wolno?
1: Nie, nie ma walki w parterze. Na aha. Ziemi nie ma walki.
0: Aha, czyli jak ktoś upada, to...
1: Jest przerwana walka.
0: Aha. Ale są knockdowny też?
1: Tak. Czyli jeżeli przeciwnik po ciosie upadnie albo dotknie rękawicą ziemi, to wtedy jest liczone. Do 8 przez sędziego. Jeżeli dopuszczony jest do walki, to walka toczy się dalej, a ten, który go tam spowodował, ten knockdown, zdobywa punkt więcej, jeżeli chodzi o punktację w tej rundzie.
0: Rozumiem. Jaki jest twój największy sukces na ringu?
1: To przegrana pierwsza walka zawodowa.
0: Przegrana?
1: Tak.
0: I dlaczego to jest sukces?
1: No, bo byłem w takiej dyspozycji, w jakiej byłem po chorobie, po antybiotykach, a przetrwałem, podjąłem się tego. Mhm. I przeciwnik był bardzo ciężki, może dlatego.

0: Ile osób walczy na pięści w Muay Thai na świecie?
1: No nie wiem, takiej liczby...
0: Rząd wielkości.
1: Nie wiem, myślę, że około 1000 spokojnie. Mhm. Zawodowo, jeżeli chodzi o amatorski, to znacznie więcej.
0: Aha. I dlaczego akurat boks tajski jest osobną dziedziną sportów walki?
1: No jakby tak spytać człowieka tak zainteresowanego tym i będącego tak, że tak powiem, w temacie, to tego jednak nie da się w inne dyscypliny sportu walki tak podporządkować tego sportu. On jest bardzo mocno związany też z religią. I tu nie ma czegoś takiego, że powiedzieć, że jest z religią buddyjską związany, bo to nie tak. Poza tym jest bardzo, jeżeli chodzi o walkę w stójce, czyli kiedy jest walka tylko walka w stójce, kiedy nie ma walki w parterze, to w zasadzie to można wszystko. Nie ma żadnych ograniczeń.
0: No, walki w parterze nie ma.
1: Nie ma, ale jeżeli chodzi o walkę w stójce, nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak w innych sportach, że jest w klincz, kiedy zawodnicy trzymają się i sędzia przerywa walkę, tutaj nie ma. Można zdawać ciosy kolanami, łokciami, wywracać przeciwnika na ziemię, obalać.
0: Mhm. Czyli innymi słowy jest to taki ostrzejszy boks. Ostrzejszy kickboxing, tak?
1: Kickboxing, tak.
0: Ostrzejszy.
1: Mhm. Bardziej kompletny, bo tam w mojej opinii to bardzo ostry jest boks, ten klasyczny. To jednak są ciosy zadawane tylko rękoma i są nastawione na uderzenia w głowę. W boksie tajskim można uderzać na nogi, można uderzać kolanami, można kopać. I te ciosy są też punktowane i trening jest ustawiany po to, żeby też tak walczyć.
0: Ale ja nie zrozumiałem relacji między zwykłym boksem a tym tajskim, że co...
1: W boksie zwykłym są tylko ręce angielskie.
0: Tak, tak, tak.
1: I trening jest nastawiony na to i punktacja, żeby uderzać w głowę. I stąd jest ten sport bardziej urazowy.
0: Urazowy.
1: W boksie tajskim można kopać w nogi, można kopać kolanami, uderzać na korpus.
0: I czyli stąd, w miejsca mniej podatne...
1: Moim zdaniem, w mojej opinii, dla zdrowia mniej urazowe.
0: Aha. No to ciekawe. Posłuchaj, dlaczego powiedziałeś, że ma związek z religią?
1: Dlatego, że przed walką są w tych federacjach, które są najbardziej liczone, są wymagane pewne rytuały, czyli odtańczenie tańca, który nazywa się Wai Kru. Zawodnik taką opaskę ma, która nazywa się Mokong. I to jest obowiązkowe.
0: I teraz ile tych federacji jest? Tych ważnych?
1: Jest tak. Zawodowe jest WMC, WKA, ISK, amatorskie SIFMA i WKA.
0: Czyli trzy zawodowe i trzy amatorskie.
1: Ale tak jakby nie patrzeć, to najpoważniejsza jest ta WMC.
0: Rozumiem. I teraz w każdej z tych federacji...
1: Nie w każdej. W tej jednej, w WMC.
0: I musi być ten rytuał.
1: Tak. I
0: w innych nie.
1: Nie musi, tak.
0: Mhm. I teraz jak sobie katolik, masz rybę wytatuowaną, radzi w takiej sytuacji?
1: No dla mnie to nie ma problemu.

0: Co to znaczy?
1: No, to znaczy to, że po prostu... No ja pamiętam pierwsze zawody swoje. Kiedy zaczynałem, to nie było innego Boga. I to, że ja tańczyłem i z tym Mokongiem, musiałem odtańczyć ten cały taniec Y-Crew, to nie tańczyłem dlatego, żeby jakiemuś Buddzie oddać hołd. Po prostu szanowałem, że tak powiem, co mi się podobało, że dbają o jakąś tradycję swoją. I szanowałem tę tradycję, to tańczyłem i wiedziałem do kogo. I nie, to się w ogóle we mnie w ogóle nie kłóciło, że komuś tam obcemu oddaję hołd. To po prostu ja z tym nie miałem problemu.
0: Czyli według ciebie nie oddawałeś cześci Buddzie?
1: Nie.
0: Mimo, że ten taniec został wymyślony po to, żeby był takim właśnie gestem oddania czci Buddzie.
1: Tak.
0: Uważasz, że ty nie oddałeś cześci Buddzie?
1: Tak, oczywiście. To nie jest jakaś magia, że się odtańczy ten taniec i zresztą ja to konsultowałem z księżmi i wcześniej, tak samo jak te opaski, które się zakłada na rękę, które nazywają się praszat. To tak mi powiedział ojciec dominikanie, że po prostu niech to służy tobie jako szkaplerz.
0: I teraz powiedz mi, dlaczego w ogóle pytałeś się księży? Jesteś człowiekiem wierzącym?
1: Tak. Pytałem się księży dlatego, że... No... W mojej parafii, kiedy miałem takiego ojca, księdza prowadzącego, bardzo tego nie popierał.
0: Co on prowadził, ksiądz prowadzący?
1: Nie, był normalnym wikariuszem.
0: Aha.
1: I prowadził po prostu mnie, tam się u niego składałem i bardzo tego nie popierał. Tak samo jeden ksiądz, nie wiem, czy wypada mówić, który tam był od sportu na Warszawie, jakoś przydzielony, nie wiem. Też w ogóle uważał, że to się w ogóle kłóci, że to jest jakaś przemoc, że to jest jakaś głupota. I tak dalej, i tak dalej. I no i...
0: Był to dla ciebie problem?
1: Był problem, no człowiek jest uparty, no i jakoś w końcu...
0: Mówisz o sobie?
1: Tak. No bo jak to rozeznać? No przychodzą ludzie, to im pomaga. Ja wtedy też miałem jakieś problemy i... Nie wiem, tak głęboko czułem, że to jest coś, co robię, do czego czuję się powołany. I były sukcesy sportowe i wychowawcze. I aż w końcu taki jeden ojciec, zakonnik kapucyn, który tam też przychodził do mojej mamy chorej, w ogóle sam powiedział mi, że może mi i mojemu bratu, że może słuchajcie, może wy nie, bo tam był taki problem z tym seminarium, z tym wszystkim.
0: Z czym?
1: Z seminarium jak szliśmy, to mówi może wy załóżcie klub.
0: Gdzie szliście do seminarium? Kto?
1: Ja szedłem do naszego, dytyzalnego.
0: Rozważałeś bycie księdzem, tak?
1: Tak, no tam 3 miesiące spędziłem. I powiedziałem przed tym seminarium, bo jak szedłem, co wydaje mi się, że było pewnym z jego strony niezadowoleniem.
0: Mhm.
1: Żebyśmy założyli klub i jakoś tą młodzież uczyli, jakoś tak przekazywali jej, bo jest taka potrzeba.

0: To teraz wróćmy do samych początków. Czy rodzina, z której wyszedłeś, to jest rodzina wierząca?
1: Tak.
0: Czy w ogóle miałeś kiedykolwiek wątpliwości co do tego, że Bóg jest i cię się tobą opiekuje?
1: Tak.
0: Miałeś? Ale powiedz mi, co wyniosłeś z domu? Jakim byłeś młodym gościem w podstawówce?
1: Nie, to nie. To była taka wiara, no ministrant. To była taka wiara przekazana w sposób taki, no z pokolenia na pokolenie. Ona z takiego, no nie wiem, czy tak można mówić, ale z przyzwyczajenia, że tak powiem. Z takich rytuałów, że się chodzi w niedzielę do kościoła, trzeba się jakoś tam ubrać i tak dalej, i tak dalej. No, w szkole to tutaj nie było dobrze.
0: Nie było dobrze?
1: Nie.
0: Ale czemu?
1: Nie wiem, tam w podstawówce to jakoś tam jeszcze, a potem tu nie. No jakieś tam problemy wychowały, zaczęło to się walić po prostu wszystko. To nie był nawet fundament, bo jakby był, to by się nie, tak nie zawali łatwo. Ale to
0: czyli takie... to, co dostałeś w domu i ta wiara, ta, jak opowiedziałeś, na rytuale tylko takim oparta, ona ci nie wystarczyła do tego, żeby w twoim życiu było okej, tak? Z dzisiejszej perspektywy.
1: Tak, jak zaczęły się problemy, to tak.
0: Jakie problemy się zaczęły?
1: Nie no, wychowawczy, jak każdy młody człowiek ma. Nie zdałem dwa razy, z dwóch szkół mnie wyrzucili.
0: Ale czemu tak było? Nie chciałeś się uczyć? Buntowałeś się przeciwko czemuś?
1: To znaczy... No nie był autorytetem dla mnie żaden nauczyciel. To co mówił, nie był autorytetem rodzic. No mama tam mnie pchała na te studia, a mnie i brata. Ale tak to w sumie nie, nikogo mi się nie chciało słuchać. Tylko siebie.
0: Jak myślisz, czemu? Z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej.
1: No to było coś złego. To było zło. To nie, bo to mnie do niczego dobrego nie zaprowadziło.
0: Ale skąd myślisz, to zło się wzięło?
1: Na pewno wzięło się z tego, że no cały czas jest w każdym wieku. Czy człowiek jest młody, czy jest dorosły, to jest ta walka dobra ze złem. No a w tym momencie przeważyło zło.
0: Rozumiem, czyli jakby nie sprostałeś tym podszeptom, pokusom i takiemu pchaniu cię właśnie w stronę destrukcji własnego życia, tak? No bo dwie klęski, no bo niezdanie to chyba klęska była, nie?
1: No tak... To znaczy, no, to też trochę dało, a natomiast czy nie sprostałem? Na pewno. Na pewno. No, człowiek jakimś torem powinien iść, takim ułożonym w miarę i no, ja jednak tam się poślizgnąłem, ale dzięki temu, że tak się poślizgnąłem, to coś się w życiu stało.
0: Mhm. I co, czym zaowocowały te poślizgnięcia?
1: No, weźmy pod uwagę to, że tak, to była pierwsza klasa, szkoły średniej i też człowiek zaczął się zastanawiać. I no, były takie pierwsze przemyślenia.

0: drugi raz to było na studia.
1: Ale takie przemyślenia dotyczące siebie jakby, nie?
0: Tak, to już się takiego zaczynało, że no, to mnie nie chciał odpuścić. Pan Jezus, to nie chciał. To już widać było, bo to mogło iść w bardzo złą stronę.
1: Poczekaj, bo przez moment odpadłem. Już wtedy jest Pan Jezus w twoim życiu, tak?
0: W szkole średniej, tak. Tak.
1: I teraz jest źle i co się dzieje, że pojawia się Pan Jezus? Bo wcześniej były rytuały tylko, nie było Pana Jezusa.
0: Tak, ale to, że był Pan Jezus, to dopiero później.
1: Zrozumiałeś, tak?
0: Tak, tak. To.
1: Mhm. Ale to powiedz o faktach. Co się zdarzyło wtedy w tym liceum? No było źle, bo to się zawaliło. Mhm. I co? I zacząłeś myśleć o tym?
0: Tak, no... Po prostu takie relacje rodziny się bardzo, bardzo popsuły. Mhm. I ja to także później dopiero zrozumiałem i zobaczyłem. I nawet zobaczyłem to, jak się o mnie rodzice troszczyli.
1: Ale wtedy tego nie widziałeś?
0: Nie, nie.
1: Czyli buntowałeś się, bo myślałeś, że nie dostałeś miłości w domu?
0: No, myślałem, że nie zależy na moim dobrze. Na moim dobru. Że chcą dla mnie jakoś inaczej.
1: Tak myślałeś?
0: Tak, no szło w innej dziedzinie życia dobrze i tak człowiek myślał, że to po co się uczyć.
1: Mm-hmm. A w jakiej szło dobrze?
0: No w sportowej, no, jakoś się tak wszystko udawało. Taka pułapka po prostu.
1: Czyli wtedy co ćwiczyłeś?
0: No jeszcze wtedy to ćwiczyłem karate i no szło dobrze.
1: Czyli jakby zdobywałeś te następne jakieś pasy?
0: Tak,
1: to...
0: rozwijałem się. Tytuły zdobywałem na Mistrzostwach Polski i tak dalej, i tak dalej. Uznanie w gronie tam rówieśników i tak dalej, i tak dalej.
1: A jaki miałeś pas w karate?
0: Brązowy, ale to tam mało znaczące jest teraz.
1: Brązowy to jest niewysoki z tego, co ja wiem.
0: A ten
1: trzeci?
0: No, drugi kił.
1: Czyli jeszcze nie dan.
0: Nie, to jest uczniowski, to nie jest uczniowski.
1: No ale w sumie w pojedynku nie ma to żadnego znaczenia.
0: No nie, bo tam można tam podchodzić do egzaminów, można nie podchodzić z jakąś częstotliwością i tak dalej.
1: Ale czy w karate były jakieś elementy medytacji, no jakieś takie rzeczy, które wpływają na umysł?
0: No w moment, w którym ja tam szło dobrze, to akurat miałem takiego trenera, który na to nie zwraca uwagi. Za co jestem wdzięczny. I tam mi parę słów jego w pamięci zostało.
1: Jakich?
0: No, na przykład. Ja tam, on wiedział, że ja tam jakieś kombinacje robię. W sensie jakichś tam ciemnych stron i tak dalej, takich rzeczy.
1: I... Z chłopakami na ulicy, tak?
0: Co? No i on powiedział, w sensie, że nie jest jakiś taki najmądrzejszy, ale to jakąś swoją tam filozofię ma i jak on to ujął, to nie pamiętam za bardzo, bo to było dawno. Ale coś w sensie takim, że trzeba być dobrym i żeby to człowiekowi służyło, to co tam się u niego ćwiczy.

0: ale karate jest takim sportem, znaczy nie jest sportem, w ogóle jest sztuką walki, która, w której no, są silne elementy religijne. One są oczywiście zaświadczone bardzo mocno, ale tam jednak są elementy no, kontroli umysłu, czyli jakby medytacyjne.
1: No tam jest w karate, że się powinno zaczynać od medytacji jakiejś. To z tym się nigdy nie spotkałem.
0: Ty tego nie robiłeś, czyli jak byłeś w takiej szkole, w której to nie było istotne.
1: Tak, tak, akurat kiedy to się rozwijało we mnie, to nie, akurat nie. A w boksie tajskim, no to byłem w Tajlandii sporo, znaczy sporo w sensie takim, że ja odczułem, że sporo, bo tam byłem ponad miesiąc sam i jakoś to przeżywałem tak osobiście.
0: Co przeżywałeś, nie rozumiem, że byłeś gdzie?
1: Że w Tajlandii byłem. Mhm. I też ani nie było kościoła, tam sobie go znalazłem oczywiście. I widać było po tych Tajlandczykach, że przychodzili ci buddyści, tam oni im dawali jedzenie i tak dalej. Takie historie. Nie wiem, żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o wiarę, nie widziałem z takiego zewnętrznego. No jeżeli coś, to w samym sobie.
0: Mhm. Dobrze, czyli masz sukcesy zewnętrzne, sport, dzieją się złe rzeczy, bo uczestniczysz w jakichś ciemnych rzeczach na ulicy z chłopakami i w rodzinie się wali. Jak się pojawia Jezus? Bo mu powiedziałeś, że...
1: No to...
0: Jak trafiłeś na studia, mówiąc najprościej?
1: Na studia to...
0: Bo nie powinieneś, mówiąc tak jak opisałeś tę sytuację, to nie powinieneś trafić na studia. Powinieneś tak. trafić na ulicę albo nie żyć już w tej chwili.
1: No tam... No w ostatnim roku po prostu to dzięki mamie.
0: W liceum, tak?
1: Tak. Pchnęła mnie w ogóle, żebym do tej matury podchodził. Podchodziłem do niej, zdałem ją. No i ona jakoś... Ja jakoś tam jej zaufałem. I poszedłem na studia, najpierw na UEF, ale tam w ogóle czułem, w ogóle to za dużo tej nauki było. I zrezygnowałem z tych studiów, poszedłem na studia pedagogiczne. Tam, znaczy, i skończyłem je po prostu. Mhm. Jakoś z trudnościami, ale skończyłem je. I to na pewno dzięki mamie. Na pewno dzięki temu, że ona jakoś, nie wiem, czy mi wytłumaczyła, ale jakoś jej zaufałem.
0: Mhm. Że to jest jednak dobre.
1: Nie, że warto zrobić, no.
0: A gdzie się Bóg w tej historii pojawia? Poza tym, że zawsze był, jakoś się tobą opiekował, ale tego nie widziałeś. A od tego momentu zobaczyłeś, że On jakby przy tobie jest.
1: No to przykro, no ale wtedy, kiedy się to nieszczęście z mamą zdarzyło, że zachorowała. No niestety. I to było na czwartym roku studiów. Jak zaczynałem czwarty rok. Studiów. I to zaczęło po prostu żyć. Jakoś zaczęła ta wiara odżywać i w ogóle taka realna się stała. Już nie taka...
0: Opowiedz o tym, bo nie rozumiem. Czy w ogóle do tego momentu bywałeś w kościele? Spowiadałeś?
1: Przez 3 lata nie byłem.
0: Przed śmiercią, znaczy przed chorobą mamy?
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Po prostu nie chciałem, nie widziałem sensu, nie chciało mi się i... Takie prosta odpowiedź to jest po prostu, bo po co?
0: Rozumiem. Tak myślałeś, tak. Że to nic nie daje. A już byłeś na tyle duży, że mogłeś po prostu powiedzieć, ja nie będę, tak?
1: Ja nie wiem, czy to była taka aż decyzja podjęta takim jakimś postanowieniem.
0: Ale tak się stało.
1: Tak się stało, po prostu.

0: No i co, i dowiadujesz się, że mama choruje i co się w tobie dzieje?
1: Tak, nie, to w ogóle to było tak, ja pamiętam, bo ja tak, że byłem na obozie jakimś w Szklarskiej Porębie i tam się jakaś bójka była duża. I my tam się biliśmy i na jakimś festynie i mi zerwali łańcuszek taki święconą Matką Bożą i wracam z tego obozu i tak mama do mnie podeszła i mówi, jak tam wyglądam, a ja mówię, no w porządku, a nie wiedziałem, że ona miała operację wtedy, ja dopiero się dowiedziałem o jej chorobie wtedy, a miała tą piersi uciętą i no potem mnie poprosiła, żebym dał jakiś poświęcony medalik. No, w tym się. No, go straciłem w czasie tej.
0: Ona cię o to poprosiła, żebyś jej dał swój, tak?
1: Tak, tak, to żeby jakiś poświęcony on był. No i... No, no i tak, potem...
0: Ale powiedz mi tak, żebym ja to zrozumiał. Mama zachorowała, przyjechałeś, dopiero dowiedziałeś się w ogóle, że jest chora.
1: Tak, to był w ogóle, to był szok, że no dla mnie to, że się kobiecie z powodu choroby w ramach operacji nawet
0: uć
1: na pierś i że ja o tym nie wiem jako syn.
0: I że potem czyli nie wiedziałeś o chorobie, która już musi trwać ile jakiś czas?
1: Tak.
0: A dlaczego tego nie wiedziałeś?
1: No bo moja mama taka była, że nie mówiła. Nie mówiła, myślałem, że wszystko będzie dobrze. I... No i ten... No i... Poprosiła mnie potem w pewnym momencie o pomoc jakąś. Której ja też bym jakoś oczekiwał. A w głupi sposób nie potrafię jej pomóc.
0: Nie rozumiem.
1: No z tym medalikiem.
0: Znaczy prosiła cię o to, żebyś coś zrobił...
1: I coś, co miało dla niej znaczenie. To może być drobna rzecz. To ja nie wiem, czy dla kogoś to ma, ale... To dla niej coś znaczyło.
0: Aha, żeby nosić twój medalik.
1: Tak, że, który jest poświęcony i... No, w taki głupi sposób zrozumie się go straciło.
0: Mhm. No, ale przecież medalik można pójść do kościoła i wziąć.
1: No, ale są momenty, kiedy się go chce, a kiedy się go nie chce.
0: Aha. I co dalej się działo? Bo jak rozumiem, dzisiaj czujesz się winny jakiejś za tę sytuację, tak?
1: No tak, no. No, trudno się nie czuć winnym.
0: Znaczy, nie, no, mówisz tak... o tym, że jakby stracenie tego medalika nie, bo... było kwintesencją jakby twojego stosunku do życia.
1: Tak? Nie, był pewien moment. Nie wiem, jakby to się dalej potoczyło, bo ja potem się zrewanżowałem za to, jakby tak dalej to pociągnąć. Tak mi się wydaje.
0: Jak się zrewanżowałeś?
1: No to przez rok czasu była taka męczarnia mojej mamy i tam wydaje mi się, to nie jest jakąś pychą, że dużo zrobiłem.

0: To był taki moment, w którym zobaczyłeś, że po pierwsze matka, którą bardzo kochasz, że nie wiesz o jakichś bardzo ważnych dla niej rzeczach, że ona cię prosi o jakąś pomoc, a ty w efekcie jakby swojego podejścia do życia straciłeś ten medalik, prawda? Czyli to nie jest istotna ta rzecz, tylko jakby, że w tym się jakby ogniskuje pewien twój stosunek do życia i zacząłeś matce pomagać, tak? Co to znaczy, że zacząłeś matce pomagać? Przez rok, mówisz o roku męczarni.
1: Jak to, tak, dobra, było tak, że no zacząłem się ubiegać o jakąś pomoc dla niej duchową i to się tak realizowało, że chyba trzech egzorcystów, bo ja bardzo wierzyłem, bo ja wtedy widziałem po mamie, co jej pomaga, co jej potrzeba.
0: Co jej pomagało?
1: No, coś duchowego, w coś, w co ona wierzyła. Nie ludzi za plecami, którzy stoją, a coś koledzy, czy jakieś sukcesy, które uznają tutaj, tylko coś tam, co gdzie indziej jest. I no to co robiłem, no.
0: Ale skąd pomysł na egzorcystów? Przecież egzorcyści to
1: no
0: są...
1: No nie, no, ale każda choroba pochodzi od diabła i ja w to bardzo wierzyłem. Może byłem ograniczony. Może to coś, ale ja może mieć do siebie pretensje. Ja się nigdy nie modliłem za to, żeby mama wyzdrowiała, tylko chodziło o to, żeby po prostu to, co chce Pan Bóg, bo widziałem, że to jest dla niej ważne. Ja widziałem, że to jest najważniejsze wtedy już.
0: Czyli innymi słowy, ta choroba matki sprawiła, że się zwróciłeś ku Bogu. To jest pierwsza rzecz, tak? Bo widziałeś, że to jej pomaga.
1: Tak, że to w ogóle ożyło, że to było jakieś takie żywe, że to nie było takie... jakieś właśnie takie rytualne, tylko że to żyło i to pomagało w życiu i
0: zobaczyłeś,
1: oddychało.
0: Że Bóg jakby jest realnie obecny w waszym życiu, bo realnie pomaga matce, której nic innego nie pomaga, tak? O tym mówisz?
1: Tak. Mhm. I tak patrzyłem na nią i tak no ona, to źle wyglądało, no. Bo to się jednak ta choroba wyniszczała. Bo to najpierw był rok piersi, potem rak mózgu, potem rak kości, się przerzucało to wszystko, to... A miała taką siłę.
0: To znaczy, tak. Ona przyjmowała tę chorobę?
1: Tak, ona taką siłę miała, taką radochę, że... No i wtedy właśnie tak...
0: Czyli zobaczyłeś coś, czego kompletnie nie można zrozumieć po ludzku, tak? Że matka, której ciało jest zniszczone jakby krok po kroku, mimo to ma siłę, tak? O tym mówisz?
1: Radość, siłę, tak.
0: I radość i pokój w sobie, tak?
1: Tak.
0: Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy...
1: I się jej świat nie walił, on się nie zawalał tam gdzieś.
0: Tak. Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy nie mogą się dziać z niej, tylko że ktoś jej pomaga.
1: Tak.
0: I to był dla ciebie dowód na to, że Bóg nami się interesuje, tak?
1: No tak, można powiedzieć. Żyło to wszystko żyło, zaczęło oddychać. To wiara, to po prostu
0: w tobie.
1: Tak.

0: jak się tak zaczęło z wami dziać, ja prowadziłem już wtedy klub Bi. Prowadziłem zajęcia.
1: Bo ci ksiądz jakiś, ale wcześniej chciałeś do seminarium iść, tak?
0: Powiem, bo to...
1: Ale jakoś powiąż te dwie historie, bo chciałbym to w czasie zrozumieć.
0: Założyłem ten klub przed tym, jak się dowiedziałem. I tam go inaczej nazwałem. A jak zaczęłam chorować, ja na tych zajęciach nie mogłem wytrzymać. To była makabra. Ja...
1: Czy nie mogłeś ćwiczyć innych?
0: Tak. One się cieszyły dużym powodzeniem, ale po prostu ja tam nie mogłem wytrzymać. Żeby tylko do domu, żeby być przy tej mamie, nie wiem, żeby ją umyć, no cokolwiek zrobić, przy niej, żeby być. I to trwało właśnie po śmierci mamy i ja poszedłem wtedy do seminarium. Ale przed tym, jak poszedłem, to spotkałem tego księdza, którego się... Nie wiem, to bo może w formie propozycji, może jakieś, ale to daje do zrozumienia troszeczkę.
1: Że?
0: Żeby założyć klub i po prostu...
1: Ale już miałeś, już miałeś.
0: Ale on, to było inne podejście.
1: Aha.
0: To w ogóle, to się nie równa to, z czym teraz jest.
1: Mhm.
0: Że to... Tam go nazywałem Skorpion, bo taki znak zodiaku miałem. Wojowniczy, w ogóle inne podejście zupełnie.
1: Aha.
0: No i poszedłem do tego seminarium.
1: Znaczy, po śmierci mamy...
0: Po śmierci mamy, tak.
1: Zrozumiałeś, że... znaczy, szukałeś tego, czego Bóg od ciebie chce, tak?
0: Ja nie wiem, ja to... Nie wiem, w to, który to był moment.
1: No bo na razie mówisz o facecie, który był na ulicy i robił złe rzeczy. Później jest śmierć mamy i nagle zobaczyłeś Boga, że On jest w waszym życiu. Mama umiera. Miałeś pretensje do Niego, że umarła?
0: No nie, ja nawet miałem takie wątpliwości do siebie, czy mam dobre intencje, jeżeli chodzi o mamę, bo ja nie chciałem, żeby ona wyzdrowiała, tylko chciałem, żeby się spełniło tak, jak Pan Bóg chce.
1: Rozumiem.
0: Naprawdę, i miałem takie wątpliwości do siebie i...
1: Czy to nie jest przesada? Jakby,
0: tak? Tak.
1: Że nie prosisz o życie, zdrowie, tylko o tak. Wolę Bożą.
0: Tak, żeby się to spełniło, bo to będzie chyba najlepsze dla mamy i byłem przekonany o tym.
1: No. Czyli w ogóle nie było mowy o tym, żebyś miał pretensje do niego, bo uznałeś, że to taka była jego wola, tak?
0: Tak, no.
1: Mhm.
0: I był ten moment, kiedy... ja nie wiem, w którym to był momencie. W tym seminarium. Po prostu jakoś, nie wiem, ona jakoś ojca pija bardzo.
1: Poważała.
0: Tak, tak. Jakoś, nie wiem, tam obrazki kleiliśmy jej przy łóżku. Ona figurkę jego miała, tam we Włoszech nawet byliśmy. Coś tam przywieźliśmy, ja już tego nie pamiętam. I może jego osoba mnie tak skłoniła, ale po prostu ja to chciałem na 100% i bez żadnych takich kroczków na boki poświęcić się Panu Bogu, a że nie widziałem żadnej innej drogi niż...
1: To najprostsze jest.
0: I ciach.
1: Księdzu zostać.
0: Tak, no i...

0: No i co się stało przez te 3 miesiące? Czego się dowiedziałeś? Dlaczego nie zostałeś księdzem?
1: To z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tam się do tych obowiązków wszystkich przykładałem. Nie wiem, w którym momencie, ale ta postać Ignacego z Loyoli. Ja nie wiem, czy jak książkę jakąś dostałem, czy coś. Ta jego biografia i te słowa jego na większą chwałę Boga, że wszystko można robić na większą chwałę Boga. I zaczęło się rodzić inne podejście do tego, żeby założyć klub.
0: Rozumiem. Czyli jakby dotarło do ciebie, że można służyć Panu Bogu nie tylko zostając księdzem, ale też radykalnie, jakby tak, że absolutnie.
1: Tak.
0: I że na jego przykładzie, no bo Loyola nie był księdzem. W ogóle nie został księdzem.
1: No tam założył tych.
0: No ale on nie był księdzem. On założył po prostu stowarzyszenie mężczyzn, którzy byli razem. A pierwszym księdzem był któryś z nich dopiero. Nawet nie Ksawery. Dobra. I wychodzisz z seminarium i... bo widać wyraźnie, że twoim powołaniem jest walka. Tak? I zmieniasz kompletnie klub. On się nazywa dzisiaj...
1: Serafin. I...
0: Skąd taki pomysł?
1: Nie wiem, leżałem jakoś... No, już sobie tak wymyślałem jakieś nazwy.
0: Od Skorpiona do Serafina?
1: I mówię tak.
0: No. Dość daleko.
1: No, daleko, no. Jakoś tak przyszło.
0: Serafinowie to są ci, którzy się...
1: No, to ten chór aniołów najwyższy, który tam wielbi Boga nieustannie.
0: Aha, czyli wpatrują się w twarz Boga.
1: Tacy są pokorni, bo oni zawsze są pochyleni, kontemplując. To nie jest żaden jakiś godło wojowniczy takie. Nie mamy takiego.
0: Czyli klęczący anioł.
1: Tak. I...
0: Jaki jest ten klub? Czym się różni od tego, który był?
1: Podejściem do ludzi. Podejściem do tego, że nie nastawia... Nie, ja się nie nastawiam na sukcesy. Chociaż one same przyszły. I to bardzo duże w moim mniemaniu.
0: Jakie?
1: W tych czasach. No mam 4 mistrzów Polski, wicemistrza Niemiec. Teraz chłopak ten przez świata jedzie. W klubie, który w zasadzie ze składek się utrzymuje i w którym w zasadzie nie jest w jakiś sposób profesjonalny bardziej prowadzony.
0: Czyli założyłeś amatorską stowarzyszenie amatorskie, które osiąga w tej dziedzinie boksu tajskiego duże sukcesy. Tak?
1: Tak.
0: No. Ale nie jesteście nastawieni na sukces. Co to znaczy?
1: To znaczy, że jeżeli... No, jeżeli na przykład, konkretnie mówiąc, ktoś ma potencjał i nie przychodzi na treningi, to znaczy, że się nie przykłada, to znaczy, że jakoś tam w mojej opinii nie jest nastawiony na jakiś tam wysiłek, taką walkę z sobą, że trzeba wyjść z domu, przyjechać.
0: Walkę z sobą, tak? Nie jest nastawiony.
1: Tak, że trzeba przyjść, jednak się pomęczyć na tym treningu i coś z siebie dać, dużo z siebie dać. A ma potencjał, że może wygrać zawody, to ja go nie biorę z uwagi na to, że nie przychodzi. A to, że może coś osiągnąć, no to już...

0: Czy można pogodzić przemoc z chrześcijaństwem? Przecież wy się bijecie, masz pokiereszowaną twarz.
1: To ja tego nie odpowiem. Bo ja nie wiem. Bo ja nie mam problemu z tym. Jest ciężki trening, jest rywalizacja uczciwa na ringu, szlachetna. Nie wiem, wróciłem 2 tydzień temu. Tak od sióstr tam, gdzie odprawiam rekolekcje ignacjańskie. K siostrą, którą uważam za w ogóle jakiś obowiązek taki uważam, żeby jej relacjonować jakąś swoją dyspozycję duchową. I żeby, no nie wiem, ona czasem mnie prowadziła w tych rekolekcjach. To strasznie zjechało mnie. Za to, to ja nie wiem. Nie wiem. Ja nie mam z tym problemu. Czyli... Nie wiem, jak to uargumentować. Nie
0: ja
1: wiem.
0: Rozumiem. Ale, czyli innymi słowy, ty masz przekonanie pełne i spokój, że to, co robisz, do tego cię Pan Bóg powołał.
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą. Oni różni bardzo przychodzą, ale no jakoś się ich kształtuje.
0: Jesteś po studiach pedagogicznych.
1: Tak. Też się opiekuje nami ksiądz Grzegorz z Zakonu Marianów. Jeździ z nami na zawody. Nie wszystkie, ale jeździ. Jakoś jest obecny. I ludzie, te chłopaki widzą w tym, że jakoś to jest no, praktykowane. Ja tam nikogo nie zmuszam do tego, żeby się modlił przed treningiem. Tam do... Ale widzę, że jak się odwrócę, ja zmówię szybciej pacierz i odwrócę się, to oni są w jakimś skupieniu i się żegnają. Nie wszyscy, ale no różne środowisko tam jest. No.
0: Czyli próbujesz pomagać gościom z ulicy, których rozumiesz, bo sam byłeś w takiej roli i uważasz, że to jest rzecz dobra, do której jesteś powołany i po prostu realnie pomagasz ludziom.
1: Tak.
0: I to ci daje pokój.
1: Tak, i pewność w tym, co robię. No, ja bym chciał, żebym, jak ja miałem takie problemy, jakie miałem, żeby taki klub był. Żebym miał takiego trenera, który nie będzie tylko jechał na to, żebym jakiś sukces osiągnął, ale żebym, no...
0: Żeby cię rozwinął.
1: Jakieś wychowawcze, tak.
0: Że chcesz pomagać tym ludziom się rozwijać duchowo, fizycznie i życiowo, tak?
1: Tak, oni kiedyś odejdą z klubu, oni kiedyś przestaną to trenować. No i z czym ich puszczę? Mhm.
0: Czujesz się za nich...
1: Z jakimś medalem mistrzostw Polski? To tam oni z tego nie skorzystają, a jak się z nim pogada i mi się poświęci, sam będę dbał o jakąś taką swoją duchowość i przez to decyzje będą podejmowane przeze mnie takie, to coś da.
0: Rozumiem. Mhm. Czyli po prostu kształtujesz dojrzałych ludzi. Starasz się ich o ich dojrzewanie jako ludzi.

0: No super, to jest, wiesz, ja teraz wszedłem na strony internetowe, bo robię taką stronę newageinfo.pl, pokazuję różne takie zagrożenia duchowe i myślałem, że najgorsze to magia i tak dalej, astrologia, coś tam takiego. Są 3 miliony odwołań, ale i była jedna rzecz, która miała więcej odwołań w internecie, to są sztuki walki. Jest to bardzo popularne.
1: No.
0: A dużo z tych sztuk walki jest prostą transmisją religii wschodnich.
1: Dlatego to zależy od trenera, od prowadzącego. Mhm. To zależy, bo to jest takie zagrożenie.
0: Ty miałeś szczęście, akurat trafiłeś na karate, które było sportem, a nie sztuką walki jakąś taką z kontekstem religijnym, medytacyjnym.
1: Tak, nie było żadnych takich przesadzonych, że tam trzeba medytować, tak. bo coś tam to może zawrócić w głowie. Bo przyjdzie zagubiony człowiek i nie będzie w niczym widział oparcia ani żadnej pomocy i jak mu jakiś autorytet, który bezsprzecznie trener jest autorytetem i jakiś poda taki głupi jakiś pomysł na poradzenie sobie z tym wszystkim, no to
0: czyli mówisz o religii albo ideologii jakiejś wschodniej, filozofii.
1: Tak, że tam trzeba się uspokoić. Nie wiem, to naprawdę, on mówi, żeby się pomodlić, żeby... I to dawało. To było trudniejsze. To było faktycznie takie, które nie daje od razu.
0: Twój trener.
1: Tak, że nie daje od razu takiej pomocy, takiej od razu, że...
0: psychologicznej.
1: Że magia jest i jakiś tam czar. Ale na dłuższą metę przy cierpliwości to pomagało.
0: Mhm. Powiedz mi teraz 5 zdaniami. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Bo byłem na tej waszej stronie internetowej. To jest po prostu oszołomstwo katolickie.
1: Nie, ja tam... Nie wiem, ja o Panu Bogu nie potrafię powiedzieć, o Panu Jezusie potrafię.
0: No to mów.
1: Że... To największy przyjaciel jest. Najbardziej larny, najprawdziwszy przyjaciel, jakiego można spotkać. I choćby to było, kosztowało tygodnie smutku, płakania, nie wiem czego, że się człowiek czuje sam, do takiej duchowej przygody ze spotkania go, to ja życzę każdemu. Najlepszy przyjaciel, nie wiem, najprawdziwszy. Ja wyjdę na ulicę, spotkam kolegę i bardziej wierzę w Pana Jezusa i bardziej mi pomoże, naprawdę bardziej niż jakiś kolega to. No po prostu, no bez tam fajerwerku żadnego, to jest tak, nie wiem. Po prostu ktoś tam wymodlił tą wiarę we mnie, nie wiem, może mama w tego Pana Jezusa taką maniakalną, że ja bardzo, bardzo w Niego wierzę i wiem w tą całą Jego historię bardzo. Wierzę.

0: Jak on obecnie jest w twoim życiu? Teraz?
1: No tak, no.
0: Ale jak?
1: No wiara nie jest po to, żeby tak sobie załagodzić tą całą drogę swoją, że już wszystko będzie okej. Że już wszystko będzie bez żadnych problemów. To jest siła do walki. I jest ciężko. Widzę teraz, że tam Pan Bóg jakby to, co kiedyś starczało, dzisiaj już nie starcza. I że chce więcej. I to się nie skończyło, ta przygoda, ta droga. Mhm. Ona jest jeszcze daleko.
0: Czyli mówisz o tym, że Pan Bóg nie jest od rozwiązywania naszych codziennych problemów, że przyjaźń z Jezusem nie zmiata jakby kamieni z drogi, ale że pociąga cię to, że przechodząc razem z Nim przez te problemy cierpienia, rośniesz, tak?
1: Pomaga to wszystko, tą drogę przejść, te kamienie przenieść. Pomaga pójść dalej i dojść do celu.
0: Ale co z tobą robi to obcowanie z Jezusem? Co w tobie to zmienia?
1: Nie wiem, no spojrzeć, wystarczy jakiś coś, problem. Idę do tego kościoła świętego Marcina, patrzę na ten krzyż. Nie wiem, mi to wystarczy.
0: Mhm. Co się wtedy w tobie dzieje? Że ci wystarcza?
1: Że ty miałeś, Pan Jezu, 30 razy gorzej niż ja. Mhm. A tak zrobiłeś dla mnie. A ja tylko myślę o sobie i chcę swoje życie rozwiązać, a ty tyle zrobiłeś dla mnie.
0: Poza śmiercią mamy najtrudniejszy moment w twoim życiu, z który z Bogiem przeszedłeś?
1: No tak, mówisz o tym?
0: Mów o tym, o czym możesz mówić. Jeśli... Wiesz, to jest wolność, nie? To,
1: co... Jest problem z tym sportem. Jest problem, że to ludzi z najbliższych z mojego otoczenia, czyli tam tatę, no z narzeczoną się rozstałem przez to, że to jest dla mnie za ważne. Mhm. Że nie potrafię tego traktować w sposób taki, że na chwilę odpocząć od tego.
0: Czyli, że to cię zniewala?
1: Nie czuję się zniewolony. Natomiast nie czuję się taki szczęśliwy.
0: Mhm. Czyli masz jakieś decyzje do podjęcia?
1: A, to będę miał cały czas. Ja w ogóle nie mam wątpliwości w tym, że to będę się sikał cały czas.

0: ciężkie chwile przechodzi klub. Wbrew pozorom, że są sukcesy duże sportowe. Ciężkie chwile, no i trzeba jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Ale co, zaakceptujesz wolę Bożą, jeśli ci zabierze klub? I powie ci, od dzisiaj przestań walczyć?
0: Tak, tak. Jak ten mówił święty Ignacy o tą świętą obojętność, żeby robić wszystko to na chwałę Bożą i odrzucić wszystko, nie robić tego, co nie jest na chwałę Bożą. Ja miałem takie etapy w życiu i to mnie czyniło szczęśliwym bardzo, bardzo. Jest to możliwe, że mi każe to zrobić. Mi się w to nie chce wierzyć. Mhm. Ale jest to możliwe.
1: A to szczęście to miałeś wtedy, kiedy byłeś obojętny, tak? Kiedy przyjmowałeś to, co jest?
0: Tak, no trzeba będzie jeszcze tysiące tych nowen odmówić. Tak, no trzeba będzie, tak.
1: No tak, proszę Państwa. Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Nie wiem, za to, że mnie kocha, bo naprawdę mnie kocha, bardzo mnie kocha.
1: Amen. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: A żebym spełnił wolę Bożą, co do klubu, co do swojego życia, co do wszystkiego. Co do mojego taty, co do mojej siostry, co do mojego brata.
1: Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą i prosimy Cię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej Skupiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Gualfarda. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Z Ewangelii świętego Jana. 30 kwietnia, rok 1127. Nad rzeką Adygą, niedaleko Werony. Skóra jest już prawie gotowa. Gruba, twarda, naciągnięta na drewnianą formę. Czarne od dziegciu palce prowadzą szydło wzdłuż brzegu. Równo, bez pośpiechu. Ścieg za ściegiem. Siodło musi wytrzymać ciężar i długą drogę. Robił to setki razy w Augsburgu, w warsztatach, gdzie liczył się czas i zapłata. Tutaj nie liczy się nic poza tym, żeby było dobrze zrobione. Nie został w mieście. Werona była przystankiem, miała nim być. Mógł zostać jak inni, pracować, zarabiać, układać życie. Pewnego dnia skończył robotę, wziął zapłatę, wyszedł i nie wrócił. Poszedł nad rzekę, zbudował miejsce, w którym można żyć prosto. Pracować, modlić się, milczeć. Ora et labora. Dla Gualfarda praca nie jest przerwą w modlitwie. Jest jej dalszym ciągiem. Z czasem ścieżka do pustelni przestała być pusta. Najpierw przypadek. Wieść się rozeszła. Tu jest ktoś, kto słucha. Na ścieżce pojawia się człowiek. Kolejny, który przyniósł tu swój ciężar. Gualfard kończy szef. Podnosi wzrok. Patrzy na gościa z absolutnym skupieniem, uważnie. Nie zasypuje go radami, nie cytuje pism, słucha. Potem kładzie mu rękę na ramieniu. Nie daje odpowiedzi. Przekazuje spokój, którego nie ma w słowach. Człowiek odchodzi. Gualfard wraca do Imadła. Chwyta dłuto. Dłoń drży. Patrzy na palce, jakby widział je pierwszy raz. Próbuje zacisnąć je na narzędziu. Dłuto wypada na ubitą glinę. Gualfard schyla się i wtedy ciało odmawia. Nogi nie utrzymują ciężaru. Upada powoli bokiem między ścinki skóry. Leży chwilę. Na zewnątrz szumi Adyga. Oddycha spokojnie. Nie szuka przyczyny. Wie. To nie jest zmęczenie. To nie jest gorszy dzień. To jest granica i wezwanie. Podpiera się jedną ręką, druga nie odpowiada. Podciąga się pod ścianę, siada.

Patrzy na niedokończone siodło, na ślad po szydle, na swoje dłonie. I rozumie. To jest ta chwila. Nie ma w nim niepokoju. Całe życie trwało w oczekiwaniu na zerwanie zasłony. Dzień po dniu. W pracy, w ciszy, w obecności. Trwajcie we mnie. To nie były dla niego słowa. To było życie. Teraz nie musi już trwać, bo ten, w którym trwał, już jest. Teraz. Gwalfard nie skończy dziś pracy. Zostawi nieskończone siodło. Rano ktoś przyjdzie. Zobaczy rozrzucone narzędzia. Ślady na ziemi. Ciało oparte o ścianę. Może pomyśli, że śmierć przyszła nagle. Nie będzie wiedział, że wszystko zostało już domknięte. Że to nie było przerwanie, tylko przejście.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenie Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z Twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. I tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samolowska, 12-letnia, ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gierszwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i może moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce, ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy, człowieka doświadczonego Gierszwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi, nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gierszwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwie. To jest to, co znamy z obrazu Jezu, ufam Tobie, czyli ufność. Żeby mieć sobie ufność, mam wiele świadectw osób doświadczanych różnie i niestety wiele osób poprzez brak takiego emocjonalnego odczucia wiary albo wyzbycia się tego uczucia, bo było przechodzenie przez takie stany na modlitwie wspólnotowej, dużo było uniesień, a potem gdzieś to opadało, ta adrenalina opadała. Ja to często przyrównuję do stanu na koncercie. Muzyka, która gra, jest te 2 godziny na scenie, a potem z niego to wszystko opada. I potrzebuje znowu wyjść na ten etap i często sięga po używki, po substancje, żeby dalej na tym trwać. To się źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie, ale to jest obietnica trwania, to jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
0: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu twojego dotknięcia raju.
1: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia. A jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A tu wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia. Ale w takiej nieświadomości. Bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk. One zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. Bo to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie, bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny związany to było z twórczością. Nie będę wymieniał na antenie nazw tych zespołów, bo one są niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście, zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak, szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła, chodź synu, ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne. Że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił, jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, w którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i Piersi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić. Trzeba to zerwać. Tylko, że jeszcze długo trwało, zanim zrozumiałem, że powinienem stać się jak dziecko Boże, że nie powinienem tutaj myśleć, że dam sobie sam z tym radę, bo tak myślałem. No i doprowadziłem do sytuacji, w której Pan Bóg musiał, że tak powiem, dać mi doświadczenie dna, pozbawienie pracy, zdrowia, całkowicie wyplucie z tej branży, żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna? Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga. Ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. O, nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim, ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Pietrząc się pojawił, były uzdrowienia, było to doświadczenie i było zawierzenie, tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny, nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły, tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych, jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... Negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu. To wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, dotowany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasu komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I taki jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko. Ale to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością. Moja dusza jest Pana Boga, jest jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo tu te uderzenia są niezwykle mocne. Zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle niegodny, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia. To przede wszystkim.
0: Powiedz o tym.
1: Zdrowienia fizycznego również.
0: Tak, powiedz o nim.
1: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
0: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
1: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle, nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. Nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm mi się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje, miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Gietrzfałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem i wydarzył się cud. Po prostu. W jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia, wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Gietrzfałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulą, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem, to było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, a przez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało dotknięcia poczułem, o, tak bym to nazwał, dotkniłem, dotknięcia poczułem i potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji i nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu. I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam. I też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać. Bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
0: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
1: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
0: Jak?
1: Jest ta popkultura.
0: Popkultura.
1: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Gdzie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam. Ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem. Przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura. I wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura, to przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności. Nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych. I to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie. I to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium w wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich uderzenia, które miały odciągnąć od tego dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak, wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę, na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić, o grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
0: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne, tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu o 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak? Że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Gietrzwałdzie. Czym Gietrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Gietrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
1: Tak nazwałem pierwszą książkę. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień, owoce, tak, też tego wszystkiego, kwestie też odzyskania niepodległości, przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą, co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Gietrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? Miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja mam tę świadomość, że pomimo gwary warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia Polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. No, przykład Świętej Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była gwara warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Gietrzwałdu. A jeżeli idzie z Gietrzwałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Gietrzwałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Gietrzwałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Gietrzwałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce z kapłanem i się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne, codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Gietrzwałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności, żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa, to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Gietrzwałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Gietrzwałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Giertrzwałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Giertrzwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wezwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach w 1878 roku, gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna, poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrowaś Maryję, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie. Tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Giertrzwałd albo nie wiedzą o tym, że w Giertrzwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
0: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
1: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego pięć cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, żeby się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa i to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie, pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
0: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
1: Od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga...

0: odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry jak Elvis Presley z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają. I był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie, to jest twoje życie, tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności, tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje i w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by było łatwiej, można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść, przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo ich kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie. Przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze. To jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być. A przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju. To jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać.

0: Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe, a to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Pani od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcę uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć, no, szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowę Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe toczyło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę, życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszy? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Mhm. Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: A dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś...
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami, niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu?
2: Przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonanie o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie oczywiście, że fajnie niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym przez to. Stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia. No za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym momencie. Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy i materialistyczna i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno. Nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się?
0: No zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który jest. Który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej. Jeszcze w dodatku, można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej. Okay. O co w ogóle chodzi? Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak też, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, znaczy epizod, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiła takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No. na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogła w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie. No, to tak.
1: Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak. Naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w Kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta, ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym właśnie, o takim przypadkowym, czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest, no to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły?
0: O, miały takie teksty? Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden. I o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: No, teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem. No. Ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Znaczy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Nie.
1: Tak, że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Myślałem, że to jest po prostu sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi, takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych... Nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było... Tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój, tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak, byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś mocną, ważną. I jak się to toczy? Jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kieruje
1: żyjącym...
0: się tak, coraz bardziej swoją, nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest, tylko tyle.
1: I jak się to skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. Związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy... Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która... Może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji, tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest... Znaczy ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do jakiegoś dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I dlaczego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie... Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że...
1: Ale nie ma znaczenia, czy do decyzji no tak. Jest zmuszony, czy... I okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale... Jakąś decyzję podjąłeś? Że chce iść...
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze, ja wiem, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. To pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega, poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki... No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że Odszedłem od kościoła, nie chodziłem na mszę
1: świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak, tak, tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady. Zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal było, wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej. Ale zacząłem na przykład po jakimś czasie przyniosłem za domu Pismo Święte. I powiem to taka pewnie typowe przemyślenie. Otworzyłem Pismo Święte i zacząłem czytać Stary Testament i nic z tego nie rozumiałem. To były dla mnie historie. Po prostu ciekawe historie. Jak niesamowite są po prostu przygody, jakieś wydarzenia, ale ja teraz wiem, że to do mnie w ogóle nie trafiało. Miałem jeszcze taki epizod. Pewna osoba zainteresowała mnie w astrologią w pewnym momencie. To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie. Mam pewne przeczucie co do... Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. Przychodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Po prostu zacząłem się modlić. Czyli zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, bo to, no, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak, że to też jest, to, ja to jest, sobie to przypomniałem po jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad na przykład nad swoim ciałem. I to mi do, i ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, okay, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że tak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci i tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło i zobaczę Pana Jezusa, który pewnie się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ jakby mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no, jakimś niepowodzeniem. No, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jako znaczy, no inaczej. Jeżeli zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O. Że to jest... nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, a z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi. Już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no... Do tej pory odczuwam tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele, wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa, znaczy to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przeszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo do mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada ci jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. To może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie... Kurs był... Może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła. Już zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne. Dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy. To było i audycje wówczas Radia Józef. I nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, co zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało, ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? To znaczy... Może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty i bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... No brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu? Trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, tak, że...
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to już wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas, no właśnie podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No to... Nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i... Czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy z skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy przeżyć życie samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o Jego o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam. Żal za grzechy taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedzi by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy, bardzo ciekawy. Ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi, może skorzystam z okazji. Duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był, tak jakoś świadomość z tego, obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie, jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w pewnym momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli.
1: Od kościoła.
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Robert Tekieli, witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam Europa to dla mnie uśmiechnięta rozpacz. Tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia. Nie odnajduje sensu śmierci. Ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów,

0: miast, wsi, z naszej strony nawet, można by rzec, znany przed laty polityk, a wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji, i napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie, ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właśnie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja techniczna i bardzo mocno wychylona w stronę tego, co materialne, co zjawiskowe, tylko zewnętrzne, a uciekająca w ogóle od poważnych pytań i myślenia o życiu, o człowieku w takiej perspektywie właśnie tego, kim jest człowiek. Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy żyć po ludzku, zachować się po człowieczemu? Ta cywilizacja nasza jest bardzo zagubiona i właściwie niszczy, rani swoje dzieci, że tak powiem. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu, czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw. Pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku przed kościołem, w kościele wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć, czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę, i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisał jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej, jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy w innej religii. Wystarczy po prostu myśleć. Gnotis auton. Grecy napisali na świątyni, chyba Ateny w Atenach, i poznaj siebie samego. To jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga. Nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieją cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do wiary, a jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca. Całe życie, które dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi, to życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę lęku przed śmiercią. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja zacytuję właśnie z tego opactwa Encalco wypowiedź jednego z mnichów, który dziennikarzowi powiedział, oczywiście chorując na nowotwór: świadomość, że w taki sposób dotknęła mnie choroba, dała mi pewną nadwrażliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dalece jestem niczym. Jednocześnie nabiera ono pełnego znaczenia. Jasno sobie teraz uświadamiam, że moje życie jest kruche, że wszystko ma swój koniec, trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi. Nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak, można by rzec, mało szczęśliwe. Ona, ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata, Czas umierania, ostatnie dni życia mnichów, pojawiał się, myśmy do tego nawiązywali, ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności, a więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli ad majorem Dei gloriam, a to życie jako laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich trzech dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych, oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać dobrze, umierać w domu, umierać w klimacie wiary, właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność? No wszyscy zadzwonią po karetkę, po pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza. Bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca, oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego Stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia, przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej, pozostaje pytanie, czy to powinien być priorytet, czy da się jak w jakikolwiek sposób ocalić tę wielką tradycję śmierci pomyślanej, traktowanej jako migratio ad dominum, jako wędrówka, powrót do Pana. Ja chciałem to pytanie tutaj postawić z tego tytułu, że w tradycyjnej religijności, pobożności podlaskiej, kaszubskiej czy innej, tam, gdzie mamy pewne zakorzenione od wieków społeczności, gdzie pewne elementy tej kultury sprzed 100 lat, czy 200, czy 300 się jeszcze zachowały, że mówiąc o medykalizacji, my musimy od razu powiedzieć, że to wpłynęło na nas w sposób decydujący. Mianowicie potęga medycyny i nowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera i wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
1: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem. Znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... Bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? Nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak? Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie, czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
0: Działały przez wieki bractwa. Myślę przede wszystkim o kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego a Paulo, czy świętego Piotra, czy bractwa Krzyża Świętego, czy bractwa pielgrzymów, no, organizujące pielgrzymkę na przykład warszawską, czy inne. I te bractwa to była naturalna forma samoorganizacji społeczeństwa. One robiły mnóstwo rzeczy bez księdza, bez zakonników. To ludzie, kiedy my sobie wyobrażamy Kościół jako taki sklerykalizowany, jak się to czasami mówi, no to chyba bardziej jest teraz niż był kilkaset lat temu. Ponieważ nawet na wsi, kilkanaście kilometrów do kościoła, ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, myśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci, one też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapot i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił, przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić, jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem, tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy Kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą, rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą... To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy Kościół? Nie mam pojęcia.
1: Ale ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak, ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
0: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, od 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie. Ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich. Jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne. Że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów wybitnych, aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki i artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet. To właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura Chrystusowa jakoś tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel.
1: Tak, a do astrologa szedł.
0: Tak, on do wróżki, on. Tak, to zupełnie. I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny. Ale co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach, siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi: "Hi father, how are you? Where are you from?" I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu. Godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi: "Wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym. Ty jesteś katolicki. O, Jan Paweł II mówi, a ten i o Ewangelii, o kościele, o tych wspólnotach, które tam." I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy: "Hi father", i się wita, i potem opowiada, skąd on jest, kim, pyta mnie, kim ja jestem, i potem opowiada o kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym, jak on tam, jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca, i z taką naturalnością, jakby to jakby, w życiu.
1: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
0: Tak, tak, tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia. I gdzieś tam potem, jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem: "Słuchajcie", i drugi przypadek, przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, ta graniczna służba i celnicy, i I ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak, i pokazuję i oni widzą, one widzą, że ja jestem księdzem i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, Father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, Ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale potem no, zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny. To były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z Jastarni. Opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z Jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a no, idą tam pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi, to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzie niegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej byłoby chyba bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
1: Widzimy.
0: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność, natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja typowo anglosaska, protestancka, żeby papistów zwalczać, a przynajmniej z nich sobie kpić. I to jest też tradycja Stanów Zjednoczonych, bardzo głęboka, tych protestanckich, mocno zakorzeniona i co jakiś czas powracająca, ale oni mają sobie tę naturalność i myślę, że możemy sobie wzajemnie tutaj życzyć, żebyśmy byli po prostu sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
1: Tak, no widzimy wyraźnie, jak mocno kultura europejska jest w rękach ludzi, którzy są osobistymi wrogami Pana Boga, ale o tym też porozmawiamy za 4 czy za 8 tygodni. Czy da się obronić, bo mamy jeszcze 6 minut, czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie, że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
0: No jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, a właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po trzech dniach i nikogo z nas przy niej nie było w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. Dwa tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam. Ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczy jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi: o. I teraz jak ja słyszę katastrofa, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiłował. I teraz oczy, ta śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem, no, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie, że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc, to wtedy mógłbym powiedzieć: ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja na to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś, byśmy powiedzieli, dobry ostatecznie sens? Na tę odpowiedź zna tylko Pan Bóg. My wiemy, że Boża miłość trzyma całe wszystkie kosmosy w dłoni, ale jednocześnie nie steruje, że tak powiem, ręcznie losami ani planet, ani kosmosów, ani galaktyk, ani poszczególnych osób ludzkich czy zwierząt, ani siłami przyrody. Pan Bóg wprost nie manipuluje. To jest tajemnica, która każe nam po prostu bardziej serdecznie przylgnąć do Pana Boga, a niejako po czasie, zwłaszcza w odniesieniu do samych siebie, możemy powiedzieć: o, to było opatrznościowe. O, jak dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O, jak jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych możemy powiedzieć, o, tutaj wyraźny palec Boży, ale generalnie

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mhm. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były

0: różnorakie. I jedno, chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji.
1: Tak, bardzo złej.
0: Która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów. Później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie.
0: Przestraszyłem
1: się i
0: odczułeś
1: bardzo
0: realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę, tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek, ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność, jak wolny to nie związek, natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: nie
1: A
0: wiem.
1: Był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w niej i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy, delikatnie mówiąc, nie do końca wypełniali swoją misję tak, jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech państwo sobie nie myślą i ty, Robercie, też nie myślisz, że jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób no jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, no to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. No jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie. Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji. No więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat. To była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale dzięki właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem, słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł
1: podnosić. A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym,
1: wróciłeś,
0: ciało.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no, cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło, życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć. Można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał, też w sposób bardzo spokojny, moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są, później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która, gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek? Skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat, czytałem sporo książek, tutaj książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Tak, kłamałbym, gdybym powiedział,
0: Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu. Nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to tylko jałowe mielenie słów. Natomiast pewne zagrożenia dla mnie występują, bo właśnie taka pokusa intelektualna. Ja się dopiero dużo, dużo później musiałem dowiedzieć od ludzi, którzy na przykład zajmują się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, że umysł, wspaniałe narzędzie, dar od Boga w końcu, nasz intelekt, nasz rozum nas oszukuje. Bez przerwy nas oszukuje. To nie jest coś takiego jak sobie Kant, że czysty rozum. Nie. Rozum zawsze będzie działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów i nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To jest po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest, kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zdarzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze?
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem. Córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami. Co ten tata wyprawia? Co ze mną będzie? No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę. Tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście. Czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, no bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, czy zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana. No
0: tak,
1: bo kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącony i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja
1: że
0: myślę...
1: świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze, ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Augustyna Szyflera, kapłana i męczennika. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. 1 maja, rok 1851. Son Tai, północny Wietnam. Plac przed urzędem mandaryna. Chrześcijaństwo jest tu zakazane. Jest zagrożeniem dla jedności i porządku w cesarstwie. Egzekucje są częste. Wczoraj 3 mężczyzn. Dzień wcześniej kobieta z dziećmi. Nie wyparli się. Dziś spędzono więcej ludzi niż zwykle. Mówią, że będą sądzić przywódcę katolików, kapłana z dalekiej Francji. Stoję z tyłu. Nie przyciskam się bliżej. Znam tego człowieka. Przychodził do nas, gdy zapadał zmrok. Zawsze sam, mokry od deszczu. Siadał między nami i opowiadał o wiecznym, niezmiennym Bogu, który stał się człowiekiem. Pamiętam jeden wieczór. Zapytałem go, czy się boi. Powiedział: boję się, że nie zdążę wam powiedzieć wszystkiego. Mój chrzest nie był początkiem rozmowy, był jej konsekwencją. Wyprowadzają go z cytadeli.

kogoś innego. Urzędnik rzuca coś w piach przed Augustynem. To niewielki drewniany krzyż. Żołnierz popycha go bliżej. Czekają. Wszyscy wiedzą, co powinno teraz nastąpić. Nadepnąć na krzyż, wgnieść stopą w ziemię. Tłum cichnie. Augustyn patrzy na krzyż długo. Tłum zaczyna szemrać. Żołnierz popycha go jeszcze raz. Augustyn klęka. Powoli, jakby miał przed sobą cały czas świata. Pochyla się. Składa na krzyżu pocałunek. Nie spieszy się. Żołnierze odciągają go do pieńka. Urzędnik daje znak. Nie ma w tym emocji. Augustyn klęczy na piasku. Układa dłonie na kolanach. Głowę trzyma prosto. Wargi wciąż się poruszają. Ostrze opada. Niebo pęka nagle, jak zawsze o tej porze roku. Ludzie odchodzą w pośpiechu, rozmawiają już o czym innym. Zostaję chwilę dłużej. Patrzę na miejsce, gdzie klęczał. Myślę o tamtym wieczorze. O mokrym od deszczu człowieku, który siadał na ziemi i mówił, że boi się, że nie zdąży. Zdążył. Odwracam się. Będę wracał tu wieczorami. Tak jak on przychodził do nas, kiedy zapadał zmrok.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni, chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko,
1: naszymi prośbami racz
0: nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jeromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi. Między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte. I rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie innym. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki i medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych. Oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych, Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez

0: Jeżeli, oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia jest przede wszystkim postawa i raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raufaro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raufaro dla mnie, spotkanie z myślą Raufaro było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem. Co prawda nie wybrał kariery uniwersyteckiej, ale przemawiał na największych uniwersytetach w świecie i to, co przekazał, swoje posłanie, swoją wizję czegoś, co Paweł VI nazywał cywilizacją miłości, która jest naszym zadaniem, to zrobił dużo, dużo więcej niż wszyscy inni filozofowie XX wieku. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, kim był ten człowiek, to był to człowiek bardzo, bardzo mądry, człowiek realistyczny, który potrafił dokładnie zobaczyć, na czym polega realizm miłosierdzia, takiego pojęcia, które zostało w naszej kulturze zniszczone, zagubione i dzisiaj zamazane i nie bardzo wiemy, czym ono jest. A tak naprawdę, jeżeli byśmy wrócili do początków miłosierdzia, które leży u podstaw Europy, miłosierdzie zrodziło się ze spotkania mądrości greckiej ze światem wiary judeo-chrześcijańskiej. To w XIII wieku budowano obok pięknych katedr uniwersytety. Katedra jest symbolem wiary, uniwersytety jest symbolem mądrości i to spotkanie mądrości i wiary owocuje miłosierdziem i w budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrę Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu Świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
1: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
0: To nie jest metafora.
1: W jakich latach on żył?
0: Raufaro rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania... Od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raufaro wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raufaro zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedyś, kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa eucharystycznego w Eucharystii.

0: turysty, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, von Rohr zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu, i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Albo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił von Rohr na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale von Rohr nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją, i powołał do Akademii, nowej Akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu, w Adzobbe. I wtedy Rauf Ro jakby odkrył w sobie powołanie. Zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trendowatych. I ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raul Foro przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale to jest ten, który widzi realną rzeczywistość, taką, jaka ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Rauf Ro zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne, więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się. Potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chce zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na Powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, ale czego się wybudowali. Patrzą na ten świat zupełnie innej perspektywy i tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry, to wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trędowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. I dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Faure pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego skuteczność, jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
1: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
0: Raoul Faure zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipo, a zanim spotkałem się z ruchem Faure, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowaci, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam, tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bejzym płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Faure mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trędowaci. I rzeczywiście Faure zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie. Bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim. Słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Faure. Powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie. Stąd myśmy o Raoulu Faure nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Faure. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Faure.
1: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
0: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trędowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trędowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trędowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trędowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trędowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Faure wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Faure. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Faure. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Faure, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trędowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trędowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trędowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trędowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast no, bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trędowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trędowatych spadła do 500 000.
1: Dzisiaj. Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
0: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się, mówię to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli, to jest trąd, bakteria, która zjada skórę.
1: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
0: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza
1: dzieci. Na specjalną odmianę
0: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paray-le-Monial, pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze, pierze bandaże, prasuje. Jak tam, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu, najbiedniejszych krajów: Mali, Burkina Faso, Niger. Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe jest życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują cztery siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Cztery młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że a u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
1: I nie zjedzą.
0: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w Niamey? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak ja go zabiorę, to go uratuję. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające. Z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu, ale co ja zrobię, ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich, a usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują, a po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił: sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
1: I na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 milimetrów wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki, i tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. Oddzielmy te dwie rzeczy, to znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to wilkowo jest wyzwaniem. I to dziecko jest wyzwaniem. I myślę, że ten numer konta, chociaż to całkowicie nie radiowe, ale myślę, że...
0: Zawsze w sekretariacie można zatelefonować i w sekretariacie podadzą numer konta.
1: Podamy dwie rzeczy, drodzy Państwo. I numer konta, i numer telefonu.
0: I numer telefonu. Tak jest.
1: I ta audycja od 12 lat, którą prowadzę od 12 lat, nigdy nie toczyła się jak ten akurat odcinek, ponieważ pocieszenie i strawienie to jest rozmowa o człowieku, poprzez najczęściej porządkowana jest historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, Pana osobę, ponieważ to Pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób Pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę Ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał Pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktory stają się doktorami habilitowanymi. Jak Pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się Pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
0: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
1: Ale ja pytam się o Pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
0: Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
1: Chrześcijanina.
0: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiadał, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie Ania jest moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia Józef. Omawialiśmy książkę Misja małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło: Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Fauré, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Fauré mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Fauré mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. To się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam, tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja. Robimy festiwale misyjne. Było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło. A tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które były obiecane, dlatego że tak naprawdę to czas wyborów byłby inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502-06-7420, to jest mój telefon.
1: 502-06-7420
0: i podaję adres strony internetowej, to jest adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502-06-7420.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy Państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus. I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, Matka Teresa. Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy. Ale przecież ja jeżdżąc już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani. Ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. I trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie. Ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji. One są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonała gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna, ogromna praca, a przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobier mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Feurera, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Feurera, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy, że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania i proste odpowiedzi.
1: Droga do świętości to po prostu prostota i łaska. Tak?
0: To jest prostota, to jest prostota i łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Monte Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. Tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
3: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie pieśnią na Twoją cześć, Panie. Daj nam Twoje słowa, Twoją miłość, Twoją łaskę w nasze serca. Niech Twoja wola się realizuje teraz i Twoja chwała niech będzie na naszych ustach. A Ciebie, Mario, bardzo Cię proszę o to, żebyś Ty była tutaj i opiekowała się z nami. Opiekowała się nami, żeby z Tobą tak jak zawsze był Michał Archanioł. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. To jest ciąg dalszy jego historii, historii, w której jest Pan Bóg, jest medytacja, jest trans, jest cierpienie, buddyzm. W bardzo konkretnym wydaniu, w wydaniu, którego twarzą w Polsce jest Ole Nydal. Powiedziałeś, że to jest wampiryzm. Powiedziałeś, że to jest no, sytuacja dramatyczna kompletnie.
2: Tak, znaczy nie idzie o próby. Ja jestem chrześcijaninem i chrześcijaninem, które ma to swoje chrześcijaństwo ugruntowane w samym centrum, w moim sercu. Więc mnie jest dość trudno mówić źle o drugim człowieku, natomiast jest to przestroga, w związku z tym muszę. Postanowiłem w tej chwili, dopiero w tej chwili, nie wiem dlaczego, być może nasze rozmowy są cenne dla kogoś. Ja się będę modlił od dzisiaj dzień w dzień, żeby żadna młoda istota nie trafiła w łapy upiora, którym jest Ole Nydal. On ma dość sympatyczną twarz, natomiast jeśli pokazałby się upiór w swojej prawdziwej postaci, to by go nikt nie chciał. Więc występuje wobec świata w masce. A maska jest dość estetyczna, dość ładna i cały opierunek też jest dość przyjemny. Natomiast niech Bóg broni przed kontaktem z tym człowiekiem.
0: Twoją historię skończyliśmy w momencie, w którym dzięki staremu, mądremu katolikowi, tłumaczowi literatury science fiction...
2: On był też ochroniarzem księdza Popiełuszki.
0: No to wszystko się domyka. Zacząłeś wracać do kościoła i odbyłeś 4-godzinną spowiedź, która zakończyła się tańcem wokół stołu. Jaki to był taniec?
2: Znaczy to był taniec taki, żeśmy się z Ignacem trzymali za łapki i tańczyliśmy wokół małego stolika. Tak po prostu, bo on wiedział chyba, wiedział doskonale, że ze mnie jeszcze radość musi jakoś dokonać ekspresji, ta radość musi ze mnie wypłynąć. No i to był taniec, jak potem się okazało, nie pierwszy raz, bo mój obecny kierownik duchowy zapytał po wyjściu, moim wyjściu, bo czekał na mnie na zewnątrz, tańczyliście? Ja mówię, oczywiście, że tańczyliśmy. Okazało się, że on też tańczył. Była to spowiedź życia. Ciężka niezwykle spowiedź życia i błogosławiona spowiedź życia, dlatego że tam ja poprosiłem, żeby udało mi się przypomnieć wszystko, co rzeczywiście muszę sobie przypomnieć i mnie się udało przypomnieć wszystko, każdy szczegół, każdy grzech i to było zupełnie nieprawdopodobne przeżycie. Nigdy później nie doświadczyłem, być może już nie muszę takiej doświadczać, ponieważ tam powiedziałem o wszystkim, nawet rzeczach najgorszych, które same w sobie są upiorne.

0: Niestety Ignacego nie ma już chyba w Polsce. Później pokłóciłem się z nim o nazwisko, bo wydawało mi się, że Soler znaczy słoneczny. Moja żona uczyła się hiszpańskiego, a on mówi nie. Dosłownie tłumacząc, to znaczy posadzkarz. A ja mówię, Ignacy, ale to będę mógł mówić słoneczny posadzkarz, bo to jest słoneczny człowiek, jaśniejący tak, że no właśnie, sama obecność tego człowieka powoduje, że człowiek musi chcieć przynajmniej, czyli wytwarzać postawę bycia lepszym człowiekiem, wstyd przez samą obecność. A tam nie. Tam jest, przepraszam, bo mi się zrobiło porównanie silnej osobowości z silnym charyzmatem upiora. Zawsze brak jasności. Jest zawsze pewien element, który powtarza się, bo znam też opowieści swoich znajomych. To jest niesamowite. Niesamowite i to jest taka cecha, która jest jedną z dominujących. Nagle czuję, że ja o własnych siłach będę wiedział, jak to jest na świecie. I niezwykle ważne jest to, że ja mam te siły. Ja jestem siłami kosmosu, ja je mam i ja przez pewne nawet techniki i elementy wiedzy dobiorę się do prawdy o kosmosie. A od Ignacego coś innego.
1: Ja doświadczyłem oświecenia. Odbyło się to zupełnie poza mną i Pan Bóg sprawił to tak, że odbyło to się w chwili, w której zatrudniałem 700 osób. I nie miałem czasu na konsumowanie i to mnie uratowało, bo nagle poczułem się człowiekiem, który wie, iż żaden paradoks nie jest paradoksem.
0: Tak.
1: I poczułem, że wiem wszystko o świecie, co warto wiedzieć. Ale na szczęście miałem inne problemy i ta hipnoza, ten stan zatarł się po prostu we mnie.
0: Znaczy on musiał ulec osłabieniu, bo siły jednak, one się ścierają. To musi być pewna walka i dynamizm. Okoliczności i opatrzność Boża sprawiła, że dostał takie zadania, które przytłumiły tamto, nawet najzwyklejsze zadania. Choćby z tymi pracownikami, tak przypuszczam, z tymi pracownikami 700.
1: Tak, no może ich było 400, nie wiem.
0: A oświecenia gasną, bo one nie rozdmuchiwane gasną dość szybko.

0: Spowiedź. Jesteś nowym człowiekiem. I co się dzieje w twoim życiu?
1: Dopiero, bo ta spowiedź nie odbyła się od razu. To minęły ze 2 lata przynajmniej. To życie rzeczywiście robi się nowe. Ja mam kolegę, takiego kolegę z... Ja właściwie z nim się wychowałem od urodzenia. Równolatka. Pawła Chodaka. Na pewno nie obrazi się. Zresztą jest jezuitą teraz. W tej chwili już po ostatnich święceniach, już nie tylko diakonat. On też pojawił się na drodze, tym bardziej, że miał brata, który zabrnął w inną trochę ścieżkę. Też buddyzm innego rodzaju. U brata skończyło się tak, ponieważ za brata chyba się Paweł modlił trochę bardziej gorliwie niż za mnie, że podczas mantrowania sparaliżowało mu pół twarzy. I on sobie nagle zdał sprawę, że mama, że tata, i że ten paraliż to nie jest paraliż fizjologiczna rzecz, czy przypadłość jakaś zdrowotna, tylko został ściśnięty za twarz. Ja wiem, że przez modlitwy Pawła, jego brata rodzonego. Okazało się po latach, że Paweł modlił się przez cały ten czas, codziennie o 5 rano za mnie. Krótko, ale codziennie o 5 rano. Niemal głowę jestem w stanie dać, że jest to jedna z tych sił, która tam była i tam też oddziaływała, tak naprawdę. Jak się dowiedziałem w trakcie swojego złego stanu, że on się za mnie modli codziennie, zabroniłem. Powiedziałem, że modlił się za siebie i za kogo chce, bo za mnie nie trzeba. I użyłem słów, że ty ze swoimi modłami jesteś z mojej perspektywy małpą. Bo to jest ten poziom iluzji, w której człowiek tkwi. Ponieważ to ja jestem na ścieżce, gdzie wiadomo, co jest jakie, to niech on się nie modli swoją modlitwą, bo mi przeszkadza trochę. I to była sytuacja straszna. Wydaje mi się, że jego modlitwy też wyciągnęły mnie z tej sytuacji. Na co dzień teraz mniej się kolegujmy, bo chyba wyrzuciło go do Gdańska w tej chwili akurat. Ale to piękna osoba.

0: nie mówię o elementach historii najbardziej dramatycznych i czarnych. Jeśli ktoś jest w sytuacji dramatycznej, proszę łaskawie zwrócić uwagę, czy przypadkiem w najbliższym pobliżu nie znajduje się akurat ta osoba, która jest potrzebna, żeby z tej sytuacji wyciągnąć. Tylko niedaleko, nie guru, nie mistrz, nie książka, tylko tak bardzo blisko. Może to być sąsiad, może być ktoś z rodziny, jest to trochę obojętne. Ja znalazłem sobie Pawła i znalazłem sobie obecną żonę. I to były osoby, które były blisko, zawsze blisko. Świat jest tak urządzony i wiem to też z całą pewnością, że zawsze w najbliższej okolicy jest właśnie ta osoba, której potrzeba w danej chwili. Zawsze. Trzeba tylko otworzyć oczy i się rozejrzeć po prostu.
1: Droga, o której mówisz, to nie jest droga neokatechumenalna, bo to najczęściej
0: nie jest, chociaż Ewa mnie tam ciągnie prawie na co dzień.
1: Ale ta droga, o której mówiłeś, to jest diamentowa droga.
0: Tak.
1: Diamentowy wóz. I jakie są etapy otrzeźwienia?
0: Znaczy, jak mówię, to jest tak dojmujące uczucie i tak silne przeżycie, że wydaje mi się, że oczyszczenie do końca się nigdy już, znaczy do samej śmierci będzie trwało oczyszczanie tak naprawdę. Z rzeczy najgorszych można się oczyścić radykalnie. Radykalnie w tym znaczeniu, że dość szybko, poprzez wytworzenie postawy do modlitwy gorącej. Nie sama modlitwa w oschłości przez rozum. Gorąca modlitwa załatwia te sprawy najbardziej dramatyczne i ostre. Ja tak potrafię. Tylko że ja mówię o sobie. Być może mnie się to udawało, więc modlitwa. Modlitwa jest jednak bronią. Choćby różaniec, bo na przykład zasługą mojej mamy osobistą jest to, że jest to moja stała modlitwa. Ponieważ jest to jej stała modlitwa. W pewnym momencie wyglądała jak modlitwa buddyjska tak naprawdę. I tak to zostało. Więc modlitwa, a z całą pewnością strzeliste akty, które mają moc bezpośrednią, bo to nie jest przypadek, że jest napisane wyraźnie dicere dei est facere. Mówienie Boga jest robieniem, czynieniem. To jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy słowo jest działaniem naraz. Więc posługiwanie się słowami, które dał nam Bóg, to jest po prostu zwykłą, silną bronią. To święta Teresa z Kalkuty to powtarzała to wielokrotnie. To nie są słowa, to nie jest tylko modlenie, tylko to w danym przypadku może być sztylet, tak po prostu. Więc modlitwa jest... Chciałem powiedzieć rewelacyjnym, ale to słowo jest zbyt młodzieżowe, a ja dużo z młodzieżą przebywam. To jest najsilniejsza broń. Znaczy to odstręcza demony tak skutecznie. Ty pytałeś o to, jak to przebiegało. Przez gorące modły.

0: Trzeba najpierw się oczyścić, dosłownie rzecz ujmując, to znaczy sprawdzić, po to jest rozum, sprawdzić swojej woli, świadomości, rozumie, w świetle sumienia, bo to jest jedyne dobre światło, gdzie te brudy są, jak się nazywają, i zwyczajnie ustalić plan, które są najgorsze i zacząć rugować najgorsze, bo najgorsze przeszkadzają najbardziej. W moim przypadku idzie o grzech nieczystości. Jeśli nieczystość występuje, natychmiast trzeba się jej pozbyć, pomagając modlitwą. Bo to jest grzech, który niszczy potem wszystko. Wprowadza chaos, pomieszanie. To nie jest sama tylko nieczystość, upiorny grzech. Tylko zaczyna psuć się cała reszta. Człowiek jest niecierpliwy. Człowiek na pewno nie jest pokorny. Człowiek na pewno nie wykaże cnoty posłuszeństwa. Więc nieczystość jest straszną rzeczą, ponieważ mnie to dotknęło. Więc to, co jest ogromne, jest z całą pewnością bardzo złe i Bogu nie jest miłe. To należy wyrzucić natychmiast, choćby nie wiem jakim wysiłkiem. Natomiast rzeczy drobne trzeba działać planowo. Ja na przykład jeszcze popalam papierosy. Jestem już, niebawem nie będę. Natomiast jest to też straszna wada, tak naprawdę. Niebawem już nie będę, natomiast zostawiłem to na koniec. Bo wydawało mi się, że to jest jednak ewentualnie dla płuc szkodliwe, a nie dla całokształtu, znaczy dla mnie całego. Więc trzeba się oczyścić radykalnie z tego zła realnego, dużego, a potem oczyszczać się sukcesywnie wtedy przy użyciu rozumu, bo z tych najgorszych rzeczy zdaje się, że rozum tutaj niewiele pomaga tak naprawdę. Tu potrzebna jest ogromna chęć i prawdziwie czysta prośba, żeby już nie. I wtedy jest gwarancja, że na pewno nie, dlatego że Bóg takich próśb nie może nie słuchać, bo nas kocha po prostu, więc zrobi to dla nas, jeśli chcemy. Bo jak nie chcemy, to nie zrobi.
1: No ale trochę nie przeceniasz siebie w tych działaniach?
0: Nie, dlatego że wszystko. Od momentu, kiedy wiedziałem, że chrześcijaństwo jest moją drogą, to wiedziałem rozumem szybko. Jak mówię, jestem człowiekiem tekstu tak naprawdę. Przypomniały mi się wtedy słowa świętego Augustyna, w tej chwili też mi się przypomniały. Panie, jeśli mam dojść do Ciebie przez serce, daj serce. Jeśli przez rozum, daj rozum. Mój rozum jest na poziomie sprawnym, średnim. Mam średni rozum. Tak się składa, że rozumem pracuję, więc ja doszedłem jakoś jednak przez rozum, więc to nie jest moja zasługa, tylko wskazywano mi takie teksty, takie osoby, takie zdania, do mojej świadomości były wtłaczane takie informacje, które pomagały w tej drodze, więc to nie ja, ciągle nie ja, bo to wiem od dziecka, że...
1: Nie, ale tak mówisz z tymi papierosami, że sam załatwisz. Mnie to wymodliło żona.
0: Ja mam... taką siostrę, nie przez krew siostrę, ale siostrę, która chyba przeciw moim papierosom też się modli. Może się zbyt mało gorliwie modli, bo ja już nie paliłem pół roku temu przez 3 miesiące. Niecałe 3 miesiące. No i popalam nadal.

0: czy żona, wtedy dziewczyna, którą poznałeś, była wierząca?
1: Trudno powiedzieć, ona była też w swoich różnorakich stanach świadomości. Ona używała lekkich narkotyków, wtedy była u początku studiów, wpadła w środowisko, no, to jest inny rodzaj sekty, tak na marginesie. Środowisko dość łagodnie traktujące łagodne używki typu narkotycznego. Mówię głównie o marihuanie, ale również o haszyszu i tych lżejszych amfetaminach. No i ona, ja spotkałem ją w tym momencie, kiedy sam byłem w sytuacji dość trudnej.
0: Hipisiarze?
1: Nie, to jest takie środowisko pseudotechniczne, jak mówi młodzież do dzisiaj. To jest dziwna transowa muzyka komputerowa plus ta marihuana i jest...
0: Techno, tak?
1: Znaczy właściwie nawet nieczyste techno, bo oni takie...
0: Ambient?
1: Ambienty i goa transy uprawiali, bo ja jeździłem wyciągać tam.

stamtąd z kolei, bo to było z kolei w Poznaniu. Mówiłem, byłem dziennikarzem w tym czasie, byłem zresztą w znakomitej fabryce w Pudliszkach. Jest to reklama, ale mówię o tym, że bardzo porządnie prowadzone miejsce. Jako dziennikarz wracałem z Pudliszek, żal mi było kierowcy, który wiózł mnie do Warszawy. Poprosiłem, żeby wysadził mnie na najbliższej stacji kolejowej. Stacji. To było Kutno. No tam na peronie siedziała moja przyszła żona. Nie mogę widzieć tego jako splot przypadków. Jest to opatrzność. Zobaczyliśmy się na tym peronie. No i tak się zaczęło. Zresztą na tym peronie paliliśmy również trawę, jak mówi młodzież. Ponieważ jest to świadectwo, więc nie będę ukrywał takich faktów.

0: Tak mi powiedziała kiedyś jedna maturzystka. Kuglarz o dwoistym obliczu. I rzeczywiście słowami można wszystko rozjaśnić albo wszystko zagmatwać. Zdaje się, że sam w złym stanie ducha raczej gmatwałem. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, żeśmy wchodzili na rejony przynajmniej dobre tych rozmów. Między innymi o Bogu. Tylko, że ja o tym Bogu plotłem takie głupstwa, że w tej chwili znaczy trudno mi się uśmiechać. Natomiast to przynajmniej był to przedmiot rozmów, który był właściwy. O tak powiem. Same rozmowy były beznadziejne.
1: Uwodziłeś się, to normalna sytuacja.
0: Tak, no ciężko uwodzić na słowa i to o Bogu, ale to tak, można tak powiedzieć. Sytuacja, całokształt, cała reszta sytuacji, ten lekki narkotyk, jakieś piwo, jest normalne. Natomiast ja usiłowałem chyba uwodzić na Boga. I chyba w ten sposób on się pojawił tak naprawdę, bo jednak rozmawialiśmy. Na plaży, w Świnoujściu, w różnych miejscach. Co jest dziwaczne, bo dla młodej studentki rozmowy o Bogu współcześnie naprawdę nie są takie bardzo częste, jakbyśmy jakąś tam statystykę uruchomili.

0: was.
1: I co się dzieje w waszej historii?
0: Nasza historia trwa do dziś, od tego chcę zacząć. To już jest 13 rok małżeństwa. Jest na Bogu budowany, chociaż jest to związek dramatyczny, bo ja mam swoją przeszłość. Mam dziecko ze związku wcześniejszego w odmiennym stanie świadomości podjętego. I to jest bolesna, dość słodka, piękna droga małżeńska tak naprawdę. Mamy dwójkę dzieci. Kajtusz niebawem będzie miał lat 2, Anielcia ma skończone lat 5. I tu przynajmniej świadomie wychowujemy dzieci w Bogu. Znaczy, ten fragment mojego życiorysu jest jaśniejący. Bagaż pozostał i to jest być może cień, natomiast dzieci o tym cieniu nie wiedzą tak po prostu, bo to nie jest przedmiot rozmów, że tata ma cień i przeszłość, bo to nie służy niczemu dobremu. Tak jak tu nie opowiadam, tak im nie opowiadam. Jak, nie ma o czym.
1: Jak doszedłeś do sakramentu? Jak doszliście do sakramentu?
0: To w pewnym momencie było oczywiste.
1: Jak to ma się w stosunku do twojej spowiedzi?
0: W pewnym momencie było to oczywiste, ponieważ ja byłem już po spowiedzi życia. Myśmy byli w związku... To nie był tylko związek w świetle prawa. Żaden związek. Byliśmy w takim związku, jak wiele młodych osób jest, gdzie byliśmy ze sobą w każdy możliwy sposób, ale bez sakramentu. W pewnym momencie stało się to jasne. Ja nie wiem, czy to jest przez świadomość. Ja znowu dostałem prezent. Trzeba uświęcić ten związek, mimo że jest grzeszny, więc człowiekowi jest źle, że żyje w grzesznym związku i niechęć naprawy tego zła, tylko pewność, że musi być to związek sakramentalny. Pojawił się kłopot, ponieważ no, to była sytuacja mocno kłopotliwa. Pojawiła się u mojego byłego proboszcza moja mama z tatą. Musieli przysięgać na krucyfiks, że biorą odpowiedzialność za moje chrześcijaństwo. Mama długo nie chciała, w końcu przyjechała. To było jeszcze w parafii Wszystkich Świętych, teraz jestem w parafii Świętego Józefa na Kole. No i odbyło się to tak, znaczy ja musiałem opowiedzieć swoją historię, w skrócie tam opowiedziałem nie jak Ignacemu w szczegółach. Mama zdecydowała, że zawierzy synowi po raz kolejny i przysięgali na ten krucyfiks. Ja to widziałem, płakali wszyscy, włącznie z księdzem Zygmuntem. No i dlatego to było możliwe. A ja z kolei z moją żoną obecną byliśmy pewni, że tak musi być. Po prostu musimy wziąć w bocznej kaplicy u Wszystkich Świętych ślub, bo nie ma innej drogi. Zresztą obydwoje jesteśmy przekonani o tej drodze, więc tu większych problemów tak naprawdę nie ma. Są problemy drobne tylko, z brakiem zapału na przykład, na modlitwy i tak dalej, ale to są problemy, z którymi ja sobie radzę.

0: Nie do końca rozumiem. Wyspowiadałeś się, a później żyłeś grzesząc.
1: Znaczy to jedno z dróg, znaczy grzeszne życie było wcześniej już, natomiast jego, ja spowiadałem się z wielu różnych rzeczy później.
0: Ale to spowiedź życia?
1: Tak, znaczy po tej spowiedzi życia mój związek grzeszny trwał, powiem od razu.
0: Dlaczego? Jak pogodziłeś?
1: Ja mogę wyjaśnić dlaczego. Chyba idzie o zwykłą słabość i brak dojrzałości, świadomości.

0: Naprawdę. Teraz byłoby to niewykonalne, to znaczy byśmy się rozstali w sensie fizycznym na czas jakiś, aż uświęcimy związek. Wtedy byłem ciągle jeszcze młodym człowiekiem, który miał jeszcze ciągle swoje różnorakie poglądy, które były nieustabilizowane. Dokładając do tego słabość moją zwykłą wewnętrzną, mimo spowiedzi życia, ten związek trwał sobie po prostu.
1: I co cię doprowadziło, mówisz, łaska do tego, żeby sprawy czyścić?
0: Znaczy, ja mam wrażenie, że moja rola jest tu mizerna. Znaczy, w upadku moja rola jest znaczna, bo ja dość szybko się decydowałem na pewne kroki. Natomiast w odbudowie moja rola jest mizerna w tym znaczeniu, że ja ciągle czuję, jakbym dostawał od samowolnego Boga prezenty różnego rodzaju. Poprzez anioła stróża, na przykład takie zabawne jak oschłość w modlitwie, ja błagam, nie chcę modlić się w sposób oschły, chcę modlić się gorliwie. Nagle, nie wiadomo skąd prezent, czuję, że modlę się gorliwie. I to są rzeczy, które trudno się opisuje tak naprawdę. Wydaje mi się, że miłosierdzie, samowolne, kochane miłosierdzie Boga pozwoliło mi zwyczajnie. Bo ja byłem człowiekiem rozbitym kompletnie. No, jak mówię, ja nie mówiłem o szczegółach. Te szczegóły są przytłaczające do dzisiaj w pewnym sensie, chociaż są już cieniem. Natomiast wydaje mi się, że jednak prezent. To jest słowo łagodne i trochę zabawne, ale prezent, tak, ja dostaję prezent. Różnego rodzaju prezenty. Ostatnio dostałem posłuszeństwo, tak na przykład. Spośród różnorakich prezentów w dziwny sposób. Moja żona jest psychologiem, ma pacjentkę, pacjentka podrzuciła książkę, ponieważ moja żona jej podrzuca książki, więc ona też jej podrzuca książki w szpitalu psychiatrycznym zresztą, psychologiem. No i ostatnio jest to książeczka Świętej Teresy z Kalkuty. Ja mam kilka książeczek z jej tekstami. No i zdało mi się, że to jest znowu prezent. Ta po lekturach Dostojewskiego, który nawet decydował o tym, gdzie ma iść na obiad po lekturze fragmentu z Biblii. On posunął to do granic, poza granicę możliwości. Dzisiaj jest to, wiecie, jest 25 października, o cnocie posłuszeństwa. To jest cnota, w której staram się ćwiczyć ostatnio, bo dostałem prezent w postaci pewności, że ona jest dla mnie teraz najpotrzebniejsza.
1: A jaki stan?
0: Bo jestem niepokorny. Z natury jestem niepokorny.
1: Jaki stan świadomości był żony? Jak ona doszła do tego, że to powinien być sakrament?
0: Myśmy doszli wspólnie tak naprawdę, ponieważ byliśmy osobami, które chodziły już regularnie do kościoła. Znaczy, to było tak oczywiste, że to nie było dyskusji, czy to ma być sakrament, czy może ma być to inny rodzaj związku. To było jasne, że musimy to uświęcić teraz, skoro pewne jest to, że siebie kochamy. Skoro wiadoma jest moja historia i ona nie zabija tego kochania, żona późniejsza decyduje się jednak na życie ze mną. Znaczy, drogi wtedy innej nie ma po prostu. To musi być sakramentalny związek, to jasne. Zresztą najkochańszy ksiądz świata, ksiądz Zygmunt.

0: ale z moją mamą. Natomiast ja musiałem przekonać, uprosić mamę, żeby jednak przysięgała, bo to jest naprawdę trudna sprawa, ponieważ ona była przeciwna poprzedniemu związkowi. Nie pojawiła się nawet tam na cywilnych umowach ślubnych. No to trudno było jej przekonać. Widziała, że jestem człowiekiem rozbitym. Kocha, bo jestem jej synem. A kochać potrafię jak nikt inny. A teraz ma swoje, jest też twoje swoje słowo, stawiać za mną rozbitym, że to jest akurat to. No ja znowu dostałem prezent Bogu. Dziękuję, że ona się zdecydowała. Nie wiem, z czyją pomocą, czy konkretnego świętego, czy samego Pana Boga. Zdecydowała się. Bez niej by się to nie odbyło, a przynajmniej byłoby dość trudne. To był warunek, żeby tego ślubu nam szybko udzielić. A właśnie, bo szybko. Był pewien moment, żebyśmy chcieli jak najszybciej. To się odbyło bez hucznego wesela, bez wynajmowania restauracji. To się odbyło w mieszkaniu. Wyłącznie najbliższa rodzina. Natomiast mój kierownik duchowy powiedział, że jeszcze nie był na tak pięknej mszy, bo to duży kościół. Znaczy, parafia Wszystkich Świętych ma taki kościół, który jest ogromny. Myśmy w kaplicy bocznej, bo osób mało. Lech powiedział, że to piękne i że tam wszyscy się modlili. I to jest prawda. Znaczy, ja wiele nie widziałem, bo byłem trochę w emocjach, ale piękna msza, bo byliśmy pewni. Tak po prostu. I wtedy drogi inne już nie było. Ja nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie. To było tak jasne i oczywiste, że...
1: I jak sakrament zaczął działać w waszym życiu?
0: Być może jest to najcenniejsza rzecz, bo ja zdecydowałem się mówić o sobie wyłącznie dlatego, że podpowiedziano mi, że być może komuś coś dobrego z tego powodu się zdarzy, ponieważ ja mówię dużo, bo to mój zawód. Uczę studentów, uczę maturzystów, uczę gimnazjalistów, więc mówienie to mój zawód. Natomiast nie o sobie. Ja o sobie raczej milczę. Ja przypomnę starą zasadę jeszcze pitagorejską. Milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. Jeśli jest szansa, że ja tu powiedziałem coś, co jest lepsze od milczenia, to dlatego tu siedzę. Jeżeli świadomie podejmuje się, a wyłącznie świadomie można, uświęcenie związku dwojga ludzi w takiej sytuacji, w której byłem ja, to znaczy po pewnych dramatach dość dużych, zmienia się wszystko wtedy. Wtedy dostaje się jasności takiej codziennej, a tego mi brakowało ciągle, bo ja funkcjonowałem całkiem nieźle na zewnątrz. Młody chłopak, dziennikarz, który zarabia sporo pieniędzy. W ogóle to była sytuacja, która była wygodna, tak naprawdę. I ona zresztą się skończyła też dobrze. Wszystko na zewnątrz zaczyna wyglądać jaśniej, no tak po prostu jaśniej. Nie jest zagmatwane i nie jest dziwaczne. Nie jest galimatiasem dziwacznych spraw, dziwnych odczuć, dziwnych sytuacji, agresji. Tylko zaczyna wyglądać normalnie, zwyczajnie. Człowiek funkcjonuje tak, jak powinien, z pełnym przekonaniem o wartości czynów, tak po prostu. Dostaje zadanie, ja je wykonuję w tej chwili, tak po prostu. I nie ma z tym kłopotów jeszcze. Być może jest to wiek, nie mam już 20 lat, tylko jednak te 36, więc... Może okrzepłem też trochę przy okazji. I to jest od momentu ślubu. To znaczy jest tempo oczyszczania być może się zwiększyło. Jak mówię, będę się oczyszczał do końca życia. Marzę i chcę sobie wymodlić drogę zjednoczenia. Natomiast chyba ona jeszcze jest odległa.

0: I powiedz o takich sytuacjach, które opisują twoją codzienność. O sytuacjach, w których jest Pan Bóg, w których jest twoja słabość. O twoje życie. Chrześcijanin po tych przejściach.
1: No brzmi to nawet ironicznie, chrześcijanin po przejściach, ale tak to wygląda. Po prostu chrześcijanin ale po przejściach.
0: Ja też jestem chrześcijaninem
1: ciężkich.
0: Po przejściach ciężkich, więc...
1: Sprawa wygląda w ten sposób, że ja już nie pierwsze pokolenie w rodzinie nauczycielskie traktuję to jak misję. Zawsze tak było, nawet jeszcze w złym czasie, duchowym złym czasie. Bo ja zostałem powołany do tego zawodu, ja przećwiczyłem bardzo wiele różnych zawodów. Sprzedawałem reklamy, sprzedawałem bułki z jagodami na stadionie, byłem dziennikarzem. Różne, naprawdę różne rzeczy. Natomiast jestem nauczycielem. Tak się składa, że nauczycielem różnych grup wiekowych, znaczy mam zwykle jako podopieczny gimnazjalistów z klasy trzeciej, czyli 15-latki. Są maturzyści zawsze, no i są studenci, czyli ludzie już zupełnie powinni być okrzepli i dorośli. No i to jest moje pole bitwy po prostu. Ponieważ taki jest mój zawód, to jednocześnie jest to właśnie moje pole bitwy. I ja mam cel, znaczy ja nie jestem nauczycielem z perspektywy takiej zwyczajnie agnostycznej, że ja podaję wiadomości, bo to uważam za kompletnie bez sensu. Zdradzam swój światopogląd, zdradzam swoje poglądy.
0: Zdradzasz w sensie ujawniasz.
1: Zdradzam, czyli ujawniam, tak. Ja usiłuję zmieniać tam, gdzie uważam i dostaję przekonania, bo rozmawiam nie tylko ze sobą, z Bogiem, ale również z swoim kierownikiem duchowym, z żoną, ze znajomymi. Opisuję na przykład przypadek konkretny. I to jest celowe działanie, które ma czystą etycznie podstawę, to znaczy jest to ewangelizowanie naprawdę bez mówienia wprost od początku, bo ja muszę być chytry jako nauczyciel, dlatego że młodzież bywa różna po prostu. Staram się tak robić, to znaczy moje intencje i ja sam staram się być czysty, natomiast muszę być chytry, bo świat ode mnie tego żąda. Nie wykraczam tu daleko, bądźcie czyści jak gołębice, a przebiegli jak węże. Więc to jest moja metoda uczenia tak naprawdę i dorosłych, i dzieciaków. Bywało tak, że kompletnego zbuntowanego, no na przykład pseudobuddysty, bo dzieciaki się interesują bardzo z daleka, Bogu dzięki najpierw, natomiast są podatni przez to, zawracam do kościoła. I to jest śmieszne i nie idzie, Bóg mi jest świadkiem, że nie idzie mi o to, żeby pochwalić siebie, tylko to jest strasznie trudna dziedzina, bo młodzież jest skomplikowana, koronkowa, wrażliwa, trudna. Chcę powiedzieć wyraźnie, że młodzież nie jest zła wcale. Młodzież nie wie o tym, jak jest piękna i dobra. To jest jedyna rzecz, którą widzę jako nauczyciel. Bo słyszę od nauczycieli, że młodzież jest wstrętna, zniszczona mediami, zniszczona złem, seksem, narkotykami. To wszystko nie jest prawda. 15-latek współczesny, a to są różne środowiska, ponieważ ja na przykład uczę w firmie prywatnej, gdzie z różnych szkół są dzieci. Kursy na przykład dla maturzystów też to są ludzie z różnych szkół, więc mam pewien przegląd środowisk. Nie jest to prawda, młodzież jest piękna.
0: Jest lepsza niż 20-30 lat temu.
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, dlatego że przyrost łaski Boga na świecie jest ciągły. Jest to przyrost liniowy, on postępuje. Coraz więcej jest miłości. Mimo, że na zewnątrz wygląda, że coraz mniej. Bo tak twierdzi młodzież na dzień dobry. No, że świat jest dość czarny i zły.
0: No, oni są w trudnej sytuacji.
1: Tak.

0: Nigdy nie chciałbym mieć z powrotem 18 lat.
1: No ja też bym nie chciał mieć. Znaczy ta sytuacja teraz, wydaje mi się, że jestem pożyteczny po prostu, więc ta jest akurat odpowiednią sytuacją. Bo jak tych młodych spotykam, widzę, a oni są żywi, ja jestem żywy, mur nie istnieje, bo tak się jakoś zdarza, że jakieś tam pedagogiczne talenta są, więc muru nie ma, więc my rozmawiamy od początku, od na dzień dobry już rozmawiamy, czy to jest 15, czy 19, czy 25 lat, dla mnie nie ma znaczenia, więc bez muru, na dzień dobry bez muru, ja słucham uważnie, oni słuchają uważnie i oni zaczynają poprzez, ponieważ ja nie próbuję im mówić rzeczy wprost od razu, bo to jest nie do przyjęcia dla nich, na dzień dobry. To jest proces. Jeśli kurs trwa cały rok na przykład, albo uczę kogoś 2 lata, to jest w sam raz po prostu. Jeśli mnie się dobrze robota uda, to jemu uda się myśleć na własny rachunek, a ten własny rachunek jest... On jest oświecany przez Boga i to wystarcza. Znaczy ja doprowadzam tak jakby do punktu zera, zero, a od tego zera to już jest nie moja droga. Tu się kończy moja pedagogia.
0: To jest twoje powołanie.
1: Tak, z całą pewnością. Mojej mamy również, więc jak mówię, ja to dostałem we krwi i z domu to samo.
0: I teraz powiedz, jakie dary Kościoła, co z bogactwa Kościoła dla ciebie jest najważniejsze? Co cię żywi?
1: Żywi mnie to, że perspektywa jest właściwa. Ja dzięki Kościołowi wiem, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Ja zawsze chciałem wiedzieć, w jakim ja żyję świecie, kim ja jestem, skąd ja się... To są najstarsze w końcu pytania. Nie ja pierwszy chcę to wiedzieć. Ja przypomnę tylko, skąd jestem i dokąd zmierzam. Ja naprawdę chcę wiedzieć, gdzie jestem, skąd i dokąd zmierzam. A Kościół to wszystko mi wyjaśni. Ja wiem, gdzie jestem, wiem po co jestem, wiem skąd jestem i mało tego, mam nadzieję, że jeszcze wiem, gdzie będę.
0: Które sakramenty są dla ciebie ważne? Które cię żywi? Co cię karmi?
1: Ja najbardziej na świecie uwielbiam sakrament pokuty. Być może jest to moja osobista sprawa życiorysowa tak naprawdę. Dla mnie jest najpiękniejszy, dlatego że jestem w bezpośrednim, dramatycznym zetknięciu ze swoim złem, które mnie się przydarza. Bóg to widzi, głaszcze i mówi, że kocha. Ja jak wstaję po sakramencie pokuty, wiem już z całą pewnością, każdorazowo, że jestem naprawdę bardzo kochany. Stąd sakrament pokuty. Znaczy ja miłość Boga czuję na co dzień. Natomiast sakrament pokuty daje mi ją odczuć silniej. Ja nie wstydzę się mojego Pana, żeby powiedzieć mu o rzeczach, które są przykre, bo już wiem, czym jest dobro, a bywa, że robię zło. I to nie jest łatwe otwarcie wprost tego zła. A on je bierze i mówi, kocham cię. I to jest dla mnie sakrament pokuty.
0: Co to znaczy, że Boga czujesz na co dzień?
1: Bez przerwy, w tej sekundzie i za sekundę, i sekundę przed wejściem tutaj. To jest tak wszechogarniająca, stała obecność wewnątrz serca, że właściwie trudno to opisać tak naprawdę. Jeśli pokuta i ta miłość padła, ja czuję się ostatnio, ponieważ to trwa, ja myślę, że około 4 lat, w ludzkich latach licząc, czuję się kochany bez przerwy. Tego doświadczałem w stanach narkotyczno-transowych, czegoś, co jest bez przerwy. Tylko, że to się dość szybko kończyło i okazało się całkiem suche i to musiało prysnąć, bo to nieprawda. Natomiast teraz czuję się dotykany bez przerwy. Nie ma sekundy w moim życiu, żebym nie czuł się dotykany przez Boga w postaci miłości. Czuję się bez przerwy kochany.
0: Co się stało?
1: Ja ze swoją historią chcę jasno to podkreślić. 3/4 rzeczy nie zostały tu powiedziane, więc z tym wszystkim, co nie zostało tu powiedziane, a wie o tym Ignacy, mój kierownik duchowy, moja żona, z tym wszystkim jestem kochany na co dzień i bez przerwy, cały czas.
0: Mówisz o złu.
1: Tak, tak.

0: Co się stało 4 lata temu? Jak to się stało, że to poczułeś, że jesteś ogarnięty?
1: Mnie się zdaje, że przez konkretną osobę. Ja nie jestem pewien, czy chciałaby, żebym ją przedstawiał, więc będę mówił o niej siostra, jeśli będę mówił przez moją siostrę, natomiast nie przez siostrę Paulinę, to jest moja rodzona siostra, i nie siostrę Emilię, chociaż to jest moja rodzona siostra. Natomiast o mojej rodzonej siostrze Paulinie muszę powiedzieć jedno zdanie. Ona na tym trzecim etapie jezuickich rekolekcji. To jest zresztą najbardziej, najgorliwiej wierząca osoba w mojej rodzinie, moja starsza siostra. Na tym trzecim stopniu jezuickich rekolekcji w środku nocy zapłakana obudziła się w tej swojej celi pokoju. No i Bóg pchnął ją do otwarcia pisma w określonym miejscu. Potem w określone zdanie trafiła i okazało się, że to nie jest dla niej zdanie, tylko to jest zdanie dla mnie i dla mojego ojca, czyli też dla jej ojca. To zdanie brzmi: człowiek mimo wielokrotnych upomnień uparty nagle dozna klęski, zostanie zdruzgotany, nie ma dla niego ratunku. To zdanie uderzyło mnie jak młot od tej mojej siostry Pauliny. To było w momencie, kiedy ja byłem już okrzepłym chrześcijaninem, natomiast grzeszyłem ciągle w różny sposób. I to zdanie po prostu mnie wystraszyło, ponieważ ja nie jestem jeszcze dobrze rozwinięty na ścieżce duchowej. Wystraszyło. I w tym momencie pojawiła się siostra nierodzona. I ona mnie wspomaga do dzisiaj, tak na co dzień. Jeden telefon od niej czasami powoduje, że ja modlę się inaczej, dzień przebiega inaczej. Jest takim aniołem stróżem w ludzkiej postaci. Więc mam te osoby. Więc tamto uderzenie młotem plus siostra duchowa, która patrzy tak samo na świat. Ona tak samo umie kochać, ona tak samo świat odbiera, tak samo postrzegamy wiele spraw na świecie. W podobny sposób potrafimy się modlić, tak mi się wydaje. To jest podobna wizja świata, podobnie dramatyczny życiorys. Być może jej jest znacznie bardziej dramatyczny niż mój. I my się wspieramy w tej chwili w jakiś sposób, który trudno jest określić słowami, co jest zabawne, bo słowa to jest moja dziedzina. Ja żyję w słowach. Natomiast dzięki jej pomocy, mam nadzieję, że ja też dla niej coś. Siostrze, ojcu, matce, to jest cały konglomerat spraw, koledze z piaskownicy, jezuicie i tak dalej. To jest wszystko naraz, plus kierownik duchowy, plus jakaś tam jednak moja własna chęć.
0: Za co, Bogu, jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Że się obudziłem. Ja przejrzałem na oczy. Calusieńkie życie chciałem, a w końcu widzę.
0: Kim jest Bóg?
1: Bóg jest miłością. Ja od tego zacząłem i teraz mi się przypomniało, że już to powiedziałem.
0: W jakiej intencji pomogli?
1: Za moją siostrę duchową Dorotę.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to o jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, tak, w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków, jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem, widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności, tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jest coś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Mają 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no, ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 26 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, że, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy, na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja tu zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji. I tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu, budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy to były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to że zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję jakoś to spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, w znaczeniu pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę, właśnie chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w kościele, Chrystus jest w kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki główny cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Myślę, że usłyszę pytanie...

0: kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
0: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
0: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
0: Nie. Nie, dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
0: Oni byli tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły i miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
0: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
0: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
0: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się niesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, a to się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... Moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
0: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i, no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą,